0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Druga godzina audycji Ze zdrowiem ci do twarzy. Marzena Śmierciak zapraszam i przed nami kolejny temat. Ze mną nowy gość, doktor nauk medycznych Aleksander Skoczylas. Dzień dobry panie doktorze.
2: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: To medyk nuklearny, internista, endokrynolog, kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Ale dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na endokrynologii, bo tak jak zapowiadałam przed godziną, będziemy rozmawiać o tarczycy, o problemach z tarczycą. I myślę sobie, że może połowa, może 3/4 ludzi ma problemy z tarczycą. Z czego to wynika, jakie to problemy, co się dzieje w tym społeczeństwie, że albo łykamy leki związane z Hashimoto, albo mamy nadczynność, niedoczynność. No właśnie, co się dzieje, że ta tarczyca się tak odzywa? Co to w ogóle jest tarczyca? Może powinniśmy od tego zacząć?
2: Spróbujemy to może usystematyzować. Tarczyca nie jest chorobą, bo czasami pacjenci pytają, czy ja mam tarczycę. No tak, i oby zdrową. Tarczyca jest narządem wydzielania wewnętrznego. Czyli to jest taki narząd, który nazywamy gruczołem, który wydziela dwie substancje. No, z grubsza mówiąc, tyroksynę i trójjodotyroninę. Te substancje dostają się do układu krążenia, z tym układem krążenia rozchodzą się po całym naszym ciele. Dochodzą do każdej jednej komórki, w której regulują produkcję energii, regulują przemianę materii. Ale nie mówię tutaj o zaparciach, tylko wewnątrzkomórkową przemianę materii. A zatem zawiadują pracą poszczególnych komórek w bardzo istotny sposób. Nie może być ich zatem za dużo, nie może być ich zatem za mało, bo jeżeli jest ich za dużo, to jest źle, mówimy wtedy o nadczynności. Jeżeli jest ich za mało, to też jest źle, bo mówimy wtedy o niedoczynności, o objawach powiem za chwilę. Wydzielanie hormonów tarczycowych jest precyzyjnie regulowane przez ośrodki wyższe. Takim ośrodkiem nadzorującym pracę tarczycy jest przysadka mózgowa. Proszę sobie wyobrazić taki orzeszek laskowy, który jest włożony w centralny system nerwowy, znajduje się koło mózgu i to jest cały system razem z podwzgórzem nadzoru nad naszym układem endokrynnym. I ten nadzór wygląda mniej więcej tak. Weźmy pod rozwagę departament tarczycowy. Hormonem wydzielanym przez przysadkę mózgową jest TSH. To jest hormon tyrootropowy. On pełni rolę nadzorczą nad pracą tarczycy. To jest hormon, który my bardzo często oznaczamy w naszych badaniach laboratoryjnych, mylnie sądząc, że jest to hormon tarczycowy. Nie. To jest hormon nadzorujący pracę tarczycy. Ten nadzór wygląda mniej więcej w ten sposób. Jeżeli hormonów tarczycowych jest za dużo, tarczyca jest nadczynna, jest pracocholiczką, pracuje za dużo, tak jak część z nas w społeczeństwie. Wówczas w układzie krążenia znajduje się za dużo hormonów, układ bodźcowy to odbiera, organizm czuje się źle, ale przysadka mózgowa też odbiera i wówczas redukuje wydzielanie TSH, czyli hormonu tyreotropowego. Dlaczego? Bo nie chce dodatkowo stymulować pracy tarczycy, bo nie chce, mówiąc przysłowiowo, dolewać oliwy do ognia. Dlatego też, jeżeli my oznaczymy stężenie TSH i będzie ono miało niską, poniżej dolnej granicy normy wartość, będzie to świadczyło o nadmiarze hormonów tarczycowych, o nadczynności tarczycy albo w przypadku, kiedy stosujemy tyroksynę w celach medycznych, o tym, że przeholowaliśmy z dawką.
1: Panie doktorze, ale to w takim razie, to może my mamy problem nie z tarczycą, tylko z przysadką?
2: Absolutnie nie, nie idźmy w tą drogę. Bo z drugiej strony, mówiąc o tej regulacji, kontynuując ten wątek, jeżeli hormonów tarczycowych brakuje, to w tym momencie przysadka mózgowa się wkurza. No jak to? Organizm potrzebuje więcej. Tarczyca nie pracuje. No weź się, tarczyco, weź, pozbieraj i zacznij pracować. Zwiększa się wtedy wydzielanie TSH, zwiększa się wydzielanie hormonu tyreotropowego po to, żeby tarczycę pobudzić do pracy. Ale tarczyca jest chora. Tarczycy nie ma, bo niedoczynność i nadczynność tarczycy nie jest chorobą samą w sobie. Jeżeli my obserwujemy w naszych badaniach laboratoryjnych podwyższone stężenie TSH, to znaczy, że organizm potrzebuje więcej, mówimy wtedy o niedoczynności. Ale ani niedoczynność tarczycy, ani nadczynność tarczycy nie jest chorobą samą w sobie.
1: No właśnie, a my tak często to odbieramy, że ta nadczynność, czy też niedoczynność, że to jest jednostka chorobowa.
2: Dokładnie, ale tak nie jest. Ponieważ proszę sobie wyobrazić sytuacje, jakie prowadzą do niedoczynności tarczycy. No oczywiście, jeżeli ktoś jest poddawany operacji, jeżeli chirurg usuwa całą tarczycę, no to nie będzie źródła produkcji hormonów. Więc de facto mamy do czynienia z niedoczynnością i musimy ten niedobór hormonów w jakiś sposób zrefundować. Podając oczywiście hormony. Wyobraźmy sobie sytuację taką, że lecząc w Zakładzie Medycyny Nuklearnej jodem radioaktywnym prowadzimy do niedoczynności na skutek zniszczenia, ale jest to efekt celowy, to wówczas też mamy niedobór hormonów tarczycowych, czyli druga przyczyna, która prowadzi do niedoczynności. Taką powszechną przyczyną niedoczynności tarczycy jest choroba Hashimoto. Myślę, że do tego tematu jeszcze wrócimy na pewno, bo jest on jak najbardziej warty zgłębienia. Jest to stan, który stopniowo powoduje zniszczenie tkanki tarczycowej i w pewnym momencie prowadzi do niedoczynności. Tak samo z nadczynnością.
1: W takim razie, jak się czują pacjenci z niedoczynnością tarczycy, a jak się czują pacjenci z nadczynnością tarczycy? Czy te objawy są podobne?
2: W części tak, ale różnią się też w sposób istotny, bo zwróćmy uwagę na to, co powiedziałem na samym wstępie. Hormony tarczycowe regulują pracę naszego organizmu poprzez hormony, poprzez regulację procesów metabolicznych. Jeżeli my mamy hormonów za dużo, mówimy w tej chwili o nadczynności tarczycy, jeżeli tych hormonów ustroju jest za dużo, wówczas organizm przypomina samonapędzającą się maszynę. Pracuje coraz szybciej, pracuje coraz bardziej. Układ krążenia wykazuje zaburzenia rytmu serca. Człowiek traci na wadze w większości przypadków. Generalnie człowiek jest nerwowy, ma zaburzenia snu, pojawia się nadmierna potliwość. I to są bardzo często objawy, które skłaniają pacjenta do szybszego udania się do lekarza, bo coś się dzieje ze mną nie tak. Jestem zdenerwowany, nie mogę spać, redukuję masę ciała z niewiadomej przyczyny. Natomiast w przypadku, kiedy hormonów tarczycowych brakuje, to mamy do czynienia zupełnie z odwrotną sprawą. Bo proszę zwrócić uwagę, że człowiek, który wykazuje niedoczynność tarczycy, staje się bardziej leniwy, zmęczony, ma pogorszoną tolerancję wysiłku, bardziej jest senny, ma trudności w koncentracji i oczywiście przybiera masę ciała.
1: Tak, jak to się mówi, tyje z powietrza.
2: Dokładnie, ale są to objawy, które mogą występować w innych sytuacjach. Bo zmęczony jestem, gdyż miałem ciężki dzień, bo zmęczony jestem, bo miałem kłótnię z szefem, bo zmęczony jestem, bo pracuję za dużo albo musiałem przekopać ogródek.
1: No właśnie, te objawy, one wcale nie muszą wskazywać i dawać nam do myślenia, że to są jakieś problemy z ciała, tylko właśnie, to mogą być jakieś problemy związane z naszym trybem życia. Czy to praca, stres nadmierny, a czy od tego stresu tarczyca też może chorować?
2: To znaczy stres jest narzędziem adaptacyjnym organizmu, czyli stres ma nas przygotować do jakiejś sytuacji, powiedzmy sobie, nietypowej.
1: No ale taki nadmierny stres.
2: Nadmierny stres też nie jest zły, jeżeli trwa krótko, bo stres to zwierzę przed walką, człowiek przed egzaminem, tak to mniej więcej wygląda. Natomiast jeżeli ten egzamin zostanie zdany, stres ustępuje i jest okej. Natomiast przewlekły stres nie jest dobry dla żadnego narządu. Dla tarczycy, dla innych narządów wydzielenia wewnętrznego i dla organizmu tak. A tak jeszcze wracając do objawu, bo zapytała pani, czy są objawy wspólne w przypadku niedoczynności i nadczynności tarczycy. Owszem, są. Jest to zmęczenie. Zmęczenie jest bardzo niecharakterystycznym objawem, który występuje nie tylko w schorzeniach tarczycowych, ale w całym szeregu chorób internistycznych także. Takim objawem wspólnym niedoczynności i nadczynności tarczycy jest nadciśnienie tętnicze. Ale w przypadku nadczynności tarczycy amplituda ciśnienia jest duża, czyli obserwujemy ciśnienie na przykład 180 na 40. Natomiast w przypadku niedoczynności tarczycy obserwujemy wartości ciśnienia o mniejszej amplitudzie, czyli na przykład wartości ciśnienia 150 na 110. To jest taka różnica. Kołatania serca też mogą wystąpić zarówno w nadczynności tarczycy. Napadowe migotanie przedsionków jest takim sztandarowym przykładem, chociaż jedynie 4% napadowego migotania przedsionków, które trafia na izbę przyjęć, jest spowodowane tarczycą. Natomiast komorowe zaburzenia rytmu serca, to jest taka różnica w badaniu elektrokardiograficznym, one są charakterystyczne dla niedoczynności. Więc kołatania serca może pacjent odczuwać zarówno, kiedy tarczyca jest nadczynna, jak też kiedy tarczyca wykazuje zmniejszoną produkcję hormonów.
1: Żeby stwierdzić, czy mamy do czynienia z tarczycą nadczynną czy niedoczynną, badania krwi i badania obrazowe?
2: W pierwszej kolejności badamy krew, ponieważ tak jak wspomniałem, tarczyca jest narządem wydzielającym dwa hormony. Tyroksynę i trijodotironinę. Żeby postawić właściwą diagnozę, czy mamy do czynienia z prawidłową czynnością tarczycy, z niedoczynnością bądź nadczynnością tarczycy, w pierwszej kolejności oznaczamy TSK, czyli ten hormon nadzorujący pracę tarczycy, tyrootropinę i tyroksynę. FT4. To jest taka bliższa nam forma, którą chętnie znamy. I jeżeli obydwa te hormony zawierają się w zakresie normy, w tym momencie informuje nas to, że tarczyca funkcjonuje dobrze. Że objawy, które mamy, nie są związane prawdopodobnie z zaburzeniami funkcji tarczycy. Natomiast w przypadku, kiedy hormonów tarczycowych jest za dużo, to mamy konstelację taką, że nasze znane nam FT4 jest podwyższone, a stężenie TSH niskie, bo przysadka mózgowa, która jest źródłem tego hormonu, nie chce dolewać oliwy do ognia, nie chce dodatkowo stymulować tarczycy w warunkach, kiedy tych hormonów jest za dużo. W przypadku zaś, kiedy hormonów tarczycowych brakuje, mamy do czynienia z niedoczynnością tarczycy, wówczas mamy niskie stężenie FT4 albo przy dolnej granicy normy, a stężenie TSH przekracza górną granicę norm. To jest ta wściekła przysadka mózgowa, która mówi: tarczyco, weź się do roboty, zacznij pracować, bo organizm potrzebuje większej ilości hormonów tarczycowych. Czyli taka konstelacja, kiedy mamy wysokie TSH i niskie stężenie FT4, mówi nam, że tarczyca nie funkcjonuje tak, jak powinna. I w tym momencie powinniśmy wdrożyć dalszą diagnostykę. Zrobić badanie USG, bo pamiętajmy o jednej rzeczy, że tarczyca może pracować dobrze, a wyglądać inaczej. Czyli badania z krwi informują nas o czynności hormonalnej, o tym, czy mamy nadczynność, prawidłową czynność, czy niedoczynność, o czynności. Natomiast nie informują nas, jak tarczyca wygląda. O tym, żeby zobaczyć, jak tarczyca wygląda, czy jest zmieniona zapalnie, czy ma głuski, czy ma jakieś zmiany niepokojące, może nam powiedzieć tylko i wyłącznie badanie USG. A zatem, żeby ocenić tarczycę w sposób rzetelny, robimy obydwa te badania na początek.
1: Gościem programu jest doktor nauk medycznych Aleksander Skoczylas, medyk nuklearny, internista, endokrynolog, kierujący Zakładem Medycyny Nuklearnej w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Temat tarczyca. Za chwileczkę, panie doktorze, skupimy się już na chorobie Hashimoto. Kto tego nie ma? Już teraz coraz więcej osób. Dlaczego tak się dzieje? O to będę dopytywać. Proszę pozostać z Radiem Opola.

0: niewielki gruczoł w naszej szyi, ale mający ogromne znaczenie dla naszego zdrowia, dla naszego samopoczucia. Tarczyca. Na ten temat, na temat gruczołu tarczowego, rozmawiam z doktorem nauk medycznych, z Aleksandrem Skoczelasem. To specjalista medycyny nuklearnej, internista, endokrynolog, kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Panie doktorze, temat, myślę, teraz, taka część naszej rozmowy o tarczycy, która zainteresuje bardzo dużą grupę społeczną. Hashimoto, choroba Hashimoto. Skąd jest? Dlaczego tyle osób dookoła ma Hashimoto? Z czego to się bierze?
1: Generalnie rzecz biorąc, jest to choroba występująca dosyć często. Częstość rozpoznania wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, przeżyliśmy epidemię COVID-u, która zmieniła naszą sytuację epidemiologiczną i sprawiła, że wirusy, którym ograniczaliśmy dostęp do naszego organizmu,

0: pewnym stopniu się uzjadliwiły. I oprócz prostego zapalenia oskrzeli, oprócz prostej infekcji górnych dróg oddechowych, bardzo często atakują naszą tarczycę również. I w przypadku COVID-u na przykład, przebytego COVID-u, dane naukowe mówią o 20-25% chorych, których po przebytym COVID-zie dochodzi do zapalenia tarczycy. Ale jest to takie zapalenie destrukcyjne, o którym powiemy może w dalszej części naszej rozmowy, bo jest to zapalenie, z którego w zasadzie tarczyca się regeneruje i zdrowieje. Natomiast u 5% osób po COVID-zie, ale też w przypadku innych infekcji, dochodzi do zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego, który zaczyna być autoagresywny.
1: Czyli to może być też po grypie na przykład, tak?
0: Po grypie, po jakiejś innej infekcji, po paragrypie, po różnych innych wirusowych infekcjach najczęściej. Ale też Yersinia do tego może prowadzić, czasami Borrelia też, na skutek takiego zjawiska, które my nazywamy mimikrą antygenową. Bo polega to na tym, że niektóre mikroorganizmy, niektóre bakterie mają wspólne antygeny, czyli wspólne białka podobne do naszych białek. I wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy infekcję, załóżmy wirusową czy bakteryjną, i organizm, jako aktywując układ odpornościowy, spowoduje powstanie przeciwko temu właśnie białku. I co wtedy? Bakterie, mówiąc kolokwialnie, trafia szlak. Natomiast później, jeżeli infekcja zostaje zażegnana, te przeciwciała zaczynają szukać podobnych białek w naszym organizmie i zwracają się w tym momencie na przykład przeciwko naszej tarczycy, inicjując w jej obrębie stan zapalny. Przewlekłe limfocytarne zapalenie tarczycy opisał kiedyś przed wielu, wielu laty pan profesor Hakaru Hashimoto. Był on skromnym Japończykiem i na pewno nie zdawał sobie sprawy, jak bardzo popularne jego nazwisko stanie się w populacji całego świata. Bo chorobę, którą opisał, obserwujemy teraz. Jest to bardzo często spowodowane zaburzeniami funkcjonowania układu odpornościowego, czyli sytuacją taką, gdzie układ odpornościowy traktuje naszą tarczycę jako taką wielką bakterię, którą należy zniszczyć. Mhm. Więc skoro bakterię trzeba zniszczyć, atakujemy ją przeciwciałami, inicjujemy stan zapalny w obrębie tarczycy. I jak w wstępie powiedziałem, że niedoczynność tarczycy jest konsekwencją pewnych procesów chorobowych. Chirurga, który wyciął tarczycę, choroby Hashimoto, które tą tarczycę zniszczyła, tak właśnie w przebiegu choroby Hashimoto dochodzi do zniszczenia. Choroba Hashimoto jest bardzo podobna do reumatoidalnego zapalenia stawów. Reumatoidalne zapalenie stawów kojarzy nam się z zaburzoną strukturą stawu, z zaburzoną funkcją stawu, z takimi nawet powykręcanymi dłońmi w przypadkach zaniedbanych reumatologicznie. To jest mniej więcej choroba, która jest z tego samego kręgu. Tylko zwróćmy uwagę, że problem choroby Hashimoto dotyczy tarczycy, czyli dotyczy małego narządu na szyi, który wydziela dwa bardzo ważne hormony. Czyli praktycznie rzecz biorąc, jeżeli w tarczycy powstaje zapalenie, to dochodzi do dwóch konsekwencji. Mianowicie po pierwsze, zmniejsza się liczba komórek, no bo zapalenie przewlekłe niszczy komórkę, a co za tym idzie, zmienia się struktura narządu. Narząd włóknieje, narząd wykazuje zmiany wsteczne, narząd robi się mały, ponieważ jeżeli zmniejsza się liczba komórek, to zmniejsza się też objętość narządu, na który te komórki się składają. Drugą konsekwencją jest to, że brakuje hormonów, no bo jeżeli w tarczycy nie ma kto pracować, to w tym momencie zaczyna brakować hormonów. Więc proces chorobowy, który jest ograniczony do niewielkiego narządu wydzielania wewnętrznego, może prowadzić do konsekwencji dotyczących całego organizmu. Dlaczego? Ponieważ hormony tarczycowe, hormony, które normalnie powinny być wydzielane w odpowiedniej ilości w tarczycy, są wydzielane w sposób nieodpowiedni, nieadekwatnie do zapotrzebowania. Ten proces przebiega zazwyczaj bardzo powoli. Nie jest to, rzadko bywa tak, że w ciągu 3 miesięcy tarczyca przestaje funkcjonować. To nie jest na zasadzie włączenia i wyłączenia światła. Czyli w zasadzie my obserwujemy stopniowe obumieranie tarczycy w przebiegu choroby Hashimoto.
1: No i tutaj myślę, że tak sprawa się komplikuje, bo dobrze, brakuje hormonów. Jeżeli jest diagnozowana choroba Hashimoto, no to lekarz co robi? Przepisuje te hormony, tak? Żeby uzupełnić ich braki. Ale to jest skutek, a co z przyczyną? Wy, lekarze, jesteście w stanie powstrzymać ten proces atakowania przez organizm tarczycy?
0: Niestety nie. To jest odpowiedź smutna. Leczenie, które wdrażamy, to jest nic innego jak oszustwo. oszukujemy organizm. Bo na tym to leczenie polega. Stosujemy w leczeniu tyroksynę, czyli ten hormon, który jest wydzielany przez tarczycę, żeby organizm myślał, że funkcja tarczycy jest odpowiednia. Żeby organizm dostawał tyle hormonów, ile aktualnie potrzebuje.
1: Żeby ten pacjent dobrze się czuł, bo on się źle czuje. On się czuje zmęczony, tyje. Te wszystkie objawy, o których pan mówił w pierwszej części naszej rozmowy, nie?
0: Tak, bo te objawy są związane z niedoborem hormonów tarczycowych. Mhm. Jeżeli my w formie tabletki te hormony zwrócimy, to wtedy organizm myśli, ten cały układ, o którym wspomniałem, przysadkowo podwzgórzowy, będzie odbierał właściwy sygnał. Czyli będzie myślał tak, że tarczyca hula w najlepsze. Natomiast leczenie tyroksyną to oszustwo. Czyli my dajemy taką dawkę, która stanowi różnicę między tym, co tarczyca jest aktualnie w stanie z siebie dać, a tym, co organizm potrzebuje. Żeby to, co na przykład pacjent zjadł w tabletce, plus to, co naprodukowała tarczyca, spowodowało wyrównanie gospodarki hormonami. A kiedy ona będzie wyrównana? Ano będzie wtedy, kiedy stężenie TSH będzie w granicach normy. Wczesne rozpoznanie, kontynuując wątek, wynika w tej chwili z tego, że mamy dużą dostępność diagnostyczną. Mhm. Żeby rozpoznać chorobę Hashimoto, oznaczamy stężenie TSH i przede wszystkim przeciwciała przeciwtarczycowe. Przeciwko peroksydazie tarczycowej, przeciwko tyroglobulinie, czyli te ciała przeciwciała, które przeciwko tarczycy produkuje układ odpornościowy. Więc jeżeli my mamy sytuację taką, kiedy mamy obecne przeciwciała, tutaj chciałbym powiedzieć, że miano przeciwciał nie ma znaczenia klinicznego. Czy tych przeciwciał jest 90, 900 czy 9000, nie ma to znaczenia, ponieważ obecność przeciwciał traktujemy zero-jedynkowo. Są przeciwciała, jest problem, my ten problem monitorujemy, umiemy się z nim zmierzyć.
1: Mhm. Czy tylko COVID jest przyczyną tych problemów z tarczycą i choroby Hashimoto? Co jeszcze leży właśnie, co jest wśród przyczyn?
0: To znaczy bardzo często też są to, podłoże genetyczne, bowiem obserwujemy rodziny, u których z pokolenia na pokolenie ta choroba występuje. Nie jest to jednak choroba dziedziczna, bo zwróćmy uwagę, że ktoś może mieć reumatoidalne zapalenie stawów, a drugi członek rodziny będzie miał chorobę Hashimoto, czyli przewlekłe zapalenie tarczycy, a jeszcze inny chorobę Grace'a związany z nadczynnością z przyczyn immunologicznych.
1: A na przykład jeśli chodzi o jod, tak? Mamy w soli jod teraz. W sklepach jest dostępna sól jodowana, żeby rozwiązać pewne problemy zdrowotne, społeczne, ale jest też tego pewna cena. Czy choroba Hashimoto może być związana z jodem występującym w soli? Też w jakiś sposób?
0: To znaczy na początku trzeba zapytać, dlaczego ten jod został wprowadzony. Mhm. Zanim został wprowadzony jod, bardzo częstym problemem zdrowotnym, jeżeli chodzi o tarczycę, było wole guskowe. Wole guskowe to jest odrębna choroba tarczycy, o którym myślę, że jeszcze za chwileczkę porozmawiamy.
1: I kiedyś tych przypadków było bardzo dużo.
0: Jeżeli chodzi o wolę, tak, jak najbardziej. Mhm. Drugim przypadkiem, który, że tak powiem, był podstawą do włączenia jodu elementarnego do soli kuchennej, był rak tarczycy. I w przeszłości obserwowaliśmy bardziej złośliwą postać tego raka, raka pęcherzykowego, więc wprowadzono jod po to, żeby działać prewencyjnie, jeżeli chodzi o wolę guskowe i żeby działać prewencyjnie, jeżeli chodzi o raka tarczycy.
1: Tak, daleko mieszkamy od morza, tak? Tego jodu tutaj rzeczywiście w naszym rejonie brakowało.
0: I to znaczy w tej chwili proszę pamiętać o jednej rzeczy, że Polska nie jest już krajem z niedoborem jodu. Mhm. Poza jakimiś regionami górskimi, gdzie faktycznie tego jodu może brakować, my mamy od 1997 roku jodowaną sól, więc ten jod w populacji jest w wystarczającej ilości. Poza solą źródłem jodu są warzywa, są owoce, które my chętnie spożywamy. Troszkę nasza dieta się zmieniła w tym względzie, więc nie mamy niedoboru jodu. Owszem, nadmiar jodu może prowadzić do zaburzeń immunologicznych. Jeżeli ktoś będzie się smarował jodyną, takie przypadki bywały. Jeżeli ktoś będzie pił płyn Lugola, zwłaszcza jeżeli już ma stan zapalny, to pogorszy funkcję tarczycy. Bo tarczyca z chorobą Hashimoto jest szczególnie wrażliwa na nadmiar jodu i może to doprowadzić do niedoczynności na skutek odpowiednich mechanizmów.
1: To nie znaczy, że my teraz zarzucamy sól jodowaną?
0: Absolutnie nie.
1: Ona jest nam potrzebna. A na przykład nasz sposób życia, stres, może wpływać na układ ten immunologiczny organizmu i że dochodzi do tych chorób autoimmunologicznych, w tym do Hashimoto?
0: Ależ oczywiście, ponieważ stres jest związany z wydzielaniem kortyzolu, który hamuje nasz układ odpornościowy. I problem pojawia się nie wtedy, kiedy ten układ jest zahamowany, ale wtedy, kiedy praktycznie rzecz biorąc ten stres mija. Takim przykładem jest na przykład ciąża. W ciąży dochodzi do takiej rozwoju tolerancji immunologicznej na skutek gry hormonalnej po to, żeby układ odpornościowy powiedzmy sobie, tolerował obcy antygenowo organizm dziecka. Natomiast po zakończeniu ciąży, jakieś 3 miesiące później, zaczyna się problem, bo czasami zdarza się tak, że układ odpornościowy widzi coraz ostrzej. I wtedy na przykład zauważa, że jest coś takiego jak tarczyca i powoduje poporodowe zapalenie tarczycy. I to jest mniej więcej w naszej populacji, dotyczy 17% kobiet.
1: Mhm. Czyli panie doktorze, kończąc wątek Hashimoto, chociaż o Hashimoto można by było jeszcze więcej opowiadać, myślę, że jeszcze wrócimy do tego tematu. Diagnoza, badania krwi, badania obrazowe, jeżeli czujemy się w jakiś sposób osłabieni, źle, jest problem z przybieraniem na wadze, mamy te kołatania serca, inne dolegliwości, o których pan doktor mówił, warto porozmawiać z internistą, żeby sprawdzić, czy to nie jest niedoczynność tarczycy wynikająca właśnie z choroby Hashimoto, tak?
0: My bardzo często poznajemy chorobę Hashimoto na bardzo wczesnym stadium. Kiedy mamy prawidłowe stężenie TSH, obecne przeciwciała, świadczy to o tym, że choroba jest, ale tarczyca sobie z tą chorobą świetnie radzi. Leczenie włączamy, o którym wspomniałem wcześniej, dopiero w momencie, kiedy stężenie TSH, które mówi nam, jak tarczyca pracuje, czy jest nadczynna, czy jest niedoczynna, dopiero jak stężenie TSH przekroczy górną granicę norm. Sama obecność przeciwciał statystycznie mówi, że u 87% osób dojdzie do niedoczynności, ale nie wiemy za bardzo kiedy, czy za 5 lat, czy za 10 lat, czy za 15, jak do tej niedoczynności dojdzie. Wtedy włączamy hormony tarczycowe, a takim postępowaniem profilaktycznym jest podaż selenu i jest odpowiednie wyrównanie niedoboru witaminy D.
1: Jeszcze mam jedno pytanie, ale zostawię je po przerwie. Ze mną w studiu doktor nauk medycznych Aleksander Skoczylas, medyk nuklearny, internista, endokrynolog ze Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, gdzie kieruje Zakładem Medycyny Nuklearnej. Wracamy do naszej rozmowy za moment.

ubiegłym tygodniu dr Jarosław Wasik, jak przystało na dyrektora Muzeum Polskiej Piosenki, opowiadał o swoim oryginalnym zamiłowaniu do wojaży po świecie, których głównym celem są muzea. Za chwilę dalszy ciąg tej ciekawej relacji, która być może zachęci żądnych wrażeń do odwiedzania muzeów, będących zbiorem zabytków historycznych i współczesnych skarbów kulturowych również. Tym razem wędrówkę po muzeach świata rozpoczynamy od stolicy Meksyku. A jakie skarby są tam prezentowane? O tym już opowie Jarosław Wasik.

ponownie w Meksyku i w Mexico City. I kilka muzeów już odwiedziłem wcześniej, na przykład ten słynny Blue House, czyli dom Frida Kahlo. Pierwszy raz pod tym domem byłem w pandemii, on był zamknięty. Ja myślałem, że po prostu mnie skręci, no że ja już jestem przy tym domu, no stoję obok, robię sobie zdjęcie, tylko co z tego, że ja sobie robię zdjęcie, jak nie mogę tam wejść do środka, bo jest bezpieczne, bez pandemii. U nich pandemia, inne było podejście, ale jednak były pozamykane instytucje. Oni na zewnątrz nie mieli problemu, tam jest inny klimat, więc oni też jedzą na zewnątrz. Ale pamiętam, że no stwierdziłem, muszę tam wrócić. 3 lata temu, jak już pandemia się skończyła, już nie było tak tylu zachorowań, to odwiedziłem to muzeum, więc byłem tam, byłem oczywiście w Bellas Artes, przepięknym muzeum, ale teraz odkryłem kompletnie przez przypadek. To był poniedziałek. I ja wylatywałem wieczorem, jeszcze chciałem skorzystać, no ale w poniedziałki generalnie muzea są nieczynne. To jest taka reguła prawie światowa, bo tak jak w Polsce są nieczynne w poniedziałki, tak prawie na całym świecie są nieczynne. Oczywiście są muzea czynne wszystkie dni w tygodniu, wtedy się chodzi do nich. No ale akurat właśnie ja w Bellas Artes już byłem i patrzę, jakieś muzeum muralizmu. Myślę, a dobra, pojadę tam. Okazało się, że odkryłem fantastycznie obłędne muzeum z przepięknym budynkiem, z takimi krużgankami, nawet nie, że jednym budynkiem, tylko takim ogromnym budynkiem z dziedzińcem i obok taki przyklejony jakby drugi budynek i tam przede wszystkim murale Diego Rivieri, czyli męża Fridy Kahlo, z 200 murali? Nie przesadzam, naprawdę. Oprócz tego, to mnie bardzo ucieszyło, były też tam murale meksykańskiego artysty, którego ja bardzo cenię, on się nazywa Siqueiros. Ja zresztą w kilku miejscach w Mexico City byłem specjalnie, żeby zobaczyć jego murale. Na przykład byłem na takim boisku uniwersyteckim, długo tam jechałem, chyba z 45 minut, ale chciałem zobaczyć, bo mój przyjaciel Meksykanin mi powiedział, że jeżeli chcę zobaczyć Siqueirosa, to on jest na boku takiego budynku przy boiskach uniwersyteckich i faktycznie nawet trochę taki zaniedbany ten mural był tam, muszę powiedzieć. To też warto to nazwisko Siqueirosa wygooglować, sprawdzić. Jego zresztą wiele prac jest w takim Sumaya Museum w Mexico City. To jest takie muzeum, którego właścicielem jest jeden z najbogatszych ludzi na świecie. Właściciel ogromnego koncernu telefonii komórkowej, który był przez kilka lat w pierwszej dziesiątce na liście Forbes. On zbudował budynek piękny, niesamowity w ogóle. Całą tę kolekcję dał do tego budynku i udostępnia za darmo, bezpłatnie wszystkim. Ja tam byłem teraz drugi raz i odkryłem dopiero za drugim razem, bo jest też nie sposób, bo to jest po prostu ogromna przestrzeń i bardzo wielu artystów, ale odkryłem teraz, że on ma 4 obrazy Tamary Łempickiej. Niebywałe to jest. Ja się w ogóle zastanawiam, ponieważ to jest taki bogaty facet, to on prawdopodobnie ma zatrudnioną ekipę znawców, którzy dla niego wyszukują te obrazy i je kupują. No bo to jest niemożliwe, żeby prezes firmy, on w ogóle ma różne firmy, ale tą główną jest taka największa sieć komórkowa w Meksyku. Trzeba też pamiętać, że u nas jest 37 milionów ludzi. No i z powodzeniem działa kilka firm telefonii komórkowej. Tam jest też kilka, ale tam jest 200 milionów ludzi. Więc ta skala płaconych abonamentów jest w ogóle wielki kraj też Meksyk. Więc jest duża. I ja myślę, że ten jego majątek jest niebotyczny. Każdy z nas, gdyby jeden ten obraz ściągnął z wystawy i go sprzedał, to już by miał zapewniony byt. Byłem na przykład zaskoczony, bo parę rzeźb Salwadora Dali tam zobaczyłem. Ja na przykład nie miałem pojęcia, że Dali robił takie małe rzeźby z brązu. Po prostu pierwszy raz się zetknąłem z tym. Oczywiście obrazy też ma jego. On ma nawet obrazy Modiglianiego, Boscha. Tam w ogóle na wejściu są takie wielkie drzwi Rodena. No to ja takie drzwi widziałem w Musée d'Orsay w Paryżu. No to w Paryżu. A tutaj Meksykanin ma w swoim prywatnym muzeum rzeźbę takiego wybitnego artysty, która na pewno tania nie była. Jak się ją gdzieś kupowało na jakiejś pewnie aukcji, czy ja nie wiem. Więc ja myślę, że on ma w ogóle zespół, bo to jest niemożliwe. No może mu umniejszam, ale ja nie wierzę w to, że biznesmen nawet ma czas, żeby się tak interesować sztuką. Prawdopodobnie jest trochę jednak kwestia inwestycji. Mnie na przykład zachwyciło, bo on ma tam też 2 albo 3 obrazy Sorolli. To jest taki hiszpański malarz, którego ja poznałem kompletnie przez przypadek, bo byłem w Madrycie i szukałem jakiegoś muzeum, w którym nie byłem i trafiłem na Muzeum Sorolli. Myślałem, no dobra, pojadę, zobaczę, to jest Muzeum Sztuki. I to jest jego dom, w
w którym jest wystawionych z 80, a może i więcej obrazów. To jest taki malarz, trochę malujący, jak powiedziałbym, jak późni impresjoniści. Jego ogrody mi się nie podobają, są jakieś takie kiczowate dla mnie trochę, bo on dużo ogrodów malował, chyba w ogóle ten swój ogród też malował bardzo często. Ale on pięknie malował łodzie, takie jakby na brzegu, zacumowane łódki, wiele z tych obrazów. I bardzo ładnie malował też takich jakby młodych ludzi kąpiących się. On mi się zawsze kojarzy z takim letnim czasem, ten Sorolla. I też mnie to zaskoczyło, że nagle patrzę w Mexico City i jego obrazy też tam są. Po prostu jest prawie wszystko w tym muzeum.

Coś, co mnie najbardziej zachwyca, wiem, jest. Bo ja tylko powiedziałem króciutko o Rio de Janeiro, ale jednym z najciekawszych moim zdaniem muzeów na świecie, to nie jest Muzeum Sztuki, to się nazywa Muzeum Jutra. To jest takie miejsce, które zaprojektował hiszpański architekt Santiago Calatrava. Jego architekturę można kojarzyć, dlatego że on po pierwsze zaprojektował w Walencji oceanarium, tam jest też takie muzeum antropologiczne. To ktoś, kto był w Walencji, to musiał tam trafić, bo to jest największa atrakcja Walencji. On też zaprojektował w Sewilli, to jest taki jakby dach, pomost. Idea jest taka, że można po tym chodzić, ale to też daje cień w centrum miasta. On też jest autorem nowego wejścia do metra World Trade Center. Po zamachach oni to odbudowali, tam na dole jest takie muzeum Memorial. Bardzo też ciekawe miejsce, jeśli chodzi o muzea. Ale wejście, ono wygląda jakby to był szkielet ogona rekina. Santiago Calatrava w ogóle jest taki specyficzny, bo ta jego architektura jest właśnie trochę stylizowana na takie kości dinozaurów. Tak on te budynki i te obiekty projektuje. I to Muzeum Jutra jest po prostu niezwykłe w Rio de Janeiro. Pięknie położone, przepiękny budynek i fantastyczna, nowoczesna ekspozycja, która pokazuje kosmos, faunę, florę człowieka i to, co my robimy ze światem. Znaczy, jak go niszczymy. Tam są takie ekrany, na których są wyświetlane dane różne i pokazane jest, jak my zaśmiecamy, jak my wypuszczamy ropę, jak my kosimy lasy, jak powodujemy bezsensowne pożary, żeby wypalać łąki. Chociaż ciągle naukowcy mówią, że wypalanie łąk jest bez sensu. I tego typu sytuacje, tony śmieci, tony niepotrzebnego jedzenia, zużywanie wody. To muzeum to jest taka instytucja, nad którą mógłby być napis "Człowieku, uważaj". Wszystkim to miejsce polecam. Dwa razy byłem w Rio i za drugim razem nie wyobrażałem sobie, żeby jeszcze raz nie pójść. Jest to jedno z takich miejsc, które na mnie zrobiło ogromne wrażenie.

0: Żeby też było jasne, ja nie podróżuję tylko po świecie, bo ja oczywiście podróżuję po Europie, bo to jest dużo wspaniałych miejsc. Tak się świat skurczył, że przecież codziennie prawie chyba z Wrocławia lata samolot do Londynu, z Katowic lata samolot do Londynu. I faktycznie czasami ten bilet można kupić nie za drogo. No to ja bardzo polecam Londyn, jeśli chodzi o miejsca muzealne, bo w Londynie też muzea są bezpłatne. Oczywiście bezpłatne są wejścia na ekspozycje stałe, bo ekspozycje czasowe są płatne. Tam oczywiście jest V&A, jest Tate, ja uwielbiam Tate w ogóle. Bardzo często tam chodzę. No i mam jeszcze moje takie ulubione muzeum, trochę oddalone od centrum. To się nazywa The Design Museum i jest po prostu fenomenalne i ma świetne wystawy czasowe, ale na te wystawy czasowe trzeba kupić wcześniej bilet. Jak się już tylko wie, że się leci, to do The Design Museum na przykład na miesiąc przed trzeba kupić bilet, bo ja się bardzo chciałem dostać tam na wystawę o Stanleyu Kubricku. Nie było szans i nawet prosiłem, że jestem dyrektorem muzeum w Polsce, że chcę zapłacić za bilet. Nie było szans, po prostu nie wpuścili mnie. Dlatego, gdy ostatnio tam byłem, a zależało mi, żeby zobaczyć wystawę, to kupiłem chyba bilet 2 miesiące wcześniej, no bo wiedziałem, że będę akurat w tym czasie, kiedy ta wystawa jeszcze będzie. I to była wystawa o Barbie. No, to było wow. Ja nie wiem, ile tam było tych Barbie, ale nie wiem, z 500 może na tej wystawie. Jak ja zobaczyłem nawet Barbie, że porusza się na wózku i że taki podjazd, że on ma też napis Barbie, że Barbie ma podjazd, to jest po prostu niesamowite. No ja nie jestem odbiorcą Barbie. Znaczy nie, raz chyba kupiłem Barbie w prezencie mojej bratanicy, ale tak no to nigdy się też tym tak nie interesowałem, ale po prostu jestem zaskoczony skalą. Jaka to jest w ogóle, po pierwsze, skala sprzedażowa, no i jakie konteksty kulturowe. Kenów było mało. Tam była tylko jedna witryna z kenami, ale ich było tam z 30 może. No to od czarnoskórego chłopaka z krótkimi włosami do Japończyka z długimi włosami. Także tam po prostu jakby też ten Ken to nie był tylko taki amerykański chłopak, blond, niebieskie oczy, tylko faktycznie też widać taka polityczność poprawna tam się wdarła, że oni w pewnym momencie, ta firma Mattel, że oni musieli pokazać tę różnorodność, żeby nie było tak, że dziewczynki, które mają ciemną karnację skóry, muszą się bawić lalkami, które mają białą karnację skóry. Także to jest wszystko dobrze przemyślałem. Wystawa była bardzo ciekawa.
1: A w Polsce?
0: A w Polsce moim zdaniem fenomenalne jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Mhm. Fenomenalne. Właśnie. Jeszcze nie powiedziałem o Berlinie, bo ja w ogóle uważam, że najlepsze muzeum w Europie to jest Muzeum Żydowskie w Berlinie, do którego też wstęp jest bezpłatny, ale też się trzeba zarejestrować. Zabukować godzinę i dostać mailem zerowy bilet. Natomiast no, w Polsce na pewno niesamowite jest Muzeum POLIN. Ono jest przepięknie wymyślone, świetnie jest opowiedziana tam historia. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. Wiadomo, że wszystkie muzea narodowe są super. Kraków na przykład robi fenomenalne wystawy. Byłem jakiś czas temu na wystawie Jana Matejko. To naprawdę przepiękna wystawa. No ale z kolei byłem też na Chełmońskim w Warszawie. Na pewno narodowe muzea bardzo warto. Wydaje mi się, że z takich ciekawych miejsc, to nie jest muzeum, ale to trochę ludzie myślą, że to jest muzeum, to jest Hydropolis we Wrocławiu, czyli takie muzeum wody, ale oni bardziej działają jako instytut naukowy. Natomiast wszystkim bardzo polecam Hydropolis. Bardzo wszystkim polecam Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Niesamowite miejsce. Przepiękny budynek, świetna ekspozycja. No i sam ten fakt, że człowiek jest 10 metrów od tych trzech krzyży i od bramy. Także naprawdę warto. No co, powinienem powiedzieć o Opolu. W Opolu to polecam wszystkie muzea. My naprawdę mamy niesamowite muzea. Przepiękne eksponaty są w Muzeum Śląska. Fenomenalne w ogóle spotkania organizuje Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. Oni mają bardzo trudny temat, ale naprawdę świetnie to robią. Fenomenalny mamy skansen Muzeum Wsi Opolskiej. To jest wow, po prostu to jest wow, bo takich muzeów jest niewiele w Polsce, a u nas naprawdę i w pięknym miejscu jest to muzeum położone i bardzo fajni ludzie tam pracują. No mamy kamienicę czynszową, mamy Zamek Górny.
1: Muzeum Polskie Piosenki.
0: No i to wiadomo, nawet o tym nie mówię.
1: Wiem, że z Warszawy wycieczki się wybierają.
0: Przyjeżdża do nas naprawdę dużo ludzi, mnie to bardzo cieszy. Muszę powiedzieć, że zupełnie niedawno byłem w Nysie na takim wykładzie w ramach Uniwersytetu III wieku, bo oni się tak przykładają do tych działań swoich, że oni tak, Najpierw mnie zaprosili, żebym ja przyjechał z takim wywiadem wprowadzającym, a oni teraz tam, nie wiem, w 2 czy 3 w autokary będą jechali chyba w maju
1: do
0: Opola, tak, żeby już jakby po tym wykładzie, no żeby po prostu zwiedzić, odbyć warsztaty i tak dalej. Bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie cieszy, że w ogóle Opole też się stało przystankiem na turystycznej mapie Polski. Myślę, że trochę spowodowanym przez to, że jest Muzeum Piosenki. Bo jednak to jest najlepszy brand miasta i taki najbardziej rozpoznawalny. Ja muszę powiedzieć, że my naprawdę pomnik powinniśmy Jerzemu Waldorfowi postawić, który wyszedł na pierwszym festiwalu w Opolu i powiedział, samo to miasto stolica. Jest jak piosenka i ono powinno być stolicą polskiej piosenki. Także wszystkim polecam, wszystkim uświadamiam, że Opole jest po prostu piękne, że się pięknie rozwija. Opole w ogóle chyba najpiękniejsze jest wiosną, tak mi się wydaje, więc myślę, że maj to jest idealny moment, żeby do Opola przyjechać, niekoniecznie na festiwal.
1: A wędrówkę po muzeach świata rozpocząć od Muzeum Piosenki Polskiej.
0: Bardzo serdecznie polecam. Jesteśmy czynni od wtorku do niedzieli, od 10 do

Sugestia doktora Jarosława Wasika, by wędrówkę po muzeach świata rozpocząć od poznawania miejscowych skarbów materialnego i niematerialnego dziedzictwa, może też zachęcić do zdobywania odznaki krajoznawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Znam Polskie Muzea, ustanowionej i nadawanej przez oddział Wolski PTTK w Warszawie. Pomysłodawcą tej odznaki, jak również regulaminu, jest Roman Henryk Orlicz, instruktor krajoznawstwa Polski. Zainteresowani odznaką Znam Polskie Muzea więcej informacji uzyskają w oddziale Wolskim PTTK w Warszawie, wpisując w internetowej wyszukiwarce odznaka turystyczna Znam Polskie Muzea. By zaspokoić ciekawość pragnących uzyskać tę odznakę, podpowiadam, że nasze opolskie wędrówki do muzeów warto rozpocząć od mającego swoją siedzibę w Opolu na ulicy Minorytów 3 Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Dlaczego? Bo jeszcze tylko przez kilka dni, dokładnie do 27 maja, dostępna będzie wędrująca po Polsce wystawa adresowana do dzieci, ale i do dorosłych także, tym bardziej, którzy czasem wspominają książki z dziecinnych lat, na przykład Akademia Pana Kleksa Jana Brzechwy, czy o krasnoludkach i sierotce Marysi Marii Konopnickiej lub bajki Ignacego Krasickiego, a także piękne wydanie pana Tadeusza Adama Mickiewicza lub Faraona Bolesława Prusa. Jeśli tak, to koniecznie proszę przyjąć zaproszenie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, by zobaczyć wspaniałą wystawę przygotowaną przez Żydowskie Muzeum Galicja Szancer. Wyobraź sobie, Jan Marcin Szancer, zwany królem ilustratorów, a także czarodziejem wyobraźni, był nie tylko znamienitym ilustratorem książek, ale również scenografem, malarzem, dyrektorem artystycznym w Telewizji Polskiej, profesorem w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, a nawet dziennikarzem, scenarzystą i aktorem również, czyli, jak go określano, człowiekiem renesansu. Więcej o jego twórczości i ciekawym życiu opowiadała niedawno w magazynie Obieży Świat dr Ewelina Klimczak-Czaplicka z działu edukacji i wystaw w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych, zachęcając nas do odwiedzenia wystawy. Jak już wspomniałam, jest to wystawa czasowa. W Opolu będzie tylko do 27 maja. Natomiast 30 maja, czyli za tydzień, Jacek Michalski, wszechstronny przewodnik PTTK, a także doskonały organizator wycieczek na turystyczne szlaki karlowarskiej krainy, nas zaprosi, życząc udanego weekendu i wspaniałych wojaży, dziękując za wspólnie spędzony czas. Nisko się teraz Państwu kłaniam. Barbara Dyslik. Do usłyszenia za tydzień.

0: Tygiel.
1: Ireneusz Prochera, dzień dobry. Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojsko Polskie kontynuują szkolenie polskich dziennikarzy do pracy w rejonie trwającego konfliktu zbrojnego. W Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach przeprowadzono szkolenie Hostile Environment Training, HIT, które przygotowuje do pracy na zagrożonym terenie oraz uczy, jak poradzić sobie i przetrwać w przypadku koniecznej ucieczki oraz ukrywania się przed zagrożeniem. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu HIT było ukończenie kursu dla kandydatów na korespondentów wojennych, również organizowanego przez MON. O ile pierwszy etap szkolenia zakładał m.in. poradzenie sobie w sytuacji porwania, to podczas samego szkolenia szczególny nacisk położono na pracę w grupie oraz przezwyciężanie własnych ograniczeń fizycznych i psychicznych. O scenariuszu szkolenia HIT mówi kapitan Małgorzata Lisikiewicz, dyrektorka kursu.
2: Uczestnicy musieli wykonać pewne zadania, znajdowali się w terenie nieznanym, bez żadnego przygotowania. Dostali tylko mapy, nie mogli też przewidzieć, co po drodze się wydarzy. Musieli unikać grup pościgowych, ale też i wykonać zadanie do końca. Tutaj skupiliśmy się na wytrzymałości fizycznej, ale psychika też miała znaczenie z tego względu, że również wpływała na morale. W pewnym momencie przy złych tych warunkach atmosferycznych, przy dużym zmęczeniu, ta psychika i morale też potrafiły dać we znaki.
1: Jednym z uczestników szkolenia był Seweryn Sołtys, doświadczony operator, który z kamerą pracował m.in. w Iraku, Afganistanie, Ukrainie czy w Syrii, gdzie trafił do niewoli. Mimo swojego ogromnego doświadczenia Seweryn Sołtys podkreśla, że szkolenia tego typu są wyjątkowo ważne i przydatne w pracy dziennikarza. Ponadto dzięki temu szkoleniu wielu uczestników mogło odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nadaje się do tej pracy.
3: Dużo mi daje. Mimo tego doświadczenia gdzieś tam człowiek uczy się czegoś nowego. Pokazuje, nad czym musisz popracować, co jest tak zwaną twoją piętą achillesową. Mimo że wydaje ci się, że wszystko wiesz, że już osiągnąłeś tak zwany level, the best of level. Ten kurs jest cudowny, dlatego że weryfikuje ciebie, weryfikuje, czy ty się nadajesz do tej roboty i czy się nadaje twoja głowa i wiesz o tym, że nie jest to gra PlayStation, że wiesz, wrzucisz pauzę, czy po prostu wyjdziesz z tej gry, bo nie wiadomo, jak się skończy ta gra.
1: W szkoleniu udział wzięło kilkunastu dziennikarzy z różnych polskich redakcji. Była to pierwsza edycja szkolenia HIT organizowanego przez MON i Armię dla dziennikarzy. Trwają przygotowania, by od września uruchomić w polskich szkołach program Pakt dla Zdrowia, którego celem jest walka z dezinformacją medyczną wśród uczniów i nauczycieli. Inicjatorem jest Fundacja Mentalnie Równi, a pierwszym partnerem została Polfater Chomin. Program zainaugurowano podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach. Jego celem jest ograniczenie podatności uczniów i nauczycieli na dezinformację medyczną. Tymczasem, jak mówił podczas niedawnej konferencji pod tytułem Alarm Weterze profesor Adam Leszczyński, walka z dezinformacją jest trudna z wielu powodów. Kiedyś ludzie byli bardziej podatni na autorytety zewnętrzne. Wierzono facetowi z tytułem naukowym w białym fartuchu. Dziś kluczem do zaufania jest uzyskanie poczucia bliskości. To jest jeden z powodów, dla których na przykład młodzi ludzie dużo chętniej ufają influencerom, mówił profesor Leszczyński.
4: Po pierwsze, dezinformacja ma swoich bardzo wpływowych rzeczników. Myśmy to przerabiali komisji do spraw wpływów rosyjskich, w której zasiadaliśmy z panem profesor Bąkowicz. Kiedy komisja opublikowała swój raport dotyczący dezinformacji z postulatem edukacji, z postulatem ochrony przestrzeni informacyjnej, natychmiast zostaliśmy oskarżeni o to, żeby szerzyć, że chcemy wprowadzić cenzurę, prawda? I blokować wolność słowa oraz, że poglądy, które dla nas są dezinformacją, dla dużej grupy innych ludzi są po prostu szczerą prawdą i one nie są dezinformacją wcale z ich punktu widzenia. W systemie demokratycznym jest to sytuacja, w której my nie mamy wspólnego zbioru faktów, a coraz częściej żyjemy w świecie, w którym w ramach naszej dyskusji o polityce i społeczeństwie my już nie mamy wspólnego zbioru faktów, do którego się możemy odwołać, tylko każda ze stron ma swoje własne fakty. Taka walka jest oczywiście bardzo trudna. Drugi element to jest kwestia roli tak zwanych bramkarzy, czy gatekeeperów, jak Państwo wolicie. Otóż w dawnych czasach, które być może były dobre, a być może, no ja nie tęsknię na nich jakoś strasznie, prawda, ale miały swoje zalety, no bariera wejścia na rynek dostarczania ludziom informacji była ustawiona dość wysoko. Żeby być, trzeba było być stacją radiową koncesjonowaną przez państwo, telewizją, założenie gazety wymagało dużych środków finansowych i tak dalej, prawda, wiemy. Natomiast dzisiaj ta bariera jest ustawiona niesłychanie nisko i ci tradycyjni nadawcy, którzy kiedyś byli potężnymi aktorami mają konkurencję, z którą sobie często bardzo nie radzą. I ostatnia już rzecz dotyczy seniorów. Oczywiście seniorzy też są grupą bardzo podatną na dezinformację. Dwa takie przypadki. Jeden to jest polityk, dwóch polityków, to państwo pewnie znacie. No, jeden polityk nasz, polski, uwierzył, że przywódca węgierskiej partii opozycyjnej usmażył psa w mikrofalówce, prawda? Czy uwierzył w fake news. A drugi, taki amerykański polityk, też bardzo ważny, apelował o uwolnienie działaczek, rzekomych działaczek w Iranie, które były wygenerowane przez AI. One nie istniały, prawda? I ten polityk pisał właśnie na Twitterze, że trzeba je uwolnić. Jest to sprawa bardzo trudna i ona jest trudna nie tylko ze względów technicznych, ale ze względów politycznych i cywilizacyjnych, które się tutaj nakładają.
1: Mówił profesor Adam Leszczyński. Z badania przeprowadzonego na początku tego roku przez RTL et Allianz w 15 europejskich krajach, w tym w Polsce, a także w USA i Chinach, wynika, że telewizor ma w swoim domu 9 na 10 mieszkańców naszego kontynentu. Europejczycy znacznie chętniej niż mieszkańcy Stanów Zjednoczonych czy obywatele państwa środka oglądają codzienne treści wideo w telewizji. Czyni tak 64% ankietowanych mieszkańców starego kontynentu. Dla porównania w USA każdego dnia telewizję ogląda 41% użytkowników, a w Chinach jest to 40%.

Minęła godzina 6:00, przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń. Dzień dobry, zaczynamy Agroradio. Miniony tydzień obfitował w wiele wydarzeń i rozstrzygnięć konkursów skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich. Będziemy mówić o opolskich kuźniach pamięci. Zarząd Województwa Opolskiego podzielił już pieniądze. Dzięki dofinansowaniu 30 inicjatyw będzie realizowanych w naszym regionie. Powstaną nowe izby pamięci, izby tradycji, które mają pielęgnować tą tradycję między innymi dawnych zawodów na wsi, ale będą też warsztaty, publikacje, filmy i spotkania. Wszystko to po to, żeby przedstawić na przykład tradycję śląskiego wesela, tradycje dożynkowe czy inne ginące zawody na wsi. Mimo kilku deszczowych dni rolnicy cały czas alarmują o zjawisku suszy. Ta z roku na rok się pogłębia, dlatego będziemy pytać o przyszłość upraw, ale też możliwe rozwiązania, które mogą wpłynąć na zatrzymanie wody w ziemi. Powiemy także o konkursie Opolskie stawia na ryby, który od lat wspiera ochronę ichtiofauny. Tym razem wsparcie otrzymały 3 organizacje pozarządowe, a jakie mają pomysły na wykorzystanie tych pieniędzy, o tym przekonamy się w dalszej części naszego programu. Powiemy także o programie wsparcia finansowego dla kół gospodyń wiejskich, strażaków ochotników i innych organizacji działających na wsi. To podczas konferencji prasowej zapowiadali opolscy działacze PSL. Nie zabraknie także przeglądu najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy, ze świata rolniczego. To wszystko w najbliższej godzinie, dlatego warto z nami zostać do godziny 7:00.

0: wiedzieć gdzie.
1: Susza w Polsce się pogłębia i z roku na rok przychodzi coraz wcześniej. Opady są bardzo niskie, a rolnicy obserwują trudne warunki na polach. Jednocześnie zwracają uwagę, że potrzeba systemowych rozwiązań.
2: Łukasz Smolarczyk, wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu. Kolejny rok, olbrzymia susza. Niestety ona przychodzi w ostatnich latach coraz szybciej. W tym roku marzec, kwiecień praktycznie zerowe opady. Ostatni tydzień przyniósł w jednych miejscach trochę większe opady, w drugich mniejsze. To nie rozwiązało tego problemu. Potrzebujemy naprawdę w maju, w czerwcu opadów po 100 litrów w miesiącu, ale opadów nie, że przyjdzie 100 litrów w jednej burzy, bo to tylko prowadzi do zaskorupienia ziemi, do erozji. Taki opad nie nawadnia gleby. Potrzebne nam są umiarkowane opady o umiarkowanym natężeniu, ale rozłożone w czasie i to by pozwoliło tą sytuację uratować. Niestety w rzepaku, w zbożach ozimych, na słabszych klasach gruntów, na czwartej, piątej, szóstej klasie gruntów, ta sytuacja już jest nie do uratowania. Tam po prostu straty w plonie są, można powiedzieć, nieodwracalne. Akurat w tym roku nie było podziału na północ województwa i południe województwa. W całym regionie te opady były bardzo małe. Niestety terminy agrotechniczne, czyli stosowanie nawozów azotowych od 1 marca spowodowało, że gro nawozów nie było rozpuszczone, nie było przemieszczone i oprócz tego, że rośliny cierpiały na suszę, to jeszcze cierpiały na brak pobierania najważniejszego składnika pokarmowego, jakim jest azot, ale nie tylko, i siarka, i magnez, i to jakby spotęgowało. Tak, do tego doszły kolejny raz przymrozki i mamy trzy czynniki, jakby, które się skumulowały.
3: Matusik Andrzej, z Jasienicy Dolnej dokładnie. To totalna susza jest, jak już rośliny zimowe zaczynają schnąć, rzepak zaczyna schnąć, to jest poważnie. Jary nie wschodzą. Nic nie zrobimy na to, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Nawet mała retencja nie jest w stanie temu zapobiec, bo jest za duże obniżenie wód gruntowych.
4: A jak u pana sytuacja?
5: Podobnie jak u kolegi, chociaż ja jestem z gminy Głuchołazy. Powódź nas nawiedziła kilka lat temu, a teraz mamy suszę. Bigniew Grubiak z gminy Głuchołazy, wieś Nowy Las. Rośliny usychają na stojąco, że tak powiem. Brak wody, widać po roślinach żółknieją, a jeszcze przyszedł mróz, pomroziło po prostu i tak jak kolega mówił, jare są bardzo słabe, o zimę się bronią. Co dalej będzie, nikt nie wie.
4: To jest większa susza niż w poprzednim roku, dwóch?
5: Tak. Tak, można powiedzieć, że tak, bo to już się nasila, to po prostu te lata, ta gleba nie utrzymuje tej wilgoci w sobie już tak długo.
4: Da się znaleźć jakieś rozwiązania na to, czy to już po prostu siła wyższa?
5: Żadna retencja, żadne nic nie zrobi, musimy po prostu czekać na deszcz.
4: No z drugiej strony pojawia się pewnie pytanie o opłacalność i ryzyko upraw.
5: No opłacalności to już przez 2-3 lata nie mamy, a robimy to chyba tylko z pasji teraz.
6: Szmulewicz Wiktor, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych i Mazowieckiej Izby Rolniczej.
4: Za nami kilka dni opadów, ale one też problemu nie rozwiązują i słyszymy, że już wiele upraw tych ozimych usycha.
6: Mamy w tym roku bardzo niesprzyjającą, może bardziej niż nawet w innych latach, raz, że mamy wyszły zboża i oziminy wszelkie, zimy źle. Potem przyszła ogromna susza, że ona w marcu i w kwietniu to raczej jest rzadkością, że takie braki wody są. Ale to jest problem, który my dzisiaj też mamy, że nagłaśniamy, że problem wody, to nie tylko dotyczy nas. Mamy taki poziom opadów i poziom wody mniej więcej jak Egipt i nawet trochę gorzej już. Więc musimy gospodarkę wodną zmienić. Przykład Hiszpanii. Hiszpania odzyskuje 50% wody, która jest z okresu zimowego i jesiennego, a my 7%. Więc trzeba, że tak powiem, zgromadzić tą wodę, bardzo w inteligentny sposób ją, że tak powiem, kierować, bo to jest potrzebna woda dla rolnictwa, dla ludzi i dla przemysłu. Bez tego się nie rozwiniemy, więc temat wody będzie podstawową rzeczą, którą trzeba w rolnictwie walczyć i zmieniać. Nawet inne rzeczy można odłożyć dzisiaj, a temat wody jest najbardziej istotny.

0: zebrać, utrwalić i przekazywać dalej to, co Opolska Wieś ma najpiękniejszego do zaoferowania. Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzygnął konkurs Opolskie Kuźnie Pamięci. To inicjatywa, która jest realizowana po raz pierwszy w naszym regionie i na ten cel Zarząd Województwa przeznaczył 300 tysięcy złotych. Dzięki tym pieniądzom powstaną Izby Tradycji, Izby Pamięci, szereg warsztatów, publikacji, a to wszystko po to, żeby stworzyć taką skarbnicę pamięci i zachować dziedzictwo opolskiej wsi.
1: Przyjechałam z Bieczychowic na wręczenie umów dotacyjnych na projekty Opolskie Kuźnie Pamięci. Nazywam się Róża Zgorzelska. Nasz projekt nosi tytuł Ora et Labora, to jest Módl się i pracuj. Pisaliśmy jako działanie zakup procesyjnego XVIII-wiecznego krzyża i jego renowację i figurę świętego Urbana, patrona rolników, to pisaliśmy właśnie pod kątem przywrócenia tradycji tych procesji polnych do krzyży polnych i z okazji tych świętych patronów rolników.
2: No właśnie, do dziś się te tradycje u Was kultywuje?
1: Do dziś te tradycje są u nas kultywowane, ale chcemy właśnie jeszcze bardziej jak gdyby wzbogacić tą tradycję i też zainteresować przez uzupełnienie chociażby na przykład przez zakup tej figury świętego Urbana, której nie mamy w parafii. Ona oczywiście będzie wystawiona w naszym Muzeum Wiejskim, ale na czas procesji i na tą uroczystość świętego Urbana będzie przenoszona do kościoła albo na procesję.
2: A proszę powiedzieć, czy u Państwa też oprócz tego, że kultywuje się tą tradycję, czy też rolnicy wysiewają krzyża na polach?
1: Tak, te krzyże są wysiewane najczęściej przy siewie jesiennym, przy oziminach, to jest najczęściej na pszenicy, chyba że na wiosnę, na jęczmień, tym wiosennym, jarym, i oczywiście stawiamy też krzyże, krzyżyki my mówimy, tylko w naszym regionie głogóweckim i w samych Bieczychowicach ta tradycja jest nieco inna niż w niektórych częściach Opolszczyzny i te krzyżyki są wykonywane nie z palmy, tak jak na przykład Dobrodzień, chyba tamte rejony robią z palm poświęconych na Niedzielę Palmową przed Wielkanocą, a my robimy z drzewa opalonego i poświęconego Wielką Sobotę przy poświęceniu ognia. A same krzyżyki stawia się dopiero w pierwszych dniach maja. Także one stoją już na te dni krzyżowe tak zwane i tak dalej. To wtedy te krzyżyki są w tych uprawach, na przykład najczęściej buraków, bo w zbożu no to nie bardzo widać, prawda? Najładniej, najwyraźniej widać je na zasiewach buraków. Stawia się trzy krzyżyki i zawsze dwie albo trzy gałązki tej palmy również poświęconej w Niedzielę Palmową, no i oczywiście kropi się wodą święconą, odmawiając modlitwę i prośbę o błogosławieństwo. Te krzyże, które stawiamy na polach, one właśnie mają zachować te uprawy od kataklizmów, od nieurodzaju, od dobrego przebiegu. Mają również dać błogosławieństwo na czas żniw i na dobre plony. Ale stawialiśmy kiedyś i chyba do tego trzeba będzie wrócić. Ja próbuję to również rozpropagować, że kiedyś tak było, jak byłam małą dziewczynką. Zawsze takie krzyżyki stawiano również w obejściu. Na desce, jak przy wejściu do obory, nad drzwiami była taka deska, kroiło się duży ziemniak, duży kartofel na pół i wkładało się, wbijało się w te pół kartofla trzy krzyżyki i gałązkę palmy i to też miało uchronić to bydło czy dobytek w gospodarstwie przed chorobami. I no to też była taka piękna tradycja, o której której już dzisiaj mało kto pamięta, ale na pewno warta przypomnienia.
3: Justyna Szmechta, sołtyska wsi Górki. Nasz projekt nazywa się Pierwej, od słowa śląskiego kiedyś, dawno i tak dalej. Pokażmy przyszłości, jak wyglądaliśmy w przeszłości i będziemy realizować projekt, który pokazuje nasze ulice na pradawnych zdjęciach, czyli no, nasza wieś zmienia się bardzo dynamicznie. W tej chwili rolników mamy 3, chcemy pokazać, bo mamy takie zdjęcia w zasobach Małego Goreckiego Muzeum, gdzie przez nasze ulice szły krówki, w stawach kąpały się kaczki, były aleje drzew przepiękne i takie zdjęcia umieścimy, takie w formacie XXL na naszych ulicach dzisiejszych i pokażemy to porównanie i zmianę, jaka się dokonała przez kilkadziesiąt lat. Przede wszystkim chcemy pokazać to dziedzictwo wsi, jej przeznaczenie dawne, czyli te uprawa roli tak naprawdę. I chcemy też, żeby taki szacunek był do tego ginącego zawodu, dlatego no, takim naszym marzeniem jest małym, żeby dzieciaki i nawet nas dorosłych uświadamiać, jak wieś wyglądała. No i do czego służy, tak?
4: Natalia Gordzielik, koło gospodyń wiejskiej w Brodzisku. Nasz projekt pod nazwą Masaż Zawód, który karmił pokolenia. Projekt będzie polegał na tym, że na początku będziemy realizować takie pokazy masarskie, czyli tak naprawdę będą to prowadzone przez lokalnych rzemieślników masarstwa, a następnie oczywiście będzie ta smaczna część projektu, czyli degustacja. Krupnioki, rzemloki, presswurst, Belfleisch, więc myślę, że będzie smakowicie, pysznie. No a potem jeszcze planujemy nagrać krótki filmik promocyjny, no i pieniążki w kwocie 8,5 tysiąca przeznaczymy na nagranie tego filmiku oraz na produkty żywnościowe i artykuły przemysłowe niezbędne do realizacji tego.
5: Robert Węgrzyn, członek Zarządu Województwa Polskiego. No to jest innowacyjny projekt, bo pierwszy raz w zasadzie zdecydowaliśmy się, konstruując budżet w zeszłym roku, że będziemy taki konkurs organizować. Kuźnie pamięci to jest ściśle powiązane z muralami, dlatego że tworzymy pewne znaki czasu, pewien kod kulturowy, który chce chcemy poprzez te kuźnie pamięci utrwalać i budować taką ścieżkę, taką ciągłość przekazywania tradycji terenów wiejskich następnym pokoleniom. Te kuźnie pamięci mają bardzo szeroki zakres, bo mówimy tutaj, począwszy od nagrywania jakichś chociażby piosenek, czy jakichś wspomnień przez ludzi, którzy pamiętają odległe czasy wiosek, poprzez obrazy, poprzez prace wykonywane ręcznie, wikliniarstwo, poprzez zbieranie przedmiotów, które towarzyszyły, czy w czasie żniw, czy w pracach domowych, czy w domostwach. To wszystko w tych miejscach, które dedykujemy tym podmiotom, które aplikowały, będą tworzyć pewnego rodzaju wspomnienia, którą chcemy, aby miały pewną ciągłość, aby były spójne z historią danej miejscowości. To zobaczymy, to jest pierwszy konkurs, rozstrzygnęliśmy to, decydując się na 30 projektów. Aplikacji wpłynęło w sumie na 600 tysięcy złotych, my wydaliśmy 300 tysięcy złotych przy 30 umowach, to średnio daje 10 tysięcy złotych na jedną umowę, co nie znaczy, że każdy, który aplikował, otrzymał tą samą kwotę, bo tu jest rozpiętość od 4 do 12 tysięcy w zależności od tego, ile projekt otrzymał. Jesteśmy przekonani, że ma to sens, bo takich szczególnych punktów na mapie Opolszczyzny jest naprawdę dużo, o których ludzie nie wiedzą, a przez to, że ten konkurs został uruchomiony, chcemy również podkreślić te miejsca i zaproponować naszym mieszkańcom, aby odwiedzili. Warunkiem też jest dostępność do tych miejsc. To jest nie tylko, że samo miejsce powstaje, ale też ludzie to muszą zobaczyć i każdy podmiot, który otrzymuje dotację, też musi udostępnić takie miejsce mieszkańcom.
6: Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi Rolnictwa. Nie, Opolskie Kuźnie Pamięci to konkurs skierowany do organizacji pozarządowych działających głównie, a może i przede wszystkim na wsiach. Bardzo zależy nam o tym, żeby pamięć została zachowana, żeby dziedzictwo zostało zachowane, żeby tradycja była pielęgnowana, żeby została przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ta pamięć z pokolenia na pokolenie będzie przekazywana w różnej formie. Niektóre organizacje będą tworzyć i doposażać izby pamięci, ale w dużej części będą organizowane warsztaty przekazywania na przykład ginących zawodów, pokazywania dzieciom tych zawodów, których już teraz nie ma, a które kiedyś były obecne na wsi. Będą wydawane publikacje, będą publikacje związane z weselem na przykład kresowym, z weselem śląskim, przepiśniki, zapisywane stare przepisy mam i babci.
7: Baron Adrian, wiceprezes OSP Jasiona. My realizujemy taki program, praktycznie zaczynamy. Chcemy stworzyć coś a la Izby Pamięci związaną z naszym pożarnictwem i z naszą historią, no konkretnie może OSP Jasiona. Będzie to świetlicy. Powstanie, może jedynie w kraju jesteśmy czterokrotnymi mistrzami Polski, gdzieśmy zdobyli to po kolei, czyli przez 20 lat żeśmy to trzymali. wygraliśmy 4 samochody pożarnicze i chcemy to wyeksponować, bo jeszcze tego nikomu się nie udało oczywiście w kraju to zrobić.
8: Grzegorz Kuśmierczyk, prezes Związku Stowarzyszeń Opolska Wieś Przyrodnicza. Ten projekt polega na zebraniu informacji, gdzie takie drzewa jeszcze na terenie województwa polskiego rosną. Takie drzewa stare, sadzone zaraz po wojnie, do lat 60. I chcemy z tych drzew pobrać materiał genetyczny i przenieść go na podkładki silnie rosnące i jakby odtworzyć na nowo te właśnie odmiany. Aż czasem je też rozpoznać, żebyśmy wiedzieli, jakie odmiany posiadamy jeszcze w naszych zasobach województwa polskiego. Trudno w tej chwili mówić o konkretnych odmianach, bo samych starych odmianach drzew jabłoni mam około setki w Polsce zarejestrowanych, nie? Także tutaj liczymy, że może się jakąś trafią się fajne okazy na naszym terenie, takie rzadko spotykane, ale w tej chwili mamy zgłoszone i jabłonie, i czereśnie, i śliwy, i wiśnie, i grusze, także ten rodzaj tych drzew owocowych mamy dość dużo. A chcemy się skupić w tej chwili na ratowaniu tego, co ginie, a w następnej kolejności dopiero rozpoznaniu tego, co udało nam się zebrać. Good morning, nice to meet you. It's a jungle. There are

0: Czas teraz na przegląd najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy. O poprawie relacji na linii Warszawa-Kijów i walce z dezinformacją rozmawiali przedstawiciele resortów rolnictwa Polski i Ukrainy, Małgorzata Gromadzka i Denys Baszłyk. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele organizacji branżowych z obu państw. Wiceministra podkreśliła, że rozmowy były trudne, ale merytoryczne.
1: Omówiliśmy każdy sektor indywidualnie, gdzie były prezentowane głosy ze strony Polski i głosy ze strony Ukrainy. I chcemy usiąść ponownie, chcemy na bazie networkingu, rozmów online, również jeszcze dyskutować te kwestie, ale pracować nad konkretnymi rozwiązaniami. Lepiej jest pracować nad bilateralnymi rozwiązaniami niż nad konfliktem czy niedogadaniem pewnych naszych relacji.
0: Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa Mirosław Maliszewski z PSL dodał, że porozumienie z Ukrainą jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa regionu.
2: Wielokrotnie jak rozmawiamy z Ukraińcami, mówimy nawet w trudnych rzeczach, mówmy sobie prawdę w oczy. Więc spróbujmy znaleźć kompromis w tych miejscach, gdzie dzisiaj porozumienia nie ma, tych miejsc jest dużo w kwestiach rolnych, powiedziałbym, że nawet bardzo dużo. Próbujmy niwelować te różnice po to, aby w przyszłości móc osiągnąć zasadniczy cel, który jest najważniejszy dla Polski i Polaków, jakim jest fizyczne bezpieczeństwo Polski. A jednym z gwarantów tego bezpieczeństwa jest to, żebyśmy graniczyli z Ukrainą, a nie z Rosją.
0: Na spotkaniu omówiono też perspektywę dołączenia Ukrainy do Unii Europejskiej. Na razie rolnictwo w tym państwie nie spełnia wymogów wspólnoty i nie jest dostosowane do unijnych przepisów. Wdrożenie unijnych norm w ukraińskim rolnictwie ma potrwać jeszcze co najmniej 3 lata. I zmieniamy temat. Polscy producenci wołowiny chcą natychmiastowego ograniczenia importu brazylijskiego mięsa na unijny rynek. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka widziała pismo, które do Komisji Europejskiej wysłał wiceprzewodniczący Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny Jacek Zarzecki. Od września Brazylia będzie miała zakaz sprzedaży do Unii, bo nie gwarantuje europejskich standardów dotyczących produkcji. Polscy producenci wołowiny oczekują wprowadzenia tymczasowych limitów ograniczających import jeszcze przed datą formalnego wejścia w życie zakazu.
3: Decyzja o wstrzymaniu importu to słuszny i konieczny krok, napisał w liście przedstawiciel polskich producentów wołowiny. Wyraził jednak zaniepokojenie ponad 3-miesięcznym okresem przejściowym, dzielącym moment ogłoszenia decyzji od wejścia w życie zakazu importu. Według Jacka Zarzeckiego to zbyt duże ryzyko dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii, bo może doprowadzić do instrumentalnego wykorzystania przez Brazylię zakazu i zwiększenia teraz bezcłowego eksportu na europejski rynek. Brazylia to jeden z 4 krajów Mercosuru, z którymi Unia ma umowę o bezcłowym handlu i która zaczęła być stosowana kilkanaście dni temu. Polscy producenci wołowiny domagają się też natychmiastowego wprowadzenia obowiązku kontroli każdej przesyłki produktów mięsnych z Brazylii wjeżdżającej na teren Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: 1 000 000 zł wsparcia otrzymają hodowcy i rolnicy z województwa warmińsko-mazurskiego w związku z działalnością wilków i bobrów oraz stratami w stadach. W tym i przyszłym roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie przekaże konkretne pakiety wsparcia, mówi Justyna Januszewicz z RDOŚ w Olsztynie.
4: Mamy przygotowane konkretne pakiety od ogrodzeń elektrycznych i fladr chroniących przed wilkami, przez specjalne urządzenia przelewowe do kontrolowania rozlewisk bobrowych, aż po interwencyjne przesiedlenia bobrów z najbardziej konfliktowych miejsc. O wsparcie mogą ubiegać się osoby, u których wystąpiły już szkody wyrządzone przez bobry lub wilki, albo istnieje wysokie ryzyko ich pojawienia się.
0: Pakiety zostały przygotowane dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski już można składać. Jednocześnie służby chroniące środowisko przypominają, że wilki to naturalni strażnicy upraw, ograniczają populację saren, jeleni i dzików, co realnie zmniejsza szkody w lasach i na polach, a bobry to mistrzowie retencji. Ich rozlewiska tworzą unikalne ekosystemy dla ptaków i płazów, a co najważniejsze, zatrzymują wodę w krajobrazie, co jest bezcenne w dobie suszy. Zmieniamy temat. Za nami święto Izydora Oracza, czyli patrona rolników. Podczas świętowania w Marianowie koło Łomży minister rolnictwa i rozwoju wsi wręczył odznaczenia rolnikom z województwa podlaskiego.
5: Wyróżniamy osoby, które ciężko pracują.
6: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski.
5: Mają wyniki, rozwijają swoje gospodarstwa, swoje firmy, zakłady.
7: Wyróżnienie to jest taka satysfakcja za tą pracę, którą się robi.
6: Jeden z wyróżnionych jest Zbigniew Babiński z Podlaskiej Izby Rolniczej.
7: Gospodarstwo rolne teraz musi borykać się z dużymi zmianami klimatycznymi. Mamy trudną sytuację pogodową, no ale cały czas jesteśmy pozytywnie nastawieni, że będzie dobrze.
0: A komisje powołane przez wojewodów szacują straty, jakie sadownicy i rolnicy ponieśli z powodu wiosennych przymrozków, w tym roku szczególnie dotkliwych. Protokoły z komisji powinny spłynąć do ministerstwa najpóźniej z końcem czerwca, mówiła w Chrubieszowie wiceministra rolnictwa Małgorzata Gromadzka.
1: To nie są uprawy tylko krzewów jagodowych czy sadów. Są to uprawy zbóż, są to uprawy również truskawek, różnych innych roślin, które ucierpiały na skutek przymrozków. Musimy wtedy zebrać te wszystkie protokoły, wysłać do Komisji Europejskiej sygnał, jaka jest ilość strat. No i przede wszystkim, biorąc pod uwagę wielkość strat, no to Komisja Europejska też da sygnał, jakie środki finansowe przekaże. Już mamy zielone światło od Komisji Europejskiej, jeżeli chodzi o przyznanie środków w Polsce. Nie wiemy, jakiego rzędu to będą środki.
0: Wiceministra dodała, że istnieje potrzeba wygospodarowania środków na uprawy pod osłonami, czyli tunele wielkopowierzchniowe, ale też urządzenia antyprzymrozkowe i zraszacze. Małgorzata Gromadzka przyjechała do Chrubieszowa na spotkanie otwarte z mieszkańcami.

0: koniec jeszcze będzie o nowych programach wsparcia dla kół gospodyń wiejskich i organizacji działających na tych obszarach. To wszystko zapowiadają działacze PSL. Na konferencji prasowej podkreślali oni, że około połowy mieszkańców Opolszczyzny mieszka właśnie w małych miejscowościach i stąd potrzeba różnych form wsparcia. Myślę, że jest się o co ubiegać, powiedział szef opolskich struktur PSL Marcin Oszańca.
1: Ministerstwo Rolnictwa adresuje programy nie tylko dla rolników. Minister Rolnictwa Stefan Krajewski ogłosił projekt, program Aktywna Wieś, 10 milionów złotych na inicjatywy organizacji pozarządowych, inicjatywy kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, nie tylko na inicjatywy kulturowe, historyczne, ale też zwiększające bezpieczeństwo. Minister Stefan Krajewski zwiększył budżet z 10 do 15 milionów złotych.
0: Organizacje mogą się ubiegać o 15 tysięcy złotych na działalność, a czas na złożenie odpowiednich dokumentów upływa z końcem maja. Mamy sporo ofert dla kół gospodyń, mówi Tomasz Musielak, zastępca dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
2: Są szkolenia, są warsztaty, są pokazy oraz wyjazdy studyjne, krajowe i zagraniczne. Świadomość tego, że koła gospodyń wiejskich są clue dla społeczności wiejskich, animatorami i ludźmi, którzy scalają całą wieś, jest niezwykle ważne.
0: Jestem przekonana, że organizacje z obszarów wiejskich chętnie sięgną po pieniądze na działalność, mówi Lidia Jędrysiak, zastępczyni dyrektora opolskiego oddziału ARIMR.
3: Kwoty, które można uzyskać, to jest od 8 do 10 tysięcy złotych, w zależności od liczby członków koła. Wnioski składamy w tym roku elektronicznie. Dodatkowo zapraszamy do biur powiatowych, gdzie w każdym biurze znajduje się pełnomocnik, który pomaga również w prowadzeniu takiego koła.
0: Wszystkie formy wsparcia mają na celu promocję tradycji polskiej wsi i rozwój tych obszarów. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozstrzygnęła konkurs na prace plastyczne dotyczące bezpieczeństwa na wsi. Około 1000 prac rysunków i rymowanek wpłynęło do opolskiego oddziału KRUS. Dzieci musiały wykazać się znajomością zasad bezpiecznej pracy i zabawie w gospodarstwie rolnym. Pomysłów na przedstawienie takich wzorowych postaw w gospodarstwie nie brakowało. To podsumowanie konkursu na szczeblu wojewódzkim, podkreśla dyrektor opolskiego oddziału KRUS Bożena Dubas.
4: Rozdaliśmy już nagrody na etapach regionalnych, dzisiaj na etapie wojewódzkim. Nasze prace pojechały już do centrali, tam komisja centralna je ocenia, cieszymy się bardzo.
5: Ja jestem Natalia Popecka, przyjechałam z Gnojnej. No na przykład wiele jest na takim gospodarstwie możliwości, żeby gdzieś upaść, sobie zrobić, coś połamać. I rodzice mi opowiadali, żeby tak nie robić głównie, więc wykorzystałam tą wiedzę, żeby zrobić tą pracę.
6: Katia Kampa ze Starych Siołkowic. Bezpieczeństwa na farmie i nie chodzić od tyłu z konia, skakać nie z bali i nie wchodzić na drabinę bez drugiej osoby.
7: Czyli wszystko, żeby było bezpieczne.
6: Tak.
0: A na gali wręczenia nagród był nasz reporter Adam Wołek. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Agroradia. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Przypominam, słyszymy się w każdą sobotę po godzinie 6. Spokojnego weekendu. Do usłyszenia.

0: tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dziś w programie Co piszczy w trawie moim gościem jest Daria Janicka, kobieta, która prowadzi profil w internecie Dziołcha z lasu, kobieta, która wychowała się w leśniczówce, a pasją i miłością do lasu zaraził ją jej tato.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, to prawda. Ja miałam to szczęście, że urodziłam i wychowałam się w leśniczówce, tak jak moi bracia. Mój tato był leśnikiem, był leśniczym, był myśliwym, ale mój tato Jarosław Janicki był też artystą, pisał książki, właśnie takie opowiadania przyrodniczo-łowieckie, no i bardzo dużo rysował przyrody.
1: Ty po prostu też kontynuujesz te działania taty?
2: Może kontynuuję, to nie, bo nie jestem takim artystą jak tato. Nie piszę książek, nie rysuję, ale no na pewno tato zaszczepił we mnie właśnie taką wrażliwość do lasu, do przyrody, wrażliwość też do ludzi, bo to też się z tym wiąże. Także chyba tak po prostu nauczył nas inaczej patrzeć na ten świat i z tego świata wyciągać i z lasu, i z przyrody to, co najlepsze. Przede wszystkim trzeba mieć oczy i uszy otwarte, otwarty umysł, zagłębiać się w tą przyrodę, traktować ją właśnie z taką pokorą, traktować ją tak z wielkim szacunkiem i no zwracać uwagę na to, co się wokół nas dzieje i, że tak powiem, no uważam, że to jest piękno, które nas otacza i chyba tylko to jest w stanie nas tak naprawdę uwrażliwić i uspokoić.
1: Drodzy słuchacze, zapowiada nam się bardzo interesująca rozmowa. Zostańcie z Radiem Opole.

0: A zatem udało mi się odnaleźć las w środku miasta, ale to wcale tak do końca nie będzie, drodzy słuchacze. Dzisiaj ja z kolei odwiedzam Darię Janicką, córkę leśnika.
1: Niektórzy mnie też znają jako dziołchę z lasu.
0: No właśnie, kilka dni temu obserwując oczywiście telefon, wyświetlił mi się filmik, jak kobieta tutaj z Opolszczyzny chodzi na Instagramie i pokazuje, jak zrobić syrop z pędów sosny. I to byłaś ty. I ja patrzę, kobieta prowadzi sklep w Opolu, dzwonię. No i to właśnie, zaczniemy od tego, Daria. Jak zrobić taki syrop z pędów sosny?
1: Generalnie jest to prosta sprawa, bo sosna na wiosnę właśnie przyrasta, z tym, że no najlepiej gdzieś tam posiłkować się prywatnymi lasami i z takich z młodników, takich większych drzew można sobie po prostu te pędy pozbierać. W domu się je kroi, najlepiej zrobić to w jakimś takim większym słoju i zrobić warstwę pędów krojonych, zasypać je cukrem, później znowu warstwę pędów, warstwa cukru. No i tak około 2-3 tygodni trzyma się to w słońcu, od czasu do czasu przesypując i te pędy właśnie puszczają taki życiodajny, jak ja to mówię, przepyszny syrop, dosyć taki nietypowy, ale pyszny i przede wszystkim zdrowotny, głównie na górne drogi oddechowe.
0: Czy ty też robisz takie syropy dla siebie do domu i pijesz sama te syropy i twoja rodzina?
1: Tak, u mnie w domu, ja mieszkam w Lesiejczówce, więc u mnie w domu zawsze co roku taki syrop się robi. Mamy dwie wersje, jedna jest dla dzieci, a druga jest dla dorosłych, więc można się domyślić, co jeszcze dla tej, w tej wersji dla dorosłych, co tam jeszcze się dodaje bardzo dobrego.
0: No właśnie, powiem ci, że nigdy nie robiłam takiego syropu, a zawsze pamiętasz od dziecka, kiedy właśnie mieszkałaś w Leśniczówce. To było takie oczywiste, że zbierało się te dary natury i przerabiało na różne właśnie takie zdrowotne produkty?
1: No powiem szczerze, no właśnie, no to było dla mnie zawsze oczywiste, więc powiem szczerze, ja byłam troszeczkę zdziwiona, że no inne osoby tego nie robią, więc no u mnie normalnie się zbiera, nie wiem, grzyby, zbiera się pędy sosny, zbiera się, nie wiem, kwiaty bzu, robi się syropy, suszy się zioła, także myślałam, że to jest rzecz naturalna dla wszystkich, ale jak okazało się, no nie wszyscy też na tym się znają i też może i dobrze, że ludzie, którzy się nie znają, nie robią, nie ryzykują, ale też mają gdzie pójść i gdzie dary z lasu sobie zakupić.
0: Do naszej rozmowy wrócimy, zostańcie z Radiem Opole.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzisiaj znajduje się w przestrzeni Dobre z lasu. Ten sklep prowadzi od kilku lat pani Daria Janicka, która tak naprawdę wychowała się w leśniczówce i sama dobrze wie, jak zrobić na przykład syrop z pędów sosny, ale jeśli teraz rozejrzymy się dookoła, to możemy pozbierać jakieś takie dobrodziejstwa, które nam mogą służyć potem w zimie?
2: Oczywiście, las jest pełen darów, pełen witamin, różnych przepysznych smaków. No jeśli chodzi o zimę, to myślę, że takie najbardziej wzmacniające to są po prostu syropy i herbatki, czyli nie wiem, herbata na przykład z kwiatów lipy, syropy z kwiatów czarnego bzu albo z owoców czarnego bzu. Można sobie też zrobić dżemy czy tam syropy z rokitnika. No i oczywiście miody. No co byśmy zrobili bez miodów? Wiadomo, że najlepsze miody to są właśnie z owoców leśnych, z wrzosów, z lipy, z akacji. Także las daje nam naprawdę mnóstwo dobrodziejstwa, z którego musimy w końcu nauczyć się korzystać.
1: A jak żyje się w takim rytmie w leśniczówce? Czy ten rytm życia codziennego jest trochę inny?
2: Na pewno życie na wsi różni się od tego w mieście. No generalnie chyba to życie jest podporządkowane porą roku, bo wiadomo, że zimą mamy przestój i tej pracy wokół domu jest mniej. Zimą na spacery chodzimy do lasu, ale że tak naprawdę nic z niego nie pozyskujemy, no oprócz może dziczyzny. No i później zaczynamy od wiosny, od różnych ziół, od pokrzywy na przykład, od czosnku niedźwiedziego, od miodów, które zaczynają się teraz gdzieś tam w ulach przetwarzać. Także wszystko podporządkowane jest właśnie porą roku.
1: A pokrzywy pani zbiera cały czas?
2: Tak, pokrzywy u mnie w domu są zbierane, ponieważ moja mama dosyć dużo używa pokrzywy, suszy, pije różne napary, także pokrzywa jest dosyć taka zdrowotna, przede wszystkim na właśnie reumatoidalne różne problemy, no i na stany zapalne, więc warto sobie pokrzywę nawet ususzyć i dodawać, nie wiem, do sałatek, można ją dodać do, nie wiem, nawet rosołu, do zupy zamiast pietruszki, także też są wszelakie zastosowania. Ja tutaj w sklepie nawet mam sok z pokrzywy, no i pokrzywę też suszoną.
1: Tak zastanawiam się nad tą pokrzywą i dzisiaj w tej przestrzeni, gdzie rzeczywiście ta cywilizacja bardzo się wdziera, też w naturę. Jak jest z ekologicznością tych produktów, nie? Na co trzeba uważać? Czy pani ma taką gwarancję, że na przykład ma pani takie źródła w lesie, że tutaj ta pokrzywa to nie jest jakby skażona niczym? Bo też wiadomo, że kiedy jesteśmy blisko lasu, są pola, są rolnicy, są opryski. No właśnie, jak mieć gwarancję tego, że sobie nie zaszkodzimy? Ja wiem, że to jest może chyba trudne pytanie, ale ja sama mieszkam na wsi i czasami się zastanawiam, który rolnik czym pryska, ale nie mówię tego pod takim złym kątem, bo sama jakby jestem z takiej rodziny rolniczej, ale korzeniami już, niepracowitością. Chociaż byłam, chociaż zbierałam cebulę na polu, więc pozdrawiam tam osobiście, więc takie mam wspomnienia z dzieciństwa, więc coś tam wiem, ale to bardziej chyba było tak dla ozdoby.
2: Zasada jest jedna, wszystko co jest w lesie nie jest zanieczyszczone i należy na pewno gdzieś tam odsuwać się od skraju lasu, należy się odsuwać od drogi przede wszystkim, no i od pól, od łąk, no bo właśnie nie tyle, że ten rolnik może czymś złym pryskać, co po prostu lepiej się nad tym nie zastanawiać, czy pryska, nie pryska, więc wiadomo, że czym głębiej w las, tym te rzeczy będą bardziej, że tak powiem, ekologiczne, naturalne i niczym nie skażone.

0: Las daje nam dużo dobrodziejstwa. Dzisiaj to wszystko jest w taki sposób też pięknie podane. Ja wybrałam się dzisiaj do sklepu Dobre z Lasu w Opolu. No właśnie, bo tutaj pani Daria wita swoich gości. Czy tutaj też ma pani takie produkty, które sama pani zbiera?
1: No staram się, żeby to nie był zwyczajny sklep. Właśnie chodzi mi o to, żeby klient mógł znaleźć tutaj produkty najbardziej, że tak powiem, proste w składzie, najczystsze. I żeby to były produkty z czymś prosto z lasu, ale też jednocześnie, żeby to też były produkty, bo też mam certyfikat opolski ze smakiem, więc staram się, by było tutaj jak najwięcej produktów naszych opolskich tutaj producentów i rolników. Także no, wyszukuję też takich nietypowych rzeczy, na przykład, nie wiem, pasztet z żołędzi, kawę z żołędzi. Mam na przykład, nie wiem, jakieś szynki, nie wiem, z Daniela, co też jest rzadko dostępne, nie wiem, napoje z jałowca, różę liofilizowaną, także no staram się, żeby troszeczkę zaciekawić klienta nie tylko tą prostotą, ale też tym, że jednak z rzeczy, które są wokół nas, naprawdę można zrobić wspaniałe produkty, którymi można też zaciekawić i gości, i nie wiem, kupić coś w prezencie. Także tak jak widać, no tutaj pakuję prezenty na miejscu. Ja zawsze mówię, że nawet jeśli ktoś wszystko ma, zawsze lubi coś dobrego sobie popróbować, więc zawsze czy weganie, czy wegetarianie, czy po prostu osoby, które jedzą wszystko, zawsze coś ciekawego tutaj u mnie znajdą.
0: Gdyby miała pani polecać jakieś takie bardzo charakterystyczne produkty dla naszego województwa opolskiego,

0: Więc ja zawsze mówię, że czekamy na tydzień francuski, nie powiem w jakim sklepie, a tak naprawdę najlepsze sery mamy tutaj pod nosem. Także uważam, że teraz no prym wiodą na pewno sery nasze tutaj opolskie i z mleka krowiego i z koziego.
1: A gdybyśmy myśleli o ziołach i przyprawach, to które by były takie najbardziej charakterystyczne dla nas tutaj na Opolszczyźnie, a potem idąc dalej dla Polaków?
0: Jeśli chodzi o zioła i przyprawy, no to chyba taki charakterystyczny to jest kminek, którego się dodaje do sera na przykład smażonego, naszego takiego typowego opolskiego. Więc chyba wybrałabym kminek, też znam taką potrawę, ja jej akurat nie mam i nie wiem, czy jest w ogóle w ogólnej sprzedaży, ale są takie jajka marnowane też w kminku, to też jest taka nasza tutaj śląska potrawa. No i chyba no boczki różne z dzika do naszych śląskich prażunek. Także chyba takie potrawy bym wybrała.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzisiaj rozmawiamy o dobrodziejstwach, z których możemy skorzystać i które możemy spotkać w lesie. No i teraz chciałabym poruszyć taki temat dziczyzny. Ostatnio w programie pan Jacek powiedział mi, że natura potrafi sama się sobą zaopiekować i każda ingerencja do końca nie jest dobra, ale też leśnicy są po to, żeby dbać o tę przestrzeń, żeby też regulować to, w jaki sposób właśnie zwierzęta się rozmnażają i my też pomagamy zwierzętom. To jest jedna rzecz i to jest taka bardzo ważna funkcja, ale też chciałabym porozmawiać o tych dobrodziejstwach, bo na przykład są fani,

0: takich mięs jak dziczyzna. Niektórzy twierdzą, że takie produkty są najbardziej zdrowe.
1: Znaczy, powiem szczerze, ja w ogóle dziwię się nam, Polakom, że tak mało tej dziczyzny jemy, bo na dzień dzisiejszy nie mamy nic bardziej zdrowszego, niehodowlanego, coś, co jest już dostępne, nie jest już w jakichś wygórowanych cenach. Ja zawsze się śmieję, że ja nie jestem doradcą, bo pochodzę z domu, gdzie się marzyło o kurczaku, bo cały czas jedliśmy dziczyznę, ale prawda jest taka, że rzeczywiście tutaj jest sprawa prosta, no nie byłoby drewna bez leśników i nie ma też dziczyzny bez myśliwych i naprawdę uważam, że powinniśmy więcej korzystać z tego dobrodziejstwa i więcej tej dziczyzny jeść, bo mięso ma więcej w ogóle białka, ma mniej cholesterolu, ma więcej minerałów, więc... No uważam, że już dzieci powinny jeść dziczyznę i powinna ona naprawdę wrócić na nasze polskie stoły.
0: To jest taki temat właśnie, o tym też mówiłyśmy wcześniej, trochę niełatwy, trochę czasami może kontrowersyjny.
1: Powinniśmy wszyscy, że tak powiem, mieć dużą pokorę w ogóle do lasu, do przyrody. To jest coś, co, że tak powiem, tylko jest... w naszym władaniu i jeśli my o to nie zadbamy, to tak naprawdę dużo tracimy. No na szczęście, że tak powiem, tej przyrody u nas jest coraz więcej. Ten przyrost tego lasu jest też coraz większy na terenie całej Polski. Zwierzyny, jak widać, też jest coraz więcej, bo zwierzyna nawet gdzieś tam się pcha na pola i łąki, bo to jest jej po prostu łatwiej. Pcha się nawet do miast, co się teraz zrobiło dosyć takie głośne. Więc powinniśmy dbać o to, żeby, nie wiem, nie wyrzucać śmieci do lasu, żeby z tego lasu korzystać z jakimś takim umiarem, chodzić i, nie wiem, zbierać grzyby, ale też nie niszczyć tego, co napotkamy gdzieś tam po drodze. To, że, nie wiem, grzyb jest trujący, to nie znaczy, że trzeba go zniszczyć, bo on jest pokarmem też dla jakiegoś innego zwierzęcia, nie tylko dla nas. Także nie wchodzić do młodników na przykład, nie wiem, nie puszczać luzem psów, jak idziemy na spacer.
0: A dlaczego?
1: No dlatego, że psy, nawet te spokojne, są zagrożeniem dla zwierząt. Wystarczy, że, nie wiem, wypłoszą matkę, która leży sobie z młodymi. Także generalnie psy luzem nie powinny biegać i nie powinny straszyć zwierząt, dla których las jest po prostu domem. Czy jaśnie?

0: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Teraz chciałabym się wybrać w naszym województwie na taki spacer po lesie. Czy ma Pani takie trasy, oczywiście, które Pani chce zdradzić? Jakąś taką trasę wybraną, z której można skorzystać, gdzie można zobaczyć piękno natury, spotkać zwierzęta?
2: Powiem szczerze, że chyba nie mamy lasów, gdzie tego piękna nie można zauważyć, więc ciężko mi tutaj powiedzieć o jednej na przykład trasie, bo ja w ogóle uwielbiam las i uważam, że każdy jego skrawek jest inny, jest ciekawy, można tam coś zauważyć, coś zupełnie innego niż zauważyliśmy, nie wiem, 2 metry wcześniej. Takie najczęściej przeze mnie uczęszczane ścieżki i takie, które naprawdę, w które zabieram na przykład kogoś, kto przyjeżdża do mnie, gości, no to jest na pewno Stoprawski Park Krajobrazowy, może też dlatego, że leży nieopodal mojego domu. Uwielbiam ścieżkę, która prowadzi do naszej takiej kapliczki w lesie, do studzionki. Tam po drodze jest też taka wydma, która też jest taką nietypową rzeczą, więc no każdy las, każdy skrawek czymś się charakteryzuje. No i chyba nasze góry opawskie i trasa na Biskupią Kopę też jest dosyć ciekawa, zresztą ona się teraz mocno zmieniła, więc w końcu można nie tylko pooglądać las, ale również widoki z niej. Także naprawdę mamy wiele takich zakątków. Góra Świętej Anny tak samo jest przepiękna. A tak naprawdę to chyba każda ścieżka w lesie jest cudowna i naprawdę można czegoś, nie wiem, miłego się dowiedzieć, coś zauważyć, no i troszeczkę, że tak powiem, wyciszyć umysł.
1: Kiedy Pani spaceruje po lesie, to jednak ten umysł działa trochę inaczej. Patrzy Pani trochę pod takim kątem, o, tutaj jest to, tutaj można by było znaleźć to. Patrzy Pani tak bardzo praktycznie.
2: Wszystko zależy, w którym momencie życia jestem, albo w którym momencie jestem, momencie swojego dnia, czy rozkładu tygodniowego. Jak mam, że tak powiem, spokojny, czysty umysł, to rzeczywiście w lesie wyszukuję. Wyszukuję ciekawostek, wyszukuję, nie wiem, ciekawych gałęzi, wyszukuję jakichś szyszek, czegoś, co gdzieś tam leży na drodze, bo czasami tu jaszczurka się wygrzewa, tu jakiś motylek, więc wszystko mnie interesuje. Ale często przebywam w lesie, no praktycznie co drugi dzień. Ale czasami to są takie wizyty, w których po prostu no, potrzebuję jakiegoś takiego wyciszenia. 10-15 minut wchodzę, siadam, myślę tylko o tym, co mnie czeka, albo o tym, żeby troszeczkę tak się uspokoić i wyciszyć myśli i jak to mówi mój brat, idź do lasu i poukładaj sobie w głowie i ja zawsze dodaję i przyjdź do mnie do sklepu i poukładaj sobie w brzuchu.

0: dzisiaj rozmawiamy o lesie i zainteresował mnie taki temat jak leśne słodkości. Z jednej strony mówi się, że cukier to samo zło, ale czy te słodkości z lasu, które się produkuje, to one są bardziej zdrowe? I które to są te leśne słodkości? Ma pani takie perełeczki?
1: No leśne słodkości to na pewno są wszystkie przetwory, czyli wszystkie dżemy. Ja uwielbiam dżemy, no takie kwaskowate bardziej, czyli na przykład z żurawiny, z borówki, z jagody nawet. Na pewno to są też syropy, ale furorę robią kiśle. Kiśle, które są no troszeczkę z cukrem, ale z cukrem trzcinowym i są o nietypowych smakach, bo jest kisiel z owocami lasu, jest kisiel z żurawiną, z maliną, z mniszkiem lekarskim. Także to są takie rzeczy, którymi można sobie, że tak powiem, zastąpić chęć, że tak powiem, pozyskania cukru. Ale też mam na przykład tam takie grzybki czekoladowe, które są uwielbiane przez dzieci. To są grzybki, które tam główka grzyba jest z czekolady i na dole nóżka to jest takie ciasteczko.
0: A takie produkty na przykład związane z dbaniem o urodę też panią takie tematy interesują? Są jakieś takie leśne właśnie produkty, które mogą wspomagać urodę, czy już za daleko zabrnęłam?
1: No są takie rzeczy i są takie leśne produkty. Ja w tej chwili mam takie maceraty robione właśnie z naturalnych ziół, czyli na przykład z frutyczu, z bzu czarnego, ale mam też na przykład mydło żołędziowe albo mydło nagietkowe, także to są też takie mydła, które są przeciwzapalne. Mam też mydła naturalne leśne. No i bardzo fajną popularnością cieszą się żele pod prysznic, na przykład dziku z lasu.
0: A tutaj chyba dobra nazwa, tak mi się wydaje. A kiedy chcielibyśmy powiedzieć o właściwościach tych produktów, jeśli na przykład też na pewno przychodzą ludzie i podejrzewam, że w takim miejscu też dzielą się różnymi historiami, bo jest z jednej strony produkty, ale z drugiej strony zapewne różne historie tutaj pani słyszy.
1: No ja w ogóle się cieszę, że ten sklep nie jest tylko takim miejscem, gdzie się przychodzi i kupuje, tylko mam wielu takich klientów, których gdzieś tam zauważam, że oni po prostu chcą ze mną porozmawiać. Pytają o las, pytają, a czy już są grzyby, a czy już jest bez, a jak tam akacja? Także no mam tu dosyć ciekawe rozmowy, bo nie dość, że gro klientów moich chce być na bieżąco z lasem, co w danym momencie w lesie się dzieje. Jest wielu klientów, którzy na przykład czekają na sezony różnych, nie wiem, owoców runa leśnego, ale też są osoby, które po prostu nie mogą sobie pozwolić na to, żeby do tego lasu w każdym momencie pojechać, no i siadają tutaj i o ten las zapytują.

0: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzisiaj mam nadzieję, że w waszej wyobraźni i może w zapachach wyobraźni przenosicie się do lasu, bo rozmawiamy o różnych dobrodziejstwach, które możemy spotkać w lesie, które daje nam las. Rozmawiam z panią Darią Janicką. Daria prowadzi na swoim Instagramie taki profil, który jest tam zatytułowany Dziołcha z lasu, tak powiem prosto. Skąd ta dziołcha z lasu czerpie inspirację do tworzenia filmików na Instagramie? No las lasem, ale jednak pani ten las prezentuje w bardzo piękny sposób i ciekawy już w internecie. Skąd te inspiracje, skąd te pomysły? Jak pani łapie za telefon? Nawet tutaj się rozglądałam, widzę, że lampa jest. Daria, jesteś gotowa w każdej chwili, żeby każdą ciekawą zaprezentować także w internecie.
2: Powiem szczerze, że internet jest teraz taką sferą, której ja troszeczkę tak balansuję, troszeczkę się jej uczę, troszeczkę próbuję wyczuć i mało planuję, tak powiem, mało planuję i dużo rzeczy gdzieś tam wychodzi ze mnie, bo nie wiem, bo zbieram na przykład gałązki, żeby przystroić klientowi prezent, no to nagrywam filmik, jak to zbieram gałązki, albo przychodzę tutaj do sklepu, jestem głodna, no to postanawiam, że sobie nagram, jak to dziołcha z lasu je dzisiaj śniadanie i co na to śniadanie je, więc powiem szczerze, że
1: poczekaj, co dziołcha z lasu je na śniadanie? To mnie bardzo zaintrygowało, żebym od razu nie musiała tutaj zerkać na twój Instagram, to trochę podzielmy się tą wiedzą z słuchaczami.
2: No, ja generalnie jestem wszystkożerna, więc to jest ta chyba moja wada posiadania takiego sklepu, bo ciągle coś tutaj jem, ciągle coś tutaj wcinam, ale najczęściej to jest właśnie dziczyzna, uwielbiam dziczyznę, uwielbiam kiełbasę. Wszyscy o tym wiedzą, że ja po prostu kiełbasa to jest, jak to moja córka mówi, to jest życie. Więc no ostatnio jadłam na śniadanie na przykład pasztet z dzika, popijam kawę z mlekiem kozim, albo jadłam na przykład tutaj kiełbasę z Daniela z majonezem. Także no powiem szczerze, bardzo się to odbywa spontanicznie i po prostu wchodzę do sklepu i patrzę w lodówkę i patrzę, co dzisiaj.

0: Dziołcha z lasu dzisiaj z moim gościem, więc tak sobie swobodnie rozmawiamy. Po pierwsze, czemu Dziołcha, a po drugie, czemu z lasu?
1: To wzięło się samo przez się, bo no jestem taką Dziołchą z Masowa. Po prostu mieszkam na śląskiej wsi, jestem w połowie Ślązaczką, więc tak szukałam nazwy w ogóle swojej firmy, więc jakoś tak u nas też jest koło gospodyń wiejskich, Dziołchy z klasą, do którego należę i tak stwierdziłam, że chyba ta Dziołcha z lasu to będzie taka idealna dla mnie.
0: Czym się dzielisz w tym internecie? Rozmawiałyśmy o jedzeniu, o tych dekoracjach. Co jeszcze udało ci się na przykład zaprezentować w internecie, z czego też jesteś dumna, albo na przykład twoi obserwatorzy chwalą, o Daria, zrób więcej takich filmików.
1: No najczęściej to są właśnie filmy, na których ja coś wcinam. Nie wiem dlaczego, ale te filmy robią furorę. Bardzo też moi obserwatorzy lubią filmy, gdzie moja 9-letnia córka Dobrusia mi tutaj w sklepie pomaga. Czasami gdzieś tam się w sklepie zaczynamy wygłupiać, jakieś takie śmieszne filmiki kręcić. Też lubią, zauważyłam, jak gdzieś wyjeżdżam. Na przykład czasami zostaję zaproszona na przykład na jakieś festiwale smaków i wtedy prezentuję moje stoisko i to, co, że tak powiem, nas czeka na najbliższe dni, więc też widzę, że bardzo klienci są zainteresowani. Na tyle, że dużo mam wiadomości, że chcieliby mieć taki sklep gdzieś tam koło siebie. Piszą do mnie osoby z całej Polski, z Pomorza, z Podlasia, nawet zamawiają różne rzeczy i powiem szczerze, że bardzo się cieszę, że jakoś nie wiem, jakoś przekonuję tych klientów do siebie i zawsze miałam takie obawy, że moje filmy nie są profesjonalne, że nie są zrobione przez profesjonalistę, tam nie ma ładnych napisów, one nie są przycięte, bo tak naprawdę ja jestem w tym wieku, że jedyne co potrafię zrobić to play stop i leci. Ale tak jak moi obserwatorzy mówią, że to właśnie wygrywa, że ja jestem tam taka realna, prawdziwa, taka faktyczna i oni nawet czasami są dni, że nie wiem, gdzieś wyjadę, no to potrafią do mnie pisać, gdzie są filmy, co ja robię, co się ze mną dzieje. Także no miłe to jest wszystko bardzo. Ja chyba zapomniałam wspomnieć o tej właśnie najważniejszej rzeczy, że ja mieszkam w Lesiczówce całe życie, więc że tak powiem, przyroda, drewno, naturalne w ogóle jakieś materiały do, nie wiem, do przyozdabiania, nie wiem, domu w czasie świąt, to jest rzeczą taką dosyć naturalną u mnie, więc no u mnie w domu, zresztą tutaj w sklepie też widać, że jednak drewno królują jakieś gałązki, jakieś gałęzie, tu jakaś szyszunia, także no sama też noszę biżuterię z różnych paciorków, tutaj mam biżuterię, którą zrobiła mi taka koleżanka, która jest w ogóle też leśnikiem, też tutaj mi robi takie piękne drewniane rzeczy. Mam nawet starego busa, który jest taki zielony i ma czarne paprotki, które mu namalowałam. Także w sumie to tak wszystko się wokół tego lasu tak naturalnie kręci.

0: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Stolik, przy którym siedzimy, też jest bardzo leśny.
2: To znaczy, to nie jest stolik kupiony, ale ja mam bardzo dużo znajomych wśród leśników. I to jest taka ciekawostka, że to jest stolik, który zrobił mój kolega, leśnik Bartosz. I to jest w ogóle korzeń z drewna. I no powiem szczerze, że kiedyś zaproponował mi, przyszedł tutaj do sklepu i stwierdził, że ten róg tutaj jest taki niezagospodarowany i on coś dla mnie ma, żebym mogła sobie tu postawić. Także no ja zakochałam się od razu w tym korzeniu i taka ciekawostka to jest to, że ten korzeń o każdej porze roku wygląda inaczej. Można sobie go jeszcze dodatkowo gdzieś tam czymś przystroić. Na przykład rzucić jakieś liście, jakieś zielone gałązki. Można rzucić sobie na przykład kamienie. On też ma tam takie podświetlenie. Także no stół jest niesamowity i też nie ma osoby, która by tu nie wchodziła i nie zwracała w ogóle na niego uwagi.
1: No właśnie, to jest korzeń odwrócony, ale twój znajomy Bartosz, on po prostu produkuje przy okazji takie produkty?
2: Tak, on w ogóle jako leśnik no, zakochał się w drewnie, zaczął w tym drewnie, że tak powiem, dłubać, więc już nie wiem, czy on nie jest bardziej na tą chwilę stolarzem niż leśnikiem, no bo drewno to też jest taki materiał, który jest no, bardzo wdzięczny, zresztą no, wiem, że tego drewna jest mnóstwo i że tak powiem, wszystko, co drewniane, jest zawsze modne i zawsze chyba będzie modne. No a tego typu korzeń też ma to do siebie, że jest bardzo nietypowy, jest niepowtarzalny. To jest zawsze cząstka drzewa, której nie da się już odzwierciedlić.
1: Też ten korzeń już nie byłby wykorzystany, a tutaj proszę bardzo, elegancko się prezentuje. Jeszcze dzisiaj chciałabym poruszyć taki temat, bo Dziołcha z lasu, z którą dzisiaj rozmawiam, ma wiele pasji, jak się okazuje. Ma swój transporter. Czekaj, co to jest? Bus?
2: Tak, to jest taki Volkswagen Transporter. W sumie zakupiłam go po to, żeby, on jest 86 roku, zakupiłam go w pandemii po to, żeby z córką gdzieś tam się przemieszczać i żeby móc w nim sobie spać. No ale okazało się, że później właśnie powstał tutaj pomysł sklepu, no i też wykorzystywany jest do tego, żeby mogła ze sklepem się przemieszczać.
1: To jedna rzecz, ale jeszcze kolejna, na którą chciałabym też przy tej okazji zaprosić, bo ta motoryzacja to też nie jest przypadek u ciebie. Też masz garbusa?
2: Tak, garbusy to jest moja też bardzo duża pasja od wielu, wielu lat. Samego garbusa mam 22 lata i garbus jest 68 roku i kupując ten samochód okazało się, że no oprócz miłości do motoryzacji jest wielu takich pasjonatów w Polsce i też na Opolszczyźnie. I postanowiłam zaprosić moich, no nazwijmy to, znajomych z Polski tutaj na Opolszczyznę i organizuję taki ogólnopolski zlot łopolskie klimaty. I udało mi się połączyć właśnie ten nasz folklor śląski z motoryzacją i zlot jest no, trzeci raz już organizowany i będzie pod koniec czerwca. Na garbusie jest wzór opolski. Zawsze chciałam, że tak powiem, podkreślać to, skąd ja jestem, a że dużo nim jeździłam, to tak, żeby wszyscy od razu wiedzieli, że z tego Łopola. Także no, wzór opolski w ogóle jest prześlicznym wzorem i teraz nawet nasze logo jest wzorem opolskim i też na sam zlot przyjeżdża twórczyni ludowa, która tego wzoru opolskiego będzie uczyła malować i która będzie w ogóle opowiadała całą genezę tego wzoru. No to jest z 26 do 28 czerwca i to jest ośrodek wypoczynkowy w Luboszycach. Zlot odbywa się przez 3 dni, ale też już mogę serdecznie zaprosić wszystkich na paradę garbusów, która się odbędzie w sobotę, gdzieś o godzinie 10 i będziemy jechali do parku w pokoju, bo organizując ten zlot też chcę, żeby goście właśnie z Polski poznali nasze opolskie zakamarki. to jest tak, że my tylko ogłaszamy, że organizujemy zlot i nigdy nie wiemy, ile osób w ogóle przyjedzie, kto przyjedzie. No jest już tak, że niektórzy nam się zapowiadają, ale generalnie to zawsze jest, że tak powiem, sprawa otwarta. Jesteśmy gotowi na wszystko. No i w tym roku właśnie organizowana jest parada w kierunku pokoju i tam razem z przewodnikiem ten nasz odrestaurowany park będziemy w pokoju zwiedzać. No garbusy będą stały na parkingu, ładnie poukładane i mieszkańcy pokoju w tym czasie będą mogli sobie te garbuski pooglądać.

0: jest pasmo powtórkowe Radia Opole. Posłuchaj jeszcze raz tego, co było w dzień w Radiu Opole.
1: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.
2: Dzień dobry, kłania się Państwu Joanna Matlak. To jest program Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole. Dzisiaj porozmawiamy o sołtysach i ich roli w systemie ochrony ludności, o tym, jak przebiega współpraca z wójtami, z burmistrzami, jakie stoją przed sołtysami wyzwania w tym zakresie, w tym temacie. No bo tematy trudne, bo trudne sytuacje, jakie się mogą zdarzać, różne zagrożenia, chociażby w powodzi, którą chociażby w kwestii powodzi, którą też cały czas pamiętamy z roku 2024. W studiu sołtyska Sokolnik, pani Weronika Jakimowicz, gmina Dąbrowa, witam serdecznie.
3: Dzień dobry Państwu, witam.
2: Wójty Dąbrowy, pani Katarzyna Gołębiowska-Jarek.
4: Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy i panią redaktor.
2: I sołtys Morowa, Artur Pieczarka, gmina Nysa.
5: Witam Państwa bardzo serdecznie, panią redaktor.
2: Dlaczego w ogóle taki temat? On mi chodził po głowie już od jakiegoś czasu. W dniu sołtysa, to jest 11 marca, Fundacja Batorego taką analizę przedstawiła, wskazując, że sołtysi nie mają tak naprawdę takiej formalnej roli, jeśli chodzi o system ochrony ludności. A sołtysek i sołtysów w Polsce jest całkiem sporo, bo ponad 40 tysięcy. Jeśli zajrzymy do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, to tam na przykład wymienia się kilkadziesiąt podmiotów ochrony ludności. No i tam są oczywiście jednostki organizacyjne samorządu, OSP, organizacje pozarządowe, ale wśród tych podmiotów nie ma sołectw. No więc nie ma takiej formalnej funkcji dla sołtysów. Pytanie, czy tak powinno być, czy tak nie powinno być. O, może tak na początek. Bardzo proszę pana sołtysa Pieczarkę na początek.
5: Pani redaktor, sołtysi w prawie, w ustawie o samorządzie, sołectwa są jednostką pomocniczą gminy, burmistrza, wójta, prezydenta i na początku trzeba wyjaśnić, że jesteśmy tym czynnikiem społecznym w naszej gminie. Jesteśmy działaczami społecznymi, oczywiście w porozumieniu. Jesteśmy takim łącznikiem, trzeba powiedzieć, między burmistrzami, wójtami, prezydentami, a mieszkańcami. Bezpośredni kontakt z mieszkańcami na tym najniższym szczeblu samorządowym, czyli na poziomie sołectwa. I w taki sposób działamy. Kiedyś było tak, że teraz wiele osób młodych jest sołtyskami, sołtysami. Dawniej to było zazwyczaj tak, że z tego, jak było na przykład w naszym sołectwie w Morowie, w gminie Nysa, poprzednia pani sołtys, pani Teresa Wilk, to ponad 30 lat była sołtysem, wielokrotnie tylko tym się zajmowała, mogła się poświęcić bez reszty. My oczywiście też poświęcamy się w 100%, na ile możemy, natomiast proszę pamiętać, że wszyscy pracujemy zawodowo i wielu sołtysom, myślę, należą się oklaski za pracę, bo potrafią łączyć pracę zawodową, niejednokrotnie spełniają się zawodowo, ale także pracują społecznie na rzecz naszych mieszkańców.
2: No ale właśnie powinniście być Państwo bardziej ujęci w tym systemie ochrony ludności jako taki ten podmiot ochrony?
5: W ustawie bezpośrednio, tu pani wójt na pewno więcej o tym powie, bardzo dużą odpowiedzialność mają burmistrzowie, nasz burmistrz Nysy, tu pani wójt ponoszą taką bardzo dużą odpowiedzialność. Wiemy, co działo się w 2024 roku na południu województwa polskiego w naszej gminie Nysa, akurat sołectwo Omorów, 320 mieszkańców, malowniczo położona wioska, już pagórkowaty teren między Nysą a czeskimi Supikowicami na pograniczu, właściwie 12 kilometrów do granicy. Wieś położona nad małym górskim potokiem, który sprawia nam od wielu, wielu lat sporo problemów. I działamy w takich sytuacjach kryzysowych, na pewno będę chciał o tym opowiedzieć. Tutaj burmistrz, wójt są tym głównym takim czynnikiem wpisanym w ustawie. Natomiast wójtowie i burmistrzowie to, co jest w sołectwach, realizują poprzez nas, sołtysów, w konkretnych sytuacjach, jak to wygląda, na pewno będę mógł opowiedzieć. Jest bezpośredni kontakt z nami, a my jesteśmy tym przekaźnikiem między burmistrzem w sołectwach a mieszkańcami. Wygląda to tak, że albo to jest kontakt telefoniczny z mieszkańcami, albo najczęściej bezpośredni kontakt z mieszkańcami. W przypadku powodzi to jest tak, że po prostu ubieram się w odpowiedni strój, bo widzę, że to nie będzie zwykły deszcz. Są kalosze, jestem przygotowany na taki 24-godzinny dyżur nad rzeką, kontakt z mieszkańcami. To są naprawdę trudne momenty, bo w naszym przypadku to nie jest tylko 2024 rok, to także lokalna powódź w 2020 roku, 1 września, i naprawdę są to trudne momenty. I my mamy też dużą odpowiedzialność. Rozmawiamy bezpośrednio z tymi mieszkańcami. Sołtysi chodzą pieszo po wsi, jeżdżą rowerami. No różnie to wygląda. Są pewne rzeczy, które by nam się przydały. Mhm. Mamy też sporo spotkań po tych powodziach z żołnierzami, z wojskiem. Też mieliśmy w Urzędzie Miejskim w Nysie spotkanie dla sołtysów, więc też mamy różne propozycje takie dotyczące tego, co należałoby poprawić.
2: Mhm. Jakim wyzwaniem jest system ochrony ludności dla sołtysów? Bo formalnie sołtysów niby nie ma, no ale jest ta ważna też społeczna funkcja, prawda? Pani sołtys Weronika Jakimowicz, proszę.
3: Taki system jest bardzo ważny, tym bardziej, że możemy współpracować właśnie z wójtem, czy burmistrzem, czy z gminą. My jako przekaźnik dla mieszkańców w tym sposobie bycia udzielamy wszelakich informacji, tak? Dla nas jest też bardzo ważne szkolenia są, które właśnie gmina, nasza gmina organizuje. Też brałam udział w takim szkoleniu w zeszłym roku. Jak radzić sobie w takich sytuacjach? Co powinniśmy też przekazać mieszkańcom? Jak zabezpieczyć? Co powinni też posiadać w takich sytuacjach, tak? No i dlatego jest to ważne, żeby dobrze współpracować i mieć świadomość czystego umysłu, takiego zachowania czystego po prostu rozsądku.
2: I udaje się z mieszkańcami rozmawiać na te tematy w taki sposób, żeby oni poczuli naprawdę, że to jest istotny temat?
3: Wydaje mi się, że tak, ponieważ ja mogę też powiedzieć na przykładzie swojej wioski, my jesteśmy małą społecznością. Ja też wiem, gdzie ludzie są samotni, tak, którzy naprawdę potrzebują tej pomocy, takiej w pierwszym przypadku, gdzie są ludzie niepełnosprawni, schorowani. Mam też bardzo świetnie, prężnie działającą Radę Sołecką, gdzie jeżeli jest jakikolwiek komunikat, potrzebna sytuacja, jest zagrożenie, wtedy działamy prężnie właśnie przez realne komunikaty, powtarzam realne, nie jakieś fake newsy, tak, żeby nie wprowadzać tego chaosu między mieszkańcami. Wtedy tak, udaje nam się rozmawiać, mieszkańcy z nami współpracują.
2: Pani sołtys właśnie poruszyła też temat, który też chciałam Państwu tutaj powiedzieć, bo ta kwestia dezinformacji to też jest bardzo istotne. Wójt przekazuje informacje sołtysom, sołtys mieszkańcom i to powinno być to źródło tej informacji prawdziwej.
3: Tak,
2: prawda?
3: Tak, i właśnie poruszając temat powodzi, która była w 2024 roku, z gminy były właśnie na stronie gminnej, że rzetelne informacje i tych informacji właśnie staraliśmy się trzymać, te informacje staraliśmy się przekazywać. No i tak w ten sposób działaliśmy. Mhm.
2: Pani wójt, powinno się dać sołtysom więcej obowiązków, co tu dużo mówić w ramach tego systemu. Czy wójtowi byłoby trochę, no nie chcę powiedzieć raźniej, ale jakby łatwiej tak rozłożyć to, łatwiej, to będzie dobre słowo, tak.
6: Powiem tak, no nie ukrywam, że sołtys wie wszystko. Sołtysi to są osoby, które rzeczywiście nie startują na to stanowisko dlatego, że chcą być wyraźni, tylko dlatego, że mają aspiracje do tego, żeby działać społecznie, mają jakąś sobie już zakodowaną taką duszę osoby aktywnej. Często to jest tak, że właśnie dają z siebie więcej niż minimum.
2: Już ustawa przewiduje.
6: I generalnie są gotowi na to, żeby swoją miejscowość coraz wyżej nieść, żeby wkładać w nią bardzo często swoje też finansowe wkład, czyli taki pieniężny. Bardzo często też może nawet tak zdrowo rywalizują między sobą, żeby te miejscowości w koło, bo moja jest fajna, bo ja mam tu fajne koło gospodyń, czy stowarzyszenie działające, czy wykorzystywać też zasoby swoje. I w tych zasobach mamy zarówno te zasoby właśnie takie naturalne, zasoby ludzkie, co są najważniejsze. I od sołtysa zależy tak naprawdę, jak mobilizuje swoich mieszkańców. Jeżeli sołtys umie docenić tą pracę, współdziała, konsultuje, przede wszystkim właśnie uspokaja i prowadzi do dialogu i współpracy, to ma to piękne przełożenie na urząd. Jeżeli sołtys żyje w konflikcie, no trochę może to nie wyjść. Ale jak patrzę na naszą gminę, 14 miejscowości, no to mogę powiedzieć, że za 13 miejscowości ręczę głową i to są miejscowości, które pięknie współpracują, które przede wszystkim właśnie bazują na prawdziwych, realnych informacjach, które systematycznie umieszczamy zarówno na stronach gminy, jak i na stronach facebookowych, instagramowych, bo staramy się działać szeroko, docierając poprzez te nowe media do młodych ludzi mając 6 klubów seniora, też pokazaliśmy im, jak korzystać z mediów bezpiecznie, żeby też mogli użytkować tą wiedzę w swoich celach. I dla mnie sołtys to jest naprawdę najważniejsza część administracji urzędu. Mhm. Co prawda w obowiązkach, to nie jest etatowy pracownik, to nie jest pracownik, którym ja mu wskażę, jakie ma wykonywać zadania. Dla mnie jest ważne to, żeby był w kontakcie, żeby chciał budować dla swojej miejscowości jak najlepsze warunki życia, jakości i żeby przekazywał informacje takie, jakie one rzeczywiście są. Rok 2024 pokazał, że tych komunikatów w gminie Dąbrowa ode mnie z akcji, już z samych wałów było bardzo dużo. Ja starałam się przekazywać te informacje różnymi kanałami, udostępniali je sołtysi, oczywiście dziękuję mieszkańcy, bo w tych komunikatach przede wszystkim była bieżąca informacja, jak idzie fala, za ile godzin dotrze do nas, jak wysoko się spodziewamy. Ja też tych komunikaty brałam cały czas i byłam w informacji z Wodami Polskimi. Miałam akurat Wody Polskie Gliwice, które bardzo regularnie, kilka razy dziennie się ze mną kontaktowały. Miałam świeże informacje, więc mogłam to przekazywać, ale mówiłam, co się dzieje też na polu bitwy. Bo to była bitwa o przetrwanie, o uratowanie miejscowości. W związku z czym
2: pytanie
6: też miałam
2: puszczą, czy
6: i natowskie, tak, i wojska wotowskie, i helikoptery, i umówmy się, to był moment, gdzie z przerażeniem patrzyli mieszkańcy na to, że coś się może zadziać, więc trzeba było realne, dobre informacje, konkretne informacje, z których podobno korzystali jeszcze mieszkańcy innych gmin, bo wtedy widzieli, jak takie informacje zatrzymałam nawet od niektórych pracowników z innych gmin czy powiatu polskiego. Bazując na prawdziwych informacjach, też jakby mogłam zawezwać przy tej dużej oglądalności i zasięgach, mogłam wezwać mieszkańców do współdziałania. I w ten sposób budowałam już ten korpus operacyjny, czyli poprzez informacje potrzebujemy was dzisiaj o 14, bądźcie jak najwięcej, ale wpuszczamy tylko ludzi z łopatami. Prosimy o to, żeby nie przychodzili ludzie, którzy są tylko gapiami i przeszkadzają w całej akcji. Więc ta informacja poszła. No też współdziałanie z instytucjami i służbami. Policja, wojsko i straż pożarna przede wszystkim. Oczywiście OCR-em też, ale samo policja pomogła mi w tym, że na końcu odpowiednich czy tam umówionych miejsc, ulic, przede wszystkim rzeczywiście wpuszczali te osoby, które są potrzebne, nawet kobiety, ale niech to będzie łopata i osoba do działania. Ale sołtys był cały czas ze mną w akcji. I teraz tak, sołtysi tych miejscowości nadodrzańskich absolutnie w moich komunikatach potrzebujemy powerbanki, potrzebujemy dla naszych strażaków do uszu takie stopery, które powodują, że właśnie kiedy te helikoptery nadlatywały i było bardzo głośno, to był niesamowity huk, musieli to wytrzymać, więc potrzebujemy pasy transportowe do helikopterów. Te akcje się działy i ci nasi sołtysi jeździli, załatwiali. W międzyczasie nasze ośrodki oświatowe przygotowywały na przykład jedzenie, albo dostawaliśmy też od zewnętrznych takich chętnych społeczników, umówmy się, to też ludzie, którzy dobrej woli, którzy chcieli pomóc. W ten sposób oni zajmowali się transportem, wydawką, ci sołtysi razem z Radą Sołacką organizowali miejsca, powiadamiali, dostarczali wodę. Bardzo ważne jest też to, że na przykład w miejscu takiej akcji ja muszę mieć wiedzę, tak? Dzisiaj ją już mam, bo jestem po doświadczeniach, gdzie jest piasek, gdzie mogę, na które pole wejść natychmiast, póki nie ogłosi się oczywiście ten taki wyższy stopień alarmowania. to miałam informację od razu. Tutaj po prawej stronie pani wójt jest taki dobry grunt, który można od sołtysa, że można piasek wybrać. Więc natychmiast skontaktowałam się z rolnikiem. Proszę pana, wjeżdżamy tutaj koparkami, potrzebujemy szybko piasek, bo zanim nam dojadą transporty. I teraz uwaga, to jest tak naprawdę, uważam, bardzo ważny system operacyjny. To jest taki właśnie korpus społeczny, który musi być w gotowości.

0: naprawdę prawa ręka wójta to jest sołtys i ten łącznik, o którym zawsze mówimy między gminą a mieszkańcem, którym jest sołtys, no to łącznik przez duże E.
1: Ja myślę też w ogóle jeszcze wejdę, bo administracja to jest administracja, działanie to jest działanie. Dzisiaj jakby oczekujemy od gmin, od samorządów też tego włączenia się, takiej aktywności. I sama ustawa, która wyszła w roku 2025, dziś po roku nam pokazuje, o ochronie ludności, o obronie cywilnej, dziś nam pokazuje, że są dwa modele działania. Ten model taki pasywny, czyli siedzę w poczekalni, czekam i może mi zaproponują jakieś finansowanie, zadziałam coś doraźnie, bo mi ktoś każe i jestem sobie, albo jest działanie aktywne. Aktywność w działaniu wójta, który bardzo często też jest właśnie społecznikiem, on też się wywodzi z tego miejsca i ja też prowadziłam stowarzyszenie wcześniej, byłam aktywna w wielu branżach, fundacjach, mimo że miałam właśnie stanowisko, czy w sektorze biznesu, w sektorze budowlanki pracowałam, tu jednak przechodząc po pracy działałam bardzo aktywnie dla miejscowości, po czym wiem, że właśnie w takich sytuacjach, kiedy podejmujemy jakiekolwiek wyzwanie, bardzo ważne jest w tej aktywności, ten model aktywności, żeby on był aktywny faktycznie, czyli żeby próbował organizować te szkolenia, żeby próbował samorząd rozmawiać często. Ja od samego początku, odkąd jestem wójtem, organizuję sołtysówki co 3 miesiące. Tego nie było chyba raczej nigdzie. Co 3 miesiące musi być sołtysówka, w której nie tylko moi mieszkańcy, moi sołtysi pokazują, jakie są problemy. Ja chcę wiedzieć problemy, bo sukcesy ja znam. Ja muszę wiedzieć, jak reagować na problemy, na potrzeby, ale ja te potrzeby muszę znać. Jeżeli ja administracyjnie tylko jestem mocna, no to nie mam przełożenia na te działanie, a właśnie ta część aktywności to jest
0: tutaj. Jeśli chodzi o znajomość problemów, to tutaj pan Artur Pieczarka jako sołtys Morowa, no to widać nawet po tej powodzi, prawda, kiedy pan angażuje się w to, aby ogłoście przetarg, zróbcie to i tak dalej, jeśli chodzi o pewne apele.
2: Tak, rzeczywiście pani wójt o tym mówiła, pani redaktor zadała to pytanie, czy powinno nas się w większym stopniu wyeksponować w tych ustawach. To jest temat w ogóle, mówię w tym kontekście jak rzeka, bo rzeczywiście należałoby się zastanowić, bo pracujemy bardzo intensywnie. Im więcej, im większy budżet gminy, sam mamy właściwie 3 takie segmenty budżetowe, tak zwany odpis sołecki. U nas we wsi na poziomie około 17 tysięcy złotych wprowadzony w latach 2000-2005 jeszcze taki zaczątek funduszu sołeckiego i na szczęście samorząd jeszcze tego na mnie uciął. Jest fundusz sołecki wprowadzony kiedyś przez Sejm, czyli taka kwota w budżecie gminy do dyspozycji sołectw, to jest bardzo dobre. I teraz jeszcze mamy w gminie Nysa tak zwany fundusz inwestycyjny, to burmistrz wprowadził, więc jest duża odpowiedzialność. Ja powiem tak, jest to panie wójt, słuchają nas też ważne osoby i ja przygarnę każdą kwotę dla sołectwa i chciałbym decydować, im większe będę miał pieniądze, tym jestem pewien tego, że wykorzystamy te pieniądze znakomicie, bo dzisiaj mamy częściową kwotę, tak, ale już za te 100 tysięcy w tym roku na przykład jestem w stanie wyremontować i to my decydujemy jako mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego, to my decydujemy, to jest nasze demokratyczne, na samym dole to nasza demokratyczna decyzja sołtysa, nie tylko sołtysa, ale mieszkańców, którzy przyszli na zebranie, że remontujemy elewację świetlicy wiejskiej, remontujemy oświetlenie tego budynku, mamy z XIX wieku taki piękny budynek świetlicy wiejskiej, walczę z tym obiektem, z wilgocią też od 6 lat, bo wielu sołtysów, też trzeba o tym powiedzieć, no chcieliby dużo, tak? Szczególnie ci nowi chcieliby szybko, żeby były chodniki, drogi, świetlice, wszystko. No niestety jest to ciężka praca i ja też miałem taką sytuację, że bardzo dużo pism wysyłałem na początku 2019 roku. Poprzednia pani sołtys przeszła na emeryturę i tylko, być może nie tylko dlatego, ale zostałem wybrany przez mieszkańców sołtysem. Wcześniej pomagałem trochę mieszkańcom, mam za sobą daleką drogę od Opola do Morowa, a nie odwrotnie, od Morowa do Opola, bo jestem 100% opolaninem, ale mieszkam w tej chwili od 20 lat właśnie na wsi. Włączyłem się właśnie w życie tej społeczności. Więc powiem tak, im większe będziemy mieli kompetencje, środki, tym ja będę bardzo z tego zadowolony. Problemem są duże inwestycje, to na pewno, bo drogi gminne, drogi powiatowe, te, które przebiegają przez teren naszego sołectwa, no to ja mogę tylko apelować do wójtów, burmistrzów,

0: do starosty, to już ode mnie nie zależy, bo mam zbyt małe środki w sołectwie, aby realizować takie duże zadania gigantyczne jak budowy dróg czy suche zbiorniki, o które pani tutaj zadała pytanie. Rzeczywiście, gdybym nie miał rzeki, moja praca, ta społeczna, popołudniami w sobotę i w niedzielę, byłaby znacznie łatwiejsza, ale mam rzekę i muszę cały czas zabiegać do instytucji, do Wód Polskich, do władz województwa o to, aby szybciej realizować, planować suche zbiorniki na potoku Mora, które już planowali Niemcy przed II wojną światową. Tutaj też pani wójt jest blisko, też mu zabiegamy, samorządowcy zabiegają o suchy zbiornik na Ślinawie Niemodlińskiej. To są bardzo istotne zadania. Takie właśnie małe potoki, jak ten potok Mora, który przepływa przez nasze sołectwo, wypływa z Czech bezpośrednio z Sopikowic i przebiega przez kilka miejscowości położonych w gminie Głuchołazy i są to Sławniowice, Burgrabice, Biskupów, Łączki i potem ta rzeczka wpływa do sołectwa Iława w gminie Nysa i na końcu zlewni potoku Mora jesteśmy my, tuż przed, drodzy Państwo, jeziorem Nyskiem. Także dlatego jest taki problem w naszym małym sołectwie, że cała ta woda ze strony Czech, a tam już jest teren pagórkowaty, rzeka się bardzo zmienia. Jest coraz więcej wody, dlatego że proszę zauważyć, że realizujemy coraz więcej inwestycji. Czesi realizują tak samo, przebudowy dróg, chodników. Wszędzie teraz są ładne rowy, betonowe rowy. Wszystko to ścieka właśnie potem do tego górskiego potoku Mora i wody jest znacznie więcej niż 10-15 lat temu. Ja to obserwuję, bo wcześniej woda wylała się gdzieś może na łąki, gdzieś takie tereny teraz rzeczywiście...
1: A na ile apele problemy. Pisma są słyszalne i zauważalne?
0: Są słyszalne. No, ja zabiegam dosyć intensywnie i medialnie i właściwie naprawdę ostatni ten czas, w ogóle ten czas po powodzi, tu pani wójt o tym mówiła, ten kontakt z burmistrza, wójta sołtysami był bardzo istotny także podczas tej fazy po powodzi. Wtedy, kiedy była potrzebna pomoc dla mieszkańców. Woda, żywność, łopaty, taczki, to co było potrzebne, sprzątanie. To naprawdę bezpośredni kontakt z wiceburmistrzami, burmistrzami musiał być codziennie. Obecnie pracuję w firmie, dużej firmie z branży rolno-usługowo-produkcyjnej. Na szczęście mam szefa, który powiedział: Artur, idź na tydzień i załatw swoje sprawy w sołectwie. Także bardzo dziękuję mojemu prezesowi, że pozwolił mi tydzień spędzić w wiosce i organizować tą pomoc w naszej wsi, bo to był bardzo trudny czas. Powódź była we wrześniu, a proszę sobie wyobrazić, że my sołtysi, nie wiem, czy to tylko mnie dotyczy, i Rada Sołecka, i też to takie ścisłe grono, które zawsze sołtys ma, to jest zazwyczaj około 10 osób, tak, które bardzo pomagają przy różnych imprezach. No to była praca, nie wiem jak u Państwa to wyglądało w gminie Dąbrowa, ale myśmy skończyli 30 listopada, dzień w dzień pomoc dla ludzi.
2: Znaczy ja powiem, ty pochwalę tutaj też moich sołtysów za to, że generalnie gmina Dąbrowa po raz pierwszy, mimo że jest przy dużej rzece Odrze, obroniła się przed powodzią. Ta obrona skończyła się zwycięstwem, ogromną radością, ale kilka dni wcześniej jeszcze było płacze, skrzytanie zębów, wywożenie rzeczy, przenoszenie na kolejne kondygnacje wyższe i moment tej wygranej spowodował, że te siły, które oni sobie zebrali, spożytkowaliśmy na pomoc innym powodzianom. I zaproponowałam moim sołtysom w dzień, kiedy już wiedzieliśmy, że jesteśmy właśnie na tej wygranej pozycji, czy nie chcą zaopiekować się jakąś jedną, dwoma rodzinami w innych miejscowościach. Zorganizowałam to...
1: Wszystkim sołtysom.
2: Tak, tak, na grupie sołtysów napisałam do wszystkich sołtysów, czy że poszukamy im rodzin poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej, poprzez księży. Wyszukaliśmy po dwie rodziny w różnych miejscowościach, pod Nysą, w Lewinie Wrzeskim. Jeździli. Osobiście byłam na przykład z sołtysem i z radnym we wsi i z ekipą całą w Markowicach pod potrzebne są. Mhm. Tam pomogliśmy dwóm rodzinom, ale to pomoc polegała na takiej opiece kompleksowej, czyli nie pomocy w postaci w ciężarówki do Mestosu, tylko lista. Proszę powiedzieć nam, co potrzebujecie.
3: Buda to, dla psa. Mogę? Pani sołtys Sokolnik, jak to wyglądało właśnie w praktyce?
4: Tak, pani wójt ma rację tutaj, bo została opublikowana właśnie informacja na takiej stronie sołtysów, gdzie też właśnie mamy bardzo szybkie informacje, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zabezpieczenia czy jakąkolwiek pomoc. Tak, informacja odnośnie tego, czy byśmy się nie zaopiekowali rodzinami, wiadomo, w miarę naszych możliwości, tak? Możliwości większości, czyli wielkości miejscowości, od tego też ilości mieszkańców, tak? Żeby to też nie bazowało na tym, że jest malutka miejscowość, ale zaraz tam 3-4 rodziny trzeba okiełznać. Tak, były miejscowości, które się zajęły właśnie opieką tych rodzin. Były dostarczane sprzęty AGD, meble, żywność, tak, różne podręczniki, czy no, rzeczy wszelakie potrzebne, wszelakiej pierwszej takiej pomocy dla tych osób, które straciły wszystko. Mhm. Osuszacze też były, tak, przekazywane. Ludzie zaraz, jak mieli jakieś możliwości, gdzieś albo sami cokolwiek oddawali, co nadawało się, bo to nie mówię o rzeczach, które się nie nadają do użytku, ale nadawały się do użytku, to były przeznaczane, bądź gdzieś jakichś sponsorów pozyskiwali na to, żeby właśnie takie rzeczy pozyskać.
0: Nawiązując do tego, co pani wójt mówiła i też pani redaktor, bardzo ważne jest też to, aby burmistrzowie, wójtowie, instytucje jak Wody Polskie wsłuchiwały się w głos mieszkańców. Często podkreślam, że mieszkańcy zazwyczaj mają rację. Mają rację. Jeśli my podpowiadamy pewne rozwiązanie, znamy tą rzekę, na przykład w naszym przypadku potok Mora, my wiemy, gdzie wylewa ta rzeka, w którym miejscu. My wiemy, co by nam się przydało, co. Miałem taką sytuację, bo 1 września 2020 roku była lokalna powódź, tylko nas to dotknęło i być może jeszcze w gminie Otmuchów jedną wieś Dziewiętlice też są taka wioska bardzo narażona na powodzie. I miałem taką sytuację, że bardzo intensywnie pracowałem znowu po 2020 roku, czy to pisma, czy spotkania. Inicjatywa wychodziła ode mnie, tak? No, nie mam informacji, jaki burmistrz prowadził działania, ale bardzo intensywnie jako sołtys cały czas apelowałem o rozwiązania. Udało się w tym czasie zamknąć taki dziki przejazd, który był w takim najbardziej newralgicznym miejscu. Tam mamy takie murki betonowe, żeby po prostu przy zwykłym deszczu całodziennym woda nam na boki się nie rozlewała. No ale dalej wtedy pojawił się pomysł na te suche zbiorniki w okolicach między Łączkami w gminie Głuchołazy a sołectwem Iławą. Tam są takie tereny Skarbu Państwa, łąki, naturalna dolina rzeczna. Chodzi o to, że nad takimi górskimi potokami jest taka sytuacja, że fala powodziowa dociera do naszej wsi i ona trwa około 4-6 godzin. Mhm. Tak to zazwyczaj wygląda. Powódź 2024 roku to były 3 fale powodziowe. Myśmy byli pierwszą wioską dotkniętą powodzią. To było w nocy w 12:30 w sobotę z 13 na 14. Bardzo długo żeśmy się bronili. Udało mi się chciałem zabezpieczyć wioskę jako sołtys, jeszcze dokończę.
2: A ja tylko zapytam, czy wcześniej już byliście przygotowani na tą falę?
0: Właśnie, ja tak. Ja miałem informację, to tak w ogóle ten wątek informacyjny, o którym mówi pani wójt, ze względu na mój zawód, że ja pochodzę też jakby z dziennikarstwa, ponad 20 lat pracy w mediach. Informacja jest dla mnie kluczowa, najważniejsza, tak? Czyli ja informuję o wszystkim właśnie, co robimy. Wszystko jest otwarte.
2: Ile
0: na Facebooku.
2: Wcześniej wiedzieliście, że przyjdzie ta fala?
0: No myśmy już w czwartek, w Morowie miałem w czwartek sztab jednostek Straży Pożarnej, jednostki powiatowe, Państwowej Straży Pożarnej, oczywiście OSP Koperniki, które są bardzo blisko mnie. No i wiemy, co było w 2020 roku, co było wcześniej. Od tych murków betonowych ciągnęliśmy 100 metrów takich worków, mieliśmy rękawy przeciwpowodziowe. Gdyby nie ta skala tej powodzi, gdyby rzeka była udrożniona, tak jak prosiłem w maju przed powodzią Wody Polskie, żeby przekopać tą rzekę do jeziora Nyskiego, udrożnić to koryto, a byłyby te zabezpieczenia i woda byłaby z 2020 roku, to byśmy przytrzymali tą powódź. Natomiast skala tej powodzi była tak olbrzymia, taki front zbudował się w okolicy Jesennika, Głuchołaz, bo to jest dla nas istotne.
2: Systematyczne działanie. My schodzimy tak naprawdę do tego momentu,
0: byśmy przytrzymali wtedy.
2: Wszystkie te działania związane z melioracją, z odmuleniem, z pogłębieniem, one muszą być prowadzone systematycznie. Ja o to dbam, odkąd weszłam na stanowisko wójta, bo też mieliśmy taki przypadek w 2020 roku, zaraz jak zostałam, czy 19, nawet jak zostałam wójtem, że mi na rok tonął i nie można było przejechać, ale to były te wody gruntowe. I uwaga, od tego momentu cały czas pilnuję zarówno właśnie odmulania, jakby odchwaszczania, wycinki. I nie ukrywam, że w momencie, kiedy w 2024 była powódź, pierwszy raz też na roku w ogóle nie wezbrały te wody gruntowe, co było też dla mnie bardzo, tak samo w Karczowie, to było dla mnie bardzo dobrym doświadczeniem, bo zarówno Karczów, jak i Narok bardzo często mi pływał. I co się okazuje,
3: czyli
2: że...
3: Czyli to systematyczne działania?
2: Systematyczne działania i cały czas na linii Wód Polskich, ja ich raz w roku zapraszam na sesję Rady Gminy, gdzie jakby zbieram informacje od sołtysów i od radnych o tym, jakie są potrzeby, czy widzą, czy będą chcieli zadawać jakieś pytania, żebyśmy też przygotowali potencjalną osobę do nas, która z wizytą się udaje, żeby była też w tym temacie już przygotowana i z odpowiedzią. Więc też był moment taki, że po pierwsze walczyliśmy o to, żeby wały w Naroku zostały umocnione, ponieważ one przemakały. I dzisiaj, proszę Państwa, jest już procedura przetargowa ogłoszona, więc lada moment będą wzmocnione i odbudowane, można powiedzieć, wyremontowane ważne dla moich mieszkańców wały w Naroku. I jest już w trakcie remontu mostek, który też został uszkodzony podczas powodzi, też w Naroku, czyli w tej miejscowości najbardziej gdzieś tam poszkodowanej i dotkniętej. Dlatego te zabiegi trzeba prowadzić systematycznie i ważna jest właśnie informacja, żeby już umieć się przygotować do takiej fali, jeżeli ona idzie. Sokolniki może nie są tak położone. Ja dodam, że Sokolniki to jest najmłodsza miejscowość w naszej gminie, wydzielona administracyjnie.
4: W 2024.
2: Od czwartego już tak
4: byliśmy już jako sołectwo.
2: Czyli odzyskując swoją
3: tożsamość. Tak, powracając trochę do tej ustawy o ochronie ludności, chociaż wiadomo tutaj przy tej okazji różne powódź jakby naturalnie nam przypomina też pewne zdarzenia, pewne rzeczy, to tak trochę konkretniej zapytam, bo nawet jeżeli formalnie ta ustawa nie widzi sołtysów, to jak słyszymy tutaj, tak, kwestia duch społeczny jest bardzo istotny. Czy sołtys mógłby się zająć na przykład utrzymywaniem zasobów ochrony ludności, nie wiem, żywność, woda?
2: Oczywiście, że tak. Jeżeli ma zasoby oczywiście infrastrukturalne do tego, żeby w tym gromadzić. Ja przede wszystkim dzisiaj realnie sobie zaplanowałam, jakie chcę działania podjąć. I jeszcze w tym roku, w miesiącu lipcu będę uruchamiać w każdej miejscowości szkolenia. W szkoleniach właśnie chcę mieć sołtysa, radę sołecką i mieszkańców. I przede wszystkim chcę budować tą świadomość, że każdy musi być w miarę samodzielny. Że ja mogę zbudować swój korpus, który będzie mi potrzebny teraz, tutaj, natychmiast i w danej sytuacji, bo tych zagrożeń jest bardzo dużo i różnych i całkiem niedawno, 2 miesiące temu chyba wyciek w elektrowni spowodował, że było zagrożenie przymusowej ewakuacji, wysiedlenia wręcz nawet. Taki epizod. Co dzisiaj wiem, jak ja musiałam ewakuować na przykład w miejscowości Żelazna moich mieszkańców, którzy są zamieszkują polder. I teraz, drodzy Państwo, ta reakcja jest bardzo szybka, potrzebna jest świadomość, sołtys jest potrzebny do tego, żeby przy takim szkoleniu spisać pewne dane, powtarzać to może z mieszkańcami, a mieszkańcy, żeby jak najszerzej, jak najwięcej, jak najbardziej liczebnie przybyć na to spotkanie, bo zarówno tam chcemy powiedzieć o tym systemie alarmowania, jaki powinien być, żeby mieli świadomość, jak rozbrzmią te syreny, co oznaczają. Rodzaj flag nawet w czasie powodzi też jest bardzo ważny. Czy ktoś z Państwa wie, proszę się zastanowić, bo tak nie ukrywam, że biorę sobie sama osobiście szkolenia online'owe, wieczorowe nawet, taka firma Safety Project prowadzi. Świetnie to prowadzą, naprawdę to pomogą nawet sołtysi brać każdy mieszkaniec udział, musi się wpisać oczywiście ze swojej funkcji, ale co najważniejsze właśnie, plecaki ewakuacyjne, jak to wygląda, z czym to mieć, bo jak się okaże właśnie przy tym zagrożeniu, co było w Dobrzeniu Wielkim, że chwila, moment, mamy 20 minut na wyprowadzkę, to musimy mieć pod ręką już najważniejsze rzeczy, czyli jakieś w plecaku wodę, tabletki, najważniejsze. Jakiś kocyk, jakąś kurtkę przeciwdeszczową, latarkę, dokumenty. I gotówka, drodzy Państwo, gotówkę.
3: No właśnie,
2: trzymajcie
3: tak się też
2: gotówkę.
3: Poprzyzwyczajaliśmy do płatności online i innych.
2: Wlek, właśnie taka forma na przykład w tej chwili, że zabrakłoby prądu dzisiaj, jutro. Drodzy Państwo, nie mamy w telefonach nagle połączenia, ale nie mamy też numeru do swoich dzieci, do swoich mężów, żon, na karteczce papieru, numer telefonu do najbliższych. I gotówka przede wszystkim, plecak spakowany powinien zawsze być w kącie, bo mamy do zebrania nie tylko siebie, a dzieci, ale starsze osoby, rodzinę, mamę, tatę. I sołtysi są bardzo do tego potrzebne, my uruchamiamy w lipcu takie szkolenia.
3: Tak. Ja mam takie poczucie, że pani wójt chciałaby, aby ta grupa tych sołtysów, mieszkańców była tak bardzo zwarta i zorganizowana. Bo też wyobrażam sobie na przykład taką sytuację. Sokolniki no nie są bezpośrednio jakby zagrożone powodzią, ale mogą z pewnością pomóc tym mieszkańcom, no nie wiem, na Roka, Żelaznej, prawda? Kiedy tam by się coś działo, broń Boże, odpukać.
4: Tak, jak najbardziej. Dlatego te informacje są jak najbardziej potrzebne, tak? Przy każdej takiej informacji, jeżeli możemy, stajemy na wysokości zadania. Ja przekazuję mieszkańcom, że jest potrzebne, nie wiem, właśnie woda, czy jakieś łopaty, czy gumowce, tak? Żeby pomóc tym ludziom. Zaraz są organizowane. Czy OPS, tak? Pani kierownik OPS-u tak. Też właśnie wychodziła z taką propozycją. Zaraz sami mieszkańcy przychodzili się pytać, czy są potrzebne jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy typu odzież dla dzieci, dla dorosłych osób, tak? Wszystko na bieżąco przekazywaliśmy sobie, czy z urzędem, czy osobiście z panią wójt, która była bardzo w gotowości w tym czasie. Tak, chcą współpracować i my nie jesteśmy narażeni, tak, na powódź, ale jesteśmy narażeni na pożary, bo nasza miejscowość leży właśnie przy lasach. Nie wiem i też nie chcę domniemać, w jaki sposób wybuchały te pożary u nas, tak można powiedzieć, a działo się to dość często, bo w jednym tygodniu aż 3 razy Straż Pożarna przyjeżdżała do nas. No i no niestety, mieszkamy blisko lasu. To jest chwila, moment przy takiej pogodzie, jaką mamy. No teraz akurat deszcz pada, ale susza. To jest chwila, moment i naprawdę te katastrofy, nie tylko powódź, ale właśnie pożary.
3: Tak, bo troszkę się na tej powodzi skupiliśmy, tak, niejako naturalnie, pożary, ale przecież pożary, no oczywiście, tak, teraz też suszę mamy.
4: Tak, tak, pożary i też właśnie w naszej gminie była organizowana i przez OPS spotkanie dla seniorów. Jak można działać właśnie dla takich ludzi, którzy chodzą, wyłudzają pieniądze od starszych osób.
2: I cyberbezpieczeństwo.
4: Tak, cyberbezpieczeństwo przeważnie też. Tak.
0: I w kontekście właśnie powodzi, walka z suszami, tutaj retencjonowanie wody, to jest kolejny wątek ciekawy, który często się pomija. Tutaj zabiegamy o te suche zbiorniki na Ścienawinie Modlińskiej, na potoku Mora. Mówię o konieczności budowy małych polderów właśnie, które na co dzień to są łąki, które użytkują rolnicy, ale w takich momentach trudnych. Dzisiaj mamy XXI wiek, to wszystko powinno być pełne nowych technologii. Tak. Rzeka, woda w rzece podnosi się do pewnego momentu, od razu otwierają się bariery, rozlewane są gdzieś tam przed naszym sołectwem na łąki i w okolicach łączki. Gromadzimy wodę, możemy tej wody trochę zostawić w takich okresach, kiedy wody brakuje. Trzeba szerzej spojrzeć na temat walki z powodziami. Ja jeszcze tylko chciałem dokończyć, że po tej powodzi w 2024 roku jednak pewne sprawy przyspieszyły. Niestety jesteśmy mądrzejsi po szkodach. W przypadku naszej wioski po 4 latach kolejna powódź, oczywiście większa niż ta w 2020 roku, rzeka jest solidnie oczyszczona, pogłębiona. Dwukrotnie mamy, myślę, większą przepustowość, więc taki dwudniowy deszcz 24-godzinny, no zależy jaki, ale powinniśmy w tym roku przetrzymać. Czekamy, tu pani wójt mówi o wałach, my czekamy w tym newralgicznym miejscu na około 150 metrów takiego jakiegoś rozwiązania wałów przez wieś, no i ogłoszenia przetargów na przez Wody Polskie RZGW we Wrocławiu. My podlegamy tak, pod RZGW Wrocław, tu jest taki wątek Opolszczyzna, Wrocław. kolejny temat. Ten podział nie jest z mojego punktu widzenia to, co ja obserwuję. Jednak sama Nysa też podlega pod RZGW Wrocław. Gdybyśmy przejrzeli tak dokładnie to, co zaproponowano nam w programie redukcji ryzyka, to większość po prostu pieniędzy, milionów złotych jest przewidziana dla Dolnego Śląska, a dla nas, dla Opolszczyzny, które tej części Opolszczyzny, która podlega pod RZGW Wrocław, są znacznie mniejsze pieniądze i tu jest rola dla polityków. Też
2: program
0: jeszcze
2: rozwoju obszarów wiejskich na przykład dawał takie możliwości i środki finansowe na budowanie zbiorników retencyjnych. Gmina Dąbrowa skorzystała, 6 takich zbiorników zrobiła, one były w 100% finansowane przez Unię. Skorzystaliśmy z tego momentu, bo też uważam, że właśnie ta nasza gmina jest w ten sposób położona, że musimy to zabezpieczać nie tylko w miejscach tych aglomeracji nadodrzańskich, ale również po drugiej stronie. I jeszcze dodam, że tak naprawdę tych wszystkich dzisiaj z niebezpieczeństw i zagrożeń kryzysowych jest bardzo dużo. Od wichur i różnych anomalii pogodowych poprzez nawet...
3: Właśnie ta gwałtowność takich, dzisiaj, prawda?
2: Tak, jest nieprzewidywalna. I tą gotowość dzisiaj społeczną powinniśmy budować właśnie od momentu sołtysa. Oni powinni być naszymi tymi pierwszymi rękami
3: widzicie
2: do
3: państwo,
2: roboty.
3: Jesteście
0: natomiast
3: ważni?
0: Chciałem powrócić do pierwszego pytania, do pierwszego pytania pani redaktor, bo ono było bardzo ważne. Czy należy to
2: pisać
0: jest
2: to
0: pytanie do,
3: ja tak
0: do państwa,
3: myślę,
0: samorządowców.
3: Może nie trzeba wpisywać, bo to już się
2: nie
3: trochę
2: trzeba,
3: dzieje.
2: Nie trzeba,
0: ale
2: bo
0: czy
2: tak
0: w ogóle
2: naprawdę
0: należy podnieść rangę tych
2: społecznych
0: wydelegować sołtysów?
2: Obowiązki na sołtysa w drodze obowiązkowych, bo teraz tak, sołtys może nie musi z jednej strony, ale jeżeli się chce angażować, to w większości się angażują, ale można też wydelegować te zadania w drodze nawet umowy zlecenia. Przecież takie możliwości są.
0: Można by było takie stosować
2: i
0: rozwiązanie.
2: Uważam, że to wszystko może być taka sytuacja, że będziemy musieli w jakiś sposób angażować tych sołtysów więcej, bardziej i skuteczniej.
3: Zadań niektórych.
0: Tylko chciałem
2: bo tak powinno
0: podać
2: to
0: taki
2: być.
0: Przykład konkretny, że radny, rola radnego jest podniesiona do takiej rangi, że po prostu jeżeli pracuje radny, to jest zwolniony w tym dniu, kiedy są obrady, jest sesja rady, po prostu przychodzi na sesję. A my jako sołtysi, no nie mam, pracodawca nie ma takiego obowiązku, żeby nas puści na sesję Rady Miejskiej. I to są takie problemy,
3: wola, tak?
0: które należałoby rozwiązać.
2: No bo na sesji
0: muszę
2: radny
0: wziąć urlop,
2: musi zadecydować, bo uchwala, czyli
0: tak,
2: musi głosować. Sołtys
0: przykład
2: nie głosuje, tylko w wolnych wnioskach ma jakieś możliwości
0: tak,
2: wypowiedzi. Ale sołtys może przyjść zawsze do wójta. Sołtys może przyjść zawsze na rozmowę.
0: Czy
2: są
0: pracą,
2: to sołtysówki, czy są to komisje. Znaczy my generalnie się często widzimy popołudniami, jeżeli jest taka potrzeba. Rozmawiamy też bardzo dużo w różnych porach. I też uważam, że na przykład sołtysówki, które organizujemy po godzinie 16, bo przeważnie są to właśnie o godzinie 16, to dotrzeć może każdy. Zawsze proszę moje sołtysów, że jeżeli nie mogą dotrzeć z innych powodów, to żeby wydelegowali osobę w swoim imieniu. I drodzy Państwo, tych okoliczności może być bardzo dużo, ta gotowość jest bardzo ważna, a spokój w miejscowościach właściwie ma wymiar tej gotowości.
0: Tylko też
2: uważam
0: wszelkie decyzje dotyczące jakby dodawania kolejnych obowiązków sołtysom, to trzeba omówić samymi sołtysami, bo niejednokrotnie jest tak, w naszym przypadku na przykład my prowadzimy inwestycje, my je rozliczamy, pilnujemy faktur, zamówienia. W moim sołectwie to my sołtysi to realizujemy. Przygotowujemy 5 imprez rocznie, rozliczamy je finansowo. Mhm. Więc naprawdę mamy takie obowiązki jak nie jeden naczelnik i robimy to po godzinach, robimy to w sobotę, w niedzielę, bo ja wtedy mam czas. Tak jak pani wójt organizuje bardzo dobre spotkania sołtysami raz w miesiącu, tak ja robię na rowerze, na górskim rowerze, objazd w niedzielę najczęściej po obiedzie i objeżdżam tą wioskę, rozmawiam z ludźmi na ulicy, co słychać, co się dzieje, no i bezpośredni kontakt oczywiście telefoniczny, ale to, co należałoby dodać, bo pani wójt też o tym powiedziała, co by się przydało. Miałem spotkanie nie tak dawno w Urzędzie Miejskim w Nysie, mieliśmy szkolenie takie wojskowe z tych sytuacji kryzysowych. Punkt pierwszy, łączność. Znowu łączność niepoprawna podczas powodzi w 2024 roku. Była taka sytuacja, drodzy Państwo, że do soboty telefony komórkowe działały, a w rejonie tutaj południa Nysa Morów, Głuchołazy były problemy w ogóle z wysyłaniem, nie działały w ogóle dane komórkowe. Nie może być takiej sytuacji. Rozmawialiśmy o tym, powinniśmy mieć, nie wiem, no urządzenie jakąś, może osobne połączenie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego z wójtem, krótkofalówki, ale żeby sołtys też miał bezpośrednie połączenie. Może się zdarzyć, że będzie wichura, Chodzi o to, że komercyjna łączność może się wyłączyć, powinny być, wojskowi wskazują, że powinny być dwie alternatywne ścieżki łączności. To należy zrobić. Czesi, bardzo dobry przykład, mają powyżej, to jest ta wioska, skąd wypływa potok Mora, mają, drodzy Państwo, nie tylko te megafony.
2: Tak.
0: Sygnałami, ale oni mogą wydawać komunikaty. Pani wójt, gdyby miała na ulicy w kilku wioskach najbardziej zagrożonych,
2: będzie mieć, bo to jest
0: dwa,
2: plan.
0: W najbardziej newralgicznym miejscu chciałbym mieć głośniki, one naprawdę nie są drogie, żeby burmistrz czy sztab kryzysowy mógł powiedzieć: szanowni państwo, w godzinach od 17 do północy będą obfite opady deszczu, proszę przygotować
2: sobie
0: właśnie te plecaki,
2: czy woda skażona, tak? czy jakiekolwiek
0: to
2: inne.
0: To jest bardzo istotne. Ja na przykład
2: strażacy
0: też
2: dzisiaj chyba tylko mogą poprzez poruszanie się swoimi autami, poprzez megafony informować, i to wykorzystujemy.
0: I dodatkowo jeszcze, pani redaktor, i apel też tutaj do władz gminy i powiatu miejskiego. Chciałbym mieć także monitoring w telefonie w newralgicznym miejscu w Morowie. Jedna kamera, żebym mógł obserwować 24 godziny.
2: To możecie zrobić z Funduszu Sołeckiego.
0: 24 godziny na dobę, żebym mógł widzieć, jaki jest stan wody. Tak jak pani wójt powiedziała i pani sołtys, zdarza się, że my nawet na urlopie załatwiamy sprawę, i taka jest prawda. Na szczęście nie zdarzyło mi się, że byłem gdzieś poza granicami Polski wtedy, kiedy były najtrudniejsze momenty, i oby tych kataklizmów nie było, ale nie miałem takiej sytuacji, że musiałem wracać kilometry.
2: Moi drodzy, ale nie możemy nie wspomnieć jeszcze o strażakach, tylko powiem, bo strażacy są naszą siłą, strażacy są zawsze gotowi, i sołtysi też na przykład w czasie akcji są ci najbliżsi, dostarczają żywność, jakąś ciepły posiłek, ciepły jakiś napój, i moi drodzy, strażakom trzeba pomagać, trzeba podnosić ich rangę, trzeba dokupywać sprzęt, trzeba ich uzbrajać, i my to też robimy, ponieważ dla nas oni są też tutaj bardzo ważnym ogniwem.
3: To tu się podpiszę, ale że to był program o sołtysach, to dla państwa sołtysów wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję
3: pięknie za rozmowę. Pani Katarzyna Gołębiowska-Jarek, wójt Dąbrowy, była z nami.
2: Tak, pozdrawiam wszystkich moich sołtysów w gminie Dąbrowa serdecznie.
3: Tak jest.
2: I dziękuję za zaproszenie.
3: Pani Weronika Jakimowicz, sołtyska Sokolnik z Dąbrowy, dziękuję pięknie.
4: Dziękuję również za rozmowę.
3: I pan Artur Pieczarka, sołtys Morowa, gmina Nysa.
0: Dziękuję pani redaktor. Pozdrawiam serdecznie mieszkańców gminy Nysa, wszystkich i mieszkańców sołectwa Morów.
3: Wszystkiego dobrego życzymy. Joanna Matlak się kłania. Dziękuję bardzo.

0: Radio Opole. Radio dla wszystkich.
1: Kłaniamy się Państwu niziutko. Dzień dobry w niedzielę w 24 dniu maja. Na zegarach mamy godzinę 6:00. Czas zatem na wiadomości poranne. Zaczynamy. Za 2 godziny odprawa rządu po interwencji w domu prezydenta na podstawie fałszywego zgłoszenia o rzekomym pożarze. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego z nagrodą za reżyserię na festiwalu w Cannes. A kibice Lecha Poznań świętują zdobycie kolejnego mistrzostwa kraju.
2: Serduszku dzisiaj gra, kolejarz mistrz.
1: Na zegarach 6:00.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Przed mikrofonem Jacek Rudnik. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy. Za 2 godziny odprawa rządu po interwencji w domu prezydenta. Użyjemy wszystkich dostępnych metod, by zidentyfikować i ukarać sabotażystów, napisał w mediach społecznościowych szef rządu premier Donald Tusk. Po otrzymaniu informacji o pożarze w gdańskim mieszkaniu rodzinnym prezydenta, służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Okazało się, że zgłoszenie było nieprawdziwe. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Rosji wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, w naszej przestrzeni powietrznej zakończono właśnie operowanie wojskowego lotnictwa, przekazało dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych. Działania te miały charakter prewencyjny, przekazano w komunikacie.
0: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Już za godzinę ponad 400 komisji referendalnych rozpocznie pracę w Krakowie. Pod Wawelem aż do 21:00 potrwa głosowanie w sprawie odwołania prezydenta Krakowa i Rady Miasta. Po tym jak przeciwnicy obecnie urzędującego prezydenta zebrali wymaganą liczbę podpisów pod wnioskiem o zwołanie głosowania, konieczne było zorganizowanie referendum. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego skłania przede wszystkim do refleksji o narodowości, zaznacza krytyk filmowy Adriana Prodeus. Na festiwalu w Cannes film nagrodzono za najlepszą reżyserię. To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o niemieckim pisarzu i laureacie Nagrody Nobla Tomasie Mannie. Zdjęcia do tej europejskiej koprodukcji z polskim udziałem powstawały w wielu miejscach, m.in. w Legnicy, Wałbrzychu, Wrocławiu, ale także w Stanach Zjednoczonych. Gala finałowa, przypomnijmy, przyniosła Złotą Palmę rumuńskiej produkcji zatytułowanej Fjord.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Kibice Lecha Poznań, to była sobota, świętowali do późnej nocy obronę tytułu mistrza kraju.
2: Serduszku dzisiaj gra, jedna tylko melodia. Kolejarz mistrz.
3: Majster to jest mistrz, a w tym przypadku jest to mistrz polski. Jeden, jedyny z Poznania, Lech Poznań.
4: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne.
5: Tylko kolejarz może mieć szansę na to, żeby grać w Lidze Mistrzów.
1: Gol na pożegnanie i porażka z Walencją. Robert Lewandowski po raz ostatni definitywnie wystąpił w barwach Barcelony. Duma Katalonii przegrała na wyjeździe na koniec sezonu 1-3, ale to Polak otworzył wynik spotkania. Jednak później bramki zdobywali wyłącznie gospodarze. Dla Lewandowskiego był to 120 gol w barwach Barcelony. Tym samym Polak skoczył do pierwszej dziesiątki strzelców w historii katalońskiego klubu.
0: Światowe agencje informują.
1: Co najmniej jedna osoba zginęła, 10 jest poszkodowanych. W zmasowanym ataku na Kijów Rosjanie wystrzelili na stolicę Ukrainy kilkadziesiąt rakiet balistycznych manewrujących oraz rakiety typu Cyrkon i Kinżał. W mieście doszło do kilkudziesięciu eksplozji, podają agencje. Porozumienie w sprawie zakończenia wojny z Iranem w dużej mierze jest wynegocjowane, przekazał Donald Trump. Amerykański prezydent opublikował na portalu True Social informację, że niebawem będą ogłoszone ostatnie szczegóły porozumienia, które doprowadzi do otwarcia cieśniny Ormus.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Niedziela w regionie opolskim pod znakiem zachmurzenia, małego i umiarkowanego słońca dziś na pewno nie zabraknie, ale w godzinach południowych przejściowo zachmurzy się mocniej, mogą wystąpić gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, a nawet burze. Temperatury maksymalne wysokie do 27 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, momentami powieje odrobinę silniej z południowego zachodu i zachodu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl. funnymoney.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Funnymoney.pl. Wiele okazji do pomagania.
7: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Reklama społeczna.

0: Witam Państwa serdecznie. W niedzielę zesłania Ducha Świętego słuchają Państwo Radia Opole. Kłania się Roman Juranek. Papież zaapelował do Polaków o modlitwę o obudzenie ludzkich sumień. Dzisiaj w programie także m.in. o obchodach święta Wniebowstąpienia Pańskiego. Będzie również konferencja zapowiadająca pielgrzymkę szlakiem patrona Polski, świętego Stanisława Kostki z Wiednia do Rzymu. Powiemy też m.in. o przekazaniu do renowacji dwóch egzemplarzy Biblii Brzeskiej. Będzie także wiele innych informacji ze świata, kraju i diecezji. A teraz oczywiście zapraszam do wysłuchania słowa na uroczystość zesłania Ducha Świętego, które przygotował i zaprezentuje ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Nysie.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Dzisiejszą niedzielą oficjalnie kończymy w Kościele okres wielkanocny, a ten ważny dzień to uroczystość zesłania Ducha Świętego. Kolejny raz widzimy i czujemy, jak szybko upływa dany nam czas. Jeszcze tak niedawno było Triduum Paschalne, Wielki Czwartek, Piątek i Sobota, później Wielkanoc, Niedziela Bożego Miłosierdzia, Niedziela Dobrego Pasterza, Wniebowstąpienie i dzisiejszy uroczysty dzień, który rozpoczynamy rozważaniem opartym na Ewangelii według świętego Jana. Przypomnijmy sobie najważniejsze informacje, które warto wiedzieć, świętując zesłanie Ducha Świętego. Przyjście na ziemię, zstąpienie Ducha Świętego na apostołów obchodzimy 50. dnia po zmartwychwstaniu Pańskim. W języku liturgicznym święto zesłania Ducha Świętego nazywa się z tego powodu pięćdziesiątnicą. Jest jeszcze inna, alternatywna nazwa tego ważnego święta. Słyszy się czasem, że to zielone świątki. W kalendarzu ten dzień przypada wiosną, na przełomie maja i czerwca, kiedy widzimy, że przyroda wokół nas kwitnie, a pobożność ludowa powiązała ten dzień pięćdziesiątnicy z zielenią kwiatów i drzew, które widzimy za oknem. W zależności od regionu Polski, zielone świątki nazywane były dawniej również sobotkami. Tyle o nazwach. Przejdźmy do znaczenia i przesłania zesłania Ducha Świętego, bo to przecież jedna z najważniejszych uroczystości w roku liturgicznym. W centrum dzisiejszej niedzieli widzimy trzecią osobę boską, Ducha Świętego, który jest zapowiedzianym i obiecanym darem Boga Ojca i Syna Bożego. Na zgromadzonych uczniów, na Maryję i pierwszą wspólnotę Kościoła zstępuje Duch Święty w postaci gołębicy i języków ognia, które ukazały się nad głowami zebranych w wieczerniku. Towarzyszył temu powiew wiatru, który w Piśmie Świętym zawsze jest znakiem obecności Ducha Świętego. Zerknijmy do Dziejów Apostolskich i zobaczmy, jak autor widział to wydarzenie. Kiedy nadszedł wreszcie dzień pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć. Co ma znaczyć, mówili jeden do drugiego. Upili się młodym winem, drwili inni. Ludzie zgromadzeni w Jerozolimie, widząc i słysząc uczniów, sądzili początkowo, że mają przed sobą pijanych ludzi. Ale szybko zdali sobie sprawę, że się mylą, kiedy usłyszeli przemawiającego Piotra, głoszącego zwycięstwo Jezusa nad śmiercią. To kazanie napełnionego Duchem Świętym Piotra sprawiło, że tego dnia nawróciło się 3000 ludzi. Żeby to lepiej zrozumieć, wyobraź sobie, że w twojej miejscowości, po dzisiejszym kazaniu, które usłyszysz w swojej rodzinnej parafii, kilka tysięcy ludzi ustawia się w kolejkach do konfesjonałów, aby wyznać grzechy, ponieważ poczuło potrzebę radykalnego nawrócenia. To naprawdę miało miejsce w dzień pięćdziesiątnicy. Tak potężne jest działanie Ducha Świętego. I ten Duch nie przestał działać w Kościele. To my, ludzie, jesteśmy na Niego mniej otwarci niż nasi poprzednicy. Tradycja Kościoła uczy nas, że zesłanie Ducha Świętego to narodziny Kościoła. Odtąd pod natchnieniem Ducha Świętego i z Jego darami każdy papież wraz z biskupami i kapłanami przewodzi ludowi Bożemu. To Duch Święty jest autorem ksiąg Pisma Świętego. Nim natchnieni ludzie spisywali poszczególne teksty, które znajdziemy w Biblii. To Duch Święty działa, kiedy udzielamy i przyjmujemy sakramenty. To On działa podczas różnego rodzaju rekolekcji. Z Jego mocą głoszą Ewangelię kapłani i misjonarze. Ten Duch Święty, którego przyjście dziś świętujemy w historii świata i Kościoła, w niezwykły sposób okazywał swą moc, dając nam licznych świętych i błogosławionych. Jednym z nich był tak dobrze nam znany święty Jan Paweł II. Starsi szczególnie pewnie zapamiętali kazanie papieża wygłoszone 2 czerwca 1979 roku w Warszawie na Placu Zwycięstwa. Dziś to Plac Piłsudskiego. A to był dzień Wigilii zesłania Ducha Świętego. Pierwsza pielgrzymka apostolska do Polski, czasy politycznie i gospodarczo bardzo trudne. Naród zniewolony od kilkudziesięciu lat i mocny głos Ojca Świętego. I ja, syn polskiej ziemi, wołam, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. To jedne z najbardziej znanych słów papieża Polaka, które w serca milionów rodaków wlały otuchę i nadzieję i zapoczątkowały w Polsce i w Europie przemiany ustrojowe, społeczne, polityczne i gospodarcze. Tego Ducha Świętego otrzymał każdy z nas w sakramencie, który szczególnie jest powiązany z trzecią osobą boską. Ten sakrament to bierzmowanie. Czy pamiętasz ten dzień, jeden z najważniejszych w Twoim rozwoju religijnym i duchowym? Czy pamiętasz, kto jest Twoim świętym patronem od bierzmowania? Czy pamiętasz, który biskup udzielił Ci tego daru i kto był Twoim świadkiem? Bierzmowanie, nasz dzień Pięćdziesiątnicy, w którym wraz z Duchem Świętym otrzymujemy 7 Jego darów. Przypomnijmy dziś sobie, co otrzymaliśmy w dniu bierzmowania. Dar mądrości i rozumu, rady i męstwa, umiejętności, pobożności i Bożej bojaźni. Naprawdę wiele otrzymaliśmy. Co z tymi darami robimy? Czy je pomnażamy? Czy z nich korzystamy? Czy może o nich już dawno zapomnieliśmy? Poprośmy dziś na mszy Ducha Świętego, by nami kierował, by nas prowadził i umacniał na wszystkich drogach naszego życia.
0: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz. Podczas spotkania z wiernymi na modlitwę Regina Celi na placu Świętego Piotra papież w ubiegłą niedzielę przypomniał, że Kościół obchodzi święto w niebo wstąpienia Pańskiego. Po modlitwie Leon XIV dodał, że w wielu krajach obchodzony jest także Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu i zaapelował o promowanie takich form komunikacji, które szanują prawdę o człowieku. Rozpoczął się wtedy tydzień Laudato Si poświęcony trosce o stworzenie i inspirowany encykliką papieża Franciszka.
2: Papież zauważył, że wstąpienie Jezusa do nieba bywa postrzegane jako wydarzenie odległe, a tymczasem ta wędrówka w górę przez całe ziemskie życie Jezusa jest obecna także w życiu tych, których papież Franciszek nazwał świętymi z sąsiedztwa.
3: Papa! Mamy.
2: Tę wędrówkę odnajdujemy w ojcach, mamach, dziadkach, osobach w każdym wieku i każdym stanie, które z radością i zaangażowaniem starają się żyć zgodnie z Ewangelią. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu papież poświęca tematowi chronić ludzkie głosy i twarze, tak by w dobie sztucznej inteligencji promować te formy innowacji technologicznej, które szanują prawdę o człowieku. Leon XIV przypomniał przesłanie pokoju świętego Franciszka z Asyżu ze wszystkimi stworzeniami. Niestety w ostatnich latach z powodu wojen postęp w tej dziedzinie uległ znacznemu spowolnieniu, dlatego zachęcam wszystkich, którzy działają na rzecz ekologii integralnej, do odnowienia swojego zaangażowania. Troska o pokój jest troską o życie.
0: 25 maja, w poniedziałek, w Watykanie zostanie zaprezentowana pierwsza encyklika papieża Leona XIV Magnifica Humanitas, czyli Wspaniała Ludzkość. Dokument poświęcony będzie ochronie człowieka w dobie sztucznej inteligencji.
2: Podpisana 15 maja przez Leona XIV encyklika jest hołdem dla dziedzictwa Leona XIII i jego encykliki Rerum Novarum, opublikowanej dokładnie 135 lat wcześniej. Dokument ten był odpowiedzią Kościoła na skutki społeczno-ekonomiczne rewolucji przemysłowej i stał się podstawą nauki społecznej Kościoła. Encyklika Magnifica Humanitas papieża Leona XIV to odpowiedź na zjawisko sztucznej inteligencji i pytania o zastępczość i odpowiedzialność. Jest też dowodem na kontynuację społecznej nauki Kościoła w nowych okolicznościach. Stawia na godność człowieka, prymat dobra wspólnego i moralne ograniczenia władzy. Magnifica Humanitas zaprezentowana będzie w auli synodalnej przez papieża. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Watykan.
0: Papież Leon XIV w dniach 25-28 września odwiedzi Francję, informuje Watykan. Będzie to druga po Hiszpanii podróż papieża do kraju Unii Europejskiej. Leon XIV m.in. przybędzie do paryskiej siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury. Podróż do Francji to szósta pielgrzymka zagraniczna obecnego papieża. Odwiedził już Turcję, Liban, Księstwo Monako, Afrykę, a w czerwcu pojedzie do Hiszpanii. Teraz wiadomości prosto z Rzymu. Dziennik Vatican News prezentuje ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.
4: Ponad 300 delegatów rycerzy Kolumba z całej Polski wybrało nowego delegata stanowego. Został nim adwokat Michał Bartoszko z Wrocławia. Zastąpi on delegata stanowego Tomasza Wawrzkowicza. Tak o perspektywach rozwoju rycerzy Kolumba w Polsce mówi wybrany delegat stanowy Michał Bartoszko.
5: Rycerze Kolumba od wielu lat wykonują piękne dzieła miłosierdzia, co było widać chociażby przy powodzi na Dolnym Śląsku, przy wichurach, w Borach Tucholskich czy innych sytuacjach, które się zdarzały, chociażby wybuch czy eskalacja wojny na Ukrainie. Ale to są dziesiątki, a w zasadzie setki, jeżeli nie tysiące programów, które rady lokalne wykonują na co dzień. I to jest coś, na co bardzo mocno chciałbym zwrócić uwagę przez ten okres, na który bracia powierzą mi przewodzenie polskiej jurysdykcji, mi i pozostałym funkcjonariuszom stanowym, bo to jest zespół. A więc formacja, braterstwo i stawianie czoła tym zmianom, które zachodzą i promowanie wartości rodzinnych, katolickich, obrony życia we współczesnym świecie.
6: Audiencja środowa miała wyjątkowy charakter ekumeniczny. Obecny był na niej Aram I. To jeden z głównych patriarchów apostolskiego kościoła ormiańskiego. Papież powitał go na samym początku audiencji, podkreślił znaczenie braterskich relacji między obu kościołami i wezwał do modlitwy o pełną jedność, a także o pokój w Libanie i na Bliskim Wschodzie. Obecni na audiencji ormiańscy biskupi odśpiewali tradycyjną modlitwę za patriarchę. Normalnie jest ona zarezerwowana dla patriarchów ormiańskich. Tym razem przedmiotem modlitwy był sam papież. Strzeż Panie Świętej Stolicy Rzymskiej, aby pozostała niezachwiana. Niech żyje na wieki papież Leon, śpiewali ormiańscy biskupi.
0: Mówił Krzysztof Brąk z Vatican News. Dodajmy, że w środę Leon XIV podczas audiencji generalnej zaapelował do Polaków o modlitwę, o obudzenie ludzkich sumień.
7: Papież na placu świętego Piotra, zwracając się do Polaków, przypomniał, że 40 lat temu święty Jan Paweł II ogłosił encyklikę Dominum et Vivificantem, Pana i Ożywiciela, w której wskazał, że Duch Święty jest światłością sumień i pozwala nam nazywać po imieniu dobro i zło. Potem zaapelował:
8: In attesa della Pentecoste, chiediamo...
7: Oczekując Pięćdziesiątnicy, prośmy Ducha Bożego, aby swymi darami obudził ludzkie sumienia, odwrócił je od nieprawości, przemocy i wojny oraz odnowił oblicze Ziemi. Papież poświęcił katechezę Konstytucji Soborowej o Liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
0: A za chwilę ciąg dalszy programu Effata.

0: Kościół katolicki w Polsce obchodził w ubiegłą niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Zgodnie z tradycją biblijną wydarzenie to miało miejsce 40 dni po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus w obecności uczniów uniósł się do nieba z Góry Oliwnej. Szczegóły Przemysław Goławski.
1: Wniebowstąpienie Pańskie, choć liturgicznie przypada zawsze w czwartek, 40 dni po Wielkanocy, to od 2004 roku w Polsce na mocy decyzji Episkopatu i Watykanu obchody są przeniesione na niedzielę, by umożliwić udział w uroczystości jak największej liczbie wiernych. Na biblijne źródła święta zwraca uwagę ksiądz profesor Marcin Wysocki z Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
2: 40 dni po zmartwychwstaniu Chrystus zabrał swoich uczniów na Górę Oliwną, skąd uniósł się do nieba, powracając do swojego Ojca, który go posłał na świat. Powraca po to, aby zasiąść po prawicy Boga.
1: Tradycja Kościoła wyjaśnia, że podczas gdy narodzenie Pańskie było świadectwem człowieczeństwa Jezusa, to wniebowstąpienie jest świadectwem Jego bóstwa oraz wyniesieniem śmiertelnej natury ludzkiej do nieśmiertelności i jest obietnicą nieba. Przemysław Goławski, Polskie Radio.
0: Jak mówił w Radiu Rzeszów ksiądz Tomasz Nowak, proboszcz miejscowej parafii Świętego Krzyża, uczniowie Chrystusa byli zaskoczeni i zagubieni. Zwrócił uwagę, że chrześcijaństwo nie polega na biernym oczekiwaniu.
3: Krytykujemy właśnie to wpatrywanie się w niebo w tym znaczeniu, że oczekujemy, że wszystko nam spadnie z nieba, nic nie musimy robić. I słyszałem taką definicję chrześcijanina, że to jest ktoś, kto owszem patrzy się w niebo, tam widząc swoją nadzieję, ale też mocno stąpa po ziemi. I tutaj mamy ten element pracy, ale też takiego realizmu związanego z naszym życiem, z naszą codziennością.
0: Ksiądz Tomasz Nowak zaznaczył, że dla wierzących to święto jest przypomnieniem, iż człowiek nie zostaje sam ze swoim lękiem, pytaniami i codziennymi trudnościami, a wiara może dawać nadzieję i poczucie obecności Boga w życiu. A wierni celebrują wydarzenia opisane w Piśmie Świętym, które zamykają ziemskie przebywanie Jezusa, tłumaczył sens wniebowstąpienia metropolita warmiński arcybiskup Józef Górzyński.
4: W wymiarze teologicznym wniebowstąpienie Pana Jezusa wytycza drogę naszego życia, która zmierza do zmartwychwstania w ciele i w ślad za naszym Zbawicielem przebywania w radości nieba. A zatem jest to wskazanie najbardziej fundamentalnego celu naszego życia.
0: Wniebowstąpienie otwierało ostateczny etap duchowego przygotowania przed zesłaniem Ducha Świętego, które właśnie jest obchodzone dziś. Kardynał Stefan Wyszyński był patronem majówki z prymasem w Lasach Kozłowieckich na Lubelszczyźnie. Chcemy inspirować się postacią prymasa Wyszyńskiego, zwłaszcza jego myślą o życiu społecznym i katolickiej nauce społecznej, ale w sposób twórczy, podkreślał biskup pomocniczy lubelski Adam Bab.
5: Czasy, w których żyjemy, mają swoje wyzwania, różne też kryzysy, relacji, więzi, wspólnoty, bezpieczeństwa, jakiegoś wewnętrznego ładu, więc na pewno z myśli prymasa mamy z czego czerpać, ale i z jakiego powodu czerpać, właśnie żeby się tutaj w tych naszych czasach odnaleźć. I to wydarzenie temu służy, żeby w sposób twórczy, budujący więzi, edukacyjny, też koncentrujący na dobru wspólnym, na dobru społecznym, też na wartościach duchowych, religijnych, żeby z tego dziedzictwa zaczerpnąć, odczytać je na nowo i zastosować do naszych czasów.
0: Organizatorzy zaplanowali atrakcje miłośników sportu, przyrody i historii, mówi jedna z organizatorek majówki z prymasem Dorota Lachowska.
6: Zaczynamy w Nasutowie od rajdów pieszych, rajdów rowerowych. Później Dąbrówka, Kozłowiecki Festiwal Biegowy i strefa bardzo duża, rekreacyjno-rozrywkowa w Parku Dźwięków. I cały finał, gdzie będą koncerty zespołów ludowych, gdzie będzie kiermasz produktów regionalnych.
0: Wydarzenie nawiązywało do pobytu prymasa Stefana Wyszyńskiego w Kozłówce i Nasutowie i skierowane jest do osób doświadczających samotności z wątpliwości czy depresji. To zarówno modlitewne, jak i integracyjne spotkanie prawosławnej młodzieży. Na Świętej Górze Grabarce, niedaleko Siemiatycz, odbyła się paschalna pielgrzymka, tak zwana majowa. Przyjechało około 250 osób z całej Polski.
7: Rodzice nas zachęcili, bo oni sami kiedyś jeździli. Tutaj będzie dużo modlitw i spotkania z bardzo wartościowymi osobami. Byłam bardzo zaskoczona, ile znajomych tutaj jest.

0: jest i też wiem, że spora część z nich rozważała Juvenalia w Białymstoku, ale jednak jesteśmy tutaj i myślę, że będziemy się dużo lepiej bawić.
1: Juvenalia wiadomo, też duża impreza, ale jednak majowa wygrywa w tym zestawieniu.
2: Przyjeżdżać na miejsce, na którym jest bardzo słaby zasięg internetowy, no to trzeba być naprawdę mocno zmotywowanym.
3: Ksiądz Piotr Makal z Białegostoku.
2: Jaką motywację musi mieć młody człowiek, żeby zostawić swoją komórkę, swoje ciepłe łóżeczko i wyruszyć na grabarkę po to, żeby pobyć w namiocie. Nie zawsze może to być suchy namiot, nie zawsze to może być ciepły namiot. To też pokazuje, że młodzież chce być ze sobą.
4: Tak, tutaj internet akurat słabo działa. Nie ma tu zasięgu, więc jest to zmuszenie młodzieży do integrowania ze sobą, prowadzenia tych rozmów na żywo.
5: Paschalna pielgrzymka młodzieży prawosławnej na Świętej Górze Grabarce odbyła się już po raz 47. A w środę rozpoczął się w Białymstoku 45. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2026. Jego hasło brzmi Świat muzyki cerkiewnej, muzyka cerkiewna świata. To będzie podróż przez wieki i kontynenty, zapowiada dyrektor festiwalu Mikołaj Buszko.
6: Powtarzane często hasło muzyka łagodzi obyczaje, jak rzadko spełnia się przy muzyce śpiewającej duszy, jaką jest muzyka cerkiewna. To raz, dwa, że jest to znakomita okazja, żeby spotkać się z najwyższej klasy wykonawcami.
5: Podczas koncertu inauguracyjnego wystąpił chór Filharmonii Narodowej w Warszawie.
7: No fantastyczne, coś niepowtarzalnego.
8: No cudownie, nastrój super.
7: Nie da się opisać, co za piękne pieśni, co za piękne osobowości, piękne głosy, fantazja.
9: Bardzo się podobało. Ja przychodzę na takie śpiewki, no, lubię takie.
10: Pierwszy raz i bardzo mi się podobało. Takie, można powiedzieć, przeżycie uczuciowe, religijne. No.
11: Na festiwalu jestem pierwszy raz, ale pomyślałam, że już co roku będę śledzić i uczestniczyć, bo no, jestem świadoma, ile razy przegapiłam takie fajne wydarzenie. Głosy niesamowite i poczucie, jakby się już do nieba trafiło.
5: Trzy kolejne dni to były przesłuchania konkursowe. W tegorocznym festiwalu uczestniczy 20 chórów reprezentujących 13 krajów z Europy, Azji i Afryki, a festiwal zakończy się dzisiaj ogłoszeniem wyników i koncertem galowym. 82 lata temu polscy żołnierze II Korpusu pod dowództwem generała Władysława Andersa zdobyli ruiny klasztoru Monte Cassino. Zwycięska bitwa przeszła do historii jako najkrwawsza w II wojnie światowej na Zachodzie. Ofiara naszych żołnierzy nie poszła na marne, mówił w homilii na Monte Cassino biskup polowy Wiesław Lechowicz. Celebrował mszę świętą na polskim cmentarzu wojennym. Biskup Lechowicz podkreślał, że żołnierzy II Korpusu łączyła tęsknota za wolną Polską.
12: Byli gotowi więc ofiarować swoje zazwyczaj młode życie. Jesteśmy im wdzięczni za to, że my dzisiaj nie musimy tak tęsknić, ale nie możemy nie troszczyć się o wolność z podobną determinacją jak oni. Przykład żołnierzy II Korpusu pokazuje nam, jak to czynić. Mimo różnic być zjednoczonymi w wysiłkach na rzecz tego, co nazywamy polską racją stanu.
5: Duchowny wskazał także, że ofiara polskich żołnierzy miała sens, bo była walką o wolną i niepodległą Polskę.
12: W takim wyjątkowym miejscu jak cmentarz na Monte Cassino trzeba się wsłuchać w to, co on ma nam do powiedzenia. Monte Cassino i groby, wokół których dzisiaj się gromadzimy, wołają o takie czyny, które mają na celu dobro wspólne naszej ojczyzny.
5: Po mszy polowej odbyły się dalsze uroczystości, wręczenie odznaczeń państwowych przez prezydenta Karola Nawrockiego, apel pamięci i składanie wieńców na grobach polskich żołnierzy. W czwartek rozpoczął się 31. Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Muzyka Sakra w Skoczowie. Wydarzenie upamiętnia wizytę Jana Pawła II na Podbeskidziu w 1995 roku. Program obejmuje koncerty, wystawę oraz projekcję filmową. W piątek na wzgórzu Kaplicówka zabrzmiała grana na trąbkach pieśń Barka w wykonaniu Czesława Grenia i Tomasza Grenia. Wczoraj natomiast na szlaku świętego Jana Sarkandra na Kaplicówkę odbył się wernisaż 30 lat z pięknem i sztuką, historia stowarzyszenia i festiwalu Muzyka Sakra. Zwieńczeniem wydarzenia będzie dzisiejsza projekcja filmu Opiekun w Teatrze Elektrycznym. Tegoroczny festiwal nosi nazwę Spotkanie Przyjaciół, podkreślając znaczenie wspólnoty inspiracji płynących z muzyki, sztuki oraz filmu opartego na wartościach chrześcijańskich. O tym, że święty Stanisław Kostka jest doskonałym wzorem dla młodych ludzi rozeznających swoje powołanie, mówili uczestnicy konferencji prasowej, która odbyła się w sekretariacie generalnym KEP w Warszawie, zapowiadającej pielgrzymkę szlakiem patrona Polski świętego Stanisława Kostki z Wiednia do Rzymu. Biskup Szymon Stłukowski wyjaśnił, że pielgrzymka ma charakter spontaniczny, co wymaga, że pielgrzymi muszą być aktywni. Poinformował również, że została wyznaczona trasa i miejsce noclegowe. Dodał, że została przygotowana także nawigacja funkcjonująca offline, która pomoże pielgrzymom na trasie.
13: Będzie też aplikacja na smartfon czy iPhone, która będzie działała w ten sposób, że będzie na niej mapa świata. Kiedy będę chciał się pomodlić w intencji powołania, to kliknę na tekst z Ewangelii. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Pomodlę się w tej intencji. Mapa świata się wygasi, zapali się świeczuszka i po chwili ta świeczka jako punkt biały zapali się na mapie świata. Czyli tam, gdzie ludzie będą modlić się w tej intencji, przy tej aplikacji, powstanie biały punkt. I ufam, że powstanie biała taka droga z Wiednia do Rzymu, a jak ktoś się dołączy na innych kontynentach, to tych świateł na mapie świata będzie więcej. No i jeśli uda nam się tę aplikację przygotować do 27 maja, to poprosimy, żeby papież Leon był pierwszym, który kliknie.
5: Siostra Magdalena Wielgus, odpowiedzialna za formację w junioracie w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, podkreśliła, że w czasie pielgrzymki będzie modlitwa w intencji powołań.
14: Wiemy, że współcześnie młodzi ludzie czasami problem, żeby odnaleźć się w ogóle w życiu, żeby odnaleźć swoją drogę. I tu nie chodzi tylko o drogę kapłańską czy zakonną, ale w ogóle, żeby znaleźć jakiś kierunek, jakieś swoje miejsce w życiu. Chcemy tych ludzi wspierać modlitwą. Chcemy w czasie tej pielgrzymki modlić się o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, ale chcemy też omadlać te osoby, które gdzieś rozeznają w swoim sercu, gdzieś słyszą ten głos Boży i może być im trudno tą decyzję podjąć. Też wiemy, że Stanisław Kostka sam miał trudności, może nie takie indywidualne, ponieważ on był przekonany do swojej drogi życiowej, natomiast trudności dotyczyły jego relacji rodzinnych. Współcześnie młodzi tych trudności mają wiele, czasem są to też relacje rodzinne, a czasem są to różnego rodzaju przywiązania, które gdzieś ich wikłają i jest im trudno to zostawić, dlatego chcemy też ich omadlać, chcemy ich wspierać i naszą modlitwą, też naszą ofiarą, naszym tym pewnym trudem pielgrzymowania, który będziemy podejmować. Chcemy być takim wsparciem dla nich i też chcemy, modląc się za nich, pokazywać im tą osobę świętego Stanisława, który był bardzo zdeterminowany, kiedy walczył o swoje powołanie, nic go nie zniechęcało, podjął tą drogę właśnie z Wiednia do Rzymu w takim celu, żeby to swoje powołanie zrealizować. Więc modląc się za te osoby, modląc się o to, żeby Pan Bóg dał powołania Kościołowi, chcemy też pokazywać właśnie na świętego Stanisława, aby był taką inspiracją dla tych młodych, że można rzeczywiście o to swoje powołanie zawalczyć, o tą swoją drogę z Bogiem. Można zawalczyć o to, żeby być w życiu szczęśliwym. No właśnie, żeby tą drogę po prostu swoją odnaleźć i wiernie też na niej trwać, wiernie nią kroczyć.
5: Natomiast rzecznik KEP wyjaśnił, że pielgrzymka rozpocznie się 4 lipca w Wiedniu i dotrze do Rzymu 14 września. Dodał, że została przygotowana specjalna strona internetowa www.kostka300.pl, na której będą pojawiać się codziennie relacje z pielgrzymki.

0: 18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II i święty. Kierował kościołem katolickim w latach 1978-2005. Wkrótce po śmierci rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny, a potem kanonizacyjny, zakończony w 2014 roku wyniesieniem na ołtarze przez papieża Franciszka. Karol Wojtyła pochodził z rodziny głęboko wierzącej, kultywującej chrześcijański system wartości i tradycje patriotyczne. Przed wojną aktor, poeta i student. Podczas okupacji niemieckiej pracował jako robotnik w kamieniołomach i współtworzył konspiracyjny teatr. Po wojnie już jako ksiądz, a później biskup i kardynał zmagał się z realiami komunistycznego reżimu. Wybrany przez konklawę po śmierci Jana Pawła I w 78 roku był pierwszym od 455 lat biskupem Rzymu niepochodzącym z Włoch, a także od półtora wieku najmłodszym z papieży, miał 58 lat. 16 października 1978 roku o godzinie 18:17 ludzie zgromadzeni na placu Świętego Piotra w Rzymie, oczekujący na decyzję konklawę, ujrzeli smugę białego dymu z kaplicy Sykstyńskiej, a pół godziny później usłyszeli historyczne słowa.
1: Abemus papam! Eminentissimum ac reverendissimum dominum carolum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła.
0: Przesłaniem pontyfikatu Jana Pawła II stały się jego słowa wygłoszone podczas mszy inauguracyjnej 22 października 78 roku.
2: Non abbiate paura.
3: Nie lękajcie się.
2: Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo.
3: Otwórzcie dla Niego drzwi.
2: Salvatrice potestà, aprite i confini degli stati.
3: Otwórzcie dla nich granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych.
2: I vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura.
3: Kierunków cywilizacyjnych, nie lękajcie się.
0: Jan Paweł II przez cały pontyfikat wychodził do ludzi niewierzących oraz opuszczonych na wszystkich kontynentach. Wielokrotnie podkreślał, że jego celem jest głoszenie orędzia miłosierdzia Bożego. W 2002 roku konsekrował w Łagiewnikach Światowe Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i zachęcał wiernych, aby zostali misjonarzami tego miłosierdzia. Wcześniej, w 1997 roku, właśnie w Łagiewnikach mówił o istocie Bożego Miłosierdzia.
4: Nic nie jest tak potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże. Owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.
0: Dodajmy, że wspomnienie liturgiczne świętego Jana Pawła II przypada 22 października w rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu. Z kolei 16 października, dzień wyboru kardynała Wojtyły na papieża, w 78 roku został ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej świętem państwowym i jest obchodzony jako dzień papieża Jana Pawła II. Zmieniamy temat. Dolny Śląsk zachęca do zwiedzania tego regionu szlakiem Via Sacra, który łączy zabytki związane z religią w Polsce, Czechach i Niemczech. Oprócz słynnych kościołów pokoju w Jaworze czy Świdnicy, na szlaku można zobaczyć także mniej znane obiekty sakralne. Na antenie Polskiego Radia Jakub Fejga, szef Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, podkreślał, że Via Sacra to szlak dla każdego, kto chce poznać dziedzictwo kulturowe tego regionu.
5: Zabytki w naszej części Europy często związane są z dziedzictwem sakralnym, ale szlak Via Sacra jest dla wszystkich turystów, którzy właśnie chcą poznać dziedzictwo kulturowe, bo naszym celem jest prowadzić i zainteresować zabytkami, których na tym pograniczu jest bardzo dużo. Na pewno nie trzeba go przemierzać na kolanach. My rekomendujemy wersję rowerową.
0: Dolnośląska Via Sacra, czyli Święta Droga, to międzynarodowy szlak pielgrzymkowy i turystyczny łączący najcenniejsze zabytki sakralne w polsko-niemiecko-czeskim trójkącie granicznym. Trasa promuje dziedzictwo kulturowe regionu, w tym barokowe kościoły i opactwa, i łączy obiekty sakralne na Dolnym Śląsku, Górnych Łużycach i w północnych Czechach. Do głównych atrakcji należą opactwo pocysterskie w Krzeszowie, kościół Wang w Karpaczu oraz kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze. Cały szlak można pokonać rowerem, a specjalnie wyznaczona trasa liczy ponad 170 km. Zaczyna się w Zgorzelcu, a kończy w Chełmsku Śląskim. Czeskim konserwatorom udało się wydobyć z betonu czaszkę świętej Zdzisławy. Relikwie zostały wcześniej skradzione z kościoła przez mężczyznę, który zalał je betonem i planował wrzucić do rzeki. Sprawca jest już w rękach policji.
6: Dzięki fachowej i starannej pracy konserwatorów udało się wydobyć czaszkę bez poważnych uszkodzeń. To ogromny sukces, powiedział dziekan bazyliki w Jablonnem Paweł Maria Majer. Liczące ponad 700 lat relikwie świętej Zdzisławy zostaną poddane dalszym pracom konserwatorskim. Na razie nie wiadomo, kiedy wrócą do bazyliki. Władze kościelne zapowiedziały, że gdy to się stanie, czaszka będzie lepiej zabezpieczona niż dotychczas. 35-latek, który ukradł czaszkę świętej Zdzisławy na początku ubiegłego tygodnia, zrobił to, ponieważ nie zgadzał się na jej wystawianie w kościele i chciał samodzielnie pochować relikwie. Za kradzież i zniszczenie mienia grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. W sobotę sąd zdecydował, że nie trafi tymczasowo do aresztu i będzie odpowiadał z wolnej stopy. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Teraz jeszcze przypomnijmy, papież Leon XIV postanowił, że w okresie od 10 stycznia tego roku do 10 stycznia przyszłego jest obchodzony rok świętego Franciszka. Penitencjaria apostolska udziela odpustu zupełnego na zwykłych warunkach tym, którzy wezmą udział w tym nadzwyczajnym jubileuszu. Wszyscy wierni, którzy nawiedzą w formie pielgrzymki jakikolwiek kościół klasztorny franciszkanów lub miejsce kultu poświęcone świętemu Franciszkowi w dowolnej części świata, mogą uzyskać odpust pod zwykłymi warunkami. Zaś osoby w podeszłym wieku, chorzy oraz ci, którzy z ważnych powodów nie mogą opuszczać domu, będą mogli również uzyskać odpust zupełny, łącząc się duchowo z obchodami jubileuszowymi oraz ofiarując Bogu swoje modlitwy, cierpienia i dolegliwości. Bardzo dobrą okazją do tego są właśnie ogólnopolskie obchody 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu na Górze Świętej Anny, w których biorą udział generałowie trzech zakonów franciszkańskich oraz bracia Franciszkowi z całej Polski. W piątek odbyło się już nabożeństwo Transitus, wczoraj odprawiona została msza święta pod przewodnictwem kardynała Grzegorza Rysia, zaś dzisiaj o godzinie 11 Eucharystię będzie sprawował biskup opolski Andrzej Czaja. Wszystkie wydarzenia mają miejsce w Grocie Lurdzkiej na Górze Świętej Anny. Natomiast w Głębinowie także od piątku trwa odpust ku czci świętej Rity. Dzisiaj jeszcze w programie o godzinie 9.30 i 11.00 msze święte, o godzinie 15.00 nabożeństwo majowe, a o 16.00 uroczysta suma odpustowa pod przewodnictwem arcybiskupa Adriana Galbasa, metropolity warszawskiego. Na zakończenie nabożeństwo ku czci świętej Rity połączone z obrzędem błogosławieństwa róż. Tegoroczne uroczystości odpustowe zbiegają się z piątą rocznicą ustanowienia sanktuarium świętej Rity. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu przekazała do renowacji dwa egzemplarze Biblii Brzeskiej z 1563 roku. Mowa o zabytkach znalezionych podczas remontu dachu prywatnego budynku w miejscowości Krogulna. Proces odnawiania egzemplarzy będzie czasochłonny. Każda z tych ksiąg będzie trochę inaczej konserwowana, mówi Mirosława Koćwin, kierowniczka oddziału zbiorów specjalnych i zabytkowych w UBP.
7: Druga z Biblii, widzicie sami, jak się zachowała. Tam są ślady żerowania, drewnojadów, jakieś gniazda pająków. Nie będę dalej mówić, bo nie chciałabym Państwa straszyć. Jest jedna i druga po dezynfekcji przeprowadzonej w Archiwum Państwowym w Katowicach.
0: Dotacje na cel odnowienia księgi z publicznych pieniędzy przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Opolskiego. Łącznie ta kwota wynosi 171 tysięcy złotych, mówi wicemarszałek regionu Zbigniew Kubalańca.
8: I projekt dwuletni, bo ta konserwacja tyle wymaga czasu. Ogromnie się cieszę też za inicjatywę i tu dziękuję bibliotece, że jedna z tych biblii zostanie zdigitalizowana, więc nie tylko trafi w zamknięte miejsce do Rogowa Opolskiego i tam będzie wśród innych białych kruków do dyspozycji, ale przede wszystkim będzie zdigitalizowana, więc będzie można ją przedstawić szerokiej publiczności.
0: Po renowacji Biblię Brzeską oraz inne zabytkowe Biblię i księgi WBP zaprezentuje na wirtualnej i czasowej ekspozycji. Dzisiaj siódma ogólnopolska pielgrzymka kobiet na Jasną Górę. Towarzyszyć jej będzie hasło Posłane, aby nieść światło. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11.30 w sali ojca Augustyna Kordeckiego. Następnie po 12.00 konferencja zatytułowana Bóg rzekł i stała się światłość, którą wygłosi siostra Joanna Nowińska. O godzinie 12.50 świadectwo Marty Mędrek, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji w Lublinie, a o 14.00 msza święta koncelebrowana z aktem zawierzenia kobiet Matce Bożej pod przewodnictwem biskupa Wiesława Szlachetki w kaplicy Cudownego Obrazu. O godzinie 16.15 rozpocznie się modlitwa różańcowa. A ksiądz Jan Polok, diecezjalny duszpasterz rolników, zaprasza wszystkich rolników oraz księży, zwłaszcza dekanalnych duszpasterzy rolników, na msze święte z okazji Dnia Modlitw o Błogosławieństwo Boże i Dobre Urodzaje, który przypada w święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, tak zwany drugi dzień Zielonych Świąt, a więc w najbliższy poniedziałek, 25 maja. Eucharystie będą sprawowane m.in. w Kamieniu Śląskim, Gościęcinie, Oleśnie i Nysie. I to już wszystko w tym wydaniu programu Efata. Zapraszam w przyszłą niedzielę, także po godzinie 6.00. Kłania się Roman Juranek. Był.

0: słuchają Państwo Radia Opole na FM w internecie i DAB+. Dziś niedziela, 24 maja, mija godzina 7.
1: Wiadomości poranne zaczynamy. W nich za godzinę odprawa rządu po interwencji w domu prezydenta na podstawie fałszywego zgłoszenia o rzekomym pożarze. Koncerty i kultura niemiecka zawładnęły w sobotę Placem Wolności w Opolu, gdzie zorganizowano trzeci już Strassenfest.
2: Pokazujemy kulturę niemiecką.
3: No zawsze fajnie, co roku, bo urodziłam się tutaj.
1: Na zegarach 7.
4: Wiadomości Radia Opole.
0: Jacek Rudnik.
1: Za godzinę odprawa rządu po interwencji w domu prezydenta na podstawie fałszywego zgłoszenia o rzekomym pożarze. Użyjemy wszystkich dostępnych metod, by zidentyfikować i ukarać sabotażystów, napisał w mediach społecznościowych szef rządu premier Donald Tusk. W TVP Info rzecznik PSP Wojciech Gralec wskazywał, że służby od pewnego czasu zmagają się z poważnym problemem takich fałszywych zgłoszeń.
5: W 2025 roku mieliśmy ponad 55 tysięcy takich zdarzeń. Niestety, te alarmy fałszywe, my przed interwencją nie wiemy, czy one są fałszywe, czy też nie. I każde zgłoszenie dotyczące zagrożenia życia lub zdrowia traktowane jest przez Państwową Straż Pożarną, przez policję, przez Państwowe Ratownictwo Medyczne z najwyższą powagą i wymagają naszej natychmiastowej reakcji.
1: Po otrzymaniu informacji o rzekomym pożarze w gdańskim mieszkaniu rodzinnym prezydenta służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania.
4: Stajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Koncerty rękodziełu Kultura Niemiecka zawładnęły w sobotę Placem Wolności w Opolu. Trzecia edycja Strassenfest zgromadziła tłumy mieszkańców regionu, którzy mogli poznać ofertę kulturalną, edukacyjną organizacji niemieckich działających w naszym regionie.
2: Pokazujemy kulturę niemiecką, pokazujemy organizacje związane z mniejszością niemiecką. Pokazuje się lokalne rękodzieło.
3: No zawsze fajnie, co roku, bo urodziłam się tutaj.
6: Łamiemy stereotypy, ale też i robimy to wspólnie, razem.
7: Goethe powiedział, jeżeli masz korzenie, to możesz rozwijać skrzydła i myślę, że to do każdego niesamowicie ważne, żeby się poznawać.
8: Kultura, tożsamość powinna ludzi łączyć.
1: 7:02 ponad 400 komisji referendalnych rozpoczyna właśnie teraz pracę w Krakowie. Pod Wawelem aż do 21:00 potrwa głosowanie w sprawie odwołania prezydenta Krakowa i tamtejszej Rady Miasta. Po tym jak przeciwnicy obecnie urzędującego prezydenta zebrali wymaganą liczbę podpisów pod wnioskiem o zwołanie głosowania, konieczne było zorganizowanie referendum.
4: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Do późnych godzin nocnych kibice Lecha Poznań świętowali obronę tytułu mistrza kraju. Po ostatnim gwizdku na stadionie miejskim tysiące kibiców przeszło ulicami miasta w kierunku centrum, by wziąć udział w mistrzowskiej fecie. Zwycięstwem 3-0 nad Bułgarią w Katowicach polscy siatkarze zakończyli turniej towarzyski Silesia Cup. Informuje z redakcji sportowej Kuba Biela.
9: Polscy siatkarze wygrali imprezę, wyprzedzając Bułgarów, Serbów i Ukraińców. Dla Polaków to element przygotowań do rozgrywek Ligi Narodów, które zainaugurują 10 czerwca w Chinach. Nasz zespół będzie w tej rywalizacji bronił tytułu sprzed roku.
1: A na sport zapraszam po 9:00. Tam też m.in. Odra Opola przed meczem z Polonią Warszawa.
4: Światowe agencje informują.
1: Nie żyje sprawca strzelaniny w pobliżu Białego Domu w Waszyngtonie. Zginął po otwarciu ognia w kierunku punktu kontrolnego Secret Service. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem. Przewiezionym do szpitala młody mężczyzna zmarł. W tym czasie prezydent Donald Trump przebywał w Białym Domu. Do 21 wzrosła liczba poszkodowanych w zmasowanym nocnym ataku Rosji na stolicę Ukrainy. Co najmniej jedna osoba zginęła. Rosjanie wystrzelili w kierunku Kijowa kilkadziesiąt rakiet balistycznych.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zaglądamy, bo to bardzo ciekawe. Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia ma być 28 stopni, ale mają pojawić się także opady. W okolicach godziny 14 w stolicy regionu ma zacząć się padać, ale na krótko mają to być opady przelotne. Już teraz piękne słońce zagląda do studia przy ulicy Strzelców Bytomskich. Jak na razie na naszych termometrach, choć wydaje się bardzo ciepło, jest 12 stopni Celsjusza. Znaczy, to jest bardzo ciepło, przynajmniej dla mnie. 1027 hektopaskali. Tyle wynosi ciśnienie, jest wysokie. Wiatr wieje ze wschodu z prędkością 4 km na godzinę. Zatem dosyć przyjemnie. Jakość powietrza jest dobra. Dzisiaj taka pogoda działkowa.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja. Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Eliza Dolittle na antenie Radia Opole już gdzieś tam w tle sobie pobrzmiewa, a my mówimy piękne dzień dobry. Paweł Oliwa za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Mamy weekend w Radiu Opole. Zostajemy z Państwem do godziny 11. Sporo muzyki i ciekawych festiwalowych także tematów.

0: Reklama społeczna.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś legendą.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfmwaw.pl.
3: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
0: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
4: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
5: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
0: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl. Reklama społeczna.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Przed chwilą na naszej antenie Audit Was Harry Styles, ten, który potrafi wypełnić stadiony. Zresztą ostatnio mieliśmy taki też koncert w Polsce, który ten stadion wypełnił, dokładnie 19 maja. Stadion Śląski, 90 tysięcy ludzi, Metallica. Muszę Państwu przyznać, że to był naprawdę fantastyczny koncert. Świetnie się na nim bawiłem już od występu francuskiej Gojiry. To ten zespół, który otworzył Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Było sporo ludzi, a jeżeli chodzi o samą Metallicę, to jest to zdecydowanie fenomen na scenie. Przekrój wieku od najmłodszego do tych, którzy już cieszą się od paru lat emeryturą. Naprawdę fantastyczna atmosfera, świetna zabawa, kapitalny kontakt z publicznością. To tak gwoli wspomnienia. Natomiast my szykujemy się już w regionie do kolejnych festiwali. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej oczywiście na pierwszym planie, dlatego że już jak znajdziecie się na Wyspie Pasieka, spacerujecie, to możecie zaobserwować, że już pojawiły się te ogrodzenia, już coś się dzieje w samym amfiteatrze, a to oznacza, że KFPP zbliża się naprawdę wielkimi krokami. Po zakończeniu Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej, no nie odpoczywamy i nie zwalniamy tempa, dlatego że kolejny weekend to oczywiście Festiwal Książki i nie ukrywam, że na ten festiwal najbardziej się nastawiam i od razu przepraszam budżet domowy, dlatego że po raz kolejny zostanie on bardzo mocno naruszony. Wiele wspaniałych postaci pojawi się podczas Festiwalu Książki. Mnie interesuje kilka nazwisk, ale o tym zdążę Państwu jeszcze dzisiaj powiedzieć. Przeniesiemy się dzisiaj także do Hiszpanii, dlatego że Robert Lewandowski pożegnał się z Barceloną i na pożegnanie zrobił to, co umiał i umie robić najlepiej, czyli strzelił gola drużynie Walencji. 16 minut po godzinie 7, za chwilę na naszej antenie Roxy i White 21:15, ale jeszcze chciałem zapowiedzieć nasze stałe cykle naturalnie, bo dzisiaj ich również nie zabraknie. Ruszymy się z Radiem Opole, zobaczymy, gdzie tym razem Witek Woźtak nas zabierze, zobaczymy, co oni śpiewają i po jakiemu, a także dowiemy się, jak spędzić czas kreatywnie i aktywnie. Program Mamy Weekend z Radiem Opole do godziny 11. Jeszcze raz Państwu się kłaniamy. Pozdrawiamy tych, którzy są z nami od samego poranka. Witamy tych, którzy dopiero zdecydowali się otworzyć oczy. To przedstawimy się jeszcze raz. Paweł Oliwa tam za szybą, przesympatyczny człowiek, realizuje ten program. Przed mikrofonem Adam Wołek. Jedziemy.

0: Sunbird i świetnie, czuję się świetnie, a świetnie będzie na pewno podczas festiwali opolskich. Przypomnę, wczoraj odbył się już jeden, to był Strassenfest zorganizowany przez mniejszość niemiecką, ale wystawiały się organizacje nie tylko związane z Niemcami, ale również byli przedstawiciele Galerii Sztuki Współczesnej, przedstawiciele miasta, województwa, było naprawdę sporo tych stoisk, mnóstwo ludzi, koncertów, rozmów, integracji i tak to właśnie powinno wyglądać. Było bardzo przyjemnie, trzeba przyznać. I jedzenie też było dobre. Można było nabyć na stoiskach gastronomicznych. Moi drodzy, natomiast jeżeli chodzi o festiwale, no to wiadomo, że ten największy, najważniejszy to Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Dzisiaj na pewno do niego jeszcze wrócimy. Pomówimy szczególnie o tych technicznych rzeczach typu gdzie parkować, gdzie nie parkować, żeby nie narazić się na przykład na blokadę na kołach. Natomiast ten, który interesuje miłośników literatury, odbędzie się tydzień później, czyli w drugi weekend czerwca. I tam będzie naprawdę bardzo interesująco, dlatego że zjedzie ponad 200 autorów, ponad 150 wydawnictw również się będzie wystawiać, a sama impreza, jak podkreśla prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski, już na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych w naszym regionie, w całym regionie, dlatego że nie tylko mieszkańcy Opola uczestniczą w Opolskim Festiwalu Książki, ale gości mamy z całego regionu, zresztą nie tylko, również z całej Polski zjeżdżają się miłośnicy literatury, dlatego że ten Festiwal Książki należy już do największych w kraju, a to będzie jego edycja numer 10, z czego cieszą się wszyscy, nie tylko prezydent.
1: Tak, rzeczywiście dużo nowych też elementów, rocznicowa edycja, ale też taka, która wnosi coś nowego jednak, pomimo tego, że jest to festiwal o coraz dłuższej tradycji i pewnym już formule.
2: No każda tradycja musi się kiedyś zacząć.
1: Ciekawi autorzy na pewno, ale też wydarzenia muzyczne i nowość, czyli te wydarzenia gastronomiczne, będzie można gotować z okrasą, też coś takiego ciekawego, co przyciągnie kolejne osoby i nagroda Miasta Opola, drugi rok z rzędu przyznawana, kierowana do artystów, pisarzy piszących dla młodzieży, young adult, tak jest to adresowane. Nie brak nagród literackich w Polsce, więc nie chcemy kopiować. Wymyśliliśmy własną formułę.
3: Bartosz Mazurkiewicz reprezentuje fundację. 10 lat temu byłem u pana prezydenta z taką inicjatywą, czy możemy zrobić takie wydarzenie, które było następstwem jakby naszych pomysłów naiwnych w tej chwili mogłoby się wydawać, gdzie zapraszaliśmy Opolan do drukarni, do środka drukarni, gdzie wśród pracujących maszyn można było zobaczyć, jak powstaje książka i spotkać się z autorem. No, jak w kuluarach rozmawialiśmy, czy każda edycja była większa? Tak, tak. Każda kolejna edycja była większa i ta edycja jest edycją absolutnie największą pod względem ilości wydawców, pod względem autorów.
4: Judyta Gralka, organizatorka Festiwalu Książki i wiceprezeska Fundacji Fabryka Inspiracji. Tegoroczny program jest najbardziej różnorodny ze wszystkich, które odbyły się do tej pory. Jest rozbudowany i przede wszystkim każdy znajdzie tam coś dla siebie. Mamy ponad 150 wydawców i 250 autorów. Jest rekordowa, piękna, okrągła liczba. Natomiast jeśli chodzi o tych głównych naszych jubileuszowych gości, przyjedzie do nas oczywiście nasz cudowny król kryminału, czyli pan Remigiusz Mróz, pani Dorota Wellman, pani Paulina Młynarska w wyjątkowym duecie, który nie jest tak powszechny w Polsce, ponieważ te panie nie jeżdżą na spotkania autorskie, a tutaj do nas do Opola przyjadą. Pan Andrzej Dragan, pani Bia Paris, czyli wyjątkowa osoba, która nie schodzi stopek Empiku od ponad roku. Zagraniczna gwiazda z Paryża. Radosław Sikorski, więc będziemy mieć w tym roku również akcent polityczny. Ewa Wojdyło, pan Daniel Olbryski ze swoją żoną, więc akcent również aktorski. Katarzyna Grochola, Marek

0: Krajewski, Joanna Bator, Jakub Małecki, Tomasz Sianiecki, Igor Tuleja, Maciej Siembieda, Małgorzata Sobczak, więc ten wachlarz spotkań autorskich i różnorodności tutaj na Festiwalu Książki zdecydowanie jest. Od debat, po warsztaty, po wydarzenia kryminalne.
1: Marcin Duda, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Opolu. Bardzo dużo wydarzeń, biblioteka tętni życiem po sam jej czubek, bo w zasadzie nie ma wolnej przestrzeni w bibliotece, gdzie nie działyby się warsztaty, spotkania czy wydarzenia. No i cieszymy się z tego, że jesteśmy obecni na Placu Wolności, na całej przestrzeni festiwalu.
2: A biblioteka w tym roku podczas tegorocznego festiwalu bardzo mocno postawi na książki reportażowe. Ja tak się zastanawiam, gdzie się udać, co zrobić. Chciałbym podejść na pewno do Remigiusza Mroza i choć nie jestem jakimś specjalnym fanem jego literatury, to doceniam to, co zrobił, jeżeli chodzi o kryminały, ale nie tylko. Bo ostatnio miałem okazję przeczytać jego książkę Z pierwszej piłki, bo fabuła skupia się tam oczywiście na piłce nożnej, o fikcyjnym klubie Revera Opole. Naprawdę świetnie skonstruowana, wartka akcja. A że ja lubię książki piłkarskie, to chciałbym również o tej książce z nim porozmawiać. Jeżeli się uda, będę bardzo zadowolony. Maciej Siembieda, fantastyczny człowiek, świetny pisarz. Tutaj przecież na Opolszczyźnie tyle lat przepracował, całkiem niedaleko od Radia Opole w Nowej Trybunie Opolskiej. Kolejny opolski akcent to Paweł Brol z jego fabularno-historyczną książką, ale nie będę jeszcze zdradzał szczegółów. Na pewno Paweł Brol pojawi się w studiu Radia Opole w trakcie festiwalu, w porannym spotkaniu, na które już teraz Państwa zapraszam, bo po raz kolejny zgodnie z tradycją Festiwalu Książki będę tutaj z Wami. I zastanawiam się, czy będzie także Zbyszek Górniak z jego powieścią Książkowisko próżności, którą także miałem okazję przeczytać i muszę Państwu powiedzieć, że jest to bardzo świeże spojrzenie na świat polskich literatów. Tymczasem my na zegarze mamy prawie 5:30. To niech nam zaśpiewają Shakira i Burna Boy.

0: We Francji zakończył się wczoraj festiwal w Cannes. Gala finałowa przyniosła złotą palmę rumuńskiemu filmowi Fjord, zaś polski kandydat do nagrody Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego został wyróżniony za reżyserię. Mówimy dzisiaj o festiwalach, to nie sposób nie zajrzeć właśnie do Francji. Festiwal filmowy w Cannes należy do tych najbardziej prestiżowych. Natomiast decyzje jury wywołały we Francji mieszane uczucia.
1: Christian Mungiu's Fjord.
2: Złota palma dla rumuńskiego reżysera Christiana Mungiu pozwoliła mu dołączyć do wąskiego grona twórców, którzy dwukrotnie zdobyli to prestiżowe wyróżnienie. Jego Fjord, opowiadający o rumuńskiej rodzinie imigrantów mieszkającej w Norwegii, wygrał, choć nie był wskazywany jako główny faworyt. Największe kontrowersje wzbudził jednak nie zdobywca złotej palmy, lecz fakt, że w kilku kategoriach przyznano nagrody ex aequo, co doprowadziło, zdaniem francuskich mediów, do nadmiaru laureatów. Odnotowano zwłaszcza reakcję, jak napisał Libération, zaskoczoną i nieco urażoną Pawła Pawlikowskiego, który musiał dzielić scenę i wyróżnienie z dwoma hiszpańskimi reżyserami. Sytuacja wywołała chwilowe zamieszanie podczas gali. Gdzie jest moja nagroda? Pytał Polak, żartując z katastrofalnej reżyserii gali. Dla Pawła Pawlikowskiego jest to druga w karierze nagroda za reżyserię w Cannes, 8 lat po wyróżnieniu za Zimną wojnę. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Myślę, że przyjdzie czas na to, by nadrobić te kinematograficzne zaległości. Natomiast teraz będzie ponownie muzycznie, bo Ray Dalton po prostu chce być szczęśliwy. Taka w miarę świeżynka z gatunku R&B i soulu. Zapraszam.

0: Reklama.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
4: Słuchają Państwo Radio Opole na FM w internecie IDA Plus. Dziś niedziela, 24 maja, mija 8.
5: To rozpoczyna się odprawa rządu po interwencji w domu prezydenta na podstawie fałszywego zgłoszenia o rzekomym pożarze. 85 lat kończy Bob Dylan, jeden z najważniejszych muzyków naszych czasów. Sportowo do późnych godzin nocnych kibice Lecha świętowali obronę tytułu mistrza kraju.
6: Serduszko dzisiaj gra, kolejarz mistrz.
5: Na zegarach 8.
7: Wiadomości Radia Opole.
4: Jacek Rudnik.
5: Rozpoczyna się odprawa rządu po interwencji w domu prezydenta na podstawie fałszywego zgłoszenia o rzekomym pożarze. Użyjemy wszystkich dostępnych metod, by zidentyfikować i ukarać sabotażystów, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Po otrzymaniu informacji o rzekomym pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta, służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania.
7: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
5: Kilkanaście zastępów Straży Pożarnej gasiło poranny pożar hali gorzowskiego rynku hurtowego, gdzie kłęby dymu pojawiły się w parku Trampolin, znajdującym się w kompleksie budynków targowych. Ogień sprawnie opanowano, trwa akcja dogaszania i ustalania, jak doszło do pożaru. Kilkadziesiąt kilogramów śniętych małych ryb zebrali wędkarze nad jeziorem Otmuchowskim. Jak tłumaczą, problem pojawił się kilka dni temu. Sprawę badają służby. Wędkarze mają nadzieję, że nie zakłóci to prowadzonego zwykle o tej porze roku zarybienia zbiornika. Do najbliższego czwartku jeszcze można zgłaszać propozycje w ramach budżetu obywatelskiego Opola. Pod każdym z pomysłów trzeba mieć przynajmniej 20 głosów poparcia. Z miejskiego planu finansowego wydzielono na inicjatywy mieszkańców 8 600 000 zł, w tym 2 miliony na projekty ogólnomiejskie, reszta na inicjatywy zgłaszane w poszczególnych dzielnicach stolicy regionu.
7: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
5: Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego skłania przede wszystkim do refleksji o narodowości, zaznacza krytyk filmowy Adriana Prodeus. Na festiwalu w Cannes, przypomnijmy, film nagrodzono za najlepszą reżyserię. To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o niemieckim pisarzu i laureacie Nagrody Nobla Tomasie Mannie. Zdjęcia do tej europejskiej koprodukcji z polskim udziałem powstawały m.in. w Legnicy, Wałbrzychu, Wrocławiu i Stanach Zjednoczonych. Gala finałowa przyniosła złotą palmę rumuńskiemu obrazowi zarytuowanemu Fjord.
7: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
5: Do późnych godzin nocnych kibice Lecha świętowali obronę tytułu mistrza kraju. Po ostatnim gwizdku na stadionie miejskim tysiące kibiców przeszło ulicami miasta w kierunku centrum, by wziąć udział w mistrzowskiej fecie.
6: Serduszku dzisiaj gra, jedna tylko melodia. Kolejarz mistrz.
8: Majster to jest mistrz, a w tym przypadku jest to mistrz Polski. Jeden, jedyny z Poznania, Lech Poznań.
9: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza, to jest fenomenalne.
6: Tylko kolejarz może mieć szansę na to, żeby grać w Lidze Mistrzów.
5: Zwycięstwem 3-0 nad Bułgarią w Katowicach polscy siatkarze zakończyli tymczasem turniej towarzyski Silesia Cup i wygrali go. Na sport zapraszam po 9:00, tam też od Opole przed meczem z Polonią Warszawa.
7: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
5: 85 lat kończy Bob Dylan, amerykański piosenkarz, autor muzyki, autor tekstów, także poeta i pisarz, nazwany głosem pokolenia.
10: How many times must the cannonballs fly before they're forever banned?
5: Bob Dylan, artysta niepokorny, zdecydowanie wymyka się konwencją, pozostaje jednym z najważniejszych muzyków naszych czasów.
7: Światowe agencje informują.
5: 4 osoby zginęły, co najmniej 24 są ranne w zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów. Rosjanie wystrzelili w kierunku Kijowa kilkadziesiąt rakiet i dronów. W związku z atakiem polskie i sojusznicze lotnictwo podjęło działania prewencyjne. Mediatorzy bliscy porozumienia w sprawie przedłużenia o 2 miesiące zawieszenia broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz wypracowania ram dla negocjacji dotyczących irańskiego programu nuklearnego. Takie informacje podaje Financial Times, powołując się na osoby zaznajomione z negocjacjami.
7: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Coraz cieplej w stolicy regionu, 17 stopni Celsjusza. Dzisiaj w całym województwie sporo słońca, ale pojawi się również zachmurzenie, które w pewnym momencie ze słońcem ma wygrać wedle synoptyków, bo w okolicach godziny 14 ma zacząć się padać. W najcieplejszym momencie dnia zaobserwujemy na termometrach 28 stopni Celsjusza. Obecnie ciśnienie jest stałe, dosyć wysokie, wynosi 1027 hektopaskali, wiatr nieco przyspieszył i wieje z prędkością 7 km na godzinę, dając przyjemny chłód.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Wilki na antenie Radio Opole, utwór Urkę. 5 minut po godzinie 8. Paweł Oliwa za konsoletą realizatora. Przed mikrofonem Adam Wołek. Weekend z Radiem Opole do godziny 11. Sporo muzyki, interesujących tematów.

0: Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
4: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka. Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
0: Po reklamie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: To druga godzina naszego spotkania na antenie Radia Opole. 16 minut po godzinie 8. Już za chwilę przeniesiemy się do świata rekreacji. Zobaczymy, gdzie tym razem zabierze nas zespół reporterów Radia Opole, który przygotowuje dla Państwa cykl Rusz się właśnie z Radiem Opole. Dzisiaj Witek Woźtak. Właśnie się zastanawiam. Oni zawsze wspólnie z Moniką Matuszkiewicz-Biel potrafią zabrać nas w miejsca, gdzie można się porządnie zmęczyć i aktywnie spędzić czas. Sporo muzyki także przed nami, tak jak w tej chwili. Hejty i Perfekt.

0: Rusz się z Radiem Opole.
1: Dzień dobry, to kolejna odsłona cyklu Rusz się z Radiem Opole, a przed mikrofonem Witold Woźtak. Dzisiaj przenosimy się do Opola Sławic, konkretnie do publicznej szkoły podstawowej nr 32 imieniem Kawalerów Orderu Uśmiechu. W minioną środę oddano tam do użytku nową halę gimnastyczną o konstrukcji łukowej. To dla dzieci i nauczycieli wielka zmiana, ponieważ do tej pory przy niesprzyjającej pogodzie lekcje wychowania fizycznego były prowadzone na korytarzach szkolnych. Trudno wyobrazić sobie WF w takich warunkach, nie wspominając nawet o nauczycielach prowadzących inne lekcje tuż za ścianą.
2: Powiedzcie mi, jak podchodzicie do tej nowej sali? Czekaliście bardzo?
3: Na pewno bardzo czekaliśmy, bo na pewno będzie ciszej w szkole i fajne będą tutaj treningi.
4: Na początku mieliśmy problem z miejscem, na przykład musieliśmy ćwiczyć na korytarzu, gdzie teraz będziemy mieli możliwość, większą przestrzeń będziemy mieli, gdzie na przykład też w zimę zamiast na dwór, gdzie jest zimno, lub w korytarzu, gdzie było bardzo mało miejsca, będziemy mogli po prostu tutaj mieć na hali sport.
2: Powiedzmy sobie szczerze, taki WF na korytarzu to parodia.
3: No strasznie głośno w innych klasach potem. No po prostu mało miejsca, mało ćwiczeń i tyle. Siatkówkę najlepiej, siatkówka bardzo fajna. Albo też piłkę nożną lubimy.
4: No to jak tutaj mamy kosze, no to w koszykówkę. W piłkę nożną też bardzo. W siatkówkę, no tak jak Agata już powiedziała. No i w inne różne dyscypliny. Lub zabawy ruchowe jakieś.
2: Bo na korytarzu cokolwiek z piłką nie dało się robić.
4: No nie, po prostu jak inne klasy pisały sprawdziany, czy robiły właśnie zadania, przeszkadzało to im, jak piłka uderzała w drzwi tej klasy.
3: Cały czas wychodziły panie i mówili trochę ciszej, trochę ciszej. Aż no tak ciężko, bo emocje, a teraz tak fajnie, duża przestrzeń.
2: Od wczoraj mają Państwo do dyspozycji zupełnie nową halę gimnastyczną. To chyba zupełnie inny świat, jeżeli chodzi o zajęcia wychowania fizycznego.
5: No tak, jakby nie patrzeć, inny świat. Dzień dobry, nazywam się Joanna Pobierowska i jestem nauczycielem wychowania fizycznego w publicznej szkole podstawowej nr 32 w Opolu imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu, bo 26 lat pracuję. I do tej pory pracowałam albo na polu, albo na korytarzu, a jak mamy boisko wielofunkcyjne, to na boisko. No i to jest zupełnie inny świat, bo no przede wszystkim dzieci mają się gdzie podziać. No my również z koleżanką, a koleżanki nauczycielki innych przedmiotów mogą spokojnie pracować w salach, bez krzyku.
2: Jeżeli chodzi o tę nową halę, czy tak sobie pani wyobrażała ten nowy obiekt? Spełnia oczekiwania?
5: Tak, może nie tak sobie wyobrażałam, ale w pełni spełnia oczekiwania.
2: A jak ją pani widziała oczami wyobraźni?
5: Oczami wyobraźni, no mniej więcej tak samo, że wszystkie, żeby były zapewnione cała infrastruktura sportowa do realizowania różnych gier sportowych. Wiadomo, piłki siatkowej, koszykowej, ręcznej. No brakuje mi jednej rzeczy, powiem. O, właśnie, brakuje mi bieżni. To jest najważniejsze. Bieżnia. Ja typuję na lekkoatletykę i bardzo dzieciom wpajam może

0: I tyle, no.
1: Czyli pani specjalizuje się w lekkoatletyce.
0: Tak jest. Tak.
1: To jest pani konik?
0: To jest mój konik, tak. Lekkoatletyka to jest mój konik, tak.
1: Ale w takim razie gdzie dzieci biegają z panią na zajęciach? Tutaj gdzieś wokół boiska, czy gdzieś trochę dalej je pani wyprowadza?
0: Tak, mamy też boisko, tutaj Sławice LZS, to jest duże boisko, trawiaste boisko i zazwyczaj tam dzieci są przeprowadzane na zajęcia wychowania fizycznego, żeby właśnie biegały, żeby się przygotowały do zawodów, no głównie tam.
1: Skoro nie było do tej pory takich warunków, jak mają państwo teraz, do biegania wiele nie potrzeba.
0: No nie, do biegania wiele nie potrzeba, ale mimo to jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co mamy. Cieszymy się bardzo.
1: Mnie wczoraj trochę uderzył fakt, że zimą lekcje były prowadzone na korytarzu. Parodia westernu.
0: No, parodia westernu. Dzika dzicz. No, tak, na korytarzu, ale to przy takich już takich warunkach naprawdę strasznych, bo zima też potrafi być piękna i fajna i ciepła, tym bardziej teraz mamy coraz cieplejsze te dni, nawet w zimie. Trochę tam śniegu też napadało, bo były momenty, że w ogóle śniegu nie było, ale jak jest śnieg, idziemy na dwór. W ogóle jak jest w miarę porządnie, to dzieci idziemy na dwór ćwiczyć, biegać, rzucać, skakać, grać w piłkę nożną, nawet na śniegu.
1: Nie ma oporu ze strony rodziców, bo wie pani jak jest, o, bo się przeziębi, bo zachoruje.
0: Nie ma żadnych oporów ze strony rodziców. Dzieci są przygotowane zawsze do tego typu zajęć na dworze. Wręcz przeciwnie, rodzice się nawet cieszą, że dziecko jest wyprowadzane na dwór, bo to wiadomo, inaczej człowiek potem funkcjonuje. Jak w zamkniętym pomieszczeniu. Dzieci w ogóle inaczej funkcjonują po przyjściu do szkoły z dworu. Naprawdę, dzieci inaczej funkcjonują. Dzieci są dotlenione, dzieci są uspokojone, dzieci są wybiegane i dzieci wtedy spokojnie siedzą na lekcjach i przyswajają materiał dla nich zaplanowany.
1: Wracając do tych zajęć na korytarzu. Co można w takich warunkach zrobić z dziećmi? Oprócz powiedzmy takiej stacjonarnej gimnastyki.
0: Bardzo dużo można zrobić, można wykonywać ćwiczenia kształtujące całe ciało, co też żeśmy wykonywali, można wykonywać ćwiczenia ogólnorozwojowe, które się łączą z ćwiczeniami kształtującymi, można wykonywać wzmacnianie organizmu, ale przede wszystkim można wykonywać korekcję wad postawy, można doskonalić techniki gier zespołowych, jak kozłowanie. Można doskonalić odbicia forehandem, backhandem w tenisie stołowym. Można bardzo dużo rzeczy zrobić, tylko trzeba naprawdę chcieć i set poskładać, przygotować i nie ma żadnych w tym problemów.
1: Panie mogą sobie radzić z takimi lekcjami na korytarzu, ale za drzwiami są inne lekcje i to podobno duża przeszkoda.
0: Tak, to jest ogromna przeszkoda, aczkolwiek nasz pan konserwator i tak wyciszył te drzwi do klas. Ale tak, to jest przeszkoda, bo no dzieci po prostu na WF-ie no głośne są, no i żadna to tajemnica. Tak, to jest problem.
1: Zresztą wczoraj dzieci też mówiły mi, że trudno w takich warunkach też zapanować nad emocjami, bo to udziela się.
0: Tak, tak. Oczywiście, że tak, no bo WF to jest radość. WF to jest wyzwalanie emocji. WF to jest wyżycie się. No i naprawdę ciężko w takich warunkach, jakie żeśmy miały jeszcze do niedawna, faktycznie ciężko prowadzić i WF, i dziewczynom matematykę, polski, te wiodące przedmioty. Tak, zgadzam się.
1: A mówiła pani o bieganiu. Jakie dystanse w dzisiejszych czasach dzieci chętnie biegają? Pewnie takie krótkie.
0: Tak, dzieci bardzo chętnie biegają krótkie dystanse, 30, 60 metrów, 100 metrów, bardzo chętnie biegają. Szczególnie te małe, lubią rywalizację sportową, ale starsze też lubią biegać krótkie dystanse. Tak, zdecydowanie dzieci lubią krótsze dystanse. Aczkolwiek są też dzieci, które robią wyzwania sobie i biegają dłuższe dystanse, co też na WF jest realizowane no, w podstawie programowej.
1: Ja ze swoich czasów pamiętam, że na przykład robiliśmy test Coopera na 12 minut. Czy to dzisiaj nadal funkcjonuje, czy to za dużo?
0: No oczywiście, że tak. Jest test Coopera, jest BIP test, musimy przeprowadzać testy sprawnościowe dla dzieci. Tak, oczywiście, że tak. Są długie dystanse, przebieżki, treningi wytrzymałościowe jak najbardziej. Wszystko to realizujemy. Ja realizuję.
1: A jeżeli chodzi o dzisiejszą kondycję dzieci, widzi pani na przestrzeni lat, mówi pani 26 lat pani pracuje, widzi pani, że to pogarsza się, że jest na podobnym poziomie?
0: Zdecydowanie się pogarsza, dzieci są słabsze, o dzieci się bardziej dba, dzieci są pod kloszem. rodziców. To jest bardzo widoczne, ale też dzieci są przetrenowane. Chodzą na zajęcia pozalekcyjne i po prostu wyczerpane są i one

0: Nie mają siły już na WF. Różne są sytuacje, różnie zdarzają sytuacje, ale ogólnie rzecz biorąc, dzieci mają... Inaczej ten świat teraz idzie. Dzieci generalnie są słabsze, ale też są dzieci, które chodzą na dodatkowe zajęcia, tak jak powiedziałam, i są przetrenowane, zmęczone, z jakimiś kontuzjami i nie mają siły na WF. Taka jest prawda. Aczkolwiek w naszej szkole nie ma dużo zwolnień lekarskich. Jedno chyba tam sporadycznie było, jedno, dwa. Ale no, tak sytuacja się toczy i no, zobaczymy, jak to dalej pójdzie. W jakim kierunku to pójdzie, ale dzieci są po prostu słabsze, tak, to widać.
1: Mówi pani o tym przemęczeniu. Ja myślałem, że przemęczone psychicznie nauką i tymi obowiązkami takimi typowo szkolnymi.
0: Z pewnością też tak. Przemęczone są nauką, lekcjami, to tak, to też na pewno. Ale też przemęczone są fizycznie, psychicznie na pewno też, ale fizycznie z pewnością też, bo tak jak powiedziałam, dużo ich chodzi, no większość dzieci chodzi na zajęcia takie pozalekcyjne, sportowe i ono już po prostu wyczerpane jest, bo przychodzi i mówi, proszę panią, ja wczoraj miałam trening, ja nie mam siły. W ten sposób. To też są przemęczone fizycznie.
1: To znów wrócę do swoich czasów. Nie było dnia bez sportu, albo bez biegania, albo bez treningu piłkarskiego, a nawet bywały dni, że do południa zawody szkolne, a po południu jakiś mecz już poza szkołą.
0: Dawało się radę, pewnie, że tak, dawało się radę, z pewnością. Tak jak patrzę z perspektywy na siebie, dajmy na to gimnastyka podstawowa, jakieś elementy akrobatyki, to ja jako dziecko wisiałam na czepaku i wykonywałam przerzuty, przewroty, wymyki, odmyki. No niestety, teraz dzieci boją się. Boją się wyjścia pewnie na dwór, też się boją, bo jak pytam dzieci, czy wychodzą na dwór, tak, owszem, wychodzą na dwór, ale pograć w komputer. Ale też rodzice zabraniają, jakiś limit czasowy jest, że nie siedzą cały czas i grają w komputer. Nie ma takich dzieci. U nas w szkole w każdym razie nie zauważyłam, żeby dzieci siedziały i w jakiś sposób spędzały czas grając w komputer. Wychodzą na dwór, ale już tak może mniej jak kiedyś, tak mi się wydaje, bo no czasy są inne. Wiadomo, technologia, wiadomo. Bardziej bierze górę, bardziej może atrakcyjne są dla nich komputer, telefon, ale nie jest to takie znacznie duże. No w każdym razie nie wiem, jak w innych szkołach, bo u nas w szkole nie ma takich rzeczy, że dzieci grają dużo w telefon. My nawet zabraniamy grać. W szkole absolutnie nie ma żadnego telefonu. No to w ten sposób. No
1: to powiem szczerze, trochę unikatowa sytuacja, bo gdyby pojechać z całym szacunkiem bardziej do centrum Opola, no to widzimy, że te dzieci trudno im odkleić telefony od ręki.
0: Tak, widziałam na przykład na zawodach, jak jeździmy, to widzę, że dzieci właśnie są przyklejone nosami do telefonów, to prawda, tak, to widać. No i na pewno jest mniej też wychodzenia na dwór, biegania z kolegami, podchody chowanego, no tylko właśnie górą bierze współczesna technologia. Taka prawda, takie czasy mamy.
1: Dziękuję pani za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Jak oceniacie tę nową halę gimnastyczną w waszej szkole?
2: Ja się nazywam Hanna Michalczyk i mam 11 lat.
3: Ja się nazywam Kuba, mam 11 lat.
4: Hala jest bardzo fajna, bardzo fajnie się na niej ćwiczy.
3: Jest fajna, jest nowoczesna, są kosze, są bramki, fajnie się na niej uczestniczy.
1: A jak do tej pory wyglądały lekcje WF-u u was?
4: Kiedy było ciepło, byliśmy na boisku, a w zimę, jak było zimno, ćwiczyliśmy na korytarzu.
3: Graliśmy w piłkę, różne rzeczy typu rozgrzewki, siatkówka, kosz.
1: A czy było trudno?
4: No było trudno, no bo nie było dużo miejsca, musieliśmy się zmieścić na korytarzu wszyscy.
3: Było mega ciasno w szkole, w takiej hali szkolnej gimnastycznej, było mega ciasno, no i się nie dało po prostu prowadzić WF.
1: A jakie dyscypliny wy lubicie, co trenujecie na co dzień i dlaczego?
4: Lubię siatkówkę. Jest to trochę trudne, ale fajne. I jeżdżę konno i jest to też trudne.
3: Ja lubię piłkę, dlatego lubię podbijać, lubię różne triki, grać z chłopakami i ten sport mnie mega wciąga.
1: A jak jest z podejściem do sportu wśród waszych koleżanek i kolegów? Też tak chętnie trenują i ćwiczą, czy raczej wolą telefony?
4: Większość lubi tak ćwiczyć, bo spotykamy się wszyscy na dworze często i po prostu się bawimy w różne rzeczy. Raczej nie siedzimy w telefonach.
3: No, moi koledzy i koleżanki też tak samo. Wolą się spotkać i pograć w piłkę, różne sporty porobić.
1: A jak zachęcilibyście rówieśników do tego, żeby właśnie wzięli się za sport, a nie siedzieli w domu przed komputerem z telefonem?
4: Bo sport to jest zdrowie i naprawdę można się przy tym świetnie bawić. Nie trzeba siedzieć przed komputerem, żeby się świetnie bawić. Można wyjść na dwór i pobawić się z koleżankami, pograć w coś.
3: Można by było ich wyciągnąć do tej piłki nożnej, można by było ich czegoś nauczyć nowego, na przykład jakichś tych trików i tak dalej.
1: A co jest fajnego dla ciebie w jeździe konno, a dla ciebie w piłce nożnej tak typowo? Co wam się w tym podoba?
4: W jeździe konno mi się podoba, bo można z tym koniem pobyć trochę i koń jest łagodny, jeśli się mu nic nie robi, a więc można naprawdę się odstresować przy tym.
3: Można zadzwonić do jakiegoś kolegę, żeby przyszedł grać w piłkę, żebyśmy pograli, a nie na telefonach i w domu.
1: Pani prowadzi zajęcia z dziećmi, powiedzmy, najmłodszymi. Jak z pani perspektywy wygląda ich podejście do lekcji WF-u? Jest dobrze, czy trzeba je mocno zachęcać?
5: Dzień dobry, Agnieszka Rojs-Henek, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i WF-u w PSP nr 32 w Opolu. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że małych dzieci nie trzeba zachęcać. Przychodzą do szkoły, na zajęcia WF-u. Nie mamy żadnego zwolnienia z zajęć sportowych. Wszystkie chętnie uczestniczą, robimy gry i zabawy na wstępie. Uczymy takich naturalnych rzeczy, żeby one potem chętnie włączały się w zajęcia i coraz nowe rzeczy uczą się, coraz trudniejsze, ale jakby tego nie zauważają, bo to jest taka naturalna kolej rzeczy.
1: A pani zdaniem jest tak, że jeżeli te dzieci w tak młodym wieku złapią tego bakcyla, to później zostaną z tym sportem na lata? To jest taki wstęp bardzo istotny?
5: No ja myślę, że to jest najważniejsza rzecz, bo jak polubią ruch, zabawę, to będą chciały to kontynuować. Jak będą jeszcze spędzały czas dodatkowo na aktywnie z rodzicami w weekendy czy w czasie wakacji, to wszystko będzie prowadziło do tego, że to jest naturalna kolej rzeczy, że nie będą chciały siedzieć przed komputerem, tylko będą chciały się bawić.
1: A co zrobić, żeby takich dzieci właśnie nie zniechęcić w młodym wieku?
5: Znaczy mój sposób to jest tak, wprowadzanie gier i zabaw. Każda lekcja to są gry i zabawy. I oni w tych grach i zabawach uczą się reguł. Uczą się cieszyć, uczą się też przegrywać, bo czasami są takie zabawy, że trzeba odpadać. Ale ja też widzę, jak oni się wspierają, sobie pomagają. Jak potem występują drużynowo w jakiejś zabawie, to jeden drugiemu pomaga. Ale oczywiście, jak przyjdą do pierwszej klasy, to na początku są takie dzieci, które sobie radzą, a są takie, które sobie nie radzą. Ale widać, tak jak ja mam je do trzeciej klasy, że potem to ewaluuję i tak jak dzisiaj było na WF-ie. Już nie zniechęcały się, że ktoś czegoś nie robił, tylko chodź, spróbuj. I to jest właśnie ta wartość pozytywna. To tak cieszy, że te dzieci chcą to robić i bawią się razem z tobą. My mamy przerwy na dworze i dzieci nie siedzą. Dzieci wymyślają zabawy. Robią albo te, które były na WF-ie, albo same wymyślają nowe zasady, nowe zabawy. Także to jest najfajniejsza rzecz, myślę.
1: Teraz mają państwo warunki o niebo lepsze niż były, bo na korytarzu trudno grać w zbijaka czy w dwa ognie.
5: No teraz jest, no bez porównania. Nie dość, że mamy więcej miejsca, to dzieci jeszcze mogą te emocje wyrażać. Bo do tej pory robiliśmy zajęcia i zawsze było proszę ciszej, bo obok są lekcje. Teraz mogą sobie pokrzyczeć, pokibicować i jest tak, no tak naturalnie mi się wydaje. Większa przestrzeń, pobiegają tyle, ile potrzeba. Także myślę, że to jest bez porównania.
1: Dopytam, jak wobec powyższego wyglądały lekcje pani z takimi małymi dziećmi na korytarzu? Co można było z nimi robić, tak żeby za bardzo nie przeszkadzać innym nauczycielom, a żeby jednak te lekcje miały sens?
5: Myślę, że lekcje miały sens. Nauczyciele się trochę na nas gniewali czasami, ale też mieli dużo zrozumienia. A dzieci były po prostu, spróbujcie ciszej. I myślę, że to też powodowało, że tak nie umieliśmy tych lekcji do końca przeprowadzić. Ale myślę, były normalnie gry i zabawy, było kozłowanie, były tory przeszkód. To, co mogliśmy, po prostu jak jest sala mała, robimy więcej gimnastyki, żeby wykorzystać małą przestrzeń, obwody stacyjne. tu na dużej sali będzie więcej gier. Będą na przykład dwa ognie, które dzieci uwielbiają. Będzie kwadran. Wszystkie te gry, czy piłka nożna, już nie wspomnę o siatkówce i koszykówce, ale to już w starszych klasach. Ale to teraz będziemy mogli wszystko robić. Tam musieliśmy się bardziej opierać na obwodach stacyjnych, na gimnastyce, na tego typu zabawach, ćwiczeniach. Tutaj już jest przestrzeń, mogą naprawdę grać w wszystkie możliwe gry.
6: Tutaj po prostu więcej ruchu niż takiego stacjonarnego WF-u.
5: No ruchu jest bez porównania. Oni teraz się czują tacy wolni, rozbiegani. Powiem tak, że w klasie na przykład w pierwszej nie wykorzystam nawet całej sali, bo oni się gubią na niej, musimy wydzielać przestrzeń i zaznaczamy, gdzie ćwiczą, gdzie bawią się, bo jak się rozproszą, to po prostu się zgubią na tej sali.
6: Mówiła Pani, że dzieci bardzo lubią zbijaka, dwa ognie. Co jeszcze chciałyby robić tak na co dzień najczęściej? Bo na pewno Panią namawiają, przychodzą, a proszę Pani, będziemy dzisiaj grać w to albo w to?
5: No to number one na pewno jest piłka nożna. Chłopcy po prostu, to jest najważniejsza gra. Grają na każdej przerwie w piłkę nożną. Na WF-ie też chcą non-stop piłkę nożną, a dziewczyny wiadomo takie bardziej 21 czy do 5 podań. To jest takie bardziej dla dziewczyn, ale chłopcy bez porównania piłka nożna.
6: To teraz mają warunki, zimą nawet idealne.
5: Tutaj mamy boisko do piłki nożnej i już chłopcy z klas 1-3 grali tutaj i są przeszczęśliwi.
6: Dziękuję Pani za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
7: Dodajmy, Opole wybudowało przy szkołach w całym mieście 6 podobnych obiektów łukowych. Hala przy PSP 32 kosztowała ponad 3,5 miliona złotych, gdzie 2 miliony dała dotacja, a wkład miasta był na poziomie miliona złotych. Na dziś to tyle. Udanej niedzieli. Do usłyszenia.

przed chwilą na antenie Radia Opole. Całkiem nowa bajka. Za 9 minut godzina 9. Po godzinie 9 naturalnie wiadomości, ale także serwis sportowy. Dzisiaj przypominam także mecz Odry Opole. Ostatnia kolejka BetClick pierwszej ligi. Zobaczymy, jak Odra zakończy, bo swoją misję wypełnia trener Piotr Plewnia. I ja mam nadzieję, że dostanie jeszcze w przyszłości szansę jako pierwszy szkoleniowiec opolskiego zespołu, ale jak to się wszystko rozwiąże w przyszłości, zobaczymy. Dziś także taka piękna pogoda się nam szykuje, choć synoptycy przewidują, że w okolicach godziny 14 mają pojawić się opady, ale jak na razie jest bardzo słonecznie i można powiedzieć działkowo.

0: dobie internetu często jesteśmy narażeni na informacje, które mogą zakłócić nasze postrzeganie rzeczywistości.
1: Informacje, które zostały publikowane przez różne media pod tytułem, że WOŚP nie pomógł, a pieniądze zgarnął dla siebie, są nonsensem i chcieliśmy to zdementować.
2: Dzisiaj wiele osób uważa się za dziennikarzy, bo publikują w internecie, ale to w Radiopole pracują doświadczeni, wiarygodni, prawdziwi dziennikarze, którzy przekazują zawsze rzetelne i sprawdzone informacje.
3: Mowa nienawiści, agresja wynikająca z obecności w internecie, czyli chociażby na grupach.
4: Fakty zamiast fikcji.
2: Radiopole to gwarancja wiarygodności i skuteczna walka z dezinformacją. Polecam. Dr Bartosz Maziarz, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
0: W świecie pełnym chaosu informacyjnego słuchajcie zawsze rzetelnych wiadomości Radia Opole.
5: Reklama.
6: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
5: Uwaga, uwaga! Dzień Dziecka w Ozimska Parkopole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień Dziecka w Ozimska Parkopole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na twoje komfortowe zakupy.
7: Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
5: Po reklamie.
8: Słuchają Państwo Radio Opole na FM w internecie i DAB+. Dziś niedziela, 24 maja, mija 9.
9: Wiadomości poranne zaczynamy w nich. Szef rządu Donald Tusk na porannej odprawie gabinetu w sprawie fałszywego alarmu o rzekomym pożarze w mieszkaniu prezydenta w Gdańsku. Rodzinna impreza dobroczynna w plenerze z atrakcjami dla dzieci dorosłych od 13 w Głubczycach. Powiemy, co przygotowano w sporcie. Odra Opole przed meczem z Polonią Warszawa.
0: Wiadomości Radia Opole.
8: Jacek Rudnik.
9: Mamy prawdziwą plagę fałszywych zgłoszeń, mówi szef rządu premier Donald Tusk w trakcie porannej odprawy rządu po interwencji w domu prezydenta na podstawie fałszywego zgłoszenia o rzekomym pożarze.
10: Mamy do czynienia z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami polegającymi na zgłoszeniach do straży pożarnej, do policji, zagrożenia życia związanego z pożarem. Okazują się to prowokacje, ale one skutkują tym, że dochodzi do interwencji. To wszystko sprawia fatalne wrażenia, już nie mówiąc o tym, że mamy do czynienia z ewidentnym przestępstwem.
9: Użyjemy wszystkich dostępnych metod, by zidentyfikować i ukarać sabotażystów, dodał szef rządu po otrzymaniu informacji o rzekomym pożarze. Przypomnijmy, w gdańskim mieszkaniu prezydenta Nawrockiego służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
9: Niezwykle pracowita noc dla dowództwa operacyjnego naszych pilotów i sojuszników z NATO na wschodniej flance. Tak szef MON Władysław Kośniak-Kamysz komentuje prewencyjne działania armii w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. W nocy w polskiej przestrzeni powietrznej operowało lotnictwo wojskowe. Nie odnotowano jej naruszenia.
0: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
9: Ponad 20 milionów złotych z budżetu państwa na odbudowę mostu w Głuchołazach i ponad 6 dla samorządu regionu na odbudowę odcinka wojewódzkiej 417 Racławice Śląskie Klisino. Most Świętego Wojciecha to jeden z ważniejszych traktów komunikacyjnych, mówi nam burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz. Jego konstrukcja, dodaje, musi być więcej niż solidna.
11: Chcemy, żeby był mostem jednoprzęsłowym, tak jak ten budowany na drodze krajowej numer 40, most Andrzeja. Dzięki temu to wszystko, co fala powodziowa, co większa woda ze sobą niesie, czyli przede wszystkim kłody drewna, nie będzie się zatrzymywało na podporach.
9: W ramach otrzymanych w tym tygodniu promes samorządy już mogą uruchamiać procedury inwestycyjne.
0: Twoje źródło prawdziwych informacji.
9: 18 nowych murali wskazujących, podkreślających tożsamość, historię, charakter wsi powstanie w 12 polskich sołectwach. będą tworzone m.in. na budynkach świetlic, szkół, izb tradycji, czy nawet remizach OSP.
12: Pojawia się 12 nowych miejscowości. Na pewno jest Księże Pole, które ma bardzo nietypową zabudowę takiej okrężnicy i ta wieś zostanie uwieczniona na muralu właśnie z lotu ptaka. To na pewno zostaną odtwarzane stare zawody. Plecionkarstwo, wikliniarstwo.
9: Wyjaśnia Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego. Na stronie internetowej właśnie Urzędu Marszałkowskiego można znaleźć opis wszystkich murali. Rodzinna impreza dobroczynna w plenerze z mnóstwem atrakcji dla dzieci i dorosłych. Od 13 w Głubczycach. Wydarzenie pod naszym radiowym patronatem na rzecz Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych. Tacy sami rozpocznie się o 13 w stajni przy ulicy Warszawskiej. W programie konkursy, licytacje, występy artystyczne, także pokazy służb mundurowych. Dla najmłodszych nie zabraknie dmuchańców, animacji i oczywiście kącika zabaw.
0: Światowe agencje informują.
9: Stany Zjednoczone, młody mężczyzna został zastrzelony przez agencję Secret Service przy jednym z posterunków bezpieczeństwa w pobliżu Białego Domu. Według wstępnych informacji to on pierwszy otworzył ogień do funkcjonariuszy. Prawdopodobnie był chory psychicznie. Mołdawia pozostaje najbiedniejszym państwem Europy. Alarmują mołdawskie media ekonomiczne. Według najnowszych danych gospodarczych i analiz międzynarodowych instytucji finansowych, kraj wciąż ma najniższy PKB na mieszkańca na kontynencie. I to mimo kilku lat wzrostu gospodarczego oraz przyspieszenia integracji z Unią Europejską.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
9: 4 po 9.
0: Sport w Radiu Opole.
13: Kuba Biel, dzień dobry. Górnik Zabrze piłkarskim wicemistrzem Polski. W 34. ostatniej kolejce Ekstraklasy zdobywca Pucharu Polski wygrał z Radomiakiem Radom 6-2. Już wcześniej tytuł zapewnił sobie Lech Poznań. Kolejorz zakończył ligowy sezon przed własną publicznością remisem z Wisłą Płock 2-2. Lech i Górnik wystąpią w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Trzecie miejsce zajęła Jagiellonia Białystok. Duma Podlasia wygrała z Zagłębiem Lubin 1-0. Podopieczni trenera Adriana Siemieńca zagrają w kwalifikacjach Ligi Europy. Tuż za podium Raków Częstochowa. Medaliki wygrały z Arką Gdynia 3-0. Na piątym miejscu GKS Katowice, który zremisował w Szczecinie z Pogonią 1-1, strzelając gola na wagę remisu i gry w europejskich pucharach w doliczonym czasie gry. Raków i GKS wystąpią w kwalifikacjach UEFA Conference League. A już dziś ostatnia kolejka sezonu BetClick pierwszej ligi. W Opolu niebiesko-czerwoni, którzy są pewni utrzymania na zapleczu Ekstraklasy, zmierzą się z Polonią Warszawa, zespołem, który zachował matematyczne szanse na awans do baraży o Ekstraklasę. Cieszy nas dobra gra w ostatnich spotkaniach i nie zamierzamy odpuszczać. Chcemy dobrze skończyć ten sezon, a ja chciałbym wypełnić zwycięstwem powierzoną mi misję, powiedział Piotr Plewnia, szkoleniowiec Odry Opole.
14: Wierzę w to, że zagramy podobnie jak w ostatnich dwóch, trzech spotkaniach, że ta forma nie jest przypadkowa i że spokojnym tokiem, spokojnym tempem, ale zmierza do góry i mam nadzieję i wierzę głęboko w to, że w meczu z Polonią tą formę potwierdzimy. Na pewno czeka nas duże wyzwanie, bo Polonia rzeczywiście z nożem na gardle jeszcze wierzy w matematykę. Ale na pewno nie ułatwimy im zadania w zdobyciu czy w osiągnięciu tego swojego celu.
13: Mecz Odra Opole Polonia Warszawa dziś na Itaka Arenie. Początek o godzinie 16.30, a relacje ze spotkania w serwisach informacyjnych Radia Opole. Barcelona przegrała na wyjeździe z Walencją 1-3 w ostatniej kolejce La Ligi. Bramkę dla gości, 120 w historii występów w tym klubie, zdobył Robert Lewandowski, dla którego był to ostatni mecz w barwach Dumy Katalonii. W bramce Barcelony cały mecz rozegrał Wojciech Szczęsny. Barcelona już wcześniej zapewniła sobie mistrzowski tytuł. Zwycięstwem 3-0 nad Bułgarią w Katowicach polscy siatkarze zakończyli turniej towarzyski Silesia Cup. Tym samym wygrali imprezę, wyprzedzając Bułgarów, Serbów i Ukraińców. Dla Polaków to element przygotowań do rozgrywek Ligi Narodów, które zainaugurują 10 czerwca w Chinach. Nasz zespół będzie w tej rywalizacji bronił tytułu sprzed roku.
0: Pogoda.
8: Zaglądamy na mapy pogodowe. Obecnie w stolicy regionu 17 stopni Celsjusza, ale w związku z tym, że świeci piękne słońce, odczuwalna to 22 stopnie. Tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Ciśnienie wzrosło, wynosi 1028 hektopaskali. Wiatr zwolnił, 4 km na godzinę z 7 km na godzinę. Po 14 mają pojawić się opady. Takie są prognozy, a najcieplejszy moment dnia to 28 stopni Celsjusza.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Paweł Oliwa za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek, Weekend z Radiem Opole do godziny 11:00. Green, green grass.

0: Reklama.
1: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
2: Dzień mamy już blisko. W Centrum Karolinka znajdziesz wszystko, co wywoła jej uśmiech. Od modnych dodatków, po pachnące kosmetyki, kartę podarunkową i wyjątkowe prezenty. Odwiedź Centrum Karolinka i wybierz coś prosto z serca.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silezja, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Po reklamie.

Bad, czyli siódmy-solowy album Michaela Jacksona, utwór Smooth Criminal. Wydaje mi się, że to był jeden z najbardziej hitodajnych, jeżeli można tak powiedzieć, albumów króla popu, bo mieliśmy wiele znakomitych singli, które pochodziły właśnie z tej płyty, takich jak choćby przed chwilą słyszany Smooth Criminal, Leave Me Alone, Another Part of Me, Dirty Diana, tytułowy, czyli Bad, Man in the Mirror, jest tego mnóstwo, The Way You Make Me Feel. Praktycznie każdy z tych utworów docierał na szczyty listy przebojów. I na tym polegała właśnie wielkość Michaela Jacksona. Niektórzy mówią, to drugi wielki album tego artysty po Thrillerze, ale wydaje się, że i Dangerous, i History także miały swoje bardzo mocne momenty, bo każdy z tych albumów miał swoje wielkie przeboje, jak choćby w przypadku Dangerous, Remember the Time, Heal the World, Black or White i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To był pionier, jeżeli chodzi między innymi o teledyski. Już na Thrillerze można było to zobaczyć, tytułowy czy Billie Jean. To były teledyski, które technicznie po prostu wyprzedzały swoje czasy. A przypominam, że pierwszą taką wielką płytą Michaela Jacksona była dyskotekowa Off the Wall, jeszcze w latach 70. wydana. Natomiast najpopularniejszym albumem zdecydowanie jest Thriller z roku 1982. Tyle historii muzycznej, bo o muzyce dzisiaj także sporo na naszej antenie. Będziemy mówić o technikaliach związanych z Krajowym Festiwalem Piosenki Polskiej. Przede wszystkim technikaliach dla kierowców i to, co pojawi się na antenie, warto sobie zapisać, zanotować, żeby przyjeżdżając na Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej nie spotkać się z niespodzianką w postaci na przykład blokady na kołach czy takiego białego świstka za szybą, który będzie oznaczał nieco uszczuplenie naszego portfela. Wiadomo, że przez portfel boli, nikt nie lubi dostawać mandatów, dlatego dobrze będzie znać te wszystkie technikalia i miejsca, gdzie będzie można zaparkować, a także miejsca, gdzie zaparkować nie będzie można, bo to się troszkę do poprzedniego, w porównaniu do poprzedniego roku zmieni. 21 minut po godzinie 9. Za chwilę będziemy mówić o ostatnim meczu Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Ja pamiętam dokładnie Roberta Lewandowskiego z roku 2008, kiedy zanim jeszcze poszedł do poznańskiego Lecha, strzelił bramkę przy oleskiej Odrze Opole. Wtedy Znicz Pruszków, w którym występował Robert Lewandowski, wygrał tutaj 1-0. Pamiętam heroiczną walkę Łukasza Ganowicza z Robertem Lewandowskim, ale nastąpił taki moment, że Lewy wyprzedził wszystkich i pokonał bramkarza Odry Marcina Fecia. Cały czas mam ten obraz przed oczami, bo potem to, co wydarzyło się w życiu Roberta Lewandowskiego i w życiu praktycznie każdego z nas, kibiców piłkarskich, to już jest przecież piękna historia. 22 minuty po 9, a na naszej antenie Mrozu zaśpiewa, że nie ma miejsca jak dom.

0: Gol na pożegnanie i porażka z Walencją. Zapowiadałem Państwu temat, że porozmawiamy o Robercie Lewandowskim. On właśnie po raz ostatni występował w barwach Barcelony. Doma Katalonii przegrała na koniec tego sezonu 1-3. Oczywiście Robert otworzył wynik spotkania, jednak później bramki zdobywali wyłącznie gospodarze. Dla Roberta Lewandowskiego, uwaga, był to 120 gol strzelony dla Barcelony, a tym samym Polak wskoczył do top 10 strzelców w historii katalońskiego klubu. I to tylko w 4 sezony.
1: Przez 4 lata Robert Lewandowski mocno nadwyrężył gardła kibiców i hiszpańskich komentatorów telewizyjnych.
2: Lewandowski, frente a uno, sale, gol! Gol!
1: Nic dziwnego, że na poprzednim meczu był żegnany z honorami jako legenda klubu, a w jego rodzinnej miejscowości pod warszawskim Lesznie krajanie liczą, że Lewy jeszcze pogra.
3: A niech kopie jak najdłużej, tak?

0: Jak póki ma siłę, to nie kopie, no. Jak mu to sprawia przyjemność, tak? To nie gra, no. Jak najdłużej. Mieliśmy Bońka, Dejne, był lubański, objawienie, ale takiego sukcesu, jak zrobił Robert Lewandowski, to nie zrobił nikt. Lewandowski, Messi i Ronaldo. Także taki piłkarzy to nie będzie za 200 lat.
1: Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: A nam, kibicom piłkarskim, wypada się cieszyć, że mogliśmy obserwować takich mistrzów właśnie jak Lewandowski, Messi czy Ronaldo na boiskach, bo tak tych następców to trudno szukać. Wiadomo, Kylian Mbappé, Erling Haaland, ale wydaje mi się, że te trzy ikony, tak, to jest taka minimalna półeczka wyżej. Nie odbierając oczywiście klasy Kylianowi Mbappé, czy Erlingowi Haalandowi, czy Bukayo Sace. W swoim ostatnim występie Robert Lewandowski był kapitanem zespołu. W ciągu minionych 4 lat zdobył z Barceloną 7 trofeów. I to jest wynik.

4 pory roku to nie tylko Vivaldi, ale także Wiktor Waligura i Driscoll na naszej antenie, a za chwilę będziemy dowiadywać się, o co chodzi w piosence Hootie and the Blowfish, Only Wanna Be With You. Cofniemy się zatem do albumu Crack Trade Rear Review z roku 1984. A teraz My Hat and My Heart, Ava Max.

0: co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze Szkoły Językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
1: I zaczynamy oczywiście naszą mini lekcję języka angielskiego od powtórki. Sformułowanie swear nam towarzyszyło i ono miało dwa zupełnie różne znaczenia. To mogło być albo przysięgać, albo przeklinać.
2: No właśnie, trzeba bardzo uważać.
1: Na przykład, please don't swear in the front of the kids. Mhm. Albo I swear.
2: Czyli przed dziećmi, żeby nie przeklinać, tak bardzo często mówimy. Albo I swear.
1: Znaczeniu. I didn't take your phone, czyli że przysięgam, że nie wziąłem twojego telefonu.
2: Mhm. Bardzo często samo I swear właśnie oznacza przysięgam, nie zrobiłem tego, albo że coś wręcz zrobię.
1: Czyli to R jest takie nieme na końcu.
2: Tak, swear. Zawsze w tym, jak jest ER w angielskim na końcu, ono się takie troszkę dłuższe E zamienia. Swear.
1: Mhm.
2: Dokładnie, aczkolwiek wiesz, zależy też bardzo mocno od dialektu. Nie wiem, czy wiesz, że w samej Wielkiej Brytanii jest bardzo dużo tych dialektów i na przykład jak do Szkocji dojedziesz, czy tam w górę, to R znowu jest bardzo mocno wymawiane. Jest a swear na takiej zasadzie i to jest...
1: To nie jest błąd,
2: powiedzmy. Nie, absolutnie to nie jest błąd. Także to tak jak mówię, w Anglii samej jest różnie, a jeszcze do tego jest Kanada, Australia, Stany, także wszędzie usłyszymy różnie. Jest chyba to takie ułatwienie, żeby to R było właśnie tak zmiękczone i do tego E przeszło. Tak, w zeszłym tygodniu to było Matt Con i Ray Dalton, Don't Worry. I teraz przechodzimy, my sobie tak skaczemy do przodu, do tyłu, teraz jakieś 20 lat wstecz. Zespół taki, który, co ciekawe, Guns N' Roses na pewno kojarzysz, bo to taki potężny zespół rockowy. Natomiast ten zespół zrobił ciekawą rzecz, bo on przebił Guns N' Roses, jeśli chodzi o sprzedaż płyt. Osiągnął status 21-krotnej płyty platynowej, a jest bardzo mało znany. Nazywa się Hootie and the Blowfish i to jest taki zespół, który myślę, że mocno w Stanach jest znany. My go być może z pojedynczych utworów znamy, a oni sprzedali tak ogromną ilość płyt, że zdetronizowali właśnie Guns N' Roses, które swoją płytą Appetite for Destruction wstawiło się na sam szczyt i się wydawało, że nikt więcej nie sprzeda nigdy. No oni pokazali, że jednak chyba ludzie chętnie zaczęli kupować kompakty, czyli te CDs w latach 90. niż płyty winylowe i udało im się osiągnąć taki wynik. Hootie and the Blowfish, też ciekawa sytuacja. Wiesz, jak powstawały boys bandy? Jakiś czas temu o tym rozmawialiśmy.
1: Nie wiem, pamiętam Backstreet Boys, taki boys band jak dziewczynkom.
2: A wiesz, jak one powstawały w ogóle? Jaka była...
1: No, casting pewnie.
2: No właśnie, dokładnie. Czyli to była taka produkcja. Prawda? Że gdzieś tam przychodziły ileś ludzi, oni ci producenci sobie wybierali, a ten i tamten pasują, bo są różnymi osobowościami i się fajnie sprzedadzą, prawda? Hootie and the Blowfish to dokładnie przeciwieństwo tego, bo to było tak, że w akademiku gitarzysta usłyszał kogoś śpiewającego pod prysznicem i potem tam stał i czekał, aż on wyjdzie z tego prysznica i się poznali i tak założyli zespół. Także to zupełnie bez żadnego castingu i w zupełnie taki śmieszny, naturalny sposób. Tak też powstają bardzo duże zespoły czasami.
1: Bardziej autentyczne.
2: Bardziej autentyczne, dokładnie, no bo to jest takie, zadziałały emocje, że ktoś usłyszał kogoś, jak śpiewa. Czasami tak jest, ja raz tak miałem, że jak słyszałem kogoś na skrzyżowaniu, kobietę obok śpiewającą w samochodzie, to aż mi się oczy szeroko otworzyły, jak ktoś śpiewa w samochodzie, to sam dla siebie przeważnie. Także tak, jak się uda komuś zaśpiewać w odpowiednim miejscu i czasie, gdzie pojawi się ktoś, kto go może wylansować, to może być ciekawa historia później. W tej piosence, która ma tytuł Only Wanna Be With You, mamy takie wyrażenie.
1: Get your way, czyli postaw na swoim.
2: Tak. Czyli zrobić tak, żeby to moje wygrało, żeby było na wierzchu. To mam dwa zdania, bardzo fajnie wyjaśnię, jak użyć.
1: He always tries to get his way by crying, czyli on zwykle, zawsze stara się postawić na swoim płacząc.
2: Tak dopiąć swego, prawda?
1: Dopiąć swego.
2: Jak już się nie uda, wszystkie bronie nie wypalą, no to przez płacz. Tak dzieci często robią, prawda?
1: Tak.
2: Tak się zdarza, okej?
1: Okay? I didn't want to eat dinner, but my mom eventually got her way, czyli nie chciałem jeść obiadu, ale moja mama ostatecznie dopięła swego.
2: No i to jest też ta filmowa scena popularna, gdzie syn przyjeżdża do mamy, kompletnie nie chce jeść, a mama jednak wmusza w niego ten obiad. I to właśnie to jest, że my mom got her way and she fed me, czyli nakarmiła mnie. W piosence tak to wygląda.
1: And pound at you until I get my way. Czyli, że jęcząc i dąsy.
2: Mount, to tak jęczeć, mount, dokładnie. Pout jest takim bardzo mało znanym słówkiem.
1: To są
2: takie dąsy. To jest tak, jak dziecko tak wargę wydyma i jest takie nadąsane i czeka, żeby je ktoś się nim zajął, prawda?
1: Czyli, że będę jęczeć i dąsać się, dopóki nie postawię na swoim.
2: Dokładnie tak. Aha, niektórzy mają takie sposoby. żeby postawić na swoim.
1: Get my way.
2: Get my way, czyli właśnie dopiąć swego, żeby przekonać kogoś, żeby moje było na wierzchu. Zespół Hootie and the Blowfish i piosenka Only Wanna Be With You. A wyrażenie jeszcze raz, Kasiu?
1: Get my way.
2: Get my way.
1: Czyli postawić na swoim.
2: Zapraszam.

0: 50 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lecan. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lecan spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lecan. Ta ze słoneczkiem.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
4: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka. Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
5: Po reklamie.
6: Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Dziś słoneczna niedziela, 24 maja, mija 9:10.
7: Trwa rządowa odprawa po fałszywym alarmie o rzekomym pożarze w mieszkaniu prezydenta w Gdańsku. Nie uda się wybudować przed latem nowego parkingu przy kompleksie basenów w Oleśnie. Odradza się populacja Bielika. W wiadomościach także dobre informacje, tylko w tym roku w Łódzkiem przyszło na świat kilkadziesiąt piskląt.
8: Wiadomości Radia Opole.
6: Oczywiście 10 i Jacek Rudnik.
7: Zaczynamy przegląd stosowania prawa i weryfikację obowiązujących procedur w służbach. Takie kroki zaproponował premier przed trwającą już rządową odprawą po interwencji w mieszkaniu prezydenta, po alarmie o rzekomym zagrożeniu pożarowym.
9: Pierwsza rzecz to musi być priorytet, możliwie szybka. Wiem, że to jest trudna identyfikacja i zatrzymanie tych, którzy odpowiadają za te nieprzyjemne prowokacje. Dwa, przegląd wszystkich procedur. Nikt nie zaryzykuje ze straży pożarnej czy z policji, że zginie dziecko czy spłonie mieszkanie, ale musimy się zastanowić, czy rzeczywiście wszystkie procedury mają sens. Czy istnieje jakaś przestrzeń zmian procedur tak, aby straż pożarna, policja, pogotowa były bardziej odporne na tego typu fałszywe zgłoszenia.
7: Po uzyskaniu informacji o rzekomym zagrożeniu w gdańskim mieszkaniu prezydenta, przypomnijmy, służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania.
8: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
7: Nie uda się wybudować nowego parkingu przy kompleksie basenów w Oleśnie przed latem. Jak wyjaśnił nam Piotr Gręda, burmistrz Olesna, konkurs ofert będzie w czerwcu, a ze względów logistycznych i czasowych nie będzie już możliwości wykonania robót przed sezonem.
10: Prace przede wszystkim przygotowawcze do tego przetargu będą ruszały. W czerwcu planujemy ogłosić nabór i prace po prostu ze względów logistycznych i czasowych nie jesteśmy w stanie wykonać przed sezonem. Dlatego postanowiliśmy przenieść tą inwestycję na późniejszy okres, czyli po zakończeniu sezonu i na spokojnie wykonać tą inwestycję, za co bardzo przepraszamy.
7: Teraz Małopolska. W Krakowie od wczesnych godzin porannych trwa referendum w sprawie odwołania władz miasta. O 7:00 pracę rozpoczęło ponad 450 komisji referendalnych. Obowiązuje cisza wyborcza, kluczowa będzie frekwencja.
8: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
7: Łatwo Gang zebrał już 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Influencer przemierza Polskę rowerem, wyruszył z Zakopanego i zmierza do Gdańska. Swoją podróż transmituje w mediach społecznościowych. Odradza się populacja Bielika. W tym roku w Łódzkiem przyszło na świat kilkadziesiąt piskląt tego gatunku. Dariusz Anderwald z Komitetu Ochrony Orłów powiedział, że to wyjątkowy sezon, choćby dlatego, że wśród nowonarodzonych bielików były nawet trojaczki.
11: Zdarzały nam się rzeczywiście takie sytuacje, że gdzieś tam się trojaczki pojawiły raz na 2 lata, powiedzmy w jakimś gnieździe. Były wyjątkowe sytuacje. A tutaj mamy już 3 stanowiska po 3 pisklęta. Także jesteśmy Jesteśmy bardzo tutaj szczęśliwi.
7: W Łódzkiem tylko w tym roku urodziło się łącznie 31 bielików.
8: Światowe agencje informują.
7: Donald Trump oświadczył, że porozumienie w sprawie zawieszenia broni mające na celu zakończenie wojny Stanów Zjednoczonych, Izraela z Iranem zostało, jak mówi, w dużej mierze wynegocjowane. Teraz jest finalizowane. Chwilę wcześniej amerykański przywódca rozmawiał z przywódcami 8 krajów regionu i osobno też z premierem Izraela. Rzym będzie jaśniejszy i bezpieczniejszy nocą. Takie jest założenie. Burmistrz miasta i jego prefekt rozpoczynają wielki plan rzymskiej nocy. Tak się nazywa. To akcja, której celem jest większe niż dotąd oświetlenie miejsc wokół stacji kolejowych, metra, parkingów, przystanków komunikacji miejskiej, parków i przejść dla pieszych.
8: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Temperatura w Opolu obecnie to 22 stopnie Celsjusza, ale synoptycy mówią, że odczuwalna to 26. Będzie ciepło, aczkolwiek mogą pojawić się również opady w okolicach godziny 14. Mogą, ale nie muszą, tak wynika z najnowszej prognozy. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zaobserwujemy 28 stopni Celsjusza. Jakość powietrza bardzo dobra, ciśnienie 1028 hektopaskali. Wiatr z niewielką prędkością 6 km na godzinę wieje z zachodu.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Paweł Oliwa za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Weekend z Radiem Opole do 11, a zaśpiewa nam na początek Dawid Podsiadło.

0: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
4: Po reklamie.

0: Dangerous, szanowni państwo, i zespół Roxette. Jeden z tych singli, który w przypadku tego szwedzkiego duetu dotarł do amerykańskiej listy Billboard Hot 100 na 10 miejsce i bardzo długo się tam utrzymywał. Jeżeli chodzi o album, na jakim się znajdował, to Look Sharp. Polecam, bo to jest bardzo przyjemny popowo-rockowy kawałek muzyki. Jeżeli chodzi o Roxette, to oni również występowali na różnego rodzaju wielkich festiwalach, ale nigdy nie wystąpili na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu z prostego powodu. Z tego co wiem, to mieli okazję być między innymi w Sopocie, byli w Krakowie, byli także w Warszawie i ci, którzy mieli okazję odwiedzić koncerty Roxette, wychodzili zadowoleni. Natomiast jeżeli chodzi o Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, jego edycję numer 63, to ruszyły już przygotowania, a w związku z tym, uwaga, kierowcy nie zaparkują przed Muzeum Polskiej Piosenki. Teren wokół Amfiteatru Tysiąclecia wraz z parkingiem został wyłączony z ruchu i czasowo zamknięty. Rozpoczyna się montaż sceny powoli, zaplecza technicznego oraz infrastruktury niezbędnej do organizacji jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych w kraju. Parking przy amfiteatrze będzie wyłączony do 14 czerwca włącznie. Dopiero od 15 będzie on ponownie ogólnodostępny. To powiedział naszej reporterce Monice Matuszkiewicz-Biel Mariusz Chałupnik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
1: Zmiany czekają nas również na odcinku ulicy Barlickiego. To odcinek przy samym amfiteatrze i ten odcinek zostanie wyłączony z użytkowania od 4 czerwca od godziny 6 do 8 czerwca, również do godziny 6. W tym czasie przez te 4 dni ulica Ostrówek stanie się ulicą dwukierunkową. Tymczasowa organizacja ruchu zakłada również, że w tym okresie wyłączone czy zlikwidowane zostaną miejsca parkingowe w ciągu ulicy Ostrówek.
0: I będzie trzeba zwrócić na to naprawdę mocną uwagę, bo niezastosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu na Wyspie Pasieka może skutkować sporymi mandatami, a nikt nie lubi ich płacić. Dlatego też zapraszam na naszą stronę internetową www.radio.opole.pl. Tam niebawem także wszelkie informacje związane z Krajowym Festiwalem Piosenki Polskiej w Opolu. Będziemy mówić również na naszej antenie o artystach. Reporterzy będą obecni w amfiteatrze. Kompleksowo obsłużymy to wydarzenie. A do tego, co mówił Mariusz Chałupnik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg, trzeba będzie zastosować się i to bardzo restrykcyjnie. Przypomnę tylko, że KFPP rusza 4 czerwca i potrwa do 7. Będą to prawie 4 dni wypełnione muzyką, wielkimi gwiazdami, wydarzeniami okołofestiwalowymi również, bo i kawiarenka na rynku, zachęcam do odwiedzin Alei Gwiazd, będzie naprawdę w Opolu działo się dużo. A tydzień później, przypominam, Festiwal Książki, o którym mówiliśmy już dziś w naszym porannym spotkaniu. 17 minut po godzinie 10 na naszym radiowym zegarze, można powiedzieć nareszcie, bo nareszcie pod takim tytułem piosenkę śpiewa, no właśnie, męskie granie orkiestra, między innymi Igor Herbut.

0: minuta po wpół do 11. Szanowni Państwo, sporo muzyki jeszcze dzisiaj przed nami, ale także takich pięknych momentów, gdzie można będzie spędzić czas kreatywnie i aktywnie. A w jaki sposób? O tym najlepiej informuje na naszej antenie Żaneta Plotnik-Krumpiec.
1: Kreatywnie i aktywnie.
2: Jest taka przestrzeń, która od razu, moim zdaniem, rozwija kreatywność, gdzie naprawdę ona jest wymagana i konieczna. Takim miejscem jest teatr, ale wydaje mi się, że teatr lalki aktora, gdzie lalki, animacje w połączeniu z aktorami, w połączeniu z dźwiękiem, to naprawdę jest takie połączenie, które działa na wyobraźnię, działa na widza, działa też na tych, którzy są na scenie i rzeczywiście, żeby być takim aktorem, lalkarzem, to naprawdę trzeba mieć niesamowitą wyobraźnię, żeby wiedzieć też, jak się zachowa lalka. Dzisiaj u nas pani Magda i właśnie porozmawiamy o tym, co możemy zobaczyć w naszym teatrze, na jakie lekcje możemy wybrać się także do teatru. No i właśnie, co jest takiego magicznego, pani Magdo, w teatrze, kiedy wybieramy się na przykład po raz pierwszy z dzieckiem, który ten moment jest idealny, żeby wybrać się na pierwszy spektakl, bo to jednak jest też taki teatr, w którym dzieci mogą mieć pierwszy kontakt z prawdziwą sceną, z publicznością. Gdzie jest ta granica? Ja do niedawna właśnie byłam w tym takim momencie i nawet doradzałam się jednej z aktorek, który to jest ten moment, żeby zaprosić dziecko do tego świata magii, ale żeby też nie wystraszyć tego dziecka.
3: Trudne pytanie, zważywszy na to, że jednak do każdego dziecka trzeba podejść indywidualnie.
2: I to jest chyba klucz.
3: To jest klucz, ale też trzeba zwracać uwagę na to, dla jakiego wieku ten spektakl jest adresowany. I jeżeli weźmie się pod uwagę nasze spektakle, to przy każdym tytule sugerujemy ten wiek. Aktualnie nie mamy spektakli dla dzieci, które są młodsze niż 3 lata. Szykujemy i kiedyś mieliśmy w ofercie spektakl dla młodszych dzieci i w najbliższych sezonach znowu taka propozycja się pojawi, ponieważ jest na świecie taki rodzaj teatru, który nazywa się teatr dla najmłodszych.
2: Tak, już miałam tutaj właśnie, analizowałam w tym programie właśnie ten teatr i zajęcia dla najnajów, więc to jest moja dziedzina.
3: Więc jeśli chodzi o nas, to około 3 lata to jest ten wiek, kiedy

0: warto się wybrać na nasze spektakle.
1: A teraz na przykład, na co możemy się wybrać rodzinnie?
0: Na taką pierwszą wizytę, mniej więcej w tym czasie, proponujemy spektakl Idziemy po skarb, który będzie grany w czerwcu. Dlatego mówię o tej propozycji, ponieważ wspomniała też pani o tym, że no, dla dzieci to jest bardzo duże wydarzenie.
1: Tak.
0: I my musimy pamiętać o tym, że kiedy przychodzimy z dzieckiem do teatru, to my wiemy, że przychodzimy na spektakl, ale w momencie, kiedy dziecko po raz pierwszy widzi lalki kolorowe, rozśpiewane, barwne na scenie, naprawdę ma wrażenie, że one są prawdziwe.
1: Tak, tak jest.
0: My się staramy ze wszystkich sił, żeby tak właśnie było. Dlatego też ten spektakl Idziemy po skarb tak bardzo rekomenduję, dlatego że to jest już w tej chwili jeden z nielicznych takich rodzajów spektakli parawanowych, to znaczy aktor jest schowany za parawanem, praktycznie w ogóle go nie widać, natomiast widać powyżej lalki, które są urocze, słodkie.
1: A to jest taka klasyka po prostu.
0: Tak, to jest taka klasyka, której no, prawdę mówiąc, jest już coraz mniej w teatrach lalek. Natomiast u nas jeszcze można spotkać. I musimy zwracać uwagę, aby te spektakle były taką ładną, ciepłą historią, bo czasami naprawdę wystarczy, że też w teatrze zgaśnie światło albo jest burza i dziecko się tego wystraszy i no już wtedy mamy niestety przerwę od teatru, przynajmniej na kilka lat, a tego byśmy nie chcieli. Więc no, te spektakle, które adresujemy dla tych najmłodszych, są jak najbardziej takie spokojne, ale też pod względem formy, żeby niczym się tam nie wystraszyć, ale przede wszystkim są to piękne, ciepłe historie opowiadane przez lalki, bo chyba nic tak bardzo nie trafia do najmłodszych, jak piękne opowieści w wykonaniu różnych zwierzątek.
1: Zwierzątek i tych bohaterów, którzy są, tak jak pani powiedziała, dla dzieciaków, to są bohaterowie realni tak naprawdę. Dzieci tak mocno wchodzą w ten świat. Czyli dzisiaj możemy się wybrać na ten spektakl Idziemy po skarb, a ci, którzy już byli w teatrze i poszukują tych innych emocji właśnie, bo to też mi się podoba, reagować w teatrze czy nie reagować?
0: Oczywiście, że reagować.
1: No właśnie, też o tym powiedzmy, że wiem, że to się zmienia już bardzo mocno, bo już też kiedy dzieciaki chodzą z tymi grupami szkolnymi, to jak najbardziej tak to powinno wyglądać, że jest ta edukacja teatralna, ale gdybyśmy my mieli tak wprowadzić właśnie rodzinę do takiego teatru, może rodzice wcale nie są takimi doświadczonymi widzami, to właśnie jakie to zachowanie dzisiaj w teatrze jest tym zachowaniem pożądanym? Bo tutaj mówię też o takich aspektach edukacyjnych, ale też żeby rozwijać tę twórczość, kreatywność, a właśnie rozwijanie twórczości, wyobraźni ma też taką przestrzeń, która jest konieczna. To znaczy trzeba stworzyć odpowiednie warunki bezpieczeństwa chociażby.
0: My pamiętamy o tym, że jesteśmy przede wszystkim teatrem familijnym. I większość osób, które nas odwiedza, to są właśnie całe rodziny. Więc nawet już jeżeli dobieramy ten repertuar, już na poziomie tekstu myślimy o tym, żeby to był taki spektakl, który będzie odpowiedni i dla dziecka, i dla dorosłego. Ja bardzo lubię tę sytuację porównywać do bajki Shrek, którą wszyscy znają. Gdy oglądamy ją całą rodziną, dzieci śmieją się w trochę innych momentach niż dorośli, prawda?
1: Dokładnie, to jest
0: my
1: super.
0: Mamy bardzo dużo takich spektakli, które mają takie ukryte dno. Jest wybitna taka polska dramaturszka Marta Guśniowska, my już mamy 20 spektakli w jej repertuarze. Ona bardzo często opowiada piękne, filozoficzne nawet historie, ale w taki przystępny sposób, bo spektakle oprócz tego, że są jakąś piękną formułą wizualną, to mają też bardzo często walor edukacyjny. Bardzo często są takimi pięknymi historiami z morałem, po to, żeby wyjść jeszcze z teatru nie tylko z tymi wrażeniami wizualnymi, ale też z jakąś myślą. Jak na przykład wspomnę tutaj o takim naprawdę rewelacyjnym przedstawieniu pod tytułem Jaszczurunia. Jaszczurunia rozpoczyna się w momencie, kiedy pani Kaczka i pan Kaczka bardzo chcieli mieć jajko, ale niestety starania nie przynosiły żadnego skutku, więc wybrali się do domu jajka, który prowadziła kukułka. I kiedy państwo Kaczka wrócili do domu z jednym wybranym, ukochanym jajkiem, z którego po jakimś czasie wykluła się pewna istota, okazało się, że niestety ona w niczym nie przypomina kaczki. I za pomocą pięknej takiej historii głównego bohatera wyklutego z jajka, juniora, który okazuje się, że jest krokodylem i wyrusza w świat w poszukiwaniu swoich prawdziwych rodziców, budujemy piękną historię o tożsamości, o poszukiwaniach samego siebie, o relacjach z najbliższymi. Opowiadamy za pomocą takich właśnie historii z bohaterami zwierzęcymi o tym, co jest naprawdę w życiu ważne. I to są piękne historie, ukryte właśnie w tym scenariuszu i w tych bohaterach, które później coś w naszych widzach zostawiają i często też wzruszają i tych starszych, i tych młodszych, no i powodują, że naprawdę lubimy teatr, lubimy do niego chodzić i lubimy do niego wracać.
1: Dlaczego warto pójść do teatru z rodziną, z dzieckiem?
0: Teatr ma tę przewagę, że jest na żywo i te emocje, które widzimy na scenie i które po prostu mogą być nam oddane. My możemy to poczuć, my możemy to chłonąć, możemy czuć ten teatr wszystkimi zmysłami, bo pamiętamy, że sztuka teatralna łączy się przecież z muzyką, ze scenografią, z literaturą też, bo słowo też jest bardzo ważne w teatrze. I w momencie, jak dołączymy do tego, jeszcze tak jak w naszym teatrze, piękny teatr formy, lalki, kostiumy, grę aktorską, to tworzy nam się niesamowite widowisko, które no jeszcze pozostawia nam pewne myśli w głowach, tak? I wydaje mi się, że no jest to jedna z najpiękniejszych twórczości rozwijających wyobraźnię i też taka, która bardzo często daje nam coś do przemyślenia. Teatr, to co się dzieje w teatrze jest odbiciem rzeczywistości, on nie bierze się tak znikąd, więc myślę, że w każdym spektaklu gdzieś możemy wyłuskać jakieś elementy, które dla nas są ważne. Być może na nas wpłyną, być może nas wzruszą, a może tylko rozśmieszą i to też jest ważne. Bardzo ważna jest ta różnorodność. W teatrze też dbamy o to, żeby spektakle jakby podejmowały różne tematy, w zależności od tego, do kogo je adresujemy, czy są to dzieci najmłodsze, trochę starsze, młodzież, bardzo wymagający adresat teatru, ale mamy dla niego repertuar, czy osoby dorosłe. Tutaj też podkreślam od wielu lat, że teatr lalki aktora nie jest tylko dla dzieci, ale mamy też repertuar dla dorosłych. Także ta różnorodność powoduje, że naprawdę mamy do zaoferowania kawał dobrej sztuki i to jest bardzo dobrze spędzony czas.
1: A te lekcje teatralne, które są uzupełnieniem, podejrzewam, bardzo często spektakli, dlaczego są ważne, dlaczego są istotne i dlaczego na przykład warto też wybrać się oprócz tego, że na spektakl, to na taką lekcję? To pomaga lepiej zrozumieć, jak działa teatr?
0: Na pewno, dlatego że same lekcje teatralne, które prowadzą nasi aktorzy, one mają bardzo dużo różnych tematów i one przybliżają różnego rodzaju zagadnienia.
1: Na przykład jakie to są tematy?
0: Chociażby taki temat jak narodziny lalki, gdzie pokazujemy, jakie są rodzaje lalek, bo ich jest bardzo dużo, począwszy od no, najprostszych pacynek, które z pewnością wszyscy znają, czyli lalki zakładane na dłoń, po najbardziej skomplikowane marionety, czyli te lalki na sznurkach, gdzie animacja nimi no, już naprawdę wymaga bardzo dużego doświadczenia.
1: I techniki, i fizyczności. No.
0: Tak, bardzo naprawdę ciekawą lekcją jest teatr przedmiotu, gdzie na przykład pokazujemy, że w teatrze, zwłaszcza w teatrze formy, tak jak u nas, właściwie wszystkim można na scenie zagrać, bo nawet biorąc, no nie wiem, stół czy krzesło, pierwsze rzeczy, które tutaj widzę w studiu, możemy wykorzystać na scenie, bo trzeba tylko nadać im odpowiedniego charakteru, bo przecież co jest w teatrze tak bardzo ważne? Wyobraźnia, prawda? W zależności od tego, jak to przedstawimy, tak różny efekt możemy osiągnąć. Ale też co jest ważne, my na tych lekcjach teatralnych nie traktujemy tych działań jako wykłady, tylko one są bardzo mocno angażujące uczestników. A kiedy można najlepiej się czegoś nauczyć? Poprzez zabawę, tak? Poprzez no, taką stymulację wyobraźni. Jeżeli coś sami spróbujemy, to łatwiej jest nam to zapamiętać. Mamy też nawet taki warsztat a propos pamiętania, ponieważ prowadzimy też takie warsztaty, które są pogłębieniem spektakli, bo też bardzo często tutaj to są warsztaty takie adresowane do młodzieży, bo nie chcemy, żeby gdzieś ta pamięć o spektaklu odeszła wraz z zamknięciem kurtyny, prawda? Bo czasami pewne rzeczy wymagają jeszcze jakiegoś dopowiedzenia, przegadania. Bardzo często no, chcemy, żeby młodzież podzieliła się swoimi opiniami, wrażeniami na temat tego spektaklu, więc też mamy takie warsztaty, które no, są jakby poszerzeniem konkretnego tytułu. I mamy też taki warsztat Tajemnice Pamięci. Na pewno wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że aktor musi mieć dobrą pamięć, prawda? Więc to jest taki warsztat, w którym aktorka przybliża różnego rodzaju techniki na zapamiętywanie, żeby nie trzeba było tak tylko i wyłącznie zakuwać, ale żeby później można było jeszcze zapamiętać.
1: No tak, dobrze, że czasami działa być może ta pamięć mięśniowa i to też jest jakiś jeden z rodzajów, z którego też pewnie aktorzy korzystają. No drodzy słuchacze, wydaje mi się, że warto skorzystać. Dzisiaj to wszystko jest takie dostępne, a ta magia teatru nam po prostu pozwala poszerzać w ogóle horyzonty, nie?
0: I, oczywiście.
1: I czasami zastanowić się i zatrzymać, więc wybrać się z rodziną do teatru, zachęcamy. No a teatr lalki aktora ma też moim zdaniem taką przewagę, że tutaj ta przestrzeń zabawy jest jakoś taka po prostu większa. Ja mam takie wrażenie.
0: To bardzo miło mi to słyszeć, tak? Ja się zgadzam oczywiście.
1: Tak, moja córka sama animuje lalki i na koniec moja prywatna historia. Taka historia organizowana warsztaty dla dzieciaków i miałam taką uczennicę, która jakoś się tak była bardzo nieśmiała i rzeczywiście aktorka prowadziła taki warsztat i ja tylko zauważyłam, że Julia w pewnym momencie weszła w historię i zaczęła animować but. Byłam zszokowana, że ona rzeczywiście potrafi tym butem animować. Myślę sobie, że to chyba był pierwszy krok, bo ona dzisiaj jest na studiach aktorskich, więc ja mogłam doświadczyć tego, że taki warsztat, taka lekcja, czasami w ogóle niewinna, może powodować jakiś pomysł na życie. I to osoba totalnie nieśmiała, pozdrawiam ci Juleczko, to też może być, nie każdy musi być aktorem, prawda? No ale doświadczyłam takiej historii i to się wydarzyło na moich oczach.
0: To prawda, nigdy nie wiemy, jaka sytuacja, jaka osoba, jakie zdarzenie wpłynie na nasze życie. My przez wiele lat prowadziliśmy warsztaty Lato w teatrze. To były takie wakacyjne warsztaty dwutygodniowe, w ramach których uczestnicy podzieleni na różne grupy artystyczne po prostu tworzyli spektakl, w którym później sami brali udział. I proszę mi wierzyć, pamiętam osoby, które były na początku tych warsztatów, które w tej chwili są absolwentami akademii teatralnych.
1: I to jest moc, to jest niesamowite, prawda? Że to jednak ma sens i ta edukacja i ten rozwój. Oj, zapraszamy do teatru, pani Magdo, bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: No i cóż, rozwijajcie swoją wyobraźnię. Do usłyszenia. Kreatywnie i aktywnie.

I to już wszystko, szanowni państwo, w naszym porannym spotkaniu. Po godzinie 11 zapraszam na niedzielną lożę radiową i na pozostanie z Radiem Opole, dlatego że tematów muzycznych, czy literackich, a także sportowych dzisiaj nam na pewno nie zabraknie w eterze. Paweł Oliwa audycję zrealizował z uśmiechem. Przed mikrofonem Adam Wołek. Było nam niezmiernie miło gościć w państwa domach. Do usłyszenia i miłej niedzieli.

0: Radio Opole. Muzyka na cały dzień.
1: Reklama.
2: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silezja, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
3: Dzień mamy już blisko. W Centrum Karolinka znajdziesz wszystko, co wywoła jej uśmiech. Od modnych dodatków, po pachnące kosmetyki, kartę podarunkową i wyjątkowe prezenty. Odwiedź Centrum Karolinka i wybierz coś prosto z serca.
1: Po reklamie.
4: W niedzielne przedpołudnie słuchają Państwo Radia Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach 11:00 wiadomości zaczynamy. W nich sprawdzamy postęp prac przy nowej ścieżce pieszo-rowerowej łączącej Złotniki i Chrząszczyce. Niedziela pod znakiem piłki nożnej na Itaka Arenie. Niebiesko-czerwoni zagrają z Polonią Warszawa.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Najpierw jednak trzeba jak najszybciej doprowadzić do zatrzymania sprawców fałszywych alarmów, mówił na początku odprawy służb i ministrów premier Tusk, po tym jak wczoraj w godzinach wieczornych służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania rodziny prezydenta w Gdańsku.
5: Ja byłem jeszcze w nocy w bezpośrednim kontakcie z panem prezydentem. Minister Kierwiński także rozmawiał z przedstawicielami kancelarii prezydenta. Umówiliśmy się, co innego praktyka oczywiście, że nikt nie będzie robił z tego polityki, bo tu chodzi i ochronę ludzi, i ochronę potencjalnych ofiar takich prowokacji, ale też ochronę dobrego imienia Straży Pożarnej czy Policji.
4: Polska zwróciła się do Węgier o unieważnienie dokumentów, które otrzymał były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przed swoim wylotem do Stanów Zjednoczonych. Ma to ułatwić jego ekstradycję do Polski, mówił w Radiu Lublin minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: To jest tylko kwestia taka, że decyzję administracyjną, kiedy się ją wydało, a moim zdaniem na błędnych przesłankach, z naruszeniem prawa unijnego, można ją uchylić. Co zrobią Węgrzy? Nie wiem. Mamy gotowy wniosek ekstradycyjny, ale wiemy też, że adwokaci Ziobry stosują różnego rodzaju kruczki prawne, zażalili się na zastosowanie aresztu. I o ile w Polsce już by mógł Ziobro być zatrzymany na podstawie tego nieprawomocnego rozstrzygnięcia o areszcie, to może być tak, że Stany Zjednoczone będą wymagały od nas prawomocności.
4: Jak dodaje Waldemar Żurek, uchylenie azylu jest konieczne, między innymi, by ścigać byłego ministra czerwoną notą Interpolu.
0: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
4: Budowa nowej ścieżki pieszo-rowerowej, która połączy Złotniki i Chrząszczyce w gminie Pruszków, obecnie jest realizowana właśnie na wysokości Chrząszczyc, mówi nam burmistrz Pruszkowa Krzysztof Cebula.
7: To jest odcinek, gdzie nie trzeba było żadnych zrydów, żadnego przejęcia mienia. Na pozostałych odcinkach takie sytuacje będą miały miejsce. Jest pozwolenie na budowę, zadanie się dzieje, termin realizacji do końca tego roku. To jest odcinek od sklepu rolniczego w Złotnikach aż do restauracji pod Różą w Chrząszczycach. Zadanie robimy z uzgodnieniem z Zarządem Dróg Wojewódzkich, ale zadanie jest realizowane przez gminę Pruszków.
4: Naukowcy Politechniki Białostockiej opatentowali metodę wytwarzania pelletu z odpadów drzewnych i folii opakowaniowych. Ich wynalazek nie przekracza przy spalaniu bardzo rygorystycznych norm emisji substancji szkodliwych. Na jakim etapie jest to dość innowacyjne rozwiązanie, sprawdzimy dokładnie w naszych wiadomościach południowych.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
4: Niedziela pod znakiem piłki nożnej na Itaka Arenie. Niebiesko-czerwoni zagrają z Polonią Warszawa, po czym z redakcji sportowej Kuba Biel.
8: Dziś ostatnia kolejka sezonu BetClick pierwszej ligi. W Opolu niebiesko-czerwoni, którzy są pewni utrzymania na zapleczu ekstraklasy, zmierzą się z Polonią Warszawa, zespołem, który zachował matematyczne szanse na awans do baraży o ekstraklasę. Mecz Odra Opole-Polonia Warszawa dziś na Itaka Arenie, początek o godzinie 16:30, a relacje ze spotkania w serwisach informacyjnych Radia Opole.
4: Na zakończenie jeszcze sprawdzamy depesze agencyjne.
0: Światowe agencje informują.
4: Irańska agencja Tansin twierdzi, że przyszłe memorandum między Iranem a Stanami Zjednoczonymi będzie zakładać zakończenie wojny w Zatoce Perskiej, także w Libanie. Prezydent Trump powiedział w nocy, że porozumienie w sprawie zawieszenia broni, tu cytat, zostało w dużej mierze wynegocjowane, teraz jest finalizowane. Australia. 39-letni mężczyzna zginął wskutek ataku rekina. Do tej tragedii doszło na wielkiej rafie koralowej koło tzw. płcizny Kennedy'ego. Pogryzionemu mężczyźnie udzielono pomocy, ale jego życia nie udało się uratować. To drugi atak rekina w Australii w tym miesiącu.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: To będzie piękna, słoneczna, już taka trochę letnia momentami, przynajmniej niedziela można by rzec. W tej chwili już mamy 25 stopni Celsjusza. W ciągu dnia będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. W późnych godzinach popołudniowych miejscami proszę spodziewać się burz. Dziś maksymalne temperatury od 25 do 27. Wiatr cały czas słaby i umiarkowany. Z południowego, z zachodu i zachodu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
3: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
1: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Reklama społeczna.
3: Reklama.
9: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka. Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
2: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
3: Po reklamie.
0: Niedzielna Loża w Radiu Opole.
10: Dzień dobry, w niedzielnej Loży Radiowej kłania się Państwu Joanna Matlak. Ze mną w studiu goście Tomasz Dłubak, Nowa Lewica. Witam serdecznie.
11: Dzień dobry.
10: Miłosz Komarnicki, Polskie Stronnictwo Ludowe.
12: Dzień dobry.
10: Antoni Duda, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
10: Grzegorz Sapała, Partia Razem.
14: Dzień dobry.
10: Stefan Połonecki, Polska 2050.
15: Dzień dobry.
10: Pan Sebastian Wojciechowski z Koalicji Obywatelskiej. Witam serdecznie.
16: Dzień dobry.
10: I Maciej Szemraj, Konfederacja Nowa Nadzieja, Sławomira Mencena.
17: Dzień
10: witam
17: dobry.
10: Serdecznie. A dzisiaj mamy dwa tematy. Porozmawiamy o tym, że Senat odrzucił wniosek o referendum klimatyczne, a nasz drugi temat, niełatwy temat, zawieszania bądź zamykania porodówek. No to zacznijmy od tego referendalnego zagadnienia. No właśnie, referendum nie będzie. Senat odrzucił wniosek prezydenta. Karol Nawrocki chciał odpowiedzi społeczeństwa na pytanie, które brzmi: czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Za przeprowadzeniem referendum opowiedziało się 32 senatorów, przeciw było 62, jeden wstrzymał się od głosu. Wynik znamy. Dodam jeszcze, że w środę 20 maja w Warszawie miał miejsce marsz, protest, przemarsz związkowców między innymi, ale też obywateli po prostu, którzy no właśnie sprzeciwiali się unijnej polityce klimatycznej. No i tutaj mieli też to poparcie właśnie prezydenta Karola Nawrockiego. Moje pytanie, czy ten temat wróci? Dlaczego Senat ten wniosek odrzucił? Może pan zacznie, Sebastian Wojciechowski, proszę bardzo. 2 minutki.
18: Więc tak, moim zdaniem temat i zadane pytanie przez pana prezydenta, tak naprawdę na nie już odpowiedział premier Mateusz Morawiecki. bo to jest zadawane pytanie po czasie. To już się wydarzyło. To ja rozumiem tak konstrukcję referendum, że zadajemy pytanie w jakiejś bardzo ważnej sprawie i oczekujemy od społeczeństwa, żeby się wypowiedziało na ten temat. Natomiast, tak jak powiedziałem, tą decyzję podjął Mateusz Morawiecki, więc pytanie jest bezzasadne. Już pomijam treść tego pytania, które jest z tezą, bo można by było również tak pół żartem, pół serią powiedzieć, że można zadać Polakom pytanie, czy chcą płacić mniejsze podatki. I myślę, że tak samo by się też kończyło. Pomijam temat kosztów, bo to jest 375 milionów bodajże. Państwowa Komisja Wyborcza to wyliczyła na takie koszty przeprowadzenia tego referendum. Wiemy, że dotychczas odbyły się 3 referenda. Pierwsze w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2003 roku i ono było sukcesem. Później były 2 kolejne próby referendalne, bodajże w 2015 i 2023. Pierwsze za prezydenta Komorowskiego, gdzieś około 8% społeczeństwa wypowiedziało się w tej kwestii. Drugiej, przypominam, że przy wyborach 41% Polaków tylko wzięło udział w tym referendum, więc myślę, że Polacy na teraz nie chcą odpowiadać na takie pytania w referendum, bo mamy ważniejsze problemy niż odpowiadanie, tak jak już powiedziałem, na pytanie. Odpowiedź już jest znana tak naprawdę. Więc zadalibyśmy pytanie w przeszłość tak naprawdę, więc wydalibyśmy pieniądze bezpodstawnie i tak naprawdę niewiele by to zmieniło.
10: A decyzja już zapadła. Pytania coś by zmieniła? Czy też bez sensu?
18: Wie pani co, nie wiem, ale wydaje mi się, że ten czas, który mamy teraz, wskazuje również na to, że Polacy jakby są za wprowadzaniem alternatywnych źródeł energii, tak? No bo wszyscy widzimy, jeżdżąc przez miejscowości, ile jest fotowoltaik, ile jest wiatraków. Poza tym patrząc na pryzmat chociażby wojenny, no kumulowanie energii, czy produkowanie energii w jednym miejscu jest, powiedziałbym, niebezpieczne, tak? Więc rozproszenie tej energii, a w przypadku OZE ma to miejsce, uważam, że to jest duży plus. Poza tym Polacy bardzo zmienili swoje nastawienie do atomu. To też musimy o tym pamiętać, więc jakby rozumiemy to, że musimy odejść od konwencjonalnych źródeł energii na rzecz tych alternatywnych, tak?
10: Mm-hmm. Pan Maciej Szemraj, proszę bardzo. Jakie tutaj stanowisko Konfederacji?
11: Przede wszystkim prezydent w momencie, kiedy ogłaszał, że wnosi do Senatu wniosek o referendum na ten temat, doskonale wiedział, że jakkolwiek by tego pytania nie zadał, to referendum zostałoby odrzucone. Dodatkowo, doskonale wiedział, że to nie jest jego cel, żeby to referendum się odbyło, tylko celem było to, żeby wywołać dyskusję polityczną i żeby podnieść emocje w społeczeństwie, a nie to, czy to referendum się odbędzie, czy nie. Naszym priorytetem w tym momencie, jako całego państwa, jako rządu, jako prezydenta, powinno być to, że najpierw nie doprowadzić do wprowadzenia ETS-2, które jest w tym momencie przesunięte na 2027 rok, czyli data wdrożenia. Bo jeśli już to ETS-2 wejdzie, będzie ciężej je usunąć. Najpierw powinniśmy docelowo doprowadzić do tego, żeby ETS-2 nie zostało wprowadzone, a potem możemy myśleć o tym, jak Zielony Ład usunąć bądź poprawić jego formę.
10: Mhm. Ale to może zainteresowanie Polaków tym tematem wbrew pozorom pomoże właśnie, żeby przy ETS-ie później się mogli wypowiadać, czy nie?
11: Zainteresowanie Polaków tematem Zielonego Ładu, wzrostu kosztów cen, które wynikają właśnie chociażby z tego pierwszego Zielonego Ładu, czyli system ETS, koszty emisji CO2, które płacimy w energii elektrycznej, to jest bodajże około 25%. One już są i ludzie to odczuwają. Więc Polacy generalnie są przeciwko Zielonemu Ładowi, bo jego forma jest zła i poprzez Zielony Ład obniżamy konkurencyjność gospodarki europejskiej, co doprowadza do tego, że tańsze produkty z Chin zalewają nasz rynek, a nasz przemysł europejski upada i dążymy do tego, że Europa będzie skansenem technologicznym bez przemysłu, a z usługami tylko i wyłącznie. Więc to nie jest dobry kierunek, szczególnie, że Stany Zjednoczone i Chiny nie przejmują się emisją dwutlenku węgla, i nie przejmują się żadnymi celami klimatycznymi, a one robią największy wpływ na świat poprzez emisję, a nie Europa, która traci swoją konkurencyjność w jakim celu? Żeby było ekologicznie, żeby było fajnie, jesteśmy ekologiczni i co w związku z tym?
10: Mhm. Grzegorz Sapała, Partia Razem, bardzo proszę.
12: Dziękuję bardzo. Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, nie trzeba było mieć kryształowej kuli ani wróżyć z fusu, żeby wiedzieć, jak Senat się zachowa i że odrzuci pytanie referendalne stawiane tak przez pana prezydenta. Już w tym studiu Dominika Ryka, moja koleżanka, wspomina o tym, że po prostu to pytanie jest źle skonstruowane i to jest niestety minus do prezydenta. Natomiast przechodząc do debaty dotyczącej Zielonego Ładu, no to dziś jest narracja, że za drogi prąd w Polsce właśnie odpowiada wyłącznie Unia Europejska i Zielony Ład. To jest bardzo potężne uproszczenie, bo spójrzmy w prawdzie w oczy i rozliczmy postsolidarnościowe rządy prawicy, które przez całe lata zaniedbywały modernizację kraju. Mianowicie, idealnym przykładem są linie przesyłowe. Naszą sieć energetyczna utknęła w poprzednim stuleciu i jest kompletnie niedostosowana do nowoczesnej fotowoltaiki. Kiedyś prąd działał prosto, wszedł, że tak powiem, z elektrowni do domu. Dziś tysiące rodzin produkuje prąd i odsyła go do elektrowni. Wobec tego często się dzieje tak, że sieć wybija i fotowoltaika się wyłącza i staje się nierentowna. Bo przy drzemu tak się dzieje, bo przewody są za cienkie, transformatory za stare, a przepustowość zerowa. No i to są zaniedbania po prostu ostatnich 20 lat. Oczywiście dzisiaj za drastyczne ceny surowców, bo to też jest bardzo istotne, odpowiada Rosja, no i nasz sojusznik ze Stanów Zjednoczonych. Kryzysy geopolityczne doprowadzają do tego, że po prostu to wzrasta. Możemy cofnąć się w czasie, do sytuacji z Libanem, możemy powrócić właśnie do niedawnych wydarzeń z cieśniną Ormus, możemy zobaczyć, co wywołało, że tak powiem, pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę i do czego to doprowadziło. Wobec tego jesteśmy w klasycznym problemie, bo wobec którego w ogóle ETS był wprowadzony, żebyśmy się uniezależnili, bo to był pierwotny plan ETS-u, żebyśmy się uniezależnili od sprowadzanych surowców. No jak wspominał ekspert Jakub Wiech, naszym problemem jest przede wszystkim uzależnienie od surowców, których nie mamy, a które drożeją właśnie wobec kryzysów. No i w takim wypadku warto zadać pytanie, co do zaoferowania mamy my, czyli Partia Razem, a mamy gotowy plan. 23 maja na rynku w Opolu Adrian Zandberg prezentował program Turbo Polski. Nasze flagowe hasło to Polska z atomu, krzemu i stali. To nie jest pusty slogan, to jest recepta na prawdziwą suwerenność gospodarczą i nowoczesny miks energetyczny. Jako Razem zakładamy budowę ośmiu bloków atomowych w Polsce i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Tutaj w regionie, w Dobrzeniu, mamy gotową infrastrukturę podstawienie bezpiecznego, nowoczesnego reaktora. Potrzebna jest tylko odwaga i wola polityczna. No i jeśli chcą państwo stabilnych cen prądu, nowoczesnej sieci i bezpiecznej przyszłości, to w 2027 głosujemy na Razem. Dziękuję bardzo.
10: Miłosz Komardzicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Proszę bardzo.
13: Znaczy tak, co do samego referendum, to też uważam, że to pytanie było źle skonstruowane.
10: A jakby było dobrze, to konieczne by było referendum?
13: Uważam, że nie, bo tutaj jak pan z koalicji słusznie stwierdził, że to już jest troszeczkę musztarda po obiedzie. Ja też jestem przeciwnikiem na przykład Mercosuru, bo uważam, że jeżeli, bo tam jest też było sprawy rolnicze i uważam, że faktycznie Mercosur jest szkodą dla polskich rolników. Widzimy teraz, co się dzieje, przepychanki z Brazylią. My tutaj wprowadzamy jakieś ograniczenia, Brazylia też nie chce naszego nabiału, naszych jabłek, więc Mercosur był zły, no ale czas był przespany. Teraz zwala się to, tak powiem, kolokwialnie na rządy PSL-u, bo PSL zarządza Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale główne decyzje zapadały za rządów Zjednoczonej Prawicy. No i czas był przespany, więc teraz pytać o Mercosur, pytać o Zielony Ład, no to jest troszeczkę za późno. Tutaj z tymi kwotami, chyba troszeczkę pan powiedział 375 milionów, chyba troszeczkę pan przesadził, bo mi się wydaje, że to jest zagwarantowane w budżecie referendarnym, ale koszty by nie były aż takie wysokie.
14: Znaczy, no wiem, że taka jest informacja.
13: To jest około 400 jest zagwarantowane w budżecie, tak jakby w budżecie, ale tam nie wiadomo, czy byłoby aż tyle, ale zgodzę się, że bez sensu.
10: Szacunki PKW 374 900 000.
13: No być może, no to okej. Okay. No to wiecie państwo, no teraz mamy problem ze służbą zdrowia, to ja bym wolał te pieniądze przeznaczyć na służbę zdrowia i myślę, że większość Polaków, bo jeszcze jedno jest takie dziwne w tym referendum, no bo okej, okay, jak pytamy o coś, to powinniśmy mieć na to rozwiązanie. I co, Polacy się wypowiedzą, że tak, nie odpowiada nam polityka klimatyczna. I jaka jest recepta teraz pana prezydenta, żeby na przykład ją zmienić? Pan prezydent nie ma recepty, żeby zmienić tą politykę klimatyczną, pyta tylko Polaków. No ja rozumiem, gdybyśmy zrobili referendum na przykład na temat aborcji, na temat małżeństw homoseksualnych i Polacy się wypowiadają tak i rządzący deklarują, że jak będzie pozytywny wynik tego referendum, no to wprowadzą to. Ale w tym wypadku i tak przy odpowiedzi pozytywnej nie byłoby żadnych działań, więc to jest czysty populizm. Dziękuję.
10: Mm-hmm. Pan Tomasz Dłubak, proszę, z Nowej Lewicy.
15: Znaczy, Polacy wypowiedzieli się w badaniach, o ile dobrze pamiętam, jeśli chodzi o kwestię tego pytania, bo blisko 87% respondentów odpowiedziało na pytanie dotyczące tego, czy pytanie zadane w referendum jest manipulacją, czy zmanipulowane. Przecież to jest pytanie z tezą, w związku z czym zdaje się, że w tej grupie 87% osób, które w ten sposób się wypowiedziały, są także między innymi zwolennicy pana prezydenta, czy już nawet ludzie, którzy głosują na pana prezydenta, nie wierzą w pytania, które zadaje pan prezydent w referendum. Ja przypomnę, że jeszcze jedno referendum odbyło się w Polsce jeszcze przed referendum wejścia Polski do Unii Europejskiej, to związane z konstytucją w 1997 roku, którą wprowadzała między innymi Lewica. I to było referendum, które się udało, a reszta tych referendów faktycznie w Polsce nie cieszy się popularnością. Co ważne, tu już były poruszane kwestie nieuzasadnionych kosztów, skoro znamy jak gdyby odpowiedź Polaków na temat tego zadanego pytania, to bez sensu wydawać jest te 300 bez mała 70 milionów na to działanie. Ja też chciałbym tutaj bardzo mocno podkreślić, że za suszę w Polsce, za problemy z wodą w Polsce, za energię elektryczną droższą czy kopaliny droższe nie odpowiada ETS tylko i wyłącznie. No, zmiany klimatyczne generują i to są rzeczy jak gdyby niepodważalne z punktu widzenia naukowego. No, mieliśmy chociażby teraz na Lubelszczyźnie czy w okolicach tam gdzieś na wschodniej ścianie problemy z pożarami, bo ściółka była wyjątkowo mocno wysuszona. Także ETS nie jest problemem. Zresztą jeśli chodzi o ETS, ja przypomnę tylko, że ETS tak ochoczo wprowadzał rząd Prawa i Sprawiedliwości. To on jest odpowiedzialny za wprowadzenie tego rozwiązania w Polsce, podobnie jak Mercosur. My jesteśmy tylko i wyłącznie jako rząd koalicyjny gdzieś na końcu tego procesu i dzisiaj można powiedzieć, że mleko się rozlało. Ja rozumiem, że niezbędne są korekty, ale na pewno te korekty nie da się wywalczyć na protestami na ulicach. Co istotne z punktu widzenia ETS-u? Ja tylko przypomnę, że 94 miliardy złotych rząd Prawa i Sprawiedliwości pozyskał z ETS-u. Pytanie, gdzie są te pieniądze? 94 miliardy złotych, gdyby zostało wprowadzone w polski system energetyczny, to nie mielibyśmy dzisiaj problemów, o których wspominał kolega z partii Razem, problemów tak zwanego przesyłu prądów w sieciach, bo brak modernizacji tych sieci, brak w ogóle postawienia na atom generuje między innymi takie, a nie inne koszty energii. To, o czym wspominali tutaj też koledzy, uzależnienie się między innymi od kopalin, którymi zarządzają Amerykanie, przedstawiciele Federacji Rosyjskiej, no i Chińczycy, bo to jest i konflikty, które geopolityczne wokół tego się między innymi gdzieś toczą. To jest właśnie efekt tych wysokich cen, bo przed wybuchem wojny w Iranie, którą zapoczątkowały Stany Zjednoczone, a które tak ochoczo w tym momencie angażują między innymi świat, ten związany z handlem ropą, mieliśmy całkiem przyzwoite te ceny energii, chociażby jeżeli chodzi o energię w postaci paliw, tak? Także to jest dosyć skomplikowany problem. My jako Lewica stawiamy oczywiście na kwestie związane z OZE. Kluczowe jest także w polskim systemie i miksie energetycznym postawienie na energię odnawialną, energię atomową. My mamy bardzo duże zaległości w tym zakresie. W gruncie rzeczy od 1989 roku nie udało się nam wybudować żadnej elektrowni atomowej, a dla polskiego systemu energetycznego kopaliny dzisiaj to jest jedyna rzecz, z której możemy funkcjonować, ponieważ nie mamy żadnych zamiennych źródeł i to powoduje właśnie, że nie jesteśmy dzisiaj w stanie na te ceny energii jakoś znacząco wpływać.
10: I kropka. Dziękuję bardzo. Pan Stefan Połonecki z Polski 2050.
16: No tutaj pytanie referendalne. Ja myślę, że pan prezydent osiągnął sukces w ogóle w tej kwestii. grając na emocjach w ogóle społeczeństwa, chciał wymusić właśnie taką debatę, dyskusję od kilku tygodni, czy tam od powiedzmy dwóch, trzech tygodni trwa, a wszystko po to, żeby przykryć aferę z Endokrypto i tak dalej, odsunąć w ogóle temat od PiS-u, żeby po prostu zająć się czymś społeczeństwo. Czy Zielony Ład jest aż tak zły dla klimatu? Myślę, że nie, tylko że za mało o tym mówimy i sprowadzenie tylko do takiej tezy za albo przeciw tutaj niewiele pomoże i każdy, kto nie ma zielonego pojęcia o Zielonym Ładzie, będzie przeciwny. Więc tutaj trzeba też podkreślić i pokazać, jak do czego to dąży. A dąży to do tego, do ochrony właśnie wody, powietrza, gleby. Na tym wszystkim, na czym nam generalnie powinno zależeć, żeby żyć w zdrowym i czystym środowisku. Mało mówi się na przykład o sekwencjonowaniu węgla w glebie, mało się mówi właśnie przy tej okazji o rolnictwie regeneratywnym. A to wszystko jest po to, a przy okazji właśnie rolnicy, producenci na takich działaniach, na takiej polityce uprawy, zmiany sposobu uprawy poszczególnych gatunków roślin będą też zarabiać, bo za każdy kredyt węglowy będą otrzymywać dodatkowe środki. I tak się dzieje i duże firmy, tak jak na przykład Microsoft, kupuje te kredyty, bo nie spełnia, powiedzmy, ma jakieś tam nadwyżki w emisji CO2, więc może to kupować od rolników, więc rolnicy i pewna grupa społeczna też na tym zarobi, więc nie mówmy tylko za albo przeciw, tylko pokażmy argumenty, pokażmy furtki, na czym można zarobić, że ta zielona energia, ten miks energetyczny po prostu społeczeństwu będzie się opłacał. I tyle. A tutaj, no prezydent, wiadomo, no to są po prostu hasła, z którymi wyskakuje, żeby odwrócić po prostu uwagę społeczeństwa od swojej administracji, którą ma, od nieudolności tego całego pałacu, więc ja bym tutaj pokazywał właśnie społeczeństwu więcej plusów niż minusów. Wiadomo, że społeczeństwo jest zainteresowane kosztami, kto poniesie te koszty, ale najpierw trzeba przygotować i samorządy, trzeba przygotować społeczeństwo do wdrożenia tego nowej jakby funkcjonalności tutaj w takiej polityce klimatycznej. Mm-hmm.
10: Tutaj panowie się zgłaszają do kontry, ale ja bym chciała dopełnić jednak kolejki pan Antoni Duda, bo długo czekał. Bardzo proszę, Prawo i Sprawiedliwość.
17: Trochę trudną mam sytuację, bo tu
10: dużo wątków poruszanych, to prawda.
17: Jestem w zdecydowanej mniejszości, ale nie o tym, nie? Trzeba zacząć od tego, że środowisko wymaga szacunku. Nie? Gospodarka, rozwój każdego kraju musi uwzględniać to, że środowisko jest ważne. Nie? Ochrona środowiska w związku z tym nie jest to pomijalny temat. Tylko wszystko trzeba robić po prostu normalnie. Normalnie. Nie? Tutaj mamy sytuację, że proszę Państwa, że tą rzekomą ochronę środowiska wprowadza się w ten sposób, że niszczy się jakoś tak dziwnym trafem wybrane wybrane obszary geograficzne. Konkretnie między innymi Polskę, ale nie tylko Polskę, tą Europę Wschodnią. Proszę zwrócić uwagę, że Zachód osiągnął olbrzymie sukcesy gospodarcze, w ogóle nie zwracając uwagi na środowisko w latach w poprzednim wieku. Tam nikt nie zwracał. Zniszczyli dokładnie środowisko. Być może, że się spostrzegli, być może, że się otrząsnęli z tego, choć ja w to nie wierzę, tylko z chwilą, gdy wschodnia Europa zaczęła tak jakby nadrabiać, no to złapali się, o nie, to zatrzymamy. Nagle środowisko się im przypomniało i i w sposób drastyczny, chcą ograniczyć i zmusić między innymi Polskę do takiej gospodarki, którą nie jesteśmy w stanie w miarę szybko, że tak powiem, przetransponować. I proszę Państwa, oszczędność dwutlenku, emisji dwutlenku węgla w Europie, przez Europę stosowana, jest znacznie mniejsza niż zwiększenie

0: ta polityka europejska jest, mówię, ona jest nierozsądna, bo oczywiście, że trzeba, nikt nie jest przeciwko odnawialnym źródłom energii, nikt. Ale wszystko to musimy robić stopniowo, z głową i nie kosztem rozwoju gospodarczego kraju.
1: Kosztem, tak?
0: My mamy węgiel. Mhm. Oczywiście węgiel jest bardzo brzydki. Ale Chiny go stosują, Stany Zjednoczone go stosują, Indie stosują i będą stosowały.
2: Mhm. Także, panie Antoni, no to szkoda, że nie był pan doradcą pana Morawieckiego, kiedy podpisywał.
1: To otworzę teraz drugą kolejkę.
0: Morawiecki dyskutował o zupełnie innym Zielonym Ładzie, o zupełnie innym.
1: To za chwilę panowie podyskutują, obiecałam panu Maciejowi Szemrajowi z Konfederacji. Najpierw głos, to tak jeszcze króciutkie wypowiedzi w tym temacie, proszę.
3: Przede wszystkim ad vocem tutaj do pana Stefana. Afera Zonda Krypto nie jest tylko aferą rządu PiS, jest też aferą rządu
1: Ale
3: Platformy.
1: Ale to może nie otwierajmy takich pobocznych.
3: Krótko.
1: Dobrze, króciutko, okej.
3: Okay. Zonda Krypto operowała na estońskiej licencji, a Polska dalej nie wdrożyła rozporządzenia MiCA w naszym wydaniu i nie zanosi się, żeby to było utworzone, więc firmy kryptowalutowe będą operować na zagranicznych licencjach Unii Europejskiej w naszym kraju. A druga sprawa, Zielony Ład nie jest zły dla klimatu. Dla klimatu on jest zapewne dobry. Zielony Ład jest zły dla naszej konkurencyjności, bo tracimy. Tracimy konkurencyjność do gospodarek amerykańskich, amerykańskiej, chińskiej. Po prostu tracimy na znaczeniu gospodarczo jako Europa.
1: Mhm, dziękuję. Pan Grzegorz Sapała się zgłaszał.
4: Ja chciałbym tylko uporządkować kilka faktów. Mianowicie to już republikanie za czasów Reagana wymyślili handel emisjami spalin. Tam to się sprawdzało. ETS w Europie był wprowadzony, jak wcześniej wspominałem, by uniezależnić Europę od importu paliw kopalnych i było to ustalone ponad 20 lat temu, bo 2004 zyski z ETS-u wpływały do polskiego budżetu państwa. Te pieniądze zostały przejedzone, a reformacji nie ma, natomiast dzisiaj dyskutujemy o tym, jak odwołać ETS, a 20 lat z tego korzystaliśmy. Więc szanowni państwo, polityka klimatyczna partii Razem opiera się na jednej prostej zasadzie. Zielona transformacja musi być sprawiedliwa społecznie. Ochrona klimatu to nie zakazy dla obywateli, ale wielkie inwestycje publiczne. Nasze kluczowe propozycje to kolej i autobus w każdej gminie, trzeba odbudować linie połączeniowe, autobus musi być realną alternatywą dla samochodu. To są bilety miesięczne za grosze, żeby właśnie skomunikować wszystkie środki komunikacji transportu publicznego. No i czysta energia z atomu i odnawialnych źródeł energii, bo musimy być bezpieczni w nadchodzących czasach i musimy mieć tani prąd, żebyśmy byli w stanie konkurować z innymi. Dziękuję bardzo.
1: Pan Stefan Połonski chciał, bo tutaj dyskusję zaczął z panem Antonim, i za chwilę pana Sebastiana Wojciechowskiego. Czy nie? Nie teraz.
5: Nie.
1: To pan Sebastian Wojciechowski, proszę, chciał ad vocem.
5: Znaczy ja chciałbym zwrócić państwa uwagę, że to, że nasze środowisko nie jest tak zniszczone, uważam, że jest naszym bardzo dużym atutem. Proszę zwrócić uwagę na to, co się dzieje na różnych forach internetowych, na różnych portalach, jak turyści z krajów zachodnich cenią sobie bardzo naszą przyrodę. I musimy też zwracać uwagę na, nie możemy się ograniczać tylko do kwestii przemysłu, musimy patrzeć przez przekrój całego społeczeństwa. Wszyscy pamiętamy, zawsze tak się jakoś składa, że o tematach takich energetycznych rozmawiamy albo w lato, albo na wiosnę, ale wszyscy pamiętamy, jak to jest w zimie, jak wszyscy narzekamy na smog. Lekarze mówią, że 40 tysięcy Polaków umiera przez smog. To się nie bierze znikąd. Ja sobie zdaję sprawę, że to, co powiedział pan Antoni, że powietrze przemieszcza się, no ale jednak, przepraszam bardzo, ja wolę żyć w takim miejscu, w takim kraju, w którym nie mamy zniszczonego środowiska, tylko wychodzę sobie, słyszę ptaki, oglądam drzewa i myślę, że to dla wszystkich będzie tylko z pożytkiem. Nie musimy iść śladami zachodnich gospodarek, wyniszczając własne środowisko w imię tylko zwiększonych zysków, bo jak widać, ten zrównoważony rozwój, który w tej chwili w Polsce się odbywa, przynosi efekty. Mamy bardzo wysoki wzrost PKB w stosunku do krajów Unii Europejskiej i możemy znaleźć swoją drogę, nie niszcząc zarazem środowiska, które tak naprawdę raz zniszczone będzie nam dużo trudniej odtworzyć do stanu pierwotnego. Także ja uważam, że to jest akurat zrównoważona polityka, jest bardzo ważna i może być dla nas, jest tylko dla nas atutem.
0: Ale zrównoważona.
6: Jedno tylko zdanie w uzupełnieniu. Chciałbym powrócić do tych 94 miliardów, które zostały z ETS-u pozyskane w dużej części najwięcej za czasów PiS. Wyobraźcie sobie państwo taką sytuację, gdybyśmy te 94 miliardy wpompowali naprawdę w dekarbonizację, gdybyśmy je wpompowali chociażby w modernizację sieci przesyłowych, tudzież ewentualnie 94 miliardy złotych przekazalibyśmy samorządom po to, żeby

0: stworzyły zeroemisyjne budynki administracji publicznej, przedszkola, szkoły, szpitale. Dzisiaj na przykład szpital nie płaciłby gigantycznych rachunków za prąd, ponieważ byłby pod tym kątem stermomodernizowany. Także ETS miał swój cel. Tym celem było między innymi doprowadzenie do pewnej zmiany w danym systemie energetycznym państwa. Niestety u nas się to nie stało i dzisiaj jest tego pokłosie.
1: ETS wciąż jest, a wy jesteście w rządzie.
2: No, już 2,5 roku.
0: No dlatego mówię, że...
1: dlaczego tych pieniędzy nie przekazujecie?
0: No bo największa ilość tych pieniędzy trafiła z poprzedniego rozdania.
1: Wciąż te pieniądze są do wyciągnięcia i ETS ciągle wzrasta.
0: No i jak pan widzi, są przekazywane między innymi na ochronę środowiska.
1: I brakuje pieniędzy na ochronę
3: zdrowia.
1: No
3: pani tutaj jeszcze chciał, tak?
2: Ja cały czas podkreślam, że oczywiście, że ochrona środowiska jest bardzo ważna, tylko wszystko trzeba robić z głową. Mhm. Z głową i nie kosztem człowieka. No mimo wszystko nie kosztem człowieka.
4: Ochrona środowiska, a nie ekologia.
2: A nie ideologia, tylko rzeczywista ochrona środowiska.
3: Szanowni panowie, idźmy proszę dalej. Do drugiego tematu przejdźmy. W ostatnim czasie właśnie często wybrzmiewa temat zawieszenia działalności albo w ogóle zamknięcia porodówek w szpitalach. Takim przykładem najnowszym z naszego regionu jest chociażby zawieszenie od 1 czerwca oddziału ginekologiczno-położniczego w Głubczycach. Tam dyrekcja wskazuje na brak wystarczającej obsady lekarskiej, no ale też nie jest żadną tajemnicą, że działalności porodówek nie sprzyja liczba urodzeń dzieci, która jest bardzo niska. Trochę danych. W ciągu 3 pierwszych miesięcy tego roku zdecydowano o zamknięciu 5 oddziałów położniczo-ginekologicznych. To są dane Ministerstwa Zdrowia. Kolejne szpitale zawieszają funkcjonowanie. Rok 2020 zamknięcie 12 oddziałów, w 2021 10, w 2022 11, w kolejnych latach 7, 11, w 2025 27. I tak porównując jeszcze bardziej, w roku 2010 w Polsce funkcjonowało ponad 400 oddziałów położniczych, a obecnie to jest 270. I teraz otwieram przetarg na dobre i mądre rozwiązania tego problemu, bo wiemy, jaka jest demografia i pytanie, czy no musimy się zmierzyć z tym problemem. Co robić, szanowni panowie? Pan Sebastian Wojciechowski.
5: Bardzo się cieszę, że pani redaktor przytoczyła te dane. Tam tak naprawdę tylko brakuje jeszcze danych o liczbie urodzeń, bo to już by dopełniło ten obraz. No, szanowni
3: liczba urodzeń rok 2025, 238 tysięcy.
4: Po polskim 5 tysięcy.
5: No tak, programy sprzyjające prorozwojowi, znaczy powiększające polskie rodziny, czy 800+, niestety nie zdał egzaminu. Natomiast wracając do tematu, szanowni państwo, jeżeli są oddziały położnicze w Polsce, w których rodzi się 200-250 dzieci rocznie, a rok ma 365 dni, więc prosta matematyka, dziennie nie rodzi się nawet jedno dziecko. Wszyscy narzekamy na to, że mamy zły dostęp do służby zdrowia. Nikt z Polaków nie chce dodatkowych podatków dokładać do systemu, bo wiemy, jak to się kończy. To jest troszeczkę taka czarna dziura, która przyjmie każde pieniądze. Więc uważam, że jest taka stopniowa racjonalizacja wydatków. Po prostu przejrzenie zasobów, które posiadamy. I skorelowanie ich z tym, że jednak rodzi się coraz mniej dzieci. Społeczeństwo, żyjemy coraz dłużej. Czyli taka jakby bezpośrednie przełożenie pomiędzy położnictwem a na przykład geriatrią, tak? Bo sami wiemy, że tych oddziałów geriatrycznych w Polsce też jest bardzo mało, tak? Więc ja uważam, że państwo powinno reagować na sygnały, które są bezsprzeczne, nie da się temu zaprzeczyć po prostu. I oczywiście to są ogromne problemy dla osób, które muszą dalej dojechać do tego szpitala położniczego, ale na tym polega też odpowiedzialne i branie odpowiedzialności za państwo, że podejmujemy czasami trudne decyzje. Tak jak państwu powiedziałem, jeżeli w szpitalu rodzi się co 2 dni jedno dziecko, no to a utrzymanie tego oddziału wymaga zatrudnienia położnych, zatrudnienia pielęgniarek, zatrudnienia anestezjologa, bo wiadomo, poród może się skończyć również cesarskim cięciem, zatrudnienia zespołu lekarzy. Przy czym wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jednym z podstawowych problemów służby zdrowia jest brak wykwalifikowanej kadry. Więc musimy reagować na obecną sytuację, nie możemy chować głowy w piasek. Uważam, że służba zdrowia wymaga bardzo dokładnego przejrzenia, zracjonalizowania wydatków, a później ewentualnie postawienia pytania, czy są potrzebne dodatkowe pieniądze? Jeżeli tak, to gdzie je skierować? Bo przypomnę, że przez ten cały okres demokratycznej Polski nikt nie poradził sobie z tym problemem, bo tak naprawdę według mnie brakuje takiego rozwiązania systemowego. Co przychodzi nowy rząd, to każdy ma nowe pomysły. To jest właśnie taki element...
3: Długofalowej polityki?
5: Tak, to jest właśnie taki element, w którym wszystkie partie polityczne, wszyscy powinniśmy usiąść i wypracować jakiś taki plan długofalowy.
3: I ja dzisiaj właśnie bym chciała, żebyśmy tak ponadpartyjnie porozmawiali. No ja wiem, że państwo są z różnych opcji, ale spróbujmy. Pan Maciej Szemraj z Konfederacji, proszę.
4: Przede wszystkim problemem narastającym będzie nie tylko to, że rodzi się mniej dzieci, tylko to, że o ile tutaj pan wspomniał, że brakuje wykwalifikowanej kadry lekarskiej, to w perspektywie najbliższych 10 lat nie będzie problemem. Wczoraj słuchałem wypowiedzi prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, który według ich wyliczeń nadpodaż lekarzy będzie w 2032 roku już i będziemy tylko na eksport typowo ich kształcić, bo już nie będzie tutaj dla nich miejsc pracy. Ale problemem jest to, że w perspektywie 10 lat nie tylko oddziały położnicze, ale wszystkie oddziały będą zamykane z powodu braku kadry pielęgniarskiej albo położniczej w przypadku ginekologiczno-położniczych. Średni wiek pielęgniarki to jest 55 lat, średni wiek położnej to jest 52 lata. Szpitale, oddziały szpitalne operują na tym, że w pracy zostają emerytki, które mogłyby już być na emeryturze. To jest główny problem naszej służby zdrowia, że faktycznie został zaadresowany problem braku lekarzy, więc zostało zwiększone kształcenie, tylko nie poszły za tym komplementarne do tego sprawy, czyli i tak w perspektywie dalszej i tak mamy brak kadry, tylko że innej. Pan coś chciał odpowiedzieć?
5: Tak, chciałbym... Właśnie Ministerstwo Zdrowia przygotowało taki projekt, który zmienia sposób kształcenia zarówno położnych, jak i pielęgniarek, bo wiemy, że w Polsce mamy około 42 tysięcy położnych, z tego 13 tysięcy nie pracuje, więc Ministerstwo Zdrowia zareagowało właśnie na ten problem, o którym pan wspomniał, poprzez zmienienie systemu nauki. 3 lata będą się uczyły panie. Najpierw będą utrzymywały zawód pielęgniarski, a dopiero po 1,5 roku kolejnym będą mogły specjalizować się w położnictwie, więc jakby ja rozumiem, że...
3: Bardzo duży sprzeciw jest środowiska położnego.
4: Specjalizować się...
5: Rozumiem, ale musimy chyba reagować na zaistniałą sytuację, a nie chować głowę w piasek.
4: Ale kursem, który powoduje to, że położna po tym kursie dalej ma siatkę płac licencjata, a nie magistra, koleżanka, która zrobi pielęgniarstwo w dalszym ciągu?
5: Ja to rozumiem, ale od czegoś trzeba zacząć, prawda? Więc ten system kształcenia też nie będzie za 0,5 roku, tylko on wymaga konsultacji, więc wejdzie za jakiś czas. Więc możemy nad siatką finansowania, możemy porozmawiać później. Najpierw musimy te osoby wykształcić. Więc reagujemy na to, co jest teraz, a za chwilę możemy się zająć finansowaniem służby zdrowia.
3: Jeszcze
5: tak?
3: Dwa zdania, pan Maciej dokończy swoją kolejkę.
4: Faktycznie to, że położne będą miały większe kwalifikacje, będą mogły się pójść do pracy innej niż położne, to jest jakiś punkt zaczepienia w reformie, ale jeszcze chwilę tutaj było z czasu mi zabrane, więc jeszcze chwilę sobie
3: Dlatego mówię, przykład. Jeszcze dwa zdania, trzy.
4: Mamy w Opolskim już zostały zamknięte porodówki, czy w Kluczborku, czy u nas w Namysłowie w 2020 roku zostało przekształcone na oddział covidowy, nie wróciło już, bo nie było kadry. Kobiety z Namysłowa jeżdżą rodzić do Brzegu, do Kępna, do Oleśnicy i zgodnie z pomysłem ministerstwa w tym momencie, według danych, wszystkie oddziały położnicze pójdą pod kreską poza Opolem, więc wedle pomysłów ministerstwa stanie samo Opole. Nie uważam to za słuszne, to jest infrastruktura krytyczna i też bezpieczeństwo zdrowotne kobiet w ciąży. Oczywiście musimy się zastanowić nad tym, czy nie jest ich delikatnie za dużo, ale uważam, że w promieniu 30-40 kilometrów każda kobieta powinna mieć oddział położniczy i powinien być zapewniony sprawny, szybki transport medyczny, żeby kobieta nie musiała jechać w aucie i rodzić, tylko żeby karetka przyjechała i żeby ratownicy w drodze też zajęli się jej porodem, żeby czuła się bezpieczna i...
3: Dopełnijmy proszę kolejki, pan Grzegorz Sypała z Partii Razem.
1: Tak, dziękuję. Ja zgłosić, tutaj doleję oliwy do ognia, bo szanowna pani redaktor, szanowni państwo, obecny rząd mamił nas narracją, że w Lesku zamyka się tylko jedna nierentowna porodówka. Natomiast dzisiaj widzimy czarno na białym, że to nie była jednorazowa decyzja, ale początek strasznego efektu domina. Najpierw w Lesku Śląsku zlikwidowano porodówkę, później ginekologię, od maja zawieszono pediatrię, a od lipca grozi nam całkowite zamknięcie szpitala i SOR-u w tamtym regionie. To jest jedyny szpital w Bieszczadach. Jest to straszny problem, bo to jest region bezpośrednio graniczący z krajem wschodniej wojny. Mówimy tutaj o odpowiedzialności, o rzeczach związanych z tym, że jesteśmy trochę więzieniami Excela i księgowości, a nie patrzymy na realne zagrożenia, które faktycznie się z tym niosą. Bo szpitale są tym słynnym dual use, o którym się opowiada, bo mają podwójne zastosowanie. W czasie wojny, o której nas się straszy bardzo często, premier mówił niedawno, że za niedługo któryś kraj zostanie zaatakowany, mówimy o tym właśnie w ten sposób, że grozi nam likwidacja. Całe doświadczenie wszystkich miejsc, które zostały objęte wojną, wskazują mi jasno, że nie ma pewności, który szpital zostanie w którym momencie odcięty w czasie wojny. Kiedy likwidujemy z przygranicznego, w kraju, w którym jest właśnie toczy się wojna, odlikwidujemy tam szpital, budujemy sytuację bardzo niebezpieczną. A co z migracją wewnętrzną, związaną z tym, że gdzieś zacznie się coś dziać i zacznie się przesuwać? W ogóle temat, który tutaj został jeszcze wywołany, bardzo istotny, kwestia demografii. Funkcjonujemy, a zwłaszcza przedstawiciele rządzący, w takim założeniu, że no gdzieś jest mało ludzi, no to zamkniemy im szpital, niech się wyprowadzą. To jest mniej więcej recepta, którą tutaj prowadzona, która jest tutaj proponowana. No tam jest mało ludzi, no to możecie dojeżdżać zaraz tam. No na przykładzie Opola. W Opolskim jest jedne z najmniejszych województw i zaraz co usłyszymy, że dojeżdżajcie sobie do Katowic albo do Wrocławia, tam jest szpital, tam możecie się leczyć, nie musicie się liczyć w Opolskim. Też odwywiesił białą flagę w kwestii demografii i powiedział, że 500 plus 800 plus nie pomogło, no to zamkniemy szpitale, Polska się kończy, dziękuję, do widzenia. I to jest straszne, bo to jest zwyczajnie rzecz, o której powinniśmy dyskutować. Polska ma ponad 1000 lat historii, a my jako politycy powinniśmy dopilnować do tego, żeby miała kolejne 1000, a nie ją zamknąć po rządach Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.
3: Pan Miłosz Komarnicki, PSL, proszę.
6: Ja tutaj się zgodzę z tym, co pani powiedziała na początku, że kwestia służby zdrowia to powinna być kwestia ponad sporami politycznymi i powinniśmy jako wszyscy mówić jednym głosem. I tu, tak jak było powiedziane, każdy rząd niestety ma inne pomysły na to i to nie jest dobre. Przede wszystkim dla społeczeństwa, bo przecież w różnych tematach możemy nie korzystać, nie wiem, z pociągów, z dróg, ale ze służby zdrowia będzie każdy z nas albo korzysta, albo będzie korzystał, więc to jest nieuniknione, więc to powinno być dobro wszystkich i powinniśmy w tym temacie mówić jednym głosem bez sporów, a niestety obecnie mamy taką sytuację, że jedne środowiska polityczne wykorzystują tą służbę zdrowia do ugrania jakiegoś kapitału, a tak naprawdę nie mają realnego scenariusza na rozwiązanie, bo od kiedy ja pamiętam, mam 37 lat, od kiedy pamiętam zawsze ze służbą zdrowia, no był niestety problem i żaden rząd nie odrobił tej lekcji na tyle dobrze, żebyśmy byli z tej służby zdrowia zadowoleni. No i to też pokazuje, że powinniśmy rozmawiać, a nie się kłócić w tej kwestii. Trzeba też sobie zadać pytanie, czy liczy się ilość, czy liczy się jakość, no bo tutaj pani przytoczyła te dane. Ja nie mam niestety tych danych, ale można też poszukać i liczba szpitali, nie tylko porodówek, ale liczba szpitali w Polsce jest naprawdę stosunkowo dość duża w porównaniu do krajów Unii Europejskiej, do Stanów Zjednoczonych. Można to sprawdzić. Teraz nie mam dokładnych danych, ale stosunkowo mamy tych szpitali dużo. I pytanie teraz, czy właśnie liczymy na jakość, czy na ilość? No bo okej, możemy zostawiać porodówek. Ja nie jestem zwolennikiem zamykania porodówek, ale tu też padł argument, no niestety nas jest coraz mniej, rodzi się coraz mniej dzieci, no i demografia jest nieubłagana, wszyscy musimy się wbić w pieś, ja sam na przykład nie mam dzieci, powinienem może, ale tak wyszło, więc no, taka jest demografia i ja też znam koleżanki, które rodziły, które będą rodzić i one też podchodzą do tego, że chcą mieć dobrą opiekę medyczną i one są w stanie dojechać do Opola, nawet są w stanie dojechać troszkę dalej, bo akurat jestem z Kluczborka, ale chcą mieć dobrą tą opiekę, chcą mieć zapewnioną, no i czy idziemy na ilość, czy idziemy na jakość, no moim zdaniem powinniśmy iść na jakość, a nie na ilość i dobre oddziały, dobre miejsca, wykwalifikowana kadra, może w większych ośrodkach, niż trzymać, żeby było i tak naprawdę niewykorzystywany ani potencjał, ani osoby pracujące tam.
3: Więc dziękuję pani Miłoszu. Pan Tomasz Dłubak z Nowej Lewicy, proszę.
0: Znaczy, pani redaktor prosiła o to, żebyśmy nie prowadzili tutaj jakiejś rywalizacji politycznej w tym zakresie. Bo szanowni państwo, problem służby zdrowia jest problemem nierozwiązanym tutaj na tej sali w gruncie rzeczy chyba tylko przedstawicieli dwóch partii, czyli partii Razem i Konfederacji, bo ci jeszcze nie rządzili w Polsce. I przerzucanie się z jednej strony odpowiedzialnością za ten cały stan, de facto on dotyczy całej klasy politycznej po 89 roku. Ja przypomnę zmiany, które po 89 roku w tej służbie zdrowia następowały. Mieliśmy wcześniej kasy chorych, które później zostały przekształcone w centralne finansowanie poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak widać, na końcu tej całej ścieżki finansowanie tego z Narodowego Funduszu Zdrowia cały czas wymaga dosypywania do tego systemu. Natomiast i to są dane autentyczne, o tym co teraz powiem, Narodowy Fundusz Zdrowia pod względem administracyjnym jest jednym z najbardziej wydajnych, czyli koszty obsługi administracyjnej tego systemu są dużo niższe niż systemów rozproszonych. Ale wracając do porodówek. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie porodówek, bo te 430 tysięcy bez mała narodzin kilkanaście lat temu jeszcze do tych 230 chyba tam 8 tysięcy teraz, to jest ubytek rzędu prawie 200 tysięcy. Tych szpitali czy oddziałów porodowych z 405 do 370 na przestrzeni tych 15 lat też oczywiście ubyło i to na to się różne rzeczy składają, bo i za to są odpowiedzialni dyrektorzy z Platformy, z Lewicy, z PiS-u chociażby w Namysłowie, bo przecież o ile dobrze pamiętam, starosta Gęsiarz zamykał u nas ten oddział i to jest bardziej skomplikowany temat. To wymaga oczywiście pogłębionej analizy. Na pewno to nie mogą być rozwiązania tymczasowe, kadencyjne. Muszą być rozwiązania strategiczne, bo jak ktoś tutaj powiedział, to jest strategiczny zasób państwa, no bo zdrowie jest rzeczą nieocenioną i tutaj w gruncie rzeczy nie powinniśmy się za bardzo to kłócić, tylko bardziej wspierać merytorycznie, jak ten temat rozwiązać. My oczywiście jako Lewica jesteśmy za tym, żeby jednak szpitalnictwo, czy to jest związane z ochroną zdrowia, nie do końca trzymać w ryzach Excela, bo to jest coś takiego, co tak jak widać już chociażby po tym systemie, no dosypuje się pieniądze i ciągle jest jakiś z tym problem. Natomiast to na pewno wymaga bardzo pogłębionej analizy, wymaga chyba takiego resetu też wszystkich sił politycznych, takiego w sumie okrągłego stołu służby zdrowia, bo tutaj środowiska lekarskie mają swoje za uszami. Środowiska pielęgniarskie, które przez wiele lat też były niedofinansowane, też się naskładają na ten problem. Jest problem demografii i jeszcze jedno, ten problem demografii zaraz nam się pojawi w szkolnictwie, bo przecież te 230 tysięcy urodzeń zaraz się pojawi w żłobkach. Także szanowni państwo, no namawiam wszystkie siły polityczne do tego, żeby siąść i się nie przekomarzać, ale bardziej myśleć, jak ten problem rozwiązać.
3: Też namawiam. Pan Stefan Połonecki, proszę bardzo.
7: Dokładnie. No tutaj pan praktycznie powiedział wszystko, na co trzeba zwrócić uwagę. Na pewno no nie możemy służbą zdrowia grać tak jako kartą przetargową, czy to przed wyborami, czy jakimiś tam sporami politycznymi. To jest, no to tak jakbyśmy popatrzyli, nie wiem, na komunikację miejską, czy przynosi nam jakieś zyski i dochody. No po prostu musi być. Więc ta służba zdrowia też musi być. Tutaj protest pielęgniarek odnośnie kształcenia i tak dalej, zmiana kwalifikacji. Ja myślę, że tutaj też jest znowu brak jakiejś edukacji, czy brak dobrego przekazu, że po prostu chodzi o to, żeby utrzymać jednej czy drugiej pielęgniarki po prostu miejsce pracy. Bo jeżeli nie będzie tych dzieci na oddziale, to ona może zmienić kwalifikację, przejść na inny oddział i też ma zajęcie, ma pracę. Słyszałem taką wypowiedź, że pani położna nie będzie jakiegoś tam dziadka cewnikowała. No ale może to jest jakieś rozwiązanie, że utrzyma po prostu miejsce pracy, utrzyma swoją rodzinę. No ja rozumiem, że każdy chciałby już na tym swoim stanowisku do emerytury pozostać, ale niestety tak jak klimat, tak i tutaj cała gospodarka, cała populacja nam się wszystko zmienia, więc musimy pomału, ale się dostosować do tego wszystkiego, więc ale na pewno nie może być tak, że gdzieś tam tniemy koszty, zamykamy i ograniczamy społeczeństwu dostępności do podstawowej opieki medycznej.
3: I pan Antoni Duda, Prawo i Sprawiedliwość. Jak
2: trzeba zacząć od tego, że możliwość godnego porodu jest pewnym wyznacznikiem poziomu cywilizacyjnego kraju. Nie? Więc tutaj akurat jest to na pewno jedno z ostatnich, na czym trzeba oszczędzać, to możliwość godnego porodu. Ale tutaj troszeczkę historii. Chciałem zaznaczyć, że po transformacji przez 25 lat, czyli od 90 do 89 roku do 15, nie dało się zwiększyć liczby studentów medycyny. To, o czym tutaj któryś z kolegów wspomniał, że cierpieliśmy na brak lekarzy. Nie? Dopiero ta zła Zjednoczona Prawica spowodowała, że otwarliśmy wiele wydziałów lekarskich, zwiększyliśmy o 50% nabór na studia lekarskie. Opole też na tym skorzystało, nasz uniwersytet uzyskał wydział medyczny. I dzięki temu na pewno to znacznie poprawiło sytuację w służbie zdrowia. Nie? I jeszcze jedna taka dygresja. Za rządów tej złej prawicy wydawano około 2 miliardy na telewizję. Nie? Wtedy wszyscy krzyczeli te 2 miliardy przekazać na służbę zdrowia. Ci wydaje się 3 miliardy. O 50% wzrosły wszystkie koszty? 3 miliardy. Może by ten 1 miliard przynajmniej na tych kilka porodówek przeznaczyć i by się dało uratować w Lesku, a może jeszcze więcej. Nie? Także tutaj fakt, że polityka w zakresie ochrony służby zdrowia nie jest łatwą rzeczą. Nie jest łatwą. To jest problem rzeczywiście nie tylko w Polsce. Nie? No ale trzeba po prostu, rzeczywiście tu się zgadzam, że trzeba siąść, rozmawiać i wspólnie wypracowywać. No, takim przykładem negatywnym znów jest aktualna próba zmiany ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej. No, cóż się okazuje, że ministerstwo rzuca zupełnie inny projekt niż od 2 lat dyskutowało z konsultantami, z Izbą Pielęgniarek i Położnych. Czyli zupełnie dalej mamy do czynienia z tym, że ktoś w ministerstwie jest najmądrzejszy i jedyny mądry. No, z tym trzeba skończyć.
3: Mm-hmm. Co do tej ustawy o zawodzie pielęgniarek i położnych, to tu jeszcze trwają konsultacje, także...
2: No właśnie w tej chwili się opanowali i wzmogli konsultacje.
3: Panowie, ja bym bardzo was chciała jeszcze wpuścić na dyskusję, ale to naprawdę króciutko, dobrze? Pan Grzegorz był pierwszy, tutaj pan Maciej, mm-hmm. i pan Miłosz, dobrze?
1: Tak, to ja chciałem tylko zaznaczyć, że są mniejsze kraje od Polski, jak Szwecja, Czechy, czy na przykład Holandia, które wydają więcej na PKB i tam jakoś to działa, jeżeli chodzi o funkcjonowanie ochrony zdrowia, więc wszystkie mity o dolewaniu do studni bez dna, można sobie wiadomo, co o tym pomyśleć. Natomiast co do sytuacji właśnie o zmianach, no to samorząd zawodowy mówi wprost, że to jest wygaszanie zawodu położnej. Położna ma wszelką wiedzę i kompetencje, żeby sprawować opiekę nad całym życiem kobiety i to jest bardzo ważne. I chciałem tylko poinformować, że nasz lokalny lider Jurek Przystajko i Marcelina Zawisza, nasza posłanka, będą się spotykać w tym przyszłym tygodniu z właśnie działaczami, żeby pracować nad planem ratunkowym tego, co znowu zostało.
3: Kropka. Pan Maciej jeszcze chciał, tak, dwa zdania?
4: Tak, tutaj
3: Konfederacja Maciej Szymy.
4: Pan mówi, że służba zdrowia nie musi się zgadzać w Excelu. Oczywiście służba zdrowia nie będzie się zgadzać w Excelu, tylko w tych szpitalach pracują ludzie, którzy potrzebują dostać wypłatę. Szpital nie dostaje pieniędzy na wykonania z NFZ i musi robić długi, żeby zapłacić wypłaty, więc to chyba nie tędy droga i tutaj pan Duda mówił o telewizji publicznej. Telewizja publiczna powinna być zlikwidowana do działu takiego podstawowego, czyli informacyjnego.
3: Nie wchodzimy na media, bo już nie mamy czasu, naprawdę. Pan Miłosz Komaryński, w temacie służby zdrowia.
6: Lokalną sprawę, bo tutaj mamy w tym tygodniu dużo utarczek na mediach społecznościowych z Konfederacją.
3: O, panowie.
6: Ale ja chciałem tylko zaprosić do takiej otwartej debaty, wręczyć przedstawicielowi. Zapraszamy was, lokalni liderzy naszej opolskiej, może to pokażę, lokalni liderzy z Opolszczyzny kontra wasi liderzy, może jesteśmy otwarci na debaty.
3: Czy ktoś w temacie jeszcze służby zdrowia? To zamykam w takim razie. Dziękuję panowie pięknie. Wszystkiego dobrego naszym słuchaczom życzymy. Tomasz Dubak z Nowej Lewicy był z nami. Miłosz Komarnicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję. Pan Antoni Duda z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Panie pośle Grzegorz Zapała, Partia Razem.
1: Dziękuję.
3: Stefan Połonecki z Polski 2050. Pan Sebastian Wojciechowski z Koalicji Obywatelskiej.
1: Dziękuję ślicznie.
3: I Maciej Szemraj z Konfederacji z Nowej Nadziei. Sławomira Mecena. Dziękuję pięknie. Joanna Matlak się kłania. Wszystkiego dobrego.
8: Niedzielna Loża w Radiu Opole.
9: Reklama. Uwaga, uwaga! Dzień Dziecka w Ozimska Park Opole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień Dziecka w Ozimska Park Opole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na twoje komfortowe zakupy.
10: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
9: Po reklamie.
11: Niedzielne południe z Radiem Opole. Słuchają nas Państwo w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach 12. Właśnie teraz mija. Zaczynamy zatem. Po fałszywym alarmie odnośnie pożaru w mieszkaniu prezydenta MSWiA wdraża doraźne rozwiązania Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Kościół obchodzi dziś uroczystość zesłania Ducha Świętego. Rodzinna impreza dobroczynna w plenerze. Sporo atrakcji dla dzieci i dorosłych już za godzinę. W Głubczycach sprawdzamy, co przygotowano.
8: Wiadomości Radia Opole.
11: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, od tego rozpoczynamy, wdraża doraźne rozwiązania dla służb i dyspozytorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego. To zapowiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek, odnosząc się do sprawy interwencji w domu rodziny prezydenta. Wiceszef MSWiA zaznaczył na konferencji prasowej po odprawie służb z premierem, że docelowo w planach są większe zmiany w systemie funkcjonowania centrum.
12: Będziemy przebudowywali poprzez użycie nowoczesnych technologii cały ten system przyjmowania zgłoszeń, funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego. Natomiast w tej chwili, nie czekając na to docelowe rozstrzygnięcie, które będzie się wiązało też z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji, wdrażamy doraźnie zalecenia dla służb i dla dyspozytorów centrów powiadamiania ratunkowego, by być bardziej odpornym na te fałszywe zawiadomienia.
11: Przypomnijmy, wczoraj w późnych godzinach wieczornych Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o rzekomym pożarze i zagrożeniu życia w gdańskim mieszkaniu prezydenta Nawrockiego, w konsekwencji czego wyważono drzwi, zagrożenia nie potwierdzono.
8: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
11: Kościół obchodzi dziś uroczystość zesłania Ducha Świętego. Święto zamyka trwający 7 tygodni okres wielkanocny, upamiętnia wydarzenie opisane w Piśmie Świętym, gdzie według zapisów Dziejów Apostolskich Duch Święty zstąpił na apostołów, umacniając ich w głoszeniu Ewangelii. O znaczeniu tej uroczystości Przemysław Głowski.
13: Ekspert katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ksiądz dr Andrzej Megger z Wydziału Teologicznego KUL wskazuje na rangę tego wydarzenia w całym roku kościelnym.
14: Uroczystość zesłania Ducha Świętego jest jedną z najważniejszych uroczystości w całym roku liturgicznym, obok samego zmartwychwstania pańskiego. Później jest zesłanie Ducha Świętego i narodzenie pańskie.
13: W pierwszych wiekach chrześcijanie celebrowali cały 50-dniowy okres po Wielkanocy jako jedną wielką niedzielę. Dopiero od IV wieku zesłanie Ducha Świętego zaczęto wyodrębniać jako samodzielną uroczystość.
11: Naukowcy Politechniki Białostockiej opatentowali metodę wytwarzania pelletu z odpadów drzewnych i folii opakowaniowych, który nie przekracza przy spalaniu bardzo rygorystycznych norm emisji substancji szkodliwych. Potrzeba będzie mniej opału, by uzyskać tę samą temperaturę wewnątrz pomieszczenia, mówi profesor Sławomir Obidziński, Politechnika z Białegostoku.
15: Nie jest to paliwo, które jest dedykowane dla użytkowników indywidualnych. Natomiast takim odbiorcą docelowym tego paliwa mogłyby być zakłady typu na przykład cementownie, w których ten proces spalania odbywa się w zdecydowanie innych warunkach i wtedy nie ma tego niebezpieczeństwa, że ta emisyjność nawet znikoma gdzieś tam będzie zagrażać środowisku.
11: Rodzinna impreza dobroczynna w plenerze z sporą liczbą atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych już za godzinę w Głubczycach od 13.00. Wydarzenie pod naszym radiowym patronatem na rzecz Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Tacy Sami rozpocznie się w stajni przy ulicy Warszawskiej. W programie sporo atrakcji, konkursy, licytacje, występy artystyczne, pokazy służb mundurowych dla najmłodszych. Nie zabraknie dmuchańców, animacji i kącika zabaw.
8: Światowe agencje informują.
11: Rosja uderzyła w Białą Cerkiew. Kijew w obwodzie kijowskim pociskiem balistycznym średniego zasięgu Oriesznik, potwierdza w rozmowie z ukraińskim dziennikiem rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ichnat. Minionej nocy Rosja przeprowadziła jeden z największych ataków powietrznych ostatnich miesięcy, uderzając m.in. w Kijów. Iran nie zgodzi się na oddanie zapasów wzbogaconego uranu. Takie informacje publikuje z kolei agencja Reutera, powołując się na wysoko postawione źródło w Iranie. Według niego kwestia nuklearna nie jest w ogóle częścią wstępnego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, co zaprzecza temu, co wcześniej sygnalizował prezydent Trump. O 13:00 zapraszam. Kierowcy podróżujący przez Łowoszów, to gmina Lesno, muszą przygotować się na utrudnienia. Rozpoczyna się rozbudowa wojewódzkiej 494.
8: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
11: No to mamy temperatury już takie dzisiaj rodem z lata. 27 stopni w tej chwili w południe. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. W późnych godzinach popołudniowych miejscami, gdzie niegdzie mogą pojawić się burze z przelotnym deszczem. Dziś maksymalnie 27 stopni, czyli wniosek z tego taki, że na więcej na razie przynajmniej nie ma co liczyć. Wiatr cały czas słaby i umiarkowany. Z południowego zachodu i zachodu.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
16: Pamiętasz tę piosenkę?
17: Jesteś szlegiem.
16: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
18: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
8: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
19: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
20: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
8: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl. Reklama społeczna.
21: Reklama.
22: Cześć sąsiad, jak firma?
23: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
22: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
23: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
22: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
23: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
8: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
24: Co masz?
25: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
24: Chipsy Lays? Dzięki.
25: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
24: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
25: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
26: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
27: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama, pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

niedzielne popołudnie. Witam w audycji W Dobrym Rytmie przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt. A dziś, drodzy Państwo, sprawdzimy, jak rozwija się solowa kariera Jaśka Piwowarczyka, zwycięzcy ostatniej edycji telewizyjnego show. Posłuchamy również propozycji przygotowanych specjalnie na tegoroczny Festiwal Opolski. To wszystko już za moment. Zostańcie Państwo z Radiem Opole.

Nowym etapem na drodze artystycznej Darii Marks jest jej nowy singiel zatytułowany Imię. Słychać, że ta wokalistka coraz wyraźniej stawia na twórczość w języku polskim. Nowa piosenka wpisuje się w linię tych wcześniejszych singli zatytułowanych Dotknij czy Na drogę, które spotkały się z dobrym odbiorem słuchaczy. Imię potwierdza tylko, że ta artystka konsekwentnie buduje swoją artystyczną wizję w bardziej dojrzałym, bardziej emocjonalnym wydaniu. Zmiana języka na pewno pozwala jej na pełniejsze

wyrażenie emocji i bardziej bezpośredni kontakt z odbiorcą. No jak pokazują reakcje fanów, ten kierunek spotyka się z dużym zainteresowaniem i przyciąga nowych słuchaczy. Miejmy nadzieję, że podobnie będzie po przesłuchaniu jej nowego singla Imię.

wokalista i songwriter Aleksander Szalonek wytrwale buduje swoją pozycję na scenie alternatywnej. Po debiucie w roku 2023, ale też zwycięstwie na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, jego album Żaby i Ludzie z zeszłego roku spotkał się naprawdę z dobrym odbiorem mediów i słuchaczy, a jego twórczość regularnie trafia na playlisty streamingowe. Aktualnie ten artysta wraca z singlem Skacz, w którym porusza temat depresji wśród młodych ludzi, ale też braku wrażliwości ze strony otoczenia. Muzycznie ten utwór osadzony jest w rockowej formule z takimi wyraźnymi wpływami postpunku i brytyjskiej nowej fali. To charakterystyczne brzmienie budują gitarowe efekty, pulsujący bas, ale też swingująca energetyczna perkusja, no a całość dopełniają subtelne partie pianina elektrycznego, które przywołuje trochę skojarzenia z klasyką Iggy'ego Popa czy The Clash. Jeśli chodzi o tekst, to jest on oparty na gorzkich, często złośliwych komunikatach, jakie kierowane są do osób znajdujących się właśnie na granicy wytrzymałości. Co ważne, ten utwór zapowiada drugi album tego

0: Jasiek Piwowarczyk, zwycięzca 16 edycji The Voice of Poland, rozpoczyna solową drogę i prezentuje swój debiutancki singiel Halo Houston. To jest utwór bardzo wyrazisty i pełen emocji, a ja poprosiłam Jaśka, aby opowiedział nam o swoim powrocie.
1: Po zwycięstwie w The Voice of Poland i wydaniu Ushuaia chciałem zrobić coś bardziej osobistego. Nie chciałem pisać kolejnej piosenki o niespełnionej miłości, ale chciałem napisać o stanie emocjonalnym, który chyba każdy z nas zna. Halo Houston to jest piosenka o takim momencie, kiedy problemy zaczynają nas przerastać i mamy ochotę po prostu uciec jak najdalej. W moim przypadku ta ucieczka prowadzi aż w sam kosmos. I dopiero z perspektywy czasu widzimy, jak absurdalnie bywa z tym naszym myśleniem, że czasem wystarczył tylko taki mały krok, żeby coś naprawić, a my mentalnie lecieliśmy już na inną planetę. I o tym właśnie jest Halo Houston.
0: Wiem, że grałeś jazz, pop, soul, śpiewałeś również w chórze. Powiedz, jaki gatunek jest ci najbliższy?
1: To prawda, grałem jazz, soul, pop, śpiewałem też w chórze i chyba właśnie dlatego nie za bardzo lubię zamykać się w jakimś jednym gatunku, bo uważam, że muzyka jest zbyt bogata i zbyt ciekawa, żeby stawiać sobie jakiekolwiek granice. Jazz i soul są oczywiście bardzo bliskie dla mnie. Mam ogromny szacunek do nich z racji też mojego wykształcenia i uważam, że to właściwie jest fundament całej muzyki rozrywkowej, ale lubię też bardzo eksperymentować i szukać nowych brzmień, bo to daje mi największą frajdę, więc nie chciałbym się zamykać w jakimś jednym, konkretnym gatunku muzycznym.
0: A długo przygotowywałeś się do solowej kariery? Jak byś to ocenił?
1: Ja osobiście nie mam takiego poczucia, że przygotowywałem się zbyt długo do kariery solowej, no bo tak naprawdę to, co robię, robię już od kilku dobrych lat. Przez ostatnie 7-8 lat grałem koncerty w całej Polsce, działałem w różnych projektach, także autorskich, i właściwie cały czas ta muzyka wypełniała moje życie. Program The Voice of Poland i współpraca z wytwórnią po prostu nadały temu taką nową dynamikę i otworzyły mi przestrzeń, żeby mocniej

móc skupić się na swojej solowej karierze. Ale dla mnie osobiście to jest cały czas ten sam proces, tylko w jakimś innym etapie.

szeroka publiczność poznała Filipa Lato dzięki zwycięstwu w programie Twoja twarz brzmi znajomo, gdzie zapadł w pamięć swoimi występami. Poza tym został też nagrodzony na festiwalu w Opolu. Jego piosenki regularnie pojawiają się w radiu, a ostatnią jego propozycją jest singiel Bez słów, który towarzyszy premierze jego albumu zatytułowanego Obrazek z czarnym tłem. Promocja krążka rozpoczęła się już w marcu wraz z premierą tytułowego utworu, a sam wokalista bardzo aktywnie promuje materiał podczas koncertów w całej Polsce. Przed nami jego najnowszy singiel Bez słów.

Daria ze Śląska bardzo konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rynku. Od debiutu w roku 2023 zdobyła Fryderyki, zagrała na najważniejszych festiwalach, no i zyskała dużą popularność w streamingu, ale też w radiu. No a teraz wydaje swój trzeci studyjny album zatytułowany Halo, co jest grane. Nowy krążek to jest zbiór osobistych historii, w których artystka nie tylko zagląda w głąb siebie, ale też bardzo uważnie przygląda się otaczającej rzeczywistości. W swoich tekstach porusza tematy, których często unikamy, no i komentuje ludzkie słabości i absurdy naszej codzienności. Jak przyznaję, praca nad tym materiałem trwała blisko 2 lata i była dla niej bardzo intensywnym momentem, niełatwym doświadczeniem, no ale pozwoliło jej to przekroczyć granice i zmierzyć się z tematami, na które wcześniej brakowało odwagi. Przy produkcji tego albumu artystka połączyła również siły ze sprawdzonymi współpracownikami, ale też nowymi twórcami, Patrykiem Depanem czy Lesmanem. Jedynym gościem na płycie jest Fish, natomiast za miks odpowiada Emadę. Tak więc widać wyraźnie, że Halo, co jest grane, to jest album, który jest takim kolejnym krokiem w jej rozwoju, ale też potwierdzeniem, że należy do jednych z ciekawszych artystek swojego pokolenia.

0: Te systemy przesuwne kapicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie. Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kapicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
1: Serio? Ale jak?
0: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
2: Sąsiedzki rabat od kapicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kapica.pl.
3: Kapica. Zaufanie na lata. Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
4: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka. Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
5: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
6: Dzień mamy już blisko. W Centrum Karolinka znajdziesz wszystko, co wywoła jej uśmiech. Od modnych dodatków, po pachnące kosmetyki, kartę podarunkową i wyjątkowe prezenty. Odwiedź Centrum Karolinka i wybierz coś prosto z serca.

0: po reklamie.
1: Słuchają Państwo Radia Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DA+. Na zegarach mamy 13:00. Czas zatem na wiadomości. Zaczynamy. Kierowcy podróżujący przez Łowoszów muszą liczyć się z utrudnieniami. Rozpoczyna się rozbudowa wojewódzkiej 494. W Opolu duże emocje. Trwa weekendowy amatorski turniej tenisowy o Puchar Prezydenta.
2: Ten cel nam przyświeca, żeby pograć w tego tenisa, przy tym mieć z tego frajdę.
1: Na zegarach 13:00.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: Rozpoczynamy od kierowców. Komplikacji w ruchu na krajowej 45 Opole Kluczbork w Kuniowie. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jak przekazała nam przed chwilą dyżurna stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, młodszy kapitan Elżbieta Zalewska, służby jeszcze pracują na miejscu. Przejazd odbywa się jednym pasem.
4: Cztery osoby brały udział w zdarzeniu. Zderzenie dwóch samochodów osobowych. W jednym jechał tylko kierowca, w drugim trzy osoby. My udzieliliśmy na miejscu pomocy dziecku 8-letniemu. To dziecko nie zostało zabrane do szpitala, ale został zabrany kierowca z tego samego samochodu do szpitala.
1: Ruch odbywa się cały czas naprzemiennie. Powtórzę, Kuniów, Krajowa 45, tam prosimy wolno, ostrożnie.
3: To są wiadomości Radio Opole.
1: Niewykluczone, że już w najbliższym tygodniu prezydent Karol Nawrocki ponownie skieruje do Senatu wniosek o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Sprawa jest zbyt poważna, żeby złe pytanie decydowało o tym, czy będzie referendum o Zielonym Ładzie, czy nie, tłumaczy. I właśnie dlatego złożę drugi wniosek. Zmienimy po prostu pytanie. Tak mówił pod koniec tego tygodnia w czasie spotkania z mieszkańcami powiatu sokołowskiego.
3: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
1: Rozpoczyna się remont wojewódzkiej 494 w Łowoszowie. To gmina Olesna.
5: To dość długi odcinek, ponad 2 kilometrów. Tam będziemy najpierw frezować i wykonywać pracę na poboczach. W związku z tym wahadła muszą być i będą. Moja wielka prośba o ostrożność do kierujących, zwracanie uwagi na znaki. Tam wszędzie będą się nie tylko maszyny kręcić, ale również pracownicy. Apeluję o ostrożność i nogę z gazu.
1: Apelował Arkadiusz Branicki, to rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zmiana organizacji ruchu ma obowiązywać w tym miejscu do końca czerwca przyszłego roku.
3: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: Teraz Opole trwa weekendowy amatorski turniej tenisowy o Puchar Prezydenta, seniorów i amatorów. Dziś rywalizacja już na opolskich habrach. Zawodnicy i zawodniczki walczą w kategoriach singiel, są też mixty i deble. Rozmawiał z nimi Witek Oświtek.
6: Myślę, że atmosfera, bo wielu zawodników i zawodniczek znam. Spotykamy się na różnych rozgrywkach w sezonie i Kłodzko przede wszystkim zalane. Nie ma kortów, korty są w trakcie budowy. W tym roku mają być oddane, no ale my Kłodczanie, no musimy pokonywać bardzo często wiele kilometrów, żeby móc zagrać, rywalizować, bo nie ma, ciągle nie ma.
2: Mixed dzisiaj gram, wczoraj grałem singla panów, wczoraj zakładałem zdobycie jakiegoś pucharu, ale nie udało się, dzisiaj zakładam również, ale też przede wszystkim dzisiaj zakładam dobrą zabawę. A poza tym jesteśmy pasjonatami tenisa, ten cel nam przyświeca, żeby pograć w tego tenisa, przy tym mieć z tego frajdę.
1: Dużo słońca, optymistyczne prognozy, w Bieszczadach panują praktycznie idealne warunki do uprawiania turystyki. Jak przekazał Radiu Rzeszów Marek Kwasiżur z bieszczadzkiej grupy GOBR, to doskonały moment nawet na dłuższe wyjście w górę.
7: Dzisiaj panują bardzo dobre warunki turystyczne, jest przyjemnie ciepło, widoczność jest doskonała, także można spokojnie uprawiać turystykę górską, poruszając się po nawet najwyższych partiach jeszcze. Z ogólnodostępnych komunikatów nie wychodzi, żeby miało cokolwiek nam popadać, niemniej jednak turysta powinien zawsze być na to przygotowany.
1: Dziś obchodzimy Dzień Parków Narodowych. Część turystów uświetnia go właśnie w dość dzikich jeszcze w wielu miejscach Bieszczadach.
3: Światowe agencje informują.
1: Na kortach Rolanda Garrosa rozpoczyna się wielkoszlemowy French Open z udziałem Igi Świątek, która w pierwszym swoim meczu zagra z Australijką Emerson Jones. Piąty triumf Świątek w Paryżu będzie niezwykle trudny do uzyskania. Na Polkę już w trzeciej rundzie może czekać Jelena Ostapenko, z którą Polka jeszcze nie wygrała. A na hiszpańskich portalach piłkarskich między innymi Ewa Pajor, triumfatorką piłkarskiej Ligi Mistrzeń. Nasza reprezentantka zdobyła z Barceloną najważniejsze trofeum klubowe starego kontynentu. W rozegranym Oslo finale Pajor i jej koleżanki pokonały Lyon 4-0. Polka zdobyła 2 gole w 55. i 70. minucie.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Jest niedziela, jest słońce, jest bardzo wysoka temperatura, 27 stopni. Do końca dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. W późnych godzinach popołudniowych, gdzieniegdzie mogą pojawić się burze. Prosimy wziąć to pod uwagę. Maksymalnie temperatura już nam się raczej nie zwiększy. Tak wynika to z prognoz synoptyków. Wiatr cały czas słaby i umiarkowany z południowego zachodu i zachodu.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Reklama.
3: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
8: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Po reklamie.

0: przebędzie.
1: Piosenką Młodość powitali nas bracia Sikorscy, a ja już zapraszam na drugą godzinę audycji w dobrym rytmie. Przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt. Zostańcie Państwo z Radiem Opole.

Dokładnie w piątek światło dzienne ujrzał najnowszy album Pauli Romy, artystki, która od lat konsekwentnie buduje swój własny, wyrazisty język muzyczny, który balansuje gdzieś między alternatywnym popem a literacką wrażliwością. Premierowy materiał to jest bardzo poruszająca, wielowarstwowa opowieść o składaniu siebie od nowa z tytułowych, emocjonalnych resztek. Ta muzyka jest bardzo oszczędna w środkach, ale jest bardzo bogata w emocje. Mówi o trudnych sprawach w sposób bardzo poruszający, ale bez zbędnego patosu. Jak podkreśla Paula, jest to zapis 2 lat jej życia, czyli wrażliwej, świadomej drogi, którą dedykuje wszystkim osobom szczególnie czułym na świat. W produkcji pomagali jej Leon Krześniak, Jakub Krupski, Dry School, a także Today Music. W premierze tej płyty towarzyszy również jesienna trasa koncertowa po Polsce.

Organizatorzy 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu ogłosili niedawno skład dwóch kluczowych konkursów – debiutów i premier. Na scenie zobaczymy więc zarówno młodych wykonawców, którzy będą walczyć o swoje pierwsze sukcesy, jak i tych bardziej rozpoznawalnych, którzy zaprezentują nowe utwory. Tak więc jeśli chodzi o konkurs debiuty, no to tradycyjnie dają szansę nowym twarzom na zaistnienie w branży. W tym roku zainteresowanie było rekordowe, bowiem zgłoszono aż 368 propozycji. Po etapach selekcji i przesłuchaniach wybrano finałową grupę, która zaprezentuje się w opolskim amfiteatrze, a wśród uczestników znaleźli się m.in. Martyna Baranowska, Jaco Brango, Karolina Harko, Sara Girgis, Michał Grobelny, Ola Kendry, Julia Wasilewska, także Małgorzata Boć, która jest laureatką Szansy na sukces, ale też zespół 21 Gram, który jest zwycięzcą opolskich eliminacji, a prywatnie jednym z moich ulubionych zespołów. Dziś Państwa uwagę chcę zwrócić na Olę Kendrę. Jej kariera wyraźnie przyspieszyła w ostatnim czasie. Na udział w programach takich jak The Voice Kids czy Szansa na sukces powoli ugruntowują jej pozycję jako artystki o dużym potencjale. Przed nami Ola Kendra w swoim debiutanckim utworze zatytułowanym Bój się Boga, dziewczyno.

Maciej Skiba, jeden z debiutantów roku 2025, powraca do nas z nowym singlem Wołam i dokładnie z tym utworem wystąpi również w konkursie premier podczas tegorocznego festiwalu w Opolu. Nowa piosenka pokazuje tego artystę w świeżym, bardziej energetycznym wydaniu, inspirowanym trochę światowymi trendami popowymi. Tak więc jest to bardzo lekki, nowoczesny numer o wakacyjnym charakterze, no i oczywiście dużej dawce pozytywnej energii. Jak wiadomo, Skiba ma już na swoim koncie miliony odsłuchań, sukcesy radiowe. Jego single trafiały na listy przebojów, a utwór Chcę Ciebie częściej zdobył status platynowej płyty. Przed nim bardzo intensywny sezon koncertowy. Niebawem ma wystąpić w Sopocie, a potem zobaczymy go w Opolu.

0: nowy świat.
1: Po serii singli zapowiadających premierę, Ola Myszor, która występuje pod pseudonimem Huskie, rozpoczyna właśnie kolejny etap promocji swojego debiutanckiego wydawnictwa zatytułowanego Między Słowami. Ta epka ukazała się 15 maja, a cały materiał oparty jest na emocjonalnym indie popie i bardzo osobistych historiach. Artystka opowiada o relacjach, o lęku, o dorastaniu i tym, co najtrudniej wyrazić wprost, zamieniając prywatne doświadczenia w takie uniwersalne emocje. Na epce znalazło się 5 utworów, a wydanie CD zostało też rozszerzone o 2 dodatkowe nagrania. Całość domykają wcześniej opublikowane single Nienawidzisz, Na start i Lato, które pokazały różne odcienie wrażliwości Huskie. Jak mówi artystka, ta epka to jest zbiór piosenek, które powstały na przestrzeni lat, wciąż bardzo bliskich jej sercu. No i co ważne, zarówno teksty, jak i muzyka są jej autorstwa.

Wiem, co było warto. Taki tytuł nosi najnowszy singiel Ani Karwan i jest to kolejna zapowiedź jej nadchodzącego albumu. To jest utwór, który stanowi niejako rozwinięcie historii rozpoczętej w singlu W to mi graj, który podkreślał tę kobiecą siłę, wrażliwość, ale też znaczenie relacji opartych właśnie na wzajemnym szacunku. Artystka mówi, że ta piosenka opowiada o zamknięciu ważnego rozdziału jej życia. Choć rozstaniu towarzyszyły wtedy trudne emocje, to z czasem przyszło zrozumienie i była to jedna z kluczowych decyzji. Dziś najważniejsze dla niej staje się słuchanie siebie, stawianie granic, no i docenianie roli bliskich osób. Tak więc ten nowy singiel Ani Karwan to jest nie tylko muzyczna odsłona jej twórczości, ale także ważny przekaz dla kobiet, które uczą się stawiać siebie na pierwszym miejscu i podejmować świadome decyzje.

Nasze niedzielne spotkanie dobiega końca. Dziękuję Państwu pięknie za dziś. Życzę udanego tygodnia. Do usłyszenia. Kłania się Agnieszka Kurenda-Schmidt.

0: Nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
1: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Po reklamie.
3: Niedzielne, słoneczne, piękne popołudnie z Radiem Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach godzina 14 wiadomości. Wiejski Klub Aktywności Społecznej powstanie w gminie Komprachcice. Pytamy o zakres prac. Ukraiński influencer, który łamiąc zakaz wjechał samochodem nad morskie oko, już opuścił Polskę. Niedziela pod znakiem piłki nożnej na Itaka Arenie. Niebiesko-czerwoni zagrają z Polonią Warszawa.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: A rozpoczynamy od dobrych informacji dla zmotoryzowanych. Około 1,5 godziny trwały komplikacje w ruchu na Krajowej 45 Opole Kluczbor w Koniowie po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, w wyniku czego, jak już wiedzą Państwo z wiadomości Radia Opole, jedna z osób została poszkodowana. Jeden z kierujących. Strażacy udzielili także na miejscu pomocy 8-letniemu dziecku, które znajdowało się w jednym z pojazdów, nie zostało zakwalifikowane do pomocy szpitalnej.
4: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
3: Ponad 100 strażaków gasiło pożar dużej hali w Gorzowie Wielkopolskim, w którym działał park trampolin. Mimo dwugodzinnej akcji budynek spłonął doszczętnie, potwierdza Polskiemu Radiu rzecznik lubuskich strażaków Arkadiusz Kaniak.
5: Przyczyna pożaru nie jest znana, będzie ją badała policja z prokuraturą. Będzie z pewnością na miejscu biegły z zakresu pożarnictwa. Na szczęście nikomu nic się nie stało, w środku nikogo nie było i to jest najważniejsze.
3: Kilkadziesiąt kilogramów śniętych małych ryb zebrali wędkarze nad jeziorem Otmuchowskim. Jak tłumaczą, problem pojawił się w zasadzie już kilka dni temu. Sprawę badają służby. Wędkarze mają nadzieję, że nie zakłóci to prowadzonego zwykle o tej porze roku zarybiania zbiornika.
4: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
3: Wiejski Klub Aktywności Społecznej o tym teraz powstanie w gminie Komprachcice na poddaszu budynku szkoły podstawowej. Co da możliwość organizowania warsztatów, zajęć edukacyjnych, spotkań czy wydarzeń integracyjnych.
6: Dobudowa windy, która pozwoli na swobodne przemieszczanie się właśnie na to poddasze, ponieważ na tym poddaszu powstanie klub aktywności wiejskiej. Będzie to sala, nazwijmy to ala biesiadna, z aneksem kuchennym, zapleczem sanitarnym. To wszystko po to, żeby móc zrobić dostępność dla mieszkańców samych Komprachcic, którzy tak naprawdę tej sali tutaj w sołectwie nie mają.
3: Wyjaśnił nam wójt Komprachcic Leonard Pietruszka. Koszt adaptacji poddasza to ponad 4,5 miliona złotych, w tym ponad 85% pochodzi z funduszy europejskich.
4: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
3: To będzie niedziela pod znakiem piłki nożnej na Itaka Arenie. Niebiesko-czerwoni zagrają dzisiaj z Polonią Warszawa. O czym z redakcji sportowej Kuba Biela.
7: Dziś ostatnia kolejka sezonu Betclic pierwszej ligi. W Opolu niebiesko-czerwoni, którzy są pewni utrzymania na zapleczu ekstraklasy, zmierzą się z Polonią Warszawa, zespołem, który zachował matematyczne szanse na awans do baraży Ekstraklasę. Mecz Odra Opole Polonia Warszawa dziś na Itaka Arenie. Początek o godzinie 16:30, a relacje ze spotkania w serwisach informacyjnych Radia Opole.
3: 24 dzień maja, 85 lat kończy Bob Dylan. Amerykański piosenkarz, kompozytor, autor tekstów, piosenek, także poeta i pisarz, nazywany głosem pokolenia.
8: How many times must the cannonballs fly before they're full?
3: Dylan przez całe dekady, artysta niepokorny, zdecydowanie wymykający się konwencją, pozostaje jednym z najważniejszych muzyków naszych czasów.
4: Światowe agencje informują.
3: Ukraiński influencer, który łamiąc zakaz wjechał samochodem nad morskie oko, opuścił Polskę, wrócił do swojego kraju. Polskie służby wnioskowały do Urzędu do Spraw Cudzoziemców o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów grupy Schengen na 5 najbliższych lat. Stany Zjednoczone chcą lepszych relacji z Indiami. Stosunki obu krajów zostały poważnie nadszarpnięte przez politykę celną Donalda Trumpa, która uderzyła też w indyjską gospodarkę. Między innymi o handlu i współpracy energetycznej rozmawiał właśnie w Delhi z premierem Indii amerykański sekretarz stanu.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Mamy chyba rekord temperaturowy na razie tego roku, o ile pamiętam. 28 stopni. Tak to wygląda. W ciągu dnia zachmurzenie mamy małe i umiarkowane. W godzinach popołudniowych gdzieniegdzie mogą lokalnie wystąpić burze. Trzeba być na to przygotowanym. Wiatr mamy słaby i umiarkowany. Cały czas okresami powieje odrobinę silniej z południowego zachodu i zachodu. Dziękuję Państwu. Nadal tak pięknej, słonecznej niedzieli. Wiadomości od 15 będzie przekazywał Roman Ibranek.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Reklama.
9: Cześć sąsiad, jak firma?
10: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
9: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
10: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
9: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
10: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
0: Uwaga Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka. Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
1: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy. Po reklamie.

0: żyć.
1: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka, przy mikrofonie audycja Lepiej Żyć w Radiu Opole. Dzisiaj będziemy mówić o zdrowiu psychicznym. Będziemy gościć w tej audycji Małgorzatę Serafin, dziennikarkę, przez 11 lat związaną z dużą ogólnopolską stacją telewizyjną, która postanowiła w pewnym momencie zmienić branżę. Najpierw zajęła się fryzjerstwem, a teraz prowadzi popularny w internecie podcast pod tytułem Bez farbowania. Małgorzata Serafin otwarcie opowiada o swoich zmaganiach z depresją i w podcaście Bez farbowania gości też osoby, które doświadczają albo doświadczyły kryzysów psychicznych. Prelegentka była gościnią też konferencji Biblioteka Lubię tu być. Zdrowie przede wszystkim. Taką konferencję zorganizowała Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu. My z Małgorzatą Serafin porozmawiamy o tym, jak ważne jest to, aby o depresji rozmawiać. Co warto wiedzieć, jak zrozumieć osoby, które są w takim kryzysie psychicznym, jak je wspierać, jak wspierać bliskich tych osób, bo oni także potrzebują pomocy.

0: Dzisiaj w audycji Lepiej Żyć będziemy mówić sporo o depresji. Małgorzata Serafin, dziennikarka, jest gościnią programu, która przez 11 lat pracowała właściwie głównie w telewizji, tworzyła bardzo ważne rozmowy też polityczne, chociażby na antenie TVP1, wcześniej pracowała w Superstacji, współtworzyła też poranki w TVP Info, była wydawczynią, więc bardzo dużo takiej stresującej pracy. Po 11 latach takiej pracy rzuca to, zostaje fryzjerką, później uruchamia między innymi swój podcast Bez Farbowania, gdzie zaprasza różnych gości, rozmawia o zdrowiu psychicznym i dzisiaj będzie o tym też na antenie Radia Opole. Cześć.
1: Cześć Kasiu, dziękuję za zaproszenie. Jak to w ogóle brzmi, jak ty to wszystko powiedziałaś teraz? Tak, aż takie zmęczenie poczułam tym życiem, tym dorobkiem zawodowym. Nie chcę tu powiedzieć, że dorobek, wielka kariera, ale że ojejku, to było takie intensywne.
0: Bardzo dużo dokonałaś. A czy miałaś takie poczucie, że jesteś siebie dumna, zadowolona, że masz satysfakcję, że bardzo doceniasz to, co zrobiłaś?
1: Dopiero teraz mam takie poczucie. Dopiero teraz się tego nauczyłam i tak potrafię dopiero dziś spojrzeć na swoją przeszłość, na pracę w telewizji, jak i też na ten moment, kiedy postanowiłam zawód zmienić i zostałam fryzjerką i na ten moment, kiedy wróciłam do dziennikarstwa, ale w takiej formie internetowej, kiedy zajęłam się zdrowiem psychicznym, to dopiero teraz jakby dzięki terapii też potrafię powiedzieć, że tak, jestem z siebie dumna i w zasadzie co tam sobie wymyślę, to realizuję. I to jakoś działa i funkcjonuje, ale to nie było takie proste. Tego się nauczyć, to jakoś nie szło ze mną równolegle przez te lata. To poczucie dumy, poczucie spełnienia i poczucie bycia zaakceptowaną, absolutnie nie.
0: Jak myślisz, dlaczego tego wcześniej nie miałaś? Bo jak ktoś popatrzy z boku, zobaczy panią z telewizji, to sobie pomyśli, no kurczę, ona to jest sławna, mądra, inteligentna, no musi mieć też bardzo wysokie poczucie własnej wartości i zadowolenia z siebie.
1: To absolutnie nie idzie w parze. Ja sobie zdaję sprawę z tego, jak to wygląda z boku, jak się popatrzy i nawet takie spojrzenie z boku, które słyszałam i które może się wydawać, ja też stosowałam do siebie wewnętrznie. To znaczy w takich momentach, nie wiem, kryzysowych albo kiedy nie miałam już siły, kiedy wiedziałam, że coś złego dzieje się w moim życiu, sama siebie biczowałam takimi hasłami, no przecież wszystko masz. Masz świetnie rozwijającą się karierę, masz pieniądze, masz mieszkanie, masz to i tamto. Każdy by dał się pokroić za taką robotę w telewizji. Na co ty narzekasz? A ja nie potrafiłam czuć szczęścia. Nie wiedziałam wtedy, że jest to objaw depresji. Więc z zewnątrz to mogło tak wyglądać. Tak może wyglądać ta praca z zewnątrz. Kiedy widzisz osobę przebraną, pomalowaną, piękną w telewizji, a w środku pustą i nieszczęśliwą. I ta praca za kulisami jest bardzo trudną pracą, bardzo stresogenną, pełną adrenaliny. Ja pracowałam w telewizji na żywo. Zajmowałam się głównie informacjami, zajmowałam się też polityką, więc to wydaje mi się, że to jest taki mało wdzięczny kawałek materii dziennikarskiej. I rzeczywiście wyglądało to z boku pięknie, a w środku nie do końca.
0: No to jest na pewno taki bardzo istotny i traktowany jako ważny, premiowany, jako znaczący kawałek dziennikarstwa. Dlaczego postanowiłaś odejść z tego świata, no nie do końca mediów, bo jak się później okazało, dzisiaj też tworzysz swoje media na swoich zasadach, ale co się musiało wydarzyć, żebyś podjęła taką decyzję? Bo myślę, że na przykład dla wielu twoich kolegów, koleżanek mogłabyś niezrozumiała ta decyzja, bo przecież masz świetną karierę.
1: Tak, miałam świetną karierę, ale też w trakcie tej kariery wydarzały się rzeczy, które były ode mnie niezależne. Ja ponosiłam konsekwencje rzeczy, w których nie zawiniłam, czyli rozumiem sytuację i byłabym gotowa ponieść konsekwencje w sytuacji, gdybym popełniła jakiś błąd w pracy, zawiniła w pracy, miała jakąś taką, nie wiem, wtopę, wpadkę, że coś z mojej strony byłoby źle, jestem w stanie ponieść konsekwencje tego, że konsekwencją jest utrata pracy. Ale ja się z tym nie spotkałam. Straciłam raz pracę i to było konsekwencją zmian politycznych, a drugi raz straciłam pracę i to było konsekwencją zmian biznesowych wewnątrz organizacji, więc nie było tam mojej winy. I to nie jest fajne być wyrzuconym z pracy. Raz, drugi raz, kiedy wiesz, że nie zawiniłaś, jakby nie popełniłaś błędu, że to jest trochę niezależne od ciebie. Miałam takie głębokie poczucie, że ja już nie chcę być wyrzucona z pracy i że ten świat mediów jest nie do końca światem stabilnym, bo wiele razy słyszałam coś takiego, że na twoje miejsce jest wielu chętnych. Wiem, że trzeba tej pracy pilnować. Nie ma też stabilnych umów. Wtedy nie było w pracy w mediach stabilnych umów. Dziś wygląda to nieco inaczej. I miałam takie poczucie, że ta praca w każdej chwili może się skończyć. Jak funkcjonowałam tak przez 11 lat, w tym ciągłym stresie, w ciągłym braku pewności, no to też mnie wykończyło. Ja w międzyczasie przeszłam epizod depresyjny dosyć ciężki i w pewnym momencie miałam już dość tego świata newsów, świata mediów, tego gonienia, tej pracy w jakichś kosmicznych godzinach, czasem rano, czasem w nocy, wstawanie w ciągu nocy, więc to było bardzo męczące. I kiedy po raz kolejny właśnie straciłam pracę jakby nie z mojej winy, postanowiłam rzucić zawód i pomyślałam sobie, że jeżeli będę miała fach w ręku, to zawsze znajdę pracę i to jest taki konkret. Więc poszłam na kurs fryzjerski. Rzeczywiście przez kilka lat pracowałam jako fryzjerka, ale to też złożyło się na taki trudny moment, bo pojawiły się okoliczności absolutnie ode mnie niezależne, czyli pandemia. I w pandemii salony fryzjerskie zostały zamknięte, były kilka razy zamknięte, więc nie miałam pracy, nie miałam w związku z tym pieniędzy i nie wiedziałam, kiedy te salony zostaną ponownie otwarte. Więc znów wróciła do mnie depresja. Ten epizod depresyjny, który dopadł mnie w pandemii, był dosyć silny i dużo dłuższy i dużo trudniejszy do wyleczenia. I kiedy już wróciłam do pracy i przez jakiś czas jeszcze pracowałam w salonie fryzjerskim, chyba 3 lata jakby próbowałam cały czas tego zawodu, ale nie byłam w stanie finansowo się utrzymać. Byłam początkującą osobą, jakby miałam na głowie kredyt i tak dalej, więc nie byłam w stanie utrzymać się finansowo z samego fryzjerstwa. Musiałam też pracować gdzie indziej, żeby się utrzymać i w pewnym momencie już jednocześnie prowadząc też podcast i pracując w salonie fryzjerskim, prowadziłam już podcast o depresji. Zobaczyłam, że jednak temu chcę się bardziej poświęcić, że chcę wrócić do tego świata dziennikarskiego, bo czuję się tam też dużo, dużo pewniej, bo mam dużo większe doświadczenie, a w fryzjerstwie nie czułam się jeszcze tak pewnie. No, byłam początkująca, pracowałam 2 czy 3 lata i to było trudny wybór tego. Ale mam ogromny sentyment do fryzjerstwa. Nie wykluczam tego, że mogłabym wrócić. Znaczy, gdybym teraz nie miała pracy, gdybym miała jakieś problemy finansowe, to jak najbardziej mogę wrócić do tego zawodu, bo jest to absolutnie wspaniały zawód, piękny, bardzo trudny fizycznie, bardzo też trudny emocjonalnie, bo to jest cały czas kontakt z drugim człowiekiem i bardzo jakoś dobrze staram się wspominać te czasy, kiedy pracowałam w salonie fryzjerskim, ale rzeczywiście tak teraz to wygląda, że wróciłam do mediów, ale wróciłam do mediów w innej formie, bo nie do telewizji, nie wróciłam do telewizji, tylko otworzyłam swój kanał na YouTubie i zostałam youtuberką. Zostałam youtuberką, prowadzę podcast o zdrowiu psychicznym. I tak już 5. rok, a pamiętam, kiedy umawiałam pierwszy odcinek, znaczy w pierwszym odcinku podcastu ja opowiedziałam swoją historię, powiedziałam o swojej depresji. I później miałam umówione 2 przyjaciółki jako gości, bo zdecydowały, że chcą opowiedzieć mi swoją historię i nic więcej. I ja w sumie nie wiedziałam, jak to będzie. I z tych 2 odcinków to już 250 parę wyszło. No 5 lat już prowadzę te rozmowy.
0: I tam też widać i słychać, że ta depresja może mieć bardzo różne formy, bardzo różną twarz, ale to, co jest niezwykłe, to że twoje rozmówczynie, głównie kobiety, bardzo się głęboko otwierają i mówią o sobie. I myślę sobie, że dzisiaj, kiedy mamy taką kulturę zasięgów, lajków, pokazywania swojego sukcesu w mediach społecznościowych, to jest ważna i potrzebna przeciwwaga, żeby opowiedzieć o tym, jak czasem bywa dla nas trudne życie, jakie mogą być ciężkie doświadczenia z przeszłości, jak wypalająca może być praca, albo że za uśmiechniętą twarzą także może kryć się depresja.
1: Tak, bo to takie, wiesz, smutne i trudne tematy, one się nie bardzo oglądają, średnio się klikają. Smutek się nie klika, szczerość też nie bardzo się klika, autentyczność nie bardzo się klika. Jakby ja jestem tego świadoma. Jakieś takie sobie przyjęłam też założenie, jak chcę, żeby to wyglądało. Przyjęłam sobie zasady z mojego dziennikarskiego warsztatu, co będę robić, a czego absolutnie nie będę robić. Jakby takich treści też jest, dużo jest treści psychologicznych w internecie. jest dużo dobrych treści, ale jest też bardzo dużo szkodliwych treści. No niestety tak to wygląda, wolność słowa i tak dalej, ale no jest dużo rzeczy, które mogą realnie zaszkodzić osobom w kryzysie, jeżeli sięgną po taką pseudopomoc. Osoba w kryzysie, jeżeli po taką pseudopomoc sięgnie, który nie oferuje specjalista, tylko ktoś, kto ogłasza się specjalistą po dwóch kursach internetowych, to może to rzeczywiście realnie wpłynąć na dobrostan tej osoby. I no tak, rzeczywiście, te rozmowy, które ja prowadzę, są bardzo szczere, one są bez farbowania. Moi rozmówcy bardzo się przede mną otwierają, ale też chyba ze względu na to, że wiedzą, że rozmawiają z kimś, kto ma pojęcie, o czym mówi, bo ja też w odcinkach dzielę się swoim doświadczeniem depresji i nie przeprowadzam wywiadów, tylko bardziej prowadzę rozmowę na zasadzie, a jak ty masz, a ja mam tak, a opowiedz mi o tym, a jak wtedy czułaś, a ja czułam tak. I to jest tak bardziej taka wymiana. Myślę, że na tym polega siła tego podcastu.
0: Tam też często pada takie sformułowanie, że ta osoba, która nie miała wcześniej depresji, do momentu, aż nie miała depresji, nie wiedziała w ogóle, czym ona jest i myślała, że to można ogarnąć samemu, wystarczy iść pobiegać. Jak byś wytłumaczyła osobom, które tego nie doświadczyły, czym jest depresja, żeby też być bardziej tak społecznie empatycznym i rozumiejącym?
1: Depresja jest takim stanem, w którym czujesz się, jakby ktoś wyrwał ci kawałek ciebie, ten kawałek ciebie odpowiedzialny za odczuwanie radości, za planowanie przyszłości, za chęć wstawania z łóżka, za chęć funkcjonowania, za chęć relacji towarzyskich, tak jakby dwa pliki w głowie, które masz, jeden naturalny ze smutkiem, a drugi naturalny z radością, bo tak wygląda życie, to ten smutek przeplata się z radością, tak jakby ci wykasowano plik z radością. I to jest bardzo trudne w depresji. Dla mnie było bardzo trudne, że ja przestałam odczuwać te miłe rzeczy. I kompletnie, to nie była tego kwestia, że ja się bardzo skupię i się bardzo postaram i będę się cieszyła albo będę odczuwała jakąś satysfakcję, radość, spokój, wdzięczność. Nie, po prostu to zniknęło i ja nie mogłam się do tego dokopać. Zamiast tego zalała mnie taka fala lęku, fala strachu i poczucie, ogromne poczucie beznadziei. To jest taki objaw depresji. Właśnie zawsze jak rozmawiam z bohaterami podcastu Bez Farbowania, to proszę ich o to, żeby spróbowali opowiedzieć ten stan, bo on jest bardzo trudny do opisania, ten taki najmroczniejszy stan. Jak można, czy można to do czegoś porównać, jak można to opisać, jak oni sobie opisują, najczęściej one, jak one sobie opisują ten stan, jak one to sobie tłumaczą, to wiele osób na przykład mówi, że to jest takie uczucie po prostu brodzenia w bagnie do pasa, że idzie się ciężko, że to jest wciągające i jest coraz głębiej i nie masz siły z tego wyjść i nie bardzo masz siłę sięgnąć też po pomoc. Inne osoby opisują, że to jest taki jakby pobyt w jakimś takim czarnym pokoju, gdzie nie ma okien, nie ma światła, jest jakiś mrok. I wydaje mi się, że ten mrok jest taki najstraszniejszy w depresji, bo ja pamiętam takie odczucie, które miałam i przy pierwszym epizodzie depresyjnym, i przy drugim epizodzie depresyjnym, że nie byłam sobie w stanie przypomnieć, jak to było, jak było dobrze. Nie miałam się czego uczepić. I nawet przy tym drugim epizodzie depresyjnym też nie byłam sobie w stanie przypomnieć tego, że przecież z tego się wychodzi. Tak jakby ta pamięć mi się skasowała. I obiektywnie ktoś mógł chcieć mnie pocieszyć i miałby prawdopodobnie rację, mówiąc, słuchaj, pójdziesz do lekarza, weźmiesz leki, będzie dobrze, twój stan się poprawi. Ale ja w to absolutnie nie wierzyłam. Tak jakbym straciła w ogóle umiejętność wierzenia w to. To nie była moja decyzja. Tylko tak jakby ktoś zabrał mi ten fragment mózgu odpowiedzialny za wiarę w fakty. To jest straszne, że wtedy, teraz już wiem, wiesz, dzięki terapii, dzięki książkom, ja wiem, co to są zniekształcenia poznawcze, że to jest jeden z objawów depresji, że my zaczynamy postrzegać rzeczywistość zupełnie inaczej, przez pryzmat choroby. Ja wtedy myślałam, że to są po prostu moje myśli. Dziś wiem, że to jest objaw choroby, który jakby manifestuje się w umyśle. I to jest bardzo trudne, żeby w tym momencie depresyjnym wiedzieć, że to nie są twoje myśli, tylko to jest objaw choroby. A trud tego polega na tym, że nie ma żadnej innej choroby, która by wpływała tak bardzo na myśli jak choroba psychiczna.
0: To jest też ciekawe, często twoje rozmówczynie mówią o tym, że poszły, dostały diagnozę i okazało się, że ta depresja to nie jest coś, co się u nich teraz niedawno zaczęło, tylko już z tym żyły bardzo długo i myślały, że życie tak musi wyglądać. Też o tym wspominałaś, więc zastanawiam się, jak to w ogóle rozpoznać, kiedy ten smutek to już nie jest taki naturalny element naszego życia, tylko on jest czymś, co nas oddziela jakoś od rzeczywistości.
1: To wydaje mi się, czasem wiesz sobie, myślę, że ojej, to jest trudne do rozpoznania, ale wbrew pozorom to wcale nie jest takie trudne do zauważenia, bo te sygnały są, tylko to nie jest trudne do zauważenia, ale niesamowicie łatwo jest ich nie zauważać. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to wydaje mi się, że to oddaje rzeczywistość, bo bardzo często i bardzo szybko pierwsze objawy i sygnały daje nam nasze ciało. I ja niestety je ignorowałam i dalej jest mi trudno ich słuchać. Bardzo muszę się pilnować tego, żeby nie próbować oszukiwać tego swojego organizmu, albo ani nie próbować go nadwyrężać, bo doskonale wiem, jak to się robi, umiem to, jakby doprowadzać organizm do takiego stanu dosyć dużego wycieńczenia, bo mi się wydaje, że to wszystko jakoś da się tam, nie wiem, potem naprawić, załatwić, że to się samo po prostu dzieje, ale rzeczywiście organizm bardzo szybko dawał mi sygnały i oprócz takiego chronicznego zmęczenia fizycznego, które zrzucałam na karb tego, że może tak dorosłe życie wygląda, że człowiek po prostu jest na maksa zmęczony, bo bardzo dużo pracuje, no to okej, o ile to byłam w stanie upchnąć w taką teorię dorosłego życia, o tyle problemy ze snem może już niekoniecznie. I te problemy ze snem, które są często objawem depresji, problemy z zasypianiem, z wybudzaniem się, jakby płytki sen albo wręcz przeciwnie, ogromna senność, to może być objaw depresji, też to jeszcze tak ignorowałam. Mnie do lekarza psychiatry wypchnęły dopiero takie bardzo silne myśli rezygnacyjne, bo wtedy zrozumiałam, że to jest jednak coś, nad czym ja nie mam kontroli. Coś, co jakby przyszło do mnie z zewnątrz i coś, czego wcześniej nie było. Wszystkie inne rzeczy gdzieś tam wcześniej się pojawiały i mniej więcej umiałam je obsługiwać. Ale kiedy moją głową zawładnęły takie myśli, że ja już nie mam siły i jakby nie widzę rozwiązania i jedynym sposobem na to, żeby przestać cierpieć, jest zniknięcie z tego świata i tak będzie najlepiej dla mnie i dla wszystkich wokół, no to to było już absolutnie przerażające. Ale rzeczywiście to ciało bardzo często daje sygnały jako pierwsze sygnały.

0: diagnozy, w poszukiwaniu przyczyny tego bólu i okazuje się, że no wszystko jest okej w wynikach badań, no i wtedy kolejną wizytą pozostaje wizyta u psychiatry, więc ciało szybko daje znać, ale z tymi objawami można jeszcze się bujać tygodnie, miesiące, a jak wskazują niektóre opowieści moich bohaterek, lata.
1: Ale lepiej tego nie robić, lepiej szukać pomocy jak najszybciej. Za chwilę powracamy do rozmowy z Małgorzatą Serafin w Radiu Opole.

0: lepiej żyć.
1: I powracamy do naszej rozmowy dzisiaj o zdrowiu psychicznym, szczególnie w kontekście depresji. Małgorzata Serafin, dziennikarka, autorka podcastu Bez Farbowania, gości w programie Lepiej Żyć w Radio Opole. Tak mówiłaś o tym właśnie, że można trochę przechodzić tą depresję zamiast sobie pomóc i pójść do specjalisty. Dlaczego warto nie obawiać się wizyty u psychiatry?
2: Bo to jest lekarz jak każdy inny.

0: Nie. To wiesz, to nie jest jakaś taka specjalizacja, która jest na jakiejś innej szkole, w jakiejś innej szkole albo na jakiejś innej uczelni się tego uczą. Nie, no jakby psychiatria jest specjalizacją jak każda inna. To jest lekarz jak każdy inny. To jest lekarz, który naprawdę jak wysłucha naszej historii, to on się nie zdziwia i nie zaskoczy, bo on takich historii słyszy bardzo dużo, ponieważ się w tym specjalizuje. Ale jest taki dosyć duży wstyd w człowieku, żeby opowiedzieć drugiej osobie o takich swoich, nie wiem, najintymniejszych przeżyciach albo swoich lękach, obawach. Ale rzeczywiście ten lekarz psychiatra, on słyszy takie historie. Tylu, ile ma pacjentów dziennie, tyle słyszy takich historii i on nas po pierwsze nie oceni i nie powie, że chyba się pani wydaje. Oczywiście zdarzają się i ja znam takie historie i słyszę takie historie, że zdarzają się nieempatyczni lekarze, jakby w każdej dziedzinie, w każdej specjalizacji może się tak zdarzyć, że będziemy mieli doświadczenie spotkania z lekarzem, który jest nieempatyczny. Bardzo jest mi przykro, że takie sytuacje się zdarzają, ale nie da się tego uniknąć. Nie chcę też powiedzieć, że to jest jakaś powszechna praktyka, bo nie, ale znam też takie historie, gdzie jakieś lekkie objawy były bagatelizowane. No różne sytuacje mogą się wydarzyć, ale w gruncie rzeczy jakby przede wszystkim psychiatra to jest osoba, która przede wszystkim nas wysłucha, nie oceni i pomoże nam zrozumieć, co się z nami dzieje, postawi odpowiednią diagnozę i wdroży odpowiednie leczenie. Więc pójście do psychiatry powinno być naturalną rzeczą, jeżeli nasze cierpienie, nasz dyskomfort i nasze złe samopoczucie zbyt długo trwa. Zbyt długo, tu mam na myśli powyżej 2 tygodni, bo takie są zalecenia, żeby powyżej, jeżeli takie objawy pojawiają się i trwają powyżej 2 tygodni, to żeby skonsultować się z psychiatrą, psychoterapeutą. Myślę, że nawet lekarz rodzinny, kiedy wysłucha tych objawów, może po prostu zasugerować wizytę u psychiatry. No ale nie znam zbyt wielu osób, które by po tych 2 tygodniach poszły po pomoc do lekarza.
1: Jest też lęk przed lekami, które mogą się pojawić. Myślę, że też to psychoterapeutyczne wsparcie jest w ogóle ważne, żeby też nauczyć się może wychodzić z jakichś takich trudnych sytuacji dla nas stresujących, lękowych, też jakoś tak bardzo mieć narzędzia w ogóle, jak sobie radzić w takich sytuacjach, że to też jest bardzo ważny element terapii.
0: Tak, jest zalecane to połączenie przy leczeniu depresji, zalecane jest połączenie farmakoterapii i psychoterapii. I rzeczywiście nie każda depresja musi być leczona farmakologicznie. To nie jest tak, że jakby zawsze dostaniemy leki. To już ocenia lekarz. To, czy wdrożyć leczenie, czy go nie wdrażać. Ale zalecana jest psychoterapia, ponieważ jeżeli tej psychoterapii nie ma, a jesteśmy tylko w farmakoterapii, to po odstawieniu tych leków te objawy jakby wrócą, bo psychoterapia też jakby służy temu, żeby zrozumieć, co doprowadziło do tej choroby, przeanalizować to i żeby nauczyć się szybkiego reagowania, ale też zmian w swoim postępowaniu, w swoim postrzeganiu rzeczy, postrzeganiu siebie i postrzeganiu świata, które doprowadziły nas do depresji. Psychoterapia też uczy stawiać granice, które brak granic to jest częsta przyczyna tego, że w naszym życiu pojawia się epizod depresyjny, bo jeżeli nie stawiamy granic, dajemy się nadużywać. I tak sobie wiesz, pierwsza rzecz, o której myślę, to na przykład jest praca. Jeżeli nie potrafimy postawić granic w pracy, to dajemy się nadużywać, to godzimy się na kolejne obowiązki, na nadgodziny, boimy się odmówić, bo boimy się o utratę tej pracy i rzeczywiście możemy się przepracować. A przepracowany organizm nie jest organizmem odpornym, więc jest bardzo narażony na zachorowanie nie tylko na depresję, na wiele różnych chorób. Jeżeli nie potrafimy stawiać tych granic w relacjach, czy to takich bliskich, czy rodzinnych, czy koleżeńskich, czy przyjacielskich, to też dajemy się na przykład nadużywać. I to też osłabia naszą odporność i psychiczną, i fizyczną. No a przy osłabionej odporności, jakoś tak w kwestii fizycznej, to niby wiemy, nie? Że osłabiona odporność fizyczna może skutkować przeziębieniem. A jakoś nie potrafimy tego przełożyć na to, że osłabiona odporność psychiczna może poskutkować depresją. Jakby to jest absolutnie analogiczne.
1: Myślę sobie, że też bardzo często taka krytyczność wobec siebie, stawianie sobie wysokiej poprzeczki, nieumiejętność doceniania swoich osiągnięć, tego, co już się zrobiło, to jest też bardzo ważny element. Masz taką jedną bohaterkę, która mówi o tym, jak bardzo starała się być perfekcyjna we wszystkim, mieć wszystko pod kontrolą, była nieustannie krytyczna wobec siebie i żeby nawet dobrze wyglądać, zdarzało jej się o 2 w nocy malować paznokcie.
0: Tak, to tak, tak, tak. Ta bohaterka zmierzyła się z pandemią, zmierzyła się z depresją w pandemii, bo pandemia była momentem, w którym ona musiała się zatrzymać. A wcześniej bardzo nie chciała się zatrzymać, bo wiedziała, że jeżeli by to się stało, no to by się rozsypała. Więc organizowała sobie bardzo dużo zajęć, 2 prace albo nawet więcej, 2 prace i coś jeszcze, byleby tylko nie pobyć ze sobą i ze swoimi demonami. I tak, ja pamiętam, byłam w szoku, jak ona mi powiedziała, że ona tak, że potrafiła, nie wiem, na pierwszą, drugą w nocy umówić paznokcie, bo miała taką możliwość, bo był ktoś, kto tak też pracował i to bardzo mi tak utkwiło w pamięci, jak nie dbała o siebie, z drugiej strony chcąc dbać o siebie. No i przyszła pandemia, przyszedł taki moment, kiedy nie pracowała i się rozpadła. I to trwało, chyba to leczenie farmakologiczne, z tego co pamiętam, trwało 2 lata i psychoterapia. No już nie mogła od tego uciekać, bo uciekała wiele, wiele, wiele lat od siebie, od tej prawdy, od zmierzenia się ze swoimi lękami, bo przed tym można uciec, można to bardzo długo wypierać, można to odsuwać, można to zagłuszać. No można, tylko to się kończy źle.
1: Bo to jest dla mnie też opowieść o tym, jak często kobiety bardzo dużo od siebie wymagają. Chociaż jak mówię kobiety, mam wrażenie, że też trochę spłaszczam ten problem, jeśli chodzi o mężczyzn. Tutaj są w ogóle kody kulturowe bycia ogarniaczem, bycia kimś, kto staje na wysokości zadania. Jeżeli mężczyznom jest tak trudno mówić o własnej depresji, to znaczy, że tam jest jeszcze więcej pracy do wykonania.
0: Tak, zdecydowanie. Jest problem wśród mężczyzn ogromny, jeżeli chodzi o depresję. No, mówi się, że kobiety częściej i szybciej sięgają po pomoc niż mężczyźni. Zdecydowanie tak jest. Jakby też widzę po statystykach i takim porównaniu, jak ile jest facetów na różnego rodzaju spotkaniach, w których uczestniczę, ilu facetów udaje mi się zapraszać do podcastu, no to jest zdecydowana mniejszość. Jakby oni sygnalizują, ale tak bardziej prywatnie sygnalizują, że zmagają się z depresją. I jak już udaje mi się porozmawiać z jakimś mężczyzną i pytam, dlaczego oni się wstydzą, to oni powtarzają jakby, wszyscy powtarzają to samo, że oni zostali wychowani, że mają sobie radzić i mają być twardzi i że to społeczne takie oczekiwanie kulturowe, że oni będą dowozić, że oni będą rozwiązywać problemy, że on będzie tym tym załatwiaczem, nie? Jakby tą opoką, ale tego też może być za dużo i kiedy mężczyzna sobie przestaje radzić, to też się może załamać, jakby nikt nie jest ze skały, a tych obowiązków, tych rzeczy, tych wyzwań jest coraz więcej. Tego porównywania się też jest bardzo dużo. Więc dokładamy sobie kolejnych obowiązków, dokładamy sobie jakieś kolejne wyzwania, które już absolutnie nas przekraczają i potem to się może skończyć depresją. Chociaż z mężczyznami jest tak, że oni częściej uciekają w uzależnienia najpierw, jakby zagłuszają te emocje różnego rodzaju substancjami, ale nie tylko substancjami, bo mogą być też uzależnienia behawioralne i można być uzależnionym i od sportu, i od zakupów, i od pracy, i tak dalej. Jest to wybór do koloru, naprawdę. Ta paleta ucieczek jest bardzo szeroka i mężczyźni idą później po pomoc, albo po tę pomoc niestety w ogóle nie idą, bo jeżeli chodzi o statystyki dotyczące prób samobójczych i samobójstw, to zdecydowana większość to są mężczyźni.
1: Jak towarzyszyć, pomagać, co zrobić, kiedy ktoś bliski ma depresję? Bo to jest też, wydaje mi się, że bardzo trudne. To są osoby, które chcą się wtedy izolować, odcinać, czy jakoś na siłę próbować ich włączyć w to, żeby jednak się nie izolowali, dotrzymywać towarzystwa, czy pozwolić trochę na tą osobistą przestrzeń, no bo to też może pogłębiać problem właśnie, co robić?
0: Wiesz co, to jest bardzo trudne i wydaje mi się, że nie ma tutaj takiej odpowiedzi pod tytułem złota rada, czy robić, czy nie robić, jakby czy naciskać, czy właśnie tak wyciągać tę osobę, czy dać jej jakby trochę pochorować. To jest bardzo trudne, bo kiedy w złym momencie albo w zły sposób próbując zachęcić i próbując jakoś wyciągnąć tę osobę do świata, do ludzi, do aktywności, zrobimy to w sposób, który może przynieść odwrotny skutek, że może jeszcze bardziej, może pogłębić izolację, może spowodować jakieś takie zamknięcie, zbyt duże naciskanie na tę osobę może powodować jej zamknięcie. Z drugiej strony jednak, no ta aktywizacja behawioralna jest ogromnie ważna w depresji i osoba w depresji często nie ma siły, nie ma ochoty, ani nie ma motywacji do tego, żeby wyjść na ten przysłowiowy spacer. I bardzo ciężko jest jej się zmobilizować, więc to wyciągnięcie może być dla niej naprawdę pomocną dłonią. I takie wyciąganie codzienne, sukcesywne, coraz bardziej, no, pomaga osobie w depresji, ale nie pokusiłabym się o taką, wiesz, złotą radę, co robić, kiedy ktoś ma depresję, jak pomagać, jak wspierać, bo to jest bardzo trudne. I teoria to jest jedno, a no, życie to jest drugie, bo do tych porad trzeba dołożyć jeszcze okoliczności, które są, które się pojawiają. Swoje własne zasoby. Mówię tutaj o osobach, które pomagają tym, które są w depresji, bo żeby pomóc i wesprzeć kogoś, trzeba samemu mieć na to energię. I najważniejsze wydaje mi się, żeby być przy tej osobie. Jeżeli ona mówi, że cierpi, to uznać, że cierpi. I nie kwestionować tego cierpienia, nie umniejszać. Jakby uznać, że to, co mówi, jest prawdą, bo to jest prawda. Zaakceptować ją i jej chorobę, nie umniejszać temu. Wiesz, no, no nie wiem, jak pomyślisz sobie, że masz złamaną nogę i masz ją w gipsie i przyjdzie do ciebie ktoś i powie ci, no co ty się wygłupiasz, w gipsie siedzisz, zdejmuj ten gips, leć no. No to tak jakby powiedzieć o sobie w depresji, no ale co ty, wszystko masz, będzie dobrze, no idź. No, no to jest bez sensu, absolutnie, więc wspierać, być i nie oceniać i być uważnym na tę drugą osobę, ale też zachęcać ją do małych aktywności, potem do coraz większej aktywności.
1: Myślę sobie, że ta osoba, która ma w bliskim otoczeniu kogoś, kto się zmaga z depresją, też bardzo potrzebuje wsparcia. To jest też bardzo stresująca sytuacja dla bliskich.
0: Tak, zdecydowanie, bo to jest trudne, żeby poczuć to, co czuje ta osoba, która zmaga się z depresją. Trochę da się to opowiedzieć, ale może nie do końca. Nie da się tego poczuć, ale wydaje mi się, że tak jak jest z każdą inną chorobą, możesz wysłuchać z ogromną empatią tego, jak ktoś chory opowiada ci o swoich objawach, co czuje, jak się czuje, ale tego wewnętrznie i cieleśnie nie poczujesz, dopóki tego nie doświadczysz. Więc tak, bycie przy osobie, która jest w depresji, jest trudnym doświadczeniem i często też samemu trzeba sięgnąć po jakąś pomoc, tak, żeby móc tej drugiej osobie pomagać.
1: I uczyć się też odpoczywania w pomaganiu, co też nie jest proste, bo często ci ludzie mają też poczucie winy, że sobie na coś pozwolą, kiedy ta druga osoba cierpi. Myślę, że to też jest istotna kwestia. A co tobie też bardzo pomogło, oprócz tego, że farmakoterapia, terapia taka psychologiczna, co jeszcze jakby daje siłę?
0: Ludzie dają siłę, otoczenie, bliscy dają siłę. Ja się zaczęłam otaczać osobami, które, w ogóle bardzo dużo mi się też sferyfikowało znajomości. Ja to mówię, że znajomi nie przeszli testu diagnozy, bo to też jest taki trudny moment, ale mi się też dużo zweryfikowało i tak pokończyło znajomości. Wydawało mi się, że jestem szalenie towarzyską osobą kiedyś, jak piłam alkohol, jak przestałam pić alkohol, to jednak się okazało, że gro z tych znajomości to były po prostu imprezy, że to nie są moi przyjaciele, więc zaczęłam się w pewnym momencie otaczać osobami, które nie wstydzą się mówić o swoich emocjach, jakby przy których ja się nie wstydzę i one też nie udają, że człowiek to jest manekin i że nie ma emocji w środku, więc takie osoby mam blisko siebie I rzeczywiście ludzie dają ogromne wsparcie. Bycie samotnym tylko pogłębia i izoluje. I tak, farmakoterapia absolutnie mi pomogła. Myślę, że uratowała mi życie, bo dopiero kiedy te leki zaczęły działać, to ja byłam w stanie podjąć jakieś kroki do tego, do tych zmian dzięki psychoterapii. Psychoterapia też jest bardzo cenną dla mnie rzeczą, wiele się nauczyłam. Ale też takie dbanie o siebie na co dzień i to jest najprostsze w teorii, a dla mnie osobiście najtrudniejsze w praktyce, czyli dbanie o te filary, o które należy też dbać, nawet jeżeli nie jest się chorym. Ale nie mam wrażenia, żebyśmy o to dbali, czyli o dietę, o aktywność fizyczną, o odpoczynek, o regularny sen i o relacje z ludźmi. Bardzo często to zaniedbujemy, każdy z tych filarów. Ja na przykład myślałam, że mam tak ze 3 życia w tej grze komputerowej i że dobra. Jutro coś tam. No, myślałam, że to się nie kończy, ta energia się nie kończy. A i tak się kończy. I mimo, że ja od wielu lat nie mam objawów depresyjnych, no to nie mam ich dlatego, między innymi, że pilnuję tych zasad, że pilnuję tego, co mi służy i unikam tego, co mi nie służy. Ale to nie jest jakieś takie proste i nie powiedziałabym, że ja już mam po prostu taką mądrość, że świetnie i automatycznie sobie ze wszystkim radzę. Nie, no byłabym hipokrytką, mówiąc, że ja już mam po prostu depresję w małym palcu i teraz wam będę mówić, jak żyć. Nie, to jest cały czas trudne. To pamiętanie o sobie i bycie przy sobie i dbanie o siebie jest dla mnie cały czas trudne i muszę sobie o tym bardzo często przypominać, tak literalnie przypominać.
1: Depresja może mieć bardzo różne podłoże i przyczyny, ale tak myślę sobie, że te czasy są depresjogenne, bo my po prostu potwornie dużo od siebie wymagamy i tym bym chyba chciała zakończyć, bo media społecznościowe też coś takiego podsycają, że ludzie chcą być bardzo wyjątkowi i wspaniali i pozwolenie sobie na bycie zwykłym jest bardzo uwalniające.
0: Tak, absolutnie. Ta zwykłość jest uwalniająca, ta autentyczność jest uwalniająca, zdejmuje wtedy z ciebie taką jakąś ogromną presję na bycie idealnym, ale rzeczywiście media społecznościowe mogą potęgować. Nawet pojawiają się takie badania, które mówią, że media społecznościowe, w przypadku dzieci i młodzieży, że media społecznościowe nie tyle jakby pogłębiają objawy depresji, ile wywołują depresję. No, jakby dorosły człowiek ma już trochę inne filtry i może na to inaczej popatrzeć, ale ja miałam ostatnio nawet taką refleksję kilka dni temu na spacerze. Zorientowałam się, że wydawało mi się, że jestem odporna na media społecznościowe i na ten przekaz, który tam oglądam. Że jestem odporna w takich kwestiach związanych z chęcią posiadania na przykład rzeczy, z chęcią posiadania ubrań i tego wszystkiego, że jestem odporna na rzeczy związane z wizerunkiem. I tak, tutaj zdecydowanie. Ale to, co na mnie działa, wydaje mi się, że absolutnie podświadomie, no bo na głowę mi się wydaje, że ja mam nad tym kontrolę, to jednak jest takie porównywanie się z ludźmi, którzy są super aktywni, którzy na przykład podróżują albo robią jakieś super rzeczy w pracy i ja tego przewijam dużo i widzę jakby 10 takich opowieści, 10 super rzeczy, które ktoś zrobił. 10 osób, które zrobiło, każda zrobiła po jednej super rzeczy. I wrzuciła to do mediów społecznościowych, a ja siedzę w domu i trochę tak z 13 stopni wychodzić, nie wychodzić, czy ja mogę poleżeć i oglądam te osoby, które zrobiły super rzeczy i myślę sobie, dramat. Znaczy ja jestem dramatem, nie? I dopiero na tym spacerze przeanalizowałam sobie, że to jest 10 osób, które wrzuciły do internetu fragment ze swojego dnia, malutki. Mm-hmm. To wcale nie oznacza, że one tak żyją cały dzień. I dopiero, wiesz, jakieś takie zdystansowanie się od tego, rozłożenie tego, przyjrzenie się faktom spowodowało, że ja doznałam jakiegoś takiego, dużego oczyszczenia w związku z tym. Jakiegoś takiego krytycyzmu w ogóle. Z dystansem popatrzyłam na to, jak to wygląda, ale też z przerażeniem na to, jak to działa na mój mózg. No i to jest bardzo trudne, wydaje mi się, bycie jednak takim niewolnikiem, gdzie ta presja porównywania się jest absolutnie ogromna.
1: Bardzo dziękuję, że na to też zwracasz uwagę. Dzisiaj Małgorzata Serafin gościła w programie, autorka podcastu Bez Farbowania, a to był program Lepiej Żyć w Radiu Opole. Bardzo dziękuję.
0: Dzięki za zaproszenie.
1: I to już wszystko w dzisiejszej audycji Lepiej Żyć. Za uwagę dziękuję Katarzyna Zawadzka. Kłaniam się, życzę dobrej niedzieli, niebawem wiadomości w Radiu Opole, a później kolejna audycja, czyli Na kocią łapę i psa urok.

0: Reklama.
1: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silezja, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Dzień mamy już blisko. W Centrum Karolinka znajdziesz wszystko, co wywoła jej uśmiech. Od modnych dodatków, po pachnące kosmetyki, kartę podarunkową i wyjątkowe prezenty. Odwiedź Centrum Karolinka i wybierz coś prosto z serca. Po reklamie.
2: Już godzina 15, tu Radio Opole na FM, w internecie i DAB+, plus czas na wiadomości. A w nich najnowsza edycja konkursu Opolskie stawia na ryby. Wielka Brytania traci polskich pracowników. W wiadomościach także o konferencji dietetycznej WSB Merito.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: Roman Juranek. Stawiają na wzmocnienie ichtiofauny i poprawę kondycji Odry. Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzygnął tegoroczną edycję konkursu Opolskie stawia na rybę i przyznał 150 tysięcy złotych dla trzech organizacji. Spełniliśmy nasze marzenie, czyli ludzi związanych z przyrodą i wędkarstwem, mówi Agnieszka Konowaluk-Wrotniak, prezes Stowarzyszenia Przyrodniczo-Kulturalnego Pod Prąd.
4: Będziemy starali się odtworzyć Starorzeczu takim zapomnianym, który przylega do rzeki Małej Panwi, stare miejsca, gdzie tarły się kiedyś ryby, miejsca, gdzie wchodziło na zimowisko i gdzie po prostu mały narybek mógł sobie podrastać.
5: Będziemy realizować wniosek, który polegał na wyjeździe studyjnym do Doliny Baryczy. Tam chcemy pokazać naszym hodowcom i nie tylko, jak można dywersyfikować i bardziej promować stawy hodowlane karpia, który tu u nas też bardzo mocno wbił się już w tą kulturę i wymienić się doświadczeniami po drugiej stronie w innym województwie.
2: Dodaje Jakub Roszuk, prezes Grupy Rybackiej Opolszczyzna. Dotację otrzymał również Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, który będzie prowadzić działania chroniące ichtiofaunę na rzece Libawa.
3: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
2: Do mety charytatywnej trasy rowerowej coraz bliżej. Od piątku znany influencer Łatwogang jedzie rowerem niemal bez przerwy z Zakopanego do Gdańska. Razem z nim w peletonie jedzie kilku kolarzy, którzy wspierają go w tym wyzwaniu. To pokazuje, że pomaganie to praca zespołowa, powiedział Łatwogang reporterowi Polskiego Radia Patrykowi Michalskiemu, który na chwilę dołączył do niego na rowerze.
6: To pokazuje właśnie ta podróż trochę, że jak pomagamy, to wszyscy razem, w sensie, że to nie jest jednostkowe, tylko no gdybym sam bym nie dojechał do Gdańska, a dzięki ludziom dojechałem i tak samo, sam bym w życiu nie zebrał pieniędzy dla dziecka, ale razem byliśmy w stanie zebrać, dlatego to jest praca grupowa, zespołowa dla naszych dzieciaków.
2: Cel zbiórki, czyli 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa chorego na dystrofię mięśniową Duchenna, udało się już osiągnąć. Kolejny cel to 3,5 miliona dla Adasia, również chorego na dystrofię. Z Wielkiej Brytanii wyjeżdża dziś 3 razy więcej Polaków niż tam przyjeżdża. Najnowsze dane Brytyjskiego Urzędu Statystycznego z maja pokazują, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy z wysp wyprowadziło się 19 tysięcy naszych rodaków, a wprowadziło zaledwie 6 tysięcy.
7: Te liczby pokazują jedno. Dotychczasowy kierunek wyjazdów Polaków trwale zmienił kurs. Brytyjscy statystycy przyznają, że nie jest to chwilowe wahnięcie. Zjawisko dotyczy zresztą nie tylko obywateli Polski, bo odpływ widać wśród mieszkańców całej Unii Europejskiej. Dlaczego Wielka Brytania przestała kusić Polaków? Powody są trzy. Po pierwsze Brexit. Nowe przepisy wizowe i twarde formalności zmieniły zwykłą przeprowadzkę w urzędową drogę przez mękę. Po drugie, potworna drożyzna na miejscu. Kosmiczne ceny wynajmu mieszkań i koszty życia sprawiły, że odkładanie pieniędzy jest coraz trudniejsze. I po trzecie, co zaznaczają brytyjscy eksperci, sytuacja w Polsce. Stabilny rynek pracy nad Wisłą jest atrakcyjną alternatywą.
2: A z Londynu mówiła Anna Rączkowska.
3: Twoje radio, twoje wiadomości.
2: Kluczowe zagadnienia związane z prawidłowym odżywianiem kobiet w ciąży oraz dzieci. Oczywiście w oparciu o aktualną wiedzę, praktykę i doświadczenia ekspertów. To tematy konferencji, która odbędzie się jutro w budynku Uniwersytetu WSB Merito przy ulicy Kośnego w Opolu. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13 i potrwa do 17.30. Konferencja to inicjatywa Koła Dietetyków Uniwersytetu, a Radio Opole objęło ją patronatem medialnym. Przypomnijmy też, że w Głubczycach, w stajni na Warszawskiej, trwa rodzinna impreza dobroczynna. Wszystko na rzecz Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Tacy Sami. To występy artystyczne, konkursy, licytacje czy loteria, a także pokazy służb mundurowych i pierwszej pomocy.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Prawie 20 stopni na termometrach, a ciśnienie to 1026 hektopaskali w regionie. Na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane. Uwaga, wkrótce powinno się bardziej zachmurzyć, a pod wieczór miejscami możliwe burze, wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz może być w porywach do 65 km na godzinę.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
0: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
8: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
3: Reklama społeczna.
0: Reklama.
1: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Po reklamie.

0: Na kocią łapę i na psa urok.
1: Na dobry początek programu Na kocią łapę i na psa urok. I jeszcze świeżo po 22 maja, czyli Światowym Dniu Zwierząt, mamy dla Was ciekawostkę o naszych domowych pupilach. Od tego zaczynamy cotygodniowy magazyn. Aż 68% Polaków ma wrażenie, że ich kot ich ignoruje. Tyle samo osób, choć raz zastanawiało się, czy kot w ogóle ich kocha. Jak się okazuje, to bardzo częsty błąd w interpretacji kociego zachowania. Eksperci podkreślają, że koty nie są chłodne ani obojętne, po prostu komunikują się inaczej niż psy, subtelniej, bardziej po swojemu. To, co my odbieramy jako dystans, często jest w rzeczywistości oznaką zaufania i komfortu. Powolne mrugnięcie, spokojne leżenie obok czy obserwowanie z boku, to jest właśnie koci sposób na lubię cię. A kluczem do relacji z kotem nie jest presja, tylko rutyna, spokój i pozwolenie mu, by to on decydował o kontakcie. Inna sprawa, że niemal wszystkie koty dokładnie rozumieją, co ich właściciele do nich mówią, tylko zazwyczaj koty mają to gdzieś. I tak zaczynamy dzisiejszy magazyn nie tylko dla miłośników zwierząt. Magda Szybińska. Dzień dobry.

0: kocią łapę i na psa urok.
1: W programie Na kocią łapę i na psa urok gościmy dzisiaj Piotra Adamczyka, rzecznika prasowego lotniska w Katowicach, w Pyrzowicach. Cześć, dzień dobry Piotr.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Wydawałoby się, że rozmowa o psach i o kotach w kontekście latania to może nie pasować, ale nic bardziej mylnego, bo ludzie coraz częściej chcą brać swoje zwierzęta na pokład, chcą ze swoimi zwierzętami podróżować. Czy to jest w ogóle możliwe w naszym kraju? Ostatnio taka informacja się pojawiła, że we Włoszech to już staje się normą. U nas chyba jeszcze nie.
2: Tak, rzeczywiście nawet ostatnio widziałem takie badania statystyczne, które pokazują, że Polacy coraz częściej starają się zabierać z swoich braci mniejszych na wakacje, czyli nie zostawiają psa czy też kota pod opieką przyjaciół, czy też rodziny, czy też zostawiają go w hotelu, ale kombinują, jakby go tutaj zabrać razem z sobą. Niech sobie tą Sycylię razem z nami przecież zobaczy, będzie tak fajnie i to jest super, to jest bardzo fajne, bo ta miłość do zwierząt jest kapitalna. Jeśli chodzi o samoloty, to zależy. Odpowiedź brzmi, to zależy. Na pewno minusem branży lotniczej jest to, że nie wszystkie linie akceptują zwierzaki w podróży lotniczej i niestety te najpopularniejsze na europejskim rynku, czyli linie niskokosztowe, te takie duże, czy też to biała-różowa, czy też ta żółto-niebieska, czy też biało-pomarańczowa, jeśli ktoś lata, to wie, o jakich przewoźnikach mówię, no to to są linie, które nie akceptują zwierząt, za wyjątkiem psów, które towarzyszą osobom z niepełnosprawnościami. To jest taki wyjątek.
1: Czyli pies przewodnik.
2: Pies przewodnik może podróżować na pokładzie linii niskokosztowych. Niestety linie niskokosztowe ze względu na specyfikę swojej działalności nie zajmują się transportem zwierząt, nie pozwalają na transport zwierząt, ale też no, nie pozwalają, nie transportują też cargo na przykład jako takiego, tak, ładunków. Inaczej jest w przypadku przewoźników tradycyjnych. I tutaj chyba takim najlepszym przykładem, o którym byśmy mogli porozmawiać, jest nasz narodowy przewoźnik, czyli Polskie Linie Lotnicze LOT.
1: Dobrze, w takim razie mam psa, powiedzmy takiego, który jest maluszkiem, zmieści mi się do torebki, na kolankach mi zwykle siedzi. Czy ja go mogę wziąć ze sobą na pokład?
2: Tak, i tutaj ma duże znaczenie to, najpierw musimy sprawdzić, czy dany przewoźnik akceptuje zwierzęta na pokładzie. Jeśli już wiemy, że akceptuje, no to musimy wczytać się tutaj w regulamin, bo tu nie ma pewnych takich międzynarodowych standardów, linie sobie same regulują, jaka jest na przykład wielkość zwierzaka. Zazwyczaj jest to regulowane wagą, więc załóżmy, że podróżujemy naszym narodowym przewoźnikiem, no to tutaj zwierzaki do 8 kg mogą z nami mogą z nami podróżować na pokładzie. Oczywiście absolutnie nie luzem, to jest bardzo istotne, tylko w odpowiednim transporterze, w którym będziemy je przewozić.
1: Jeśli nie tak, że w bagażu podręcznym.
2: Nie, absolutnie nie. Mamy od zresztą linie w jasny sposób na stronach internetowych wskazują, jakie wymogi też musi spełniać ten transporter. Na przykład nie wchodzi w ogóle w grę ciężko to nazywać transporterem, ale nie możemy na przykład z naszym kotkiem czy naszym pieskiem, tym mniejszym, podróżować w takim transporterze, który jest klatką, tak? Czyli musi to być pojemnik czy no, transporter plastikowy, musi mieć ono odpowiednią liczbę otworów wentylacyjnych, zazwyczaj 3. Musi być też takiej wielkości, która umożliwia naszemu zwierzakowi poruszanie się po nim. To może jest za duże słowo, ale musi on móc wstać, obrócić się w nim, położyć, to jest bardzo istotne. Musi mieć też tam miejsce na miskę oraz na pokarm i to jest jasno wskazane w wytycznych każdej linii lotniczej i należy tego pilnować, no bo jeśli pojawimy się na przykład na lotnisku z transporterem, który no, nie spełnia tych wymogów, no to po prostu nasz piesek, kotek z nami nie poleci, bo to jest też element bezpieczeństwa, bo tu nie chodzi tylko o bezpieczeństwo samego zwierzaka, ale też o bezpieczeństwo współpasażerów i całej podróży. No, wyobraźmy sobie, że jednak podróż samolotem dla zwierzęcia nie jest rzeczą naturalną.
1: Na pewno dla człowieka to nie jest naturalna rzecz. Różnie ludzie przecież reagują na start, na lądowanie.
2: Możemy założyć, że nasz pupil też będzie reagował dosyć sporym stresem. No i wyobraźmy sobie, że on na pokładzie samolotu ucieka z tego transportera. Tak, więc...
1: Biega po całym samolocie.
2: Tak, dlatego musi być on solidny, musi on spełniać określone normy bezpieczeństwa i to jest bardzo istotne. Ale jeśli nasz zwierzak będzie ważyć powyżej tych 8 kg. No mamy na przykład owczarka, załóżmy niemieckiego, i chcemy, żeby on się z nami wybrał na wakacje czy w podróż, no to wtedy on niestety z nami już na pokładzie z nami poleci, ale nie poleci na pokładzie pasażerskim, tak? Tylko poleci w cargo i tutaj już mamy podobne zasady co do wielkości transportera, ale zupełnie inne zasady, jeśli chodzi o powiedzmy nadanie tego zwierzaka, bo musimy go po prostu już nadać, bo on jest traktowany, może to źle zabrzmi, bo nie, może nie jako ładunek, no ale leci w bagażnikach samolotu, tak? Tutaj ważna uwaga, w bagażnikach samolotu mamy oczywiście klimatyzację, jeśli taki zwierzak leci, to zazwyczaj leci też z oświetleniem, więc to oświetlenie nie jest wyłączane na czas lotu, ale są troszeczkę inne zasady, jeśli chodzi o nadanie, no i są też jest inny koszt takiego transportu, bo to już jest takie prawdziwe cargo.
1: O tych kosztach i o tych wszystkich procedurach, które są konieczne, zanim wylecimy z naszym zwierzęciem w lot, powiemy za chwilę w Radio Opole.

0: Wracamy w Radio Pole w programie Na kocią łapę i na psa. Urok do rozmowy z Piotrem Adamczykiem z lotniska w Katowicach w Pyrzowicach. Wstępnie już powiedzieliśmy, że jeżeli mamy ochotę polecieć w podróż zagraniczną z naszym zwierzęciem, to jest to możliwe pod warunkiem, że nie lecimy tanimi liniami lotniczymi, tylko tymi, powiedzmy, no, standardowymi,
1: tradycyjnymi. W naszej branży mówimy o liniach tradycyjnych, czyli to są te takie najstarsi przewoźnicy na rynku, bo wiadomo, że linie niskokosztowe pojawiły się na europejskim niebie około 30 lat temu, a linie tradycyjne niektóre mają już ponad 100 lat działalności na koncie.
0: Czyli właśnie tymi możemy lecieć zazwyczaj z psem, czy też z kotem. 8 kilo to jest ważny wyznacznik wagi tego zwierzęcia, bo to decyduje.
1: Ale to zależy też od przewoźnika. W przypadku naszych narodowych linii lotniczych, no to jest właśnie ta 8 kg i to o tym decyduje, no bo to też potem wpływa na wielkość tego transportera. Wiadomo, że jeśli zabieramy takiego zwierzaka na pokład, no to wtedy on nie podróżuje z nami na fotelu obok, tylko musi się zmieścić w tą przestrzeń pod nogami generalnie, więc tam zazwyczaj
0: trafia. Jak bagaż podręczny.
1: Tak, dokładnie, jak mały bagaż podręczny, więc tam musi trafić, więc ta wielkość ma tutaj znaczenie, no ale cała przygoda zaczyna się w domu w ogóle, przed taką podróżą. To przygotowanie, ono jest niezwykle istotne.
0: Od czego się zaczyna?
1: No, po pierwsze, jeśli nasz zwierzak będzie pierwszy raz podróżował samolotem, no to jest duże wyzwanie i w ogóle pierwszy raz będzie widział transporter, no to trzeba go do tego transportera najpierw przyzwyczaić. Behawioryści zwierzęcy, oni już mają swoje metody i w sieci jest dużo takich porad, jak zwierzaka można do tego przyzwyczaić. Z tego, co widziałem, to po prostu ten transporter musi stać się takim normalnym elementem jego codziennego funkcjonowania, czyli wstawiamy go gdzieś na przykład w pokoju, on sobie czasami do niego wejdzie, tam jakieś jedzonko sobie zje, tak żeby on się do niego przyzwyczaił, żeby się nie bał tej przestrzeni.
0: Możemy podnieść go w tym transporterze, tak żeby
1: oczywiście
0: też poczuł te drgania, te różnice.
1: Tak. Istotne jest tak, że samo przygotowanie transportera, znaczy odpowiednie opisanie. Ważne jest na przykład, żeby pojawił się na nim etykieta z imieniem tego zwierzaka, szczególnie jeśli ten transporter będzie trafiał do cargo, no bo w pewnym momencie my tego zwierzaka, jeśli on będzie leciał w bagażniku, oddajemy pracownikom firmy handlingowej, którzy już się nim opiekują. To są zazwyczaj, właściwie w większości przypadków tych, których ja znam, to są ludzie, którzy są takimi pasjonatami często opieki nad zwierzętami, więc to nie trafia w przypadkowe ręce, tylko ludzi, którzy mają odpowiednie przeszkolenie, empatię, żeby się takim zwierzakiem zająć, czyli on trafia do nas i potem ten pracownik już asystuje razem z tym transporterem, żeby on trafił do bagażnika samolotu, więc dobrze, żeby wiedział też, jak na przykład nasz pies się wabi, jak się nazywa, żeby móc się do niego w ten sposób zwrócić.
0: Druga sprawa. Pies będzie wtedy spokojniejszy, kiedy usłyszy to swoje imię, kiedy ten kontakt z człowiekiem będzie mógł złapać. Po prostu to chodzi o spokój tego zwierzaka.
1: To prawda. Druga ważna rzecz, to może się też pojawić instrukcja dotycząca karmienia, no bo są różne upodobania, specyfika na przykład żywienia danego zwierzęcia. Warto, żeby ta informacja też się pojawiła.
0: Na krótkim locie to może nie być problem, bo może to zwierzę nie być na tyle głodne, ale kiedy się leci, powiedzmy, do Stanów Zjednoczonych.
1: Może być sytuacja, że lecimy nawet z przesiadką, tak? I że ten zwierzak razem z nami będzie się przesiadać, więc załóżmy na lotnisku we Frankfurcie czy w Monachium, my go nie będziemy wtedy widzieć w trakcie tej przesiadki, więc nawet ta instrukcja dobrze by było, gdyby była w języku angielskim. Więc o tym też pamiętajmy. To, co jest dosyć istotne, to przed takim lotem trzeba wyjść z naszym zwierzakiem na spacer, wiadomo, po co. Nie karmić go też za bardzo, czyli zachować odpowiedni odstęp pomiędzy ostatnim posiłkiem a startem samolotu. Zazwyczaj zalecenia są takie, nawet na stronach przewoźników, żeby miał tylko wodę. To jedzenie starajmy się na ten czas podróży ograniczyć. To, co jest też istotne, jeśli chcemy podać środki uspokajające, no bo może się nam wydawać, że będzie taka potrzeba, to absolutnie nie róbmy tego bez konsultacji z weterynarzem. To jest niezwykle
0: wcześniej
1: istotne.
0: Wcześniej udajemy się do lekarza weterynarii, mówimy, że chcemy lecieć i prosimy o poradę taką specjalistyczną i konkretne środki wskazane akurat na ten konkretny cel.
1: Dokładnie. I tak do tego weterynarza będziemy się musieli wybrać, niezależnie od tego, czy chcemy podać naszemu podopiecznemu środki uspokajające, czy nie, ponieważ kot, czy też pies, bo to są zazwyczaj zwierzęta, które najczęściej podróżują, no nie poleci, jak nie będzie miał swojego dokumentu tożsamości w postaci paszportu. Taki paszport jest wydawany przez weterynarza. On musi nam też wystawić odpowiednie zaświadczenie o tym, że nasz zwierzak jest zaszczepiony. Ważne jest to też, i to jest obowiązek, to jest rzecz obligatoryjna, to też kwestia tego, żeby nasz zwierzak miał mikrochip, więc to się wszystko na to składa.
0: A jeżeli nie będzie miał tego mikrochipu, to nie poleci?
1: Nie poleci, absolutnie. Muszą być spełnione te warunki i to zostanie przez obsługę handlingową sprawdzone, czyli mówimy tutaj nie tylko o transporterze o odpowiednich wymiarach, odpowiednio wentylowanym, wyposażonym w miejsce, gdzie można podać kotu czy psu wodę, czy też jedzenie, odpowiednio opisanym, ale też te wszystkie kwestie związane z formalnościami, czyli paszport, mikrochip, potwierdzenie szczepienia, to jest wszystko bardzo istotne i tego w odpowiedni sposób dopilnujmy przed podróżą, bo inaczej nie polecimy. Co jest też istotne, my zazwyczaj pasażerom rekomendujemy, żeby na lotnisku pojawili się nie później niż 2 godziny przed planowaną godziną odlotu.
0: Zwykłym pasażerom, którzy tak, podróżują tylko z walizką.
1: Tak, podróżują z ludźmi, a nie tylko ze zwierzętami. Jeśli podróżujemy z naszym zwierzakiem, to tutaj rekomendacje zarówno ze strony lotnisk, jak i ze strony przewoźników są takie, żeby na lotnisku być 3 godziny przed planowaną godziną odlotu, ponieważ taka odprawa zwierzaka, no bo on jest też odprawiany, tak jak my jesteśmy odprawiani jako pasażerowie, to zwierzaka też trzeba odprawić, tylko że tutaj wbrew pozorom sprawdza się jeszcze więcej rzeczy niż w przypadku człowieka. W przypadku człowieka wystarczy sprawdzić, czy ma dokument tożsamości poprawny, no a tutaj mamy całą tą listę rzeczy, tak, czyli paszport, mikrochip, szczepienie, wszystkie te formalności, to jest też istotne, więc rekomendujemy te 3 godziny przed godziną odlotu. Ale to, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy, to w ogóle jest też tak, że z jednej strony możliwość podróży przewoźnikiem, to jest jedna sprawa, a druga rzecz to jest w ogóle możliwość podróży ze zwierzakiem do danego kraju, bo nie wszystkie państwa godzą się na to, żebyśmy przylatywali do tych państw ze zwierzakiem. Na przykład w przypadku Islandii nie ma takiej możliwości, tak? W przypadku na przykład Zjednoczonych Emiratów Arabskich zwierzę może przylecieć tylko w bagażnikach samolotu. Nie może, niezależnie od jego wielkości, nie może przylecieć z nami jako, powiedzmy, w tym transporterze podręcznym, czyli z nami na tej części pasażerskiej samolotu. W przypadku Japonii, jeśli nie spełnimy określonych wymagań, które są wylistowane na stronach albo japońskich odpowiednich ministerstw, bądź też przewoźników, no nasz zwierzak może trafić na 180-dniową kwarantannę, tak? Więc zanim w ogóle podejmiemy decyzję o tym, czy lecimy ze zwierzakiem, sprawdźmy, czy w danym kraju jest możliwość przylotu. I też każde państwo ma niestety inne te warunki. Nie ma tutaj żadnej standaryzacji. To jest bardzo istotne, więc zaczynamy od sprawdzenia państwa, czy możemy w ogóle przylecieć. No i potem szukamy przewoźnika, którym, jeśli możemy, to którym możemy polecieć i jakie też on ma wytyczne.
0: A czy dla psa czy kota kupuje się specjalny bilet, takie specjalne miejsce w samolocie?
1: Tak.
0: O tym też powiemy za chwilę.

0: kocią łapę i na psa urok.
1: Wakacje za pasem, planujemy dalekie i bliższe podróże. Jeżeli ktoś planuje podróż samolotem, koniecznie powinien posłuchać tego, o czym dzisiaj rozmawiamy w programie Na kocią łapę i na psa urok. Razem z Piotrem Adamczykiem z lotniska w Katowicach w Pyrzowicach. Spróbujmy kupić bilet dla psa albo dla kota. Jest jakiś taki specjalny, oznaczony symbolem łapki kociej albo psiej?
2: Tak jest, jest specjalny bilet i on też zależy od klasy, jaką podróżujemy. Oczywiście wpływ na cenę mają po pierwsze takie czynniki, czy zwierzak jest duży, czy mały. Jeśli podróżuje z nami w tej części pasażerskiej statku powietrznego, to wiadomo, że ten bilet będzie tańszy od biletu w przypadku, nie wiem, owczarka niemieckiego, który ze względu na swoje rozmiary musi polecieć w bagażniku.
1: Duży czy mały to też może być trochę mylące. Tutaj chodzi raczej o wagę niż o sam rozmiar psa czy kota, bo może być tak, że pies jest bardzo kudłaty, ma ogromną objętość, natomiast waga jest niska.
2: Tak, może być, chociaż wiadomo, że ten rozmiar psa, linie się kierują tą wytyczną wagi, ale wiadomo, że no harta, nie wiem ile ważą harty, ale pewnie powyżej 8 kg. Zazwyczaj te...
1: Zależy jaki hart.
2: Tak, zależy jaki hart. Zazwyczaj te 8 kg powoduje, że jest to zwierzę na tyle małe, że może się zmieścić na pokładzie w tej części pasażerskiej. Jak jego masa jest większa, no to wtedy trafia do bagażnika samolotu. No i wiadomo, że chociażby ze względu na samą procedurę odprawy takiego zwierzaka, gdzie tam są potrzebne dodatkowe osoby, które to, tym zwierzakiem się zaopiekują, to znaczy nie jest ono cały czas z nami, czyli z właścicielami, no te koszty są wyższe. Jeśli chodzi o same koszty, no to dużo zależy od tego, na jakim dystansie podróżujemy. To jest tak samo jak w przypadku biletów dla ludzi. Jeśli podróżujemy na krótszej trasie, to wiadomo, że ten bilet zazwyczaj będzie tańszy niż jeśli podróżujemy rejsem dalekodystansowym, na przykład do Stanów Zjednoczonych czy do jakiegoś państwa Ameryki Południowej. Też zależy to troszeczkę od polityki linii lotniczej. Niektóre linie stosują te ceny, są troszkę niższe od innych przewoźników, ale to musimy sobie już indywidualnie to sprawdzić. Wiadomo też, że nie wszyscy przewoźnicy latają wszędzie. Jeśli chcemy się dostać w jakieś takie specyficzne miejsce, często jest tak, że mamy do wyboru jednego, dwóch przewoźników, no i wtedy ten wybór tak naprawdę, jeśli chodzi o ceny, jest niewielki.
1: Ale to od jakich się kształtują wysokości? Pewnie
2: jeśli chodzi o limit, ale... Tak. Jeśli chodzi o transport na pokładzie samolotu, czyli mówimy o tej części pasażerskiej, to od 40 do 100 euro, tak uśredniając oczywiście. Tutaj mamy kwestię też dystansu.
1: Drożej jest w
2: bagażnikach samolotu, czyli pod tą pokładem pasażerskim. Tutaj z cen i znowu uśredniając, to może być od 200 do nawet 500 euro za transport takiego zwierzaka. Więc no, nie są to tanie rzeczy, ale no, czego się nie robi z miłości do zwierząt.
1: Tak, potem się mówi do takiego pieska, mój kochany, drogi burku.
2: Tak, i tak rzeczywiście jest. I to nie jest przenośnia, tylko rzeczywiście on to bywa sobie drogi. No, ale z drugiej strony, jeśli chcemy spędzić wakacje z naszym ulubionym kotem czy z naszym ulubionym psem, no to jest to warte dla wielu osób każdych pieniędzy. Inna sprawa jest też taka, że ludzie często się ze zwierzakami gdzieś przeprowadzają, no jeśli zmieniają miejsce zamieszkania.

0: mieszkania, zmieniają kontynent, no to podróż samolotem jest najlepszym, najbezpieczniejszym, najszybszym rozwiązaniem. Przecież absolutnie nikt nie będzie takiego zwierzaka wysyłał statkiem, żeby płynął przez Atlantyk 3-4 tygodnie. Najlepiej jest go wsadzić na pokład samolotu i doleci. I nie zawsze on musi też podróżować z pasażerem na pokładzie. Może być też tak, że on może zostać po prostu nadany.
1: Nadany jako bagaż.
0: Tak, jako bagaż. Znaczy,
1: tu nadany i odebrany.
0: Do końca nie chciałbym używać słowa bagaż, bo bagaż to bagaż, a to jest jednak zwierzak w transporterze.
1: I
0: tak, i tutaj mamy zupełnie inne zasady opieki i linie doskonale wiedzą, że mają właśnie takiego małego ancymonka na pokładzie i należy się nim dodatkowo zaopiekować.
1: No właśnie, bo te reakcje zwierząt mogą być bardzo różne. Spotkałeś się kiedyś z jakimiś historiami związanymi z tym, jak pies czy kot zareagował w czasie lotu?
0: Różnie zwierzaki reagują. Na pewno jest to duży dla nich stres, szczególnie jeśli są w bagażnikach samolotu, tak? Bo tutaj już w ogóle nie mają kontaktu z człowiekiem, to jest obce środowisko. Jeszcze do tego wiadomo, że zwierzęta, psy czy koty są bardzo wyczulone na dźwięki, bo no, słyszą,
1: tak, buczy, zmienia się
0: zupełnie
1: ciśnienie.
0: Innych częstotliwościach funkcjonują ten, wiadomo, u kotów sług jest, z tego co czytałem, chyba 6-krotnie bardziej precyzyjny i dokładniejszy niż w przypadku człowieka, więc można przypuszczać, że dla takiego zwierzaka taka podróż jest ogromnym stresem, dlatego rozważenie podania tych środków uspokajających może się wydawać całkiem rozsądnym rozwiązaniem, tylko warto tu jeszcze podkreślić raz, nie róbmy tego samodzielnie, tylko w konsultacji z weterynarzem, najlepiej takim, który dobrze zna naszego pupilka.
1: A czy jeżeli pies lub kot jest z nami na pokładzie samolotu, w transporterze przewożony i przyjdzie nam do głowy taki pomysł, żeby tego zwierzaka utulić, wziąć na kolanka, pogłaskać, uspokoić, czy to jest dobry pomysł?
0: To jest absolutnie zły pomysł, bo pamiętajmy, że bezpieczeństwo jest priorytetem w branży lotniczej i ono jest bardzo tak szeroko rozpatrywane. Na pokładzie samolotu nie jesteśmy sami, jesteśmy z naszymi współpasażerami. Siedzi się dosyć wąsko, tak, więc koło nas, na przykład jeśli mamy samolot w układzie foteli 3-3, siedzą zaraz obok nas też inne osoby. Wyciąganie zwierzaka w środowisku, które on nie zna, gdzie jest pełno obcych ludzi, jest hałas, jest absolutnie niedozwolone, ponieważ ten zwierzak w różny sposób może zareagować. Może kogoś ugryźć ze stresu, może się urwać, zacząć biegać po tym samolocie, więc obsługa na pewno by nam zwróciła natychmiast uwagę na to, że zwierzę nie może być z transportera wypuszczane.
1: A jeżeli byśmy chcieli go wyprowadzić na spacer?
0: To jeśli chcielibyśmy
1: go wyprowadzić... ma potrzeby fizjologiczne.
0: Tak, jeśli podróżujemy na przykład z przesiadką generalnie. No jeśli chcielibyśmy go wyprowadzić na spacer na pokładzie samolotu, to już wiemy, że jest to niemożliwe. Jeśli z kolei podróżujemy z przesiadką, to często na lotniskach przesiadkowych, jeśli ten zwierzak jest oczywiście z nami, tak, czyli mówimy o tym do 8 kg, no to są często takie miejsca, zarządzające lotniskami organizują takie miejsca, gdzie rzeczywiście są takie... gdzie można psa wyprowadzić, tak? I specjalnie zrobione właśnie w tym celu. Na lotniskach przesiadkowych to nie jest żadne nowum. Wystarczy wejść na stronę internetową i sprawdzić, w której części terminalu takie miejsce znajdziemy i je znajdziemy.
1: A w Polsce takie są?
0: Tak, na przykład z tego, co pamiętam, lotnisko w Krakowie ma dosyć spory ruch ze względu na taką charakterystyczną siatkę połączeń, gdzie jest dużo przewoźników tradycyjnych, czyli tych, którzy umożliwiają podróż ze zwierzętami, oni mają zrobiony taki przed terminalem wybieg dla psów, tak? I on jest dobrze oznaczony, w fajnym miejscu i tam możemy naszego pieska na przykład odsikać przed podróżą jeszcze, tak? Dodatkowo na szybko i to jest właśnie w tym celu zrobione, więc bardzo fajne rozwiązanie. U nas w Pyrzowicach ze względu na to, że zwierzęta, ze względu na specyfikę też tego ruchu, ponieważ dominuje u nas ruch niskokosztowy, a jak wiemy, już linie niskokosztowe nie akceptują tego typu, nie akceptują zwierząt na pokładzie oraz linie czarterowe, które także nie akceptują zwierząt na pokładzie w większości przypadków, tu akurat chciałbym to zaznaczyć, nie mamy tego typu rozwiązania, no ale tutaj chodzi po prostu o skalę, bo te zwierzaki się rzadko u nas pojawiają w tej części pasażerskiej, co nie zmienia faktu, że pojawiają się czasami w tej części cargo, tylko że to już są takie bardzo specyficzne transporty.
1: A, czyli rozumiem, że żyrafa przetransportowana z zoo do zoo albo jakaś pantera, którą trzeba w sposób odpowiedni też przygotować do...
0: Tak, jeśli... Ja się uśmiecham, bo zawsze jeśli mamy jakichś młodszych tutaj gości na lotnisku, to jeśli one się nas pytają, jak podróżuje żyrafa samolotem, to zawsze mam taką opowieść, że no jak podróżuje żyrafa, to jest bardzo trudne, bo wtedy trzeba wyciąć dziurę w kadłubie, ubrać ją w szalik, założyć jej takie lotnicze okulary i czapkę, no i ona wtedy tak podróżuje z tą głową wyciągniętą.
1: Słoń to pewnie to tak jedna część samolotu w dół idzie wtedy.
0: Dokładnie. A tak całkiem poważnie, to jeśli żyrafa musi podróżować samolotem, no to tu bez opieki weterynarzy się nie obędzie, no bo niestety, ale trzeba ją uśpić tak, żeby grzecznie się położyła. Zwierzęta podróżują samolotami, mówimy o dużych zwierzakach, już nie mówimy o psach i kotach, albo o kotach, ale już takich groźnych kotach. Zdarzają się takie transporty. Zazwyczaj, jeśli mówimy o dużych kotach, lamparty, gepardy, tygrysy, lwy, no to są transporty zazwyczaj na zlecenie różnych ogrodów zoologicznych. No w przypadku pyżowic ja pamiętam, był transport pantery śnieżnej kiedyś, więc to się zdarza. Mieliśmy na przykład transport kiedyś do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w których sokolnictwo jest bardzo popularną taką formą aktywności. Mieliśmy transport kilkunastu żywych sokołów, które w karnalach, karnale to są takie specjalne kaptury na głowy sokołów, bo wiadomo, wzroku sokoła jest takim najważniejszym narządem i obserwacji. I generalnie siedziały tak, są zresztą z tego zdjęcia, jak siedziały na takiej jakby grzędzie, grzecznie, jeden koło drugiego z tymi kapturami. To lekko zabawny widok. No i tak sobie do tych Zjednoczonych Emiratów Arabskich podróżowały pod opieką jednego z przewoźników, który się też specjalizuje w swojej działalności, bo to już przewoźnik cargo, więc oni są ekstremalnie wyspecjalizowani, oni znakomicie wiedzą, jak się zaopiekować takimi zwierzakami w trakcie podróży. Podróżują też konie, zresztą też dosyć często do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, no bo w Polsce no, ta hodowla koni jest na wysokim poziomie i często szejkowie lubią kupić sobie w Polsce jakieś konie, więc też są nawet specjalne kontenery do transportu koni. To są oczywiście wtedy ładunki o bardzo wysokiej wartości, więc zwierzęta nie tylko podróżują z nami, z ludźmi, no ale też podróżują często same, ale no to już takie duże.
1: Ja bym powiedziała trochę żartem, nawet bardziej żartem niż serio, że tak generalnie to podróżują samolotami jednak płotki albo rekiny biznesu.
0: Tak.
1: A jakich zwierząt nie wolno przewozić samolotem, to o tym powiemy za kilka minut.

0: dzisiaj nie o psie, który jeździł koleją, ale o psie, który latał samolotem. Już wiemy, jak to zrobić, żeby taką podróż samolotem się wybrać. Piotr Adamczyk z lotniska w Katowicach, w Pyrzowicach, te wszystkie tajniki nam opowiedział. Natomiast jest pewna grupa zwierząt, które nie mogą latać, nie powinny być przewożone w bagażu ani podręcznym, ani w bagażu rejestrowanym. Chodzi nam o takie zwierzęta z listy zwierząt zakazanych.
1: Tak, mamy na świecie coś takiego jak konwencję waszyngtońską. To jest taki międzynarodowy układ, który został podpisany w 1973 roku i jego celem jest ograniczenie handlu dzikimi zwierzętami i roślinami zagrożonymi wyginięciem. My to w branży nazywamy CITES, no to od skrótu angielskojęzycznego i bardzo jest cała branża lotnicza wyczulona właśnie na CITES. I tu nie chodzi tylko o żywe zwierzęta. Ta lista jest bardzo obszerna, znajdą ją Państwo na odpowiednich stronach internetowych, ale chodzi także o produkty różne, które zostały wytworzone właśnie niestety po śmierci tych zwierząt, na przykład z ich kości. Tu mówimy, nie wiem, o kości słoniowej. To jest chyba taki niestety najlepszy, tragiczny przykład, ale ciągle w krajach afrykańskich popularne są różnego rodzaju figurki wykonane z kości słoniowej. Turyści sobie to kupują jako świetną pamiątkę. Myślę jednak, że wykonanie fajnego zdjęcia z żywym słoniem jest o wiele lepszą pamiątką niż przywiezienie do domu kości słoniowej z martwego tego typu zwierzęcia. Więc musimy na to zwrócić uwagę, bo często nieświadomie możemy kupić na przykład produkt, buty, pasek, który jest wykonany
0: z krokodyla.
1: Krokodyla, który jest na liście zwierząt zagrożonych. To takim modelowym przykładem to są koralowce, które czasami przywozimy z Egiptu, a których też przywozić nie powinniśmy, ponieważ one są także na liście.
0: No ale CITES. Kiedy tak leży sobie na plaży, samotny taki koralowiec, już wyschnięty.
1: Nie ruszajmy, bo
0: nikt go nie chciał.
1: No, nie jest to dobry pomysł, ponieważ służba celno-skarbowa, która odpowiada za nadzór nad tym, co przywozimy do Polski. Ona jest wyczulona, zresztą nawet na lotnisku w Pyrzowicach, w terminalu C mamy takie gabloty, w których możemy zobaczyć, jakie właśnie przedmioty wyprodukowane ze zwierząt, czy też roślin, które są na liście CITES, zostały zarekwirowane przez służbę celno-skarbową. I to są najróżniejsze rzeczy, więc uważam, że takim najlepszym chyba pomysłem, jeśli chodzi o wakacje, to jest przywiezienie sobie magnesu, bo tu mamy takie bezpieczeństwo, że to on nie został wyprodukowany.
0: Ale bez perły.
1: Bez perły, absolutnie. Ale naprawdę na tą listę CITES zwracajmy uwagę. Ona jest zrobiona celowo, żeby ograniczyć handel zagrożonymi gatunkami zwierząt oraz roślin. To natura to jest nasze wspólne dobro, dbajmy o nią, a z wakacji przywóźmy sobie, czy przywieźmy zazwyczaj dobre wspomnienia i fajne zdjęcia. Myślę, że to w zupełności nam wystarczy.
0: I tak by było, gdybyśmy żyli w idealnym świecie. Niestety tak nie jest i co chwilę słyszymy, że ktoś przewoził, próbował przemycić do naszego kraju na przykład mrówki.
1: Tak, mieliśmy w zeszłym roku taką sytuację, próba przemytu mrówek w Katowice Airport, więc te pomysły są różne. Jest próba, są próby przemytu na przykład rybek akwariowych, jakichś takich bardzo orientalnych, które też znajdują się, czy też egzotycznych, które znajdują się na liście CITES.
0: A zatrzymajmy się przy tych mrówkach. Jak to się robi? Nie, żebyśmy komuś radzili, ale jak to wyglądało? W czym te mrówki? I to się w ogóle nie rozeszło po tym bagażu podręcznym?
1: No, widać, że się nie rozeszło generalnie, ale no zostało to zidentyfikowane przez służbę celno-skarbową. Ta służba ma też swoje metody operacyjne, o których nie lubi mówić, więc no, widać, że jest to pod nadzorem i należy generalnie uważać,
0: ludziom
1: co się
0: różne
1: przywozi.
0: Różne rzeczy do głowy przychodzą. No, tak. Czy to wąż w kieszeni, czy
1: wąż w kieszeni,
0: gekon no, w kosmetyczce.
1: My mamy na przykład skórę z misia grizzly u nas na lotnisku, więc ktoś próbował z wyjazdu przywieźć całą wielką skórę ciągniętą z niedźwiedzia grizzly. W jakim celu? No nie wiem, żeby to wypchać w salonie i żeby to w nocy nas straszyło, może po to, ale no, pomysły są różne, różnorakie. Ale my apelujemy, żeby szczególnie jeśli jesteśmy w takich celach stricte turystycznych, nie chcemy nawet popełnić jakiegoś przestępstwa przywożąc tego typu produkt, tylko po prostu przez przypadek chcemy kupić jakąś pamiątkę. Zwracajmy jednak uwagę na to, co kupujemy, ponieważ no, możemy wpaść w pewne kłopoty, a sankcje za przywiezienie rzeczy z listy CITES do Polski są dosyć poważne, to są mandaty. Jeśli jesteśmy w recydywie, to jest potem sprawa w sądzie, więc uważajmy.
0: Bardzo dziękuję za wizytę w Radiu Opole. Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy lotniska w Katowicach w Pyrzowicach, był gościem Radia Opole.
1: Bardzo dziękuję, dobrego dnia i do zobaczenia w Katowicach.

0: kocią łapę i na psa urok.
1: Nie metraż i nie cena, a mieszkanie przyjazne zwierzętom. Takie priorytety coraz częściej mają najemcy nieruchomości. I teraz taki temat w magazynie Na kocią łapę i na psa urok. Według najnowszych danych portalu Oto Dom, liczba zapytań o mieszkania przyjazne zwierzętom wzrosła w kwietniu o ponad 50% w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej. Na liście priorytetów wyprzedziła nawet codzienne udogodnienia, takie jak zmywarka. Zdaniem menadżera do spraw badań rynku i analiz Oto Dom, Pawła Jarząbka, to odzwierciedlenie zmian społecznych. Jak dodaje, dla czworonożnego przyjaciela najemcy potrafią poświęcić swoją wygodę.
2: Możliwość posiadania zwierzęcia w mieszkaniu na wynajem pojawia się 2 razy częściej niż na przykład możliwość zamieszkania w wynajmowanym mieszkaniu od zaraz, co no jest takim jednym z kluczowych haseł. 3 razy częściej niż taras. 3 razy częściej niż centralna lokalizacja wynajmowanego mieszkania. To też mówi nam o tym, na jakie kompromisy jesteśmy w stanie pójść, żeby móc zakwaterować z nami psa.
1: I choć to się zmienia, to wciąż pies może być dużą przeszkodą w wynajmie mieszkania.
3: Musiałabym porozmawiać z właścicielem i zobaczyć pieska.
4: Ja wynajmuję mieszkanie komuś z psem. Zawsze rozmawiam z właścicielami, że niezależnie od tego, kto doprowadzi do szkód, czy to właściciel, czy to pies, odpowiedzialność ponosi właściciel.
5: Siostra też szukała mieszkania na wynajem i też miała problem, bo ma pieska.
1: Według raportu Szczęśliwy Dom, mieszkanie na osi czasu, 7 na 10 badanych mieszkańców Polski dzieli swój dom ze zwierzęciem. Miłośnicy czworonogów powiedzieliby natomiast, że domy dzielą się na szczęśliwe i takie, w których nie ma zwierząt. Takim akcentem żegnamy się w programie Na kocią łapę i na psa urok. Magda Szybińska, dziękuję i do usłyszenia w kolejną niedzielę.

0: Urodzin mamy już blisko. W Centrum Karolinka znajdziesz wszystko, co wywoła jej uśmiech. Od modnych dodatków, po pachnące kosmetyki, kartę podarunkową i wyjątkowe prezenty. Odwiedź Centrum Karolinka i wybierz coś prosto z serca.
1: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Po reklamie.
2: Słuchają Państwo Radia Opole. Jest godzina 16. Czas na wiadomości. A w nich ekspert o szkodliwości fałszywych zgłoszeń podobnych do tych do wczorajszego w domu prezydenta. W wiadomościach także targi pracy i debata w Krapkowicach i zapowiedź dzisiejszego spotkania Odry Opole z Polonią Warszawa.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: Roman Juranek. Służby poszukują osoby lub grupy po wczorajszym zgłoszeniu o pożarze w rodzinnym domu prezydenta. Alarm był fałszywy. Ekspert do spraw bezpieczeństwa Łukasz Napiórkowski mówił w rozmowie z Polskim Radiem, że jeśli sprawcy nie zostaną wykryci, seria alarmów dezorganizujących pracę służb będzie trwała.
4: Uważam, że ten sprawca raz, że cynicznie wykorzystał znajomość procedur, dwa, że działa w sposób przemyślany. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że w maju jeszcze usłyszymy o tego rodzaju zdarzeniu.
2: Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów nadzoruje śledztwo dotyczące serii fałszywych alarmów. Wczoraj wieczorem służby siłowe weszły do mieszkania rodziny Karola Nawrockiego w Gdańsku po zgłoszeniu pożaru. Alarm okazał się fałszywy. Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji wobec zgłaszających fałszywe alarmy. Zmieniamy temat. Ukraiński influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko, opuścił już Polskę i wrócił do swojego kraju. Szczegóły sprawy Anna Orzeł.
5: W piątek wieczorem Ukrainiec wjechał sportowym samochodem na drogę w Tatrzańskim Parku Narodowym, na której obowiązuje zakaz ruchu. Pokonał ponad 8 kilometrów, zrobił zdjęcie nad jeziorem i wrócił tą samą trasą. Policja zatrzymała go przy wyjeździe z parku. Dostał mandat w wysokości 100 zł oraz 8 punktów karnych, mimo że za takie wykroczenie przewidywana jest kara do 5 000 zł. Straż Tatrzańskiego Parku Narodowego dowiedziała się o zdarzeniu ze zdjęć zamieszczonych w internecie. Jego rajd potępił premier Donald Tusk. Zwrócił się do MSWiA o wszystkie szczegóły zdarzenia i wyciągnięcie surowych konsekwencji.
2: Dodajmy, że obywatel Ukrainy otrzymał zakaz wjazdu do Polski oraz innych państw strefy Schengen na 5 lat, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk. We wpisie na portalu X przypomina, że wniosek w tej sprawie złożyła policja.
3: To są wiadomości Radio Opole.
2: Edukacja, rynek pracy, biznes oraz najnowsze technologie. To wszystko ma połączyć w jednym miejscu wydarzenie, które odbędzie się jutro przy Zespole Szkół Zawodowych imienia Piastów Opolskich w Krapkowicach. Na dziedzińcu zamku z udziałem pracodawców, instytucji rynku pracy, uczelni, służb mundurowych i partnerów gospodarczych powstanie strefa targowa, a w szkolnej auli w formule kompasu gospodarczego odbędzie się część merytoryczna. Spotkanie potrwa od godziny 10 do 14.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
2: W Opolu niebiesko-czerwoni zmierzą się dzisiaj z Polonią Warszawa. Mecz odbędzie się na Itaka Arenie. Będzie go dla Państwa komentował Kuba Biel.
6: Tak jest, dziś wyjątkowe spotkanie, bo kończy nam sezon BetClick pierwszej ligi. Jeżeli chodzi o frekwencję, to zapowiada się ona dość solidnie. Natomiast dwa różne cele. Po pierwsze Odra Opole i Piotr Plewnia chcą się godnie pożegnać z tym sezonem. Piotr Plewnia mówił o chęci wykonania powierzonej mu misji i zwycięstwie w tym spotkaniu z Polonią Warszawa. No a Polonia Warszawa też ma swój cel, bo jeszcze matematycznie walczy o awans do baraży. W tej chwili bardzo ciekawa sytuacja z perspektywy właśnie Polonii Warszawa. Polonia na miejscu 7, punktów 50. 6 ŁKS Łódź, punktów 51. No i będzie taki korespondencyjny pojedynek właśnie Polonii Warszawa z Odrą Opole. kolei ŁKS Łódź z Górnikiem Łęczna. ŁKS gra z drużyną, która już spadła z ligi. Odra jest pewna utrzymania. No teraz pozostaje pytanie, kto sprawi tym drużynom i której z tych drużyn walczących o awans do baraży większego psikusa. Czy to będzie Górnik Łęczna, czy będzie to Odra Opole. My liczymy na to, że Odra pokaże się z bardzo dobrej strony w meczu z Polonią Warszawa. Ten mecz już za mniej niż 28 minut, czyli za 26 minut o 16.30.
2: Dziękuję serdecznie. Relacje z tego spotkania w kolejnych serwisach informacyjnych Radio Opole.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Już ponad 27 stopni, a ciśnienie to wciąż 1026 hektopaskali. W regionie na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, jednak pod wieczór może się zachmurzyć i wtedy miejscami możliwe burze. Prognozowana suma opadów w trakcie burz do około 15 mm. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz może być porywisty do 65 km na godzinę. W nocy większe przejaśnienia, zanikające opady i temperatury od 10 do 12 stopni, a jutro w dzień temperatury maksymalne od 22 do 24.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Reklama.
1: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścia. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Po reklamie.

0: Wszystko o literaturze.
1: Dzień dobry, Witold Sułek, czyli ja, Arkadiusz Krzyżewski, realizuję dzisiejsze wydanie audycji Wszystko o literaturze. Będzie dzisiaj troje gości w pierwszej godzinie, a więc już za chwilę pan Sebastian Rosenbaum, a w drugiej godzinie Kaśka Bryla, polsko-austriacka pisarka i dr Małgorzata Jokiel. Ale zaczniemy od rozmowy z panem Sebastianem Rosenbaumem. Drodzy państwo, razem ze mną jest dr Sebastian Rosenbaum, autor książki, która ukazała się u nas na razie wyłącznie w języku niemieckim, ale chciałbym bardzo, żeby był też przekład na język polski. Może do tego dojdzie, bo temat, którego książka dotyczy, to o czym mówi, jest tematem, ja powiedziałam, prawie że nieznanym, a tu myślę, że wręcz nieznanym, co pan dr Sebastian Rosenbaum potwierdził, bo chodzi o kwestię, kto jest prawdziwym Niemcem, czy prawdziwy Niemiec równa się narodowy socjalista. O tym jest tytuł, a została ona oparta głównie o publikację w tygodniku, który ukazywał się w Katowicach w latach 1934-1939. Był to tygodnik niemiecki, prowadzony przez mniejszość niemiecką na terenie II Rzeczpospolitej, która w dużym uproszczeniu była antynazistowska. To już zresztą nam troszeczkę lata mogą sugerować. Mogło być też tak, że w 1933 Hitler i naziści dochodzą do władzy, no i powstaje wśród mniejszości też tygodnik, który będzie na ziemiach polskich wśród niemieckojęzycznej ludności propagował tę ideę. Tutaj od razu zaznaczamy, nie, on był wprost od początku antynazistowski.
2: Dokładnie tak. Pan wspomniał o tym, że on jest jakby nie do końca rozpoznawany w Polsce jako jakiejś świadomości historycznej, powiedzmy współczesnej, nawet wśród, nazwijmy to tak może nieładnie, fachowców, historyków, którzy zajmują się, czy interesują, czy jakoś amatorsko także wkręcają w historię. Ale ja bym powiedział, że on tak samo, mimo że z pismem niemieckojęzycznym, jest nieznany w środowisku i społeczności niemieckiej. Mimo że jest to pismo, śmiem twierdzić, o takim wymiarze ogólnoeuropejskim. Bardzo istotne. Ono rzeczywiście, dokładnie tak jak pan powiedział, narodziło się w Katowicach wśród mniejszości niemieckiej działającej w II Rzeczypospolitej. Tu konkretnie w kręgu działaczy katolickich przede wszystkim, czy szerzej mówiąc chrześcijańskich, związanych z niemiecką katolicką partią ludową, a później niemiecką chrześcijańską partią ludową. I takim spiritus movem z tego środowiska, najważniejszym jego przedstawicielem był pochodzący z Witkowic, to jest dzisiaj część Ostrawy, Eduard Pan. On się osiedlił jeszcze przed I wojną światową w Bielsku i kiedy Bielsko wraz z większością, czy dużą częścią Śląska Cieszyńskiego stało się częścią Rzeczypospolitej, przyjął polskie obywatelstwo, nauczył się polskiego, tu został, tu mieszkał. Niemniej w okresie międzywojennym przeniósł swoją działalność do tego głównego górnośląskiego okręgu przemysłowego, do tego głównego, że tak powiem, części tego okręgu przemysłowego, która znalazła się w II Rzeczypospolitej, przeniósł się do Katowic konkretnie, przez pewien czas także mieszkał w Królewskiej Hucie, późniejszym Chorzowie, i tam redagował prominentne pismo, dziennik mający najwyższy nakład wśród pism mniejszości niemieckiej w całej Polsce, dziennik Der Oberschlesische Kurier. Jednak w roku 1933 w momencie, o czym pan wspominał, dojścia do władzy Hitlera w Niemczech, w środowisku mniejszości niemieckiej także w Polsce doszło do pęknięcia. To znaczy pojawiło się wielkie pytanie, jak mamy się odnieść do Hitlera. No i część odniosła się entuzjastycznie do nowej władzy, która deklarowała, że odwróci negatywne skutki traktatu wersalskiego, ale część osób, i to była znacząca mniejszość, trzeba to powiedzieć, znacząca mówię w tym sensie, że ludzie wpływowi, prominentni, nie jakieś osoby całkowicie z marginesu, ale osoby z centrum środowiska mniejszości niemieckiej, jednak mniejszość wyraźna, mniejszość w mniejszości jakby, która zadeklarowała się antyhitlerowsko przede wszystkim z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, z powodów, nazwijmy to, geopolitycznych. Znaczy uznano, że jeśli Hitler chce modyfikować postanowienia traktatu wersalskiego, to się skończy wojną. Tak czy owak skończy się to wojną, a wojny raczej nikt nie chce. Kolejnej po kilkunastu latach od zakończenia poprzedniej. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, która zdecydowała o tym, że to środowisko, owa mniejszość w mniejszości, że to środowisko skupione wokół Eduarda Panta odrzuciło hitleryzm, to są względy, nazwijmy to, ideowe. Eduard Pant bardzo krytycznie oceniał taki nacjonalizm szowinistyczny, był bardzo krytycznie do tego odniesiony i uważał, że to jest ideologia po prostu całkowicie antyludzka, że tak to nazwę. Nie szkodząca człowiekowi w sensie nawet nie, wie pan rozumieją, konfesyjnym tego, że nie, że szkodząca katolikom, ewangelikom czy komuś, ale szkodząca po prostu człowieczeństwu, wymierzona w człowieczeństwo i je negująca tym swoim rasistowskim, szowinistycznym, pełnym nienawiści przekazem. Więc ten sprzeciw był bardzo głęboko moralnie, powiedziałbym, ugruntowany. Odrzucał nazizm bez żadnego ale. To jest bardzo ważne. Tam nie było, wie pan, przestrzeni, że no dobrze, tu może mają rację, tu nie. Nie. To jest ideologia, która zasadniczo w oczach ludzi związanych z Edwardem Pantem, która zasadniczo nie broni się w żadnym punkcie. Należy ją odrzucić i zwalczać. I jest to obowiązek moralny każdego Niemca, zdaniem Panta, który był takim trochę, trzeba powiedzieć, Czecho-Austriakiem, ale generalnie identyfikował się z tym systemem kulturowym, powiedzmy, niemieckim. I jakby tą ideą Panta jest odrzucenie tego jako pewien moralny obowiązek każdego Niemca. Ponieważ uważam, że to, że się wyznaje taką ideologię i to, że Niemcy mają, że Niemcy taką ideologię wyznają, jakaś ich część, i to, że mają na wyżynach władzy, wśród kierownictwa swojego państwa osoby reprezentujące taką ideologię, to jest jakby skandal i to jest podeptanie najważniejszych wartości, które jego zdaniem konstytuowały niemieckość, niemieckie tradycje humanistyczne, niemieckie tradycje filozoficzne, niemieckie tradycje kulturowe. One wszystkie jego zdaniem przez tę zdziczałą, absolutnie antyludzką ideologię po prostu były podeptane. I to był ten moment, który sprawił, kiedy Pant wygłosił takie credo, kiedy jego środowisko, jego zwolennicy, inni dziennikarze, inni działacze katolicy poparli go, to był moment, w którym doszło do rozłamu w środowiskach mniejszości niemieckiej, ponieważ większość działaczy mniejszościowych, zdecydowana większość powiedziała, no dobrze, może to i nie jest za fajna ideologia, ale to jest państwo, z którym się identyfikujemy. Dzisiaj rządzi Hitler, jutro będzie rządził ktoś inny, nie szalejmy. No to było to podejście, wszyscy ich uznali. Tutaj, prawda, rozmawiają z nimi politycy brytyjscy, rozmawiają politycy francuscy z nazistami, więc to jest rząd jak rząd, nie? Bo to podejście. Natomiast Pan mówił nie, to się wszystko źle skończy. To jest niesamowite ten jego, szczerze mówiąc, z dzisiejszej perspektywy profetyzm. Ale to jego ostre, takie antyhitlerowskie credo sprawiło, że on siłą rzeczy został wypluty z wszystkich środowisk mniejszości niemieckiej, ponieważ ona była finansowana przez Niemcy, przez władze niemieckie, przez władze, przez Berlin. No i teraz z Berlina poszedł prosty sygnał. Żadna inicjatywa, którą robi pan senator Pant, bo on był senatorem Rzeczypospolitej Polskiej, jednocześnie posłem na Sejm Śląski, to był bardzo prominentny polityk w skali ogólnopolskiej mniejszości, żadna rzecz, którą robi senator Pant, nie dostanie ani jednej Reichsmarki z Berlina i żadna instytucja, żadna organizacja, żadna Ferajna, która kooperuje z panem senatorem Pantem, nie dostanie ani jednej Reichsmarki z Rzeszy. No więc pan domyśla się, że natychmiast większość instytucji, które z Pantem jakoś tam kooperowały, postanowiły z nim nie kooperować, a ponieważ groziło to również tej prominentnej gazecie, którą on kierował, czyli Der Oberschlesische Kurier, no to został natychmiast tam w ramach takiego czegoś, co możemy nazwać jakimś spiskiem wewnętrznym, intrygą wewnętrzną, został wyrzucony z tej redakcji, z tej gazety, i on utracił większość swoich pozycji w obrębie mniejszości.
1: A o tym, jak dalej potoczyły się jego losy, dowiemy się w następnej części. Zostańcie z nami.

0: tylko o literaturze.
1: Wracamy do rozmowy z panem Sebastianem Rosenbaumem.
2: Kierował dalej partią Deutsche Christliche Volkspartei, czyli tą niemiecką chrześcijańską partią ludową, ale wie pan, no, ona traciła bazę. Ja już pomijam fakt, że no, Polska też się zamieniała w coraz bardziej taką niedemokratyczną dyktaturę w tych latach 30., więc też nie do końca dało się sprawdzić w różnych wyborach, bo one nie były do końca demokratyczne, na ile ten pant ma poparcie wśród Niemców, na ile nie ma. Ale jego partia wyraźnie, możemy to powiedzieć, to znaczenie traciła. Ale pan nie chciał stracić takiej tuby, przy pomocy której cały czas przemawiałby do tej mniejszości i napominał ją. Zwalczajcie hitleryzm. To jest herezja, to jest w sensie intelektualna herezja, nie w sensie konfesyjnym mówię. To jest zbrodnicza ideologia, to jest antyhumanistyczna ideologia. Ją trzeba zwalczać, żeby zachować jakąś przyzwoitość. I dlatego założył Deutsche in Polen, czyli Niemiec w Polsce, tygodnik, który właśnie w Katowicach się ukazywał, który był nieporównanie mniejszy pod względem zasięgu niż na przykład Der Oberschlesische Kurier. Kurier miał nakładu tak średnio około 30 tysięcy. I był to dziennik, on rozchodził się po całej Polsce, była to najwyższa, jeśli chodzi o nakład, czy dysponująca najwyższym nakładem gazeta mniejszości niemieckiej przez pewien czas, przynajmniej w Polsce. Natomiast to pismo Panta de Deutsche in Polen miało nakład tam 4-5 tysięcy, a więc zdecydowanie mniejszy. Natomiast w pewnym momencie, w roku, może drugim, jej działania nastąpił, a zaczęła się ukazywać w lutym 1934, nastąpił pewien bardzo ciekawy moment. Otóż Pant, który był zawsze człowiekiem, że tak powiem, potrafiącym budować różnego rodzaju sieci, kontaktów, znajomości, utrzymywać różnego rodzaju linki, nazwijmy to, do różnych środowisk, które były mu jakoś tam ideowo bliskie, zaczął kooperować z coraz liczniejszą emigracją niemiecką, która uciekała z III Rzeszy przed Hitlerem właśnie, udając się do Szwajcarii, do Austrii jeszcze przed Anschlussem, do Francji, no, do różnych części po prostu Europy, czy tam gdzieś wręcz za ocean. On z tymi ludźmi się ponawiązywał kontakty i oni zaczęli w Deutsche in Polen publikować. To byli tacy absolutnie prominentni na ówczesne czasy i wybitni publicyści czy filozofowie, także jak profesor Dietrich von Hildebrandt, którego mnóstwo dzieł jest przetłumaczonych też na polski, jak Hermann Rauschning, który jest autorem takiej fundamentalnej w latach 30. wydanej książki antyhitlerowskiej Rewolucja nihilizmu, jak jeden z twórców ideologii w ogóle, znaczy w sensie badawczym, metodologicznym, badania totalitaryzmów, jeden z twórców koncepcji totalitaryzmu, politolog z Berlina Waldemar Gurian, który również zbiegł z III Rzeszy. Oni publikowali wszyscy w tym piśmie, naprawdę takie pióra rzeczywiście prominentne. Publikowało w tym piśmie masę przedstawicieli mniejszości niemieckiej, wie pan, tam z Łotwy, z Czechosłowacji, z Węgier, z różnych stron. Wszyscy ci, którzy byli antyhitlerowscy, ale byli Niemcami, on ich zbierał pod tym parasolem. I to pisemko wydawane w Katowicach, w Śródmieściu Katowic, naprawdę skromne, bo to jest 12 stroniczek, wie pan, mały format, gęsto zadrukowane i każda strona to jest takie intelektualne młócenie w ten nazizm, ale też mnóstwo informacji z III Rzeszy, które były niedostępne dla Niemców czytających prasę na przykład niemiecką, mniejszościową, bo ta już była, jak to się mówiło, zgleichschaltowana. Ona już zakłamywała to, co się dzieje w III Rzeszy. A tam były informacje o antykatolickiej polityce, o antyżydowskich ekscesach, bardzo potem piano antysemityzm na łamach tego pisma, co nie było oczywiste dla środowisk katolickich, ale jednak natychmiast ten antysemityzm rozpoznano jako po prostu groźbę. Pamiętam taki artykuł, był bodaj w 36 czy 7, że cała ta koncepcja antysemicka, którą reprezentuje hitleryzm, w zasadzie, jeśli ją logicznie dopowiedzieć do końca, to ona antycypuje likwidację fizyczną tego narodu żydowskiego, społeczności żydowskiej. To jest nieprawdopodobnie profetyczne tak naprawdę w kontekście tego, co się stało później w kontekście zagłady. I pan zebrał taką naprawdę, można powiedzieć, taki zespół naprawdę prominentnych autorów, bardzo tak dodających powagi temu pismu, intelektualnej powagi także. I siłą rzeczy to pismo stało się szalenie popularne w różnych kręgach. Oczywiście pan miał taki zwyczaj, że wysyłał numery do Niemiec regularnie, do różnych instytucji, do uniwersytetów. Niech sobie poczytają. Bo normalnie, oczywiście, ono nie mogło być dystrybuowane w Niemczech. Nie można było wwozić na teren Rzeszy i sprzedawać tam. Mimo że wydawał je w Katowicach, wie pan, to do Niemiec miał kilometr. Nie, bo zaraz obok już była ta niemiecka część Górnego Śląska, Zabrze, Bytom, Gliwice, to jest rzut beretem. No i tak się stało, że pismo, które było właściwie związane z mniejszością i adresowane głównie do mniejszości, stało się ogólnoeuropejską tubą antyhitlerowskiego, nazwijmy to w ten sposób, no środowiska, może ruchu oporu, to by nie było dobrze powiedziane, ale jednak wszystkich tych środowisk tworzących ten tak zwany Widerstand, jak to Niemcy mówią, czyli właśnie opór przeciw Hitlerowi. I to jest fenomen, wie pan, to jest nieprawdopodobny fenomen, że to pismo stało się czymś takim, ono było czytane, ono jest znane, ono się pojawia w wielu relacjach, wielu ludzi, że czytaliśmy do Deutsche in Polen, tam zawsze było pisane o Hitlerze tak jak należy, że to łajdak i że ten system i że ta ideologia to jest dramat. I wie pan, to pismo przeszło jak kometa, bo ono przestało się oczywiście ukazywać w momencie, kiedy Niemcy wkroczyli do Polski, a więc także do Katowic. Więc w sierpniu, ostatniego sierpnia ukazał się bodajże ostatni numer właśnie, 291. No i to pismo zniknęło no, po 5,5 latach ukazywania się, pozostawiając gdzieś tam 3,5 tysiąca stron. Ale ono miało ogromną rolę mobilizującą. Ono miało ogromną rolę, ponieważ tam wiele rzeczy było przemyślanych, sformułowanych i w swoim czasie ono odgrywało w tych środowiskach niemieckich ogromną rolę, budując, wie pan, pewien język, który pozwalał następnie po wojnie do tego języka można było sięgnąć, żeby przezwyciężyć nazizm. Żeby go na poziomie języka niemieckiego, bo to, że tam w Polsce czy w Stanach Zjednoczonych krytykowano hitleryzm, to jest oczywiste, nie? On był krytykowany, ale tego ci Niemcy nie wiedzieli, bo nie czytali polskich, czy amerykańskich, czy brytyjskich, czy francuskich tekstów. Natomiast tu mieli w języku niemieckim ludzie, którzy niekoniecznie mieli rozeznanie co do tego, co myśleć o tym nazizmie, bardzo eksplicytnie wyłożone, na czym polega zło tej ideologii, praktyczne, i jak, na czym polega fałsz założeń ideologicznych, ideowych tej tego światopoglądu. I to było kapitalne dzieło i wie pan, powiedziałbym takiej dymensji no, uniwersalnej bardzo. I to jest ten moment, wie pan, kiedy człowiek się tym zajmuje badawczo, że nagle uświadamia sobie, że jest coś nieprawdopodobnego.

0: to jest wydać, żeby była, wie pan, książka, żeby to wybrzmiało, żeby to się zaistniało, że tak powiem, fizycznie i żeby było do czego się odnieść. Co z tego będzie, nie wiem. Czy ktoś na to zareaguje, nie wiem. Czy ktoś zrobił ulicę Eduarda Panta w Katowicach, nie wiem. Nie wiadomo, co z tego będzie, jak to zarezonuje ta książka. Może nijak, też może tak być, oczywiście, przepadnie gdzieś tam w jakiejś nicości, ale uważam, że z powodu pewnego rodzaju, nazwijmy to, może powinienem użyć słowa wdzięczność dla tych ludzi, powinno się ich przypominać, bo to nie było wtedy oczywiste zająć takie stanowisko, to nie było, oni, wie pan, wszystko stracili, oni dokładali do tego pisma, oni swoje, myślę, oni, czyli Eduard Pant, czyli Johannes Meyer-Hulcin, który był drugim redaktorem, czyli Walter Block, którzy to wydawali, to pismo, cała taka grupa niewielka zresztą ludzi, oni w to wkładali swoje oszczędności, oni stracili swoją pozycję w ramach mniejszości, swoje prominentne położenie, ponieważ uznali, że ważniejsze jest wyartykułowanie tego, co się naprawdę na ten temat myśli. Absolutnie niekoniunkturalna postawa. Oni zresztą powiedzieli, no nie było na nasze poglądy koniunktury. No ale jak my patrzymy, oni też skończyli działać w 1939. Hitleryzm dopiero potem się rozkręcił tak naprawdę najbardziej potwornie. Ale w momencie, kiedy oni to pisali, no byli niesamowicie, że tak powiem, proroczy w tym swoim pisaniu. I my już wiemy, z czym był hitleryzm. I patrząc teraz wstecz, musimy to powiedzieć, nie? Że ci ludzie mieli absolutnie rację we wszystkim, co napisali, jeśli chodzi o hitleryzm. We wszystkim. Oni po prostu wszystko przewidzieli, łącznie, jak mówię, z tym, że będzie się dążyć do anihilacji całych nacji. I tak się stało.
1: Ale wtedy zaczęło się robić naprawdę dopiero gorąco, ale o tym dowiecie się w kolejnej części naszej rozmowy, która już za chwilę, zostańcie z nami.

0: Wszystko o literaturze.
1: Już do Państwa wracamy. Moim gościem jest nadal pan Sebastian Rosenbaum.
2: No ja tutaj powiem, że jeżeli o mnie nawet chodzi, no to jest to kolejny niestety dosyć przykry przykład tego, że kiedy dochodzą do głosu intelektualiści, to mało kiedy są słuchani niestety. No z przykrością to oczywiście mówię, ale tak mamy też również dzisiaj. I przykładów na całym świecie można byłoby mnożyć sporo niestety. Raczej ostrzeżeń się nie słucha. No autorytety przede wszystkim zaczęły upadać. To jest to, o czym bardzo wiele osób w bardzo różnych kontekstach zaczyna mówić. Tutaj do tego dochodzi jeszcze niestety ten aspekt finansowy. Myślę, że bardzo ważny to jest kontekst, żebyśmy mogli to zrozumieć. Ktoś powie, no po prostu reszta wolała brać kasę po prostu z Berlina i mieć ciepłe posadki. Wiemy, że dziś tego typu postawy nie są niczym szczególnie dziwnym, ani rzadkim, a nawet powiedziałbym niestety częstym. Bo właśnie wychodząc z założenia, że a jutro ten, pojutrze tamten, a co tam. Natomiast to środowisko intelektualne, wiele osób też te głosy na przykład były akurat powtarzane, że wiele osób nie wierzyło w wojnę, że naród niemiecki, naród tak wysokiej kultury, filozofów, no przecież mamy Goethe, kompozytorzy, Bach, no, można byłoby długo wymieniać, że nie, no ktoś taki nie może dopuścić się jakiejś karygodnej zbrodni, prawda? A tylko, że zapominamy, kto doszedł do tej władzy najzwyczajniej w świecie. No. Ja myślę, że te przemówienia płomienne, jak niektórzy chcą mówić, te wykrzyczane, te rozdzierające i te treści i te przede wszystkim bojówki biegające i to, co się zaczyna dziać dla każdego zdrowomyślącego człowieka powinny być niepokojące. No a tutaj, jak widać, niestety, chociaż mnie osobiście zastanawia, jak z kolei po wojnie, bo pan powiedział o bardzo ważnej rzeczy i to w różnych, myślę, sytuacjach. W Polsce zresztą było dokładnie to samo. Dlaczego działały podziemne uniwersytety? Dlaczego ta elita starała się zachować język, zachować ciągłość kultury? Że kiedyś może, jak ten nazizm się skończy, ktoś będzie musiał przejąć, zrobić porządek, ułożyć ten nasz świat, wrócić do jakiejś normalności. Jeżeli nam Hitler i narodowi socjaliści wyrżną elity, to nie będzie miał kto. Wszyscy będą już mówili i tak tym językiem narodowego socjalizmu niemieckiego. Bo tak by zresztą było, myślę.
3: Tutaj było to samo w samej Rzeszy Niemieckiej. Pan miał ten jakby przywilej, że mieszkał, nie mieszkał w Rzeszy, bo tam by długo nie wysiedział. Tam myślę, by wylądował bardzo szybko, gdyby oczywiście zabrał głos w takim tonie. A myślę, żeby zabrał. Znał zresztą osobiście też Hitlera. Co ciekawe, gdzieś tam się o niego otarł, znał jego bliską rodzinę, między innymi jego siostrę Geli Raubal i stąd też był najgorszego mniemania o nim również jako o sobie. Ale wie pan, wracając do tego, o czym mówię, pan patrzył z perspektywy Polski, mógł sobie pozwolić na pewne sformułowania, które w Rzeszy by nie przeszły z powodu cenzury, więc to był pewien przywilej i mógł mówić językiem, który w każdym punkcie, w każdym zdaniu podważał to, co stało się po styczniu 1933 roku doktryną nauczaną w szkołach, nie? Poczynając od tych kindergarten, nie? W których już to wszystko w jakiś taki oczywiście softowy, dla dzieci skrojony sposób, to wszystko, czyli te idee rasistowskie, jakieś takie po prostu inżynierii społecznej i jakieś takie nawoływanie do krzepy, do siły, do manifestowania jej, do nienawiści też do innych, do apoteozowania wyłącznie narodu i tak dalej. To wszystko było sączone temu narodowi do ucha przez całe te 12 lat istnienia Rzeszy Niemieckiej na każdym rejestrze. Ktoś, kto był w tym państwie i funkcjonował w nim, w zasadzie nie miał możliwości ucieczki przed tym językiem, tym lingua terti imperii, jak to nazwał Wiktor Klemperer w tym swoim słynnym eseju na temat tej nowomowy po prostu nazistowskiej. I kiedy patrzymy na taką gazetę właśnie jak The Deutsche in Polen, to widać, że ona jest impregnowana na tę nowomowę nazistowską, a tym samym ona dostarcza pewnego rodzaju odtrutki na ideologię i na jej po prostu toksyny, które na poziomie języka się osadzają, no i one zostają najdłużej. Nie? Oczywiście, no To są wszystko tylko słowa, prawda? Jak w Hamlecie pyta Polibiusz, czytasz mój książę? I Hamlet odpowiada, words, words, words, słowa, słowa, słowa. To są tylko słowa, ale no niestety słowa też potrafią zabijać, jak pokazała dokładnie ta historia, ponieważ jeżeli te słowa są bardzo mocno nasycone taką ideologią, która uznaje unicestwianie pewnych grup społecznych, pewnych grup etnicznych, pewnych grup wyznaniowych jako coś usprawiedliwialnego, no to w tym momencie te słowa są rzeczywiście zabójcze, ponieważ oczywiście ktoś się do nich dostosuje i ktoś to zrealizuje, jeśli padnie polecenie i tak dalej. Co więcej, co najgorsze być może, ktoś to zinternalizuje sobie i uzasadni w głowie, że tak, można zabijać, bo przecież robię wszystko dla dobra mojego państwa i mojego narodu. Tymczasem The Deutsche Impuls Eduarda Panta i Johannesa Maja Kulczyniaka zresztą, który później pracował, uciekł przed tym, bo Pan zmarł w 1938 w październiku, natomiast jego prawa ręka Johannes Maja Kulczyn zbiegł przed wkroczeniem Wehrmachtu do Katowic, wylądował w Londynie i pracował w BBC w tej audycji, wie pan, niemieckojęzycznej, czyli aby kontynuował gdzieś w podziemiu, jak pan mówił o Polsce, to on gdzieś tak próbował działać oczywiście na tę niewielką skalę w czasie wojny, próbując oddziaływać na społeczeństwo niemieckie za pośrednictwem Radia Brytyjskiego, czyli właśnie tutaj tych audycji niemieckojęzycznych BBC. No więc ci ludzie stworzyli pewnego rodzaju jednak zespół odtrutek, prawda? Tworząc przestrzeń języka, która była wolna całkowicie od tych nazistowskich toksyn. I to jest wspaniałe, ponieważ oczywiście ja nie chcę powiedzieć, że wszystko, co napisano w III Rzeszy, było całkowicie zideologizowane. Powstawała masa literatury, która nie była nazistowska, prawda? Natomiast nie zawierała też wyraźnie, natomiast no, nie dało się robić wyraźnej polemiki, prowadzić polemiki w III Rzeszy z ideologią nazistowską. Natomiast oni ją cały czas prowadzili, oni cały czas pokazywali, nie dajcie sobie wepchnąć języka, który zafałszowuje rzeczywistość i który nas prowadzi do zła. To było moim zdaniem bardzo środowisko, które powinno być w moim przekonaniu docenione, ja nie mówię tylko w Polsce, może w Niemczech też bardziej, ale w ogóle na skalę europejską. Bo to, wie pan, no, takich pisemek oczywiście trochę istniało. Ono też było takie trochę, wie pan, ekumeniczne. Tu był jakiś liberał, tu socjalistę wzięli, oto Birnbauma na przykład, liberał, to był Paul Schumann, taki działacz z Kłajpedy, nie, z Rygi, mniejszości niemieckiej. No, byli oczywiście działacze katolicy, jak ksiądz Friedrich Muckermann, jezuita, wybitny w ogóle krytyk nazizmu. No, Hildebrand był też katolicki, Gurian też stopniowo przeszedł na tę pozycję, bo przyjął, zdaje się, katolicyzm. Potem w Stanach Zjednoczonych Hildebrand i Gurian wylądowali. No więc, wie pan, stworzyli taką enklawę o bardzo takiej dimensji europejskiej i żal, że to nie jest docenione, że to nie jest dostrzeżone. Nie? No więc człowiek się chwyta, czego może. No ja mam takie spektrum działania, jakie mam. Mogę wydać taką książkę i fajnie, że w Opolu akurat znalazł się ktoś, kto zechciał ją wypuścić na rynek.
2: No tak, bo dodam, że książkę wydało Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. Jest ona książką darmową publikacją, propublikowano, więc tego państwo nie znajdziecie, natomiast w Opolu na pewno, czy w Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej, czy tak jak spotkaliśmy się z panem Sebastianem Rosenbaumem w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce na ulicy Szpitalnej, można po prostu egzemplarz otrzymać, chociaż jak mówię, uważam, że wydanie w języku polskim też byłoby, to jest streszczenie w języku polskim w razie czego, bo myślę, że to wszystko jest też świetnym przykładem na różnego rodzaju totalitaryzmy i nacjonalizmy, które dzieją się tu i teraz, no bo nie wyciągamy chyba, mam takie wrażenie, lekcji, a przykład tych ludzi, ja tam bym Pantowi pomnik postawił, jeżeli o mnie chodzi, bo pokazał, że przede wszystkim mogą się jednoczyć też ludzie w imię humanitaryzmu, w imię człowieczeństwa. Pan to powiedział na początku, że on walczył o zachowanie człowieczeństwa, nie tylko wśród Niemców. Więc dla mnie jest to coś, czemu zawsze będę sprzyjał, co zawsze będzie dla mnie bardzo, bardzo ważne. Panie Sebastianie, musimy już kończyć naszą rozmowę, chociaż mam nadzieję, trzymam kciuki, że będzie tak, jak pan mówi, ta książka rezonowała, że ona wywoła jakąś dyskusję i szereg kolejnych też badań, może jakieś biografie, może wyciągniemy troszeczkę z tego więcej, bo warto, bo to przywraca też jakąś wiarę w to, że człowiek jest jednak, że ostatecznie dobro zwycięży, żeby jakaś ładna puenta na koniec wybrzmiała. Bardzo, bardzo panią dziękuję za spotkanie i gratuluję publikacji.
3: Dziękuję bardzo i dziękuję państwu również za uwagę.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silezja, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Po reklamie.
3: Już godzina 17, tu Radio Opole na FM, w internecie i DAB+, czas na wiadomości. A w nich o rewitalizacji starorzecza Odry w Straduni. Rosjanie użyli rakiety Oriesznik. Szczegóły za chwilę w wiadomościach. Także piknik na rzecz Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych Tacy Sami.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Roman Juranek. Do renaturyzacji starorzecza Odry w Straduni przygotowuje się Okręg Opolski Polskiego Związku Wędkarskiego. Trwają wstępne rozmowy. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał na rewitalizację ponad 1 000 000 zł. Stradunia jest pierwsza, ale PZW ma wytypowanych kilka starorzeczy.
4: Na pewno chcemy ograniczyć ilość roślinności, spróbować w jakiś sposób też zaplanować tą gospodarkę wodą, która tam jest, i też w jakiś sposób poprawić warunki bytowania dla ryb, ale nie tylko dla innych, żeby miały tą bazę pokarmową i też dla całego ekosystemu, ale też zwiększyć trochę tą pojemność retencyjną, o którym teraz też tak głośno mówimy, i ten rok ewidentnie pokazuje, że potrzeba retencji jest jak najbardziej konieczna.
3: Mówił Jakub Roszuk, ichtiolog i dyrektor Biura Okręgu PZW w Opolu.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: Około 600 rosyjskich dronów i 90 rakiet to bilans nocnych ataków na Ukrainę. Ukraińskie władze potwierdziły wcześniejsze nieoficjalne doniesienia, że Rosjanie użyli także balistycznej rakiety średniego zasięgu Oriesznik. Głównym celem ataków był Kijów i obwód kijowski.
5: Mieszkańcy Kijowa i okolicy w nocy słyszeli serię wybuchów. Ponad 80 osób jest rannych. Są doniesienia o co najmniej kilku ofiarach śmiertelnych. Prezydent Wołodymyr Zełenski.
6: Największe było w Kijowie.
5: Najwięcej trafień było w Kijowie. Putin swoimi rakietami zwycięża cywilów i ich domy. 3 rakiety trafiły w obiekt wodociągów. Spłonął rynek. Uszkodzonych jest kilkadziesiąt budynków mieszkalnych. Putin zaatakował też swoim Oresznikiem białą cerkiew. On jest nienormalny. Według oficjalnych ukraińskich danych atak Oresznikiem na białą cerkiew uszkodził m.in. jedno z przedsiębiorstw i kompleks garażowy. Było to już 3 od początku wojny użycie przez Rosjan tej balistycznej rakiety średniego zasięgu.
3: A była to relacja Pawła Buszki.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
3: Koncerty, licytacje, loteria fantowa, dmuchańce i gastronomia. Dużym zainteresowaniem od pierwszych minut cieszy się charytatywna majówka w Głubczycach. Organizatorem pikniku w Stajni na Warszawskiej jest Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych Tacy Sami, a celem wsparcie stowarzyszenia, które ma pod opieką 29 dzieci z różnymi dysfunkcjami. Krzysztof Hajda, prezes stowarzyszenia, nie kryje radości z zainteresowania mieszkańców.
7: Bardzo się cieszymy, że tak dużo ludzi już nas odwiedziło. Pogoda jest wspaniała, w przeciwieństwie do tego, co było w zeszłym roku. Mimo tego, że w zeszłym roku w deszczu staliśmy, i tak wszystko, co przygotowaliśmy, zeszło. W tym roku pogoda wspaniała, a cel szczytny. Wsparcie Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Tacy Sami z Głubczyc. Zbieramy środki na rehabilitację, na doposażenie, aby rehabilitacja mogła dla tych dzieci być bezpłatna.
3: A co mówią uczestnicy charytatywnej majówki?
8: Są świetne fanty, dzięki którym dzieci będą miały pieniążki, które są chore i potrzebujące. Jest dużo atrakcji dla dzieci, także zapraszam każdego, jeszcze kto może.
9: Z tamtego roku fajnie było, pięknie, i tego roku na pewno będzie też super.
10: To jest super impreza, my jesteśmy co roku, bo mój syn też jest podopiecznym stowarzyszenia, także polecam naprawdę wszystkim, jest super, zawsze zaopatrzona, dobra atmosfera.
3: Chętni mogą jeszcze dołączyć do charytatywnej majówki, która potrwa do wieczora. Radio Opole jest patronem medialnym tego przedsięwzięcia. I jeszcze oczywiście sport. Wracamy na Itaka Arenę. Spotkanie Odra Opole Polonia Warszawa już trwa. O tym, jak radzą sobie niebiesko-czerwoni, Kuba Biel.
11: Początek tego spotkania to wzajemne badanie. Polonia próbowała kreować grę, jednak to Odra Opole odpowiadała szybkimi, niebezpiecznymi wypadami pod bramkę Polonii Warszawa. Z dobrej strony pokazywał się Oliwier Sukiennicki, raz niebezpiecznie dośrodkował, a za drugim razem próbował zdobyć bramkę uderzeniem z dystansu. No i wreszcie nadeszła 15 minuta. Odra przejęła piłkę w środku pola, dogranie do Szymona Kobusińskiego. Ten nie zastanawiał się długo, huknął sprzed pola karnego i pokonał bezradnie interweniującego Mateusza Kuchtę. 1-0 dla Odry w meczu z Polonią Warszawa. Później Odra ponownie próbowała. W drugiej 25 minucie znów grą dyrygował Sukiennicki. Podał do palacza, ten dośrodkował niby piłka zwrotna, ale brakło niewiele. W tej chwili Polonia Warszawa przejęła nieco kontrolę nad tym spotkaniem, ale w 35 minucie spotkania to Odra Opole prowadzi 1-0.
3: Dziękuję serdecznie, a z Kubą Bielem spotkamy się ponownie za godzinę.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: A w niej bez zmian, wciąż 27 stopni, ciśnienie to 1026 hektopaskali. W regionie na ogół zachmurzenie małe, umiarkowane. Uwaga, pod wieczór możliwe zachmurzenia i burze. Prognozowana suma opadów w trakcie burz do około 15 mm. W nocy zachmurzenie jeszcze początkowo duże, później mają być już większe przejaśnienia i zanikające przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie od 10 do 12 stopni. A jutro w dzień zachmurzenie małe z temperaturami od 22 do 24 stopni. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, północno-zachodni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
12: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
13: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
14: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
15: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
13: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
16: Pamiętasz tę piosenkę?
17: Jesteś legendą.
16: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
2: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puś. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Po reklamie.

0: Krótko o literaturze.
1: Razem ze mną w studiu są dwie gościnie, Kaśka Brylacz i dr Małgorzata Jokiel. A spotkaliśmy się po, no myślę, że ci, którzy byli, wiedzą, pasjonującym spotkaniu autorskim, które Kaśka Bryla miała w Opolu, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, ale to było też w ramach Wiosny Austriackiej, czyli organizowanej i przez germanistykę, i przez Bibliotekę Austriacką w Opolu. Zawsze podkreślam, bo ten cykl wydarzeń jest naprawdę imponujący. Coraz więcej znakomitych autorów i w tym przypadku autorek do Opola jest zapraszanych. Zwłaszcza, że nie jest to taka prosta sprawa, ale paniom się udało, tutaj do pani Małgorzaty zapytam, bo spotkałyście się po prostu w Wiedniu, gdzie pani Kaśka Bryla na co dzień mieszka.
2: Właściwie wtedy już wiedzieliśmy, że przyjedzie do nas, także to nie było tak, że już były jakieś plany i wtedy już byliśmy na jej spotkaniu, także to dzisiejsze spotkanie było niejako taką kontynuacją i spotkanie dobrej znajomej.
1: A dla pani oczywiście to nie była pierwsza wizyta w Polsce, bo skoro polsko-austriacka autorka, to nawet w takich notach, które znalazłem w internecie, że pomiędzy Wiedniem a Warszawą, to od razu wyjaśnię, to wynika z tego, że pani korzenie są po prostu polskie. Pani rodzina i pani też jest Polką, a tylko do Wiednia was zagnało, czy też rodziców najpierw chyba.
3: Tak, tak. Rodzice najpierw już wyjechali do Austrii i ja już się urodziłam we Wiedniu. Ale skoro cała reszta rodziny żyła i żyje w Polsce, ciągle jakby też byliśmy w Polsce, dlatego to jest to między.
1: Tutaj pytam o te polskie korzenie, o tą polskość, dlatego że książka, z którą pani odwiedziła Opole, nowa książka, spróbuję przeczytać po niemiecku, a panie mi wybaczą, jeżeli będzie to średnio poprawnie. Mein Vater, der Gulag, die Kreische und ich. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem.
3: Wspaniale.
1: Bardzo dziękuję. A przetłumaczmy to teraz. Mój ojciec, Gulag, Kruk, Wrona?
2: Wrona i ja.
1: Wrona i ja. Właśnie nie byłem pewien, czy Wrona, czy Kruk.
2: No, ale tak, po polsku to jest takie troszkę zbliżone, ale tutaj faktycznie chodzi nam o Wronę.
1: I tutaj to słowo gułak od razu wyczula. Myślę każdego, że w takim razie najprawdopodobniej pani ojciec, skoro on jest tutaj w tytule wymieniony, albo był więźniem i musiał uciekać, czyli był tak zwanym politycznym, który w komunizmie się nie odnalazł, stąd ta wyprawa do Austrii. Tak? Rzeczywiście tak było, że wyjeżdżał dlatego, że komunizmu po prostu nie lubił i nie miał tu lekko.
3: Właśnie, tak. Nie lubił i nie był w stanie dostać tą pracę, którą on by chciał ze swoim wykształceniem.
1: A no tak, bo tych, którzy byli skazywani i byli niepokorni, rzeczywiście nawet jeżeli byli fachowcami, mieli świetne wykształcenie, to za karę w tamtym dawnym systemie, tu zwłaszcza młodszym słuchaczom warto to wspomnieć, byli ewentualnie, mogli rowy kopać i robić jakieś takie proste czynności, co miało jeszcze ich pognębić dodatkowo za karę. Na rzeczywiście sensowną, solidną pracę nie można było liczyć, więc wcale się nie dziwię. Zresztą wiemy, bo zwłaszcza na Śląsku Opolskim to jest rzecz oczywista, bardzo wiele tutaj mamy rodzin, ludzi, którzy wyjeżdżali za pracą, za chlebem, nie zawsze tylko ze względów oczywiście politycznych. Natomiast to, co, bo oczywiście przeczytałem fragmenty dostępne po polsku, bo na razie książka, od razu powiem, jest w języku niemieckim dostępna, ale chociaż starania, tutaj rozmawiałem już z panią dr Jokiel, że będzie sporo starań, żeby po polsku się ukazała, dlatego że dotyka bardzo ważnych dla nas spraw. No tutaj przeczytałem, to wiem, że pani poniekąd, ta książka powstała, bo pani obiecała tacie, że ją napisze.
3: Tak. No właśnie. Jeszcze przed śmiercią, tuż przed śmiercią robiliśmy te wywiady o tym czasie, jak właśnie w trakcie II wojny światowej ojciec był w Armii Krajowej i został wysłany na Sybir i tam przeżył 3 lata w gułagu. I właśnie o tym czasie to było dla niego jakby bardzo ważne, że to kiedyś jeszcze zostanie wydrukowane, napisane, żeby po prostu nie zostało zapomniane.
1: I na szczęście zapomniane nie zostało, a jak dalej te losy wyglądały, o tym w kolejnym wejściu. Za chwilę zostańcie z nami.

0: Wszystko o literaturze.
1: Wracamy do rozmowy z Kaśką Brylą i dr Małgorzatą Jokiel.
2: Czyli można powiedzieć, że był przykładem takiego Polaka, który chociaż wyjechał i musiał wyjechać poniekąd, to w nim ta polskość bardzo mocno drzemała. Zresztą w książce jest taki fragment, akurat w tym przetłumaczonym.
3: On wrócił też, a jak się skończyła komuna, to on wrócił do Polski.
2: A, no właśnie. I jest taki fragment w książce, gdzie była wystawa słynna z Janem Pawłem II. Myślę, że wszyscy Państwo pamiętacie, bo wtedy ogromna, wielka dyskusja się przetoczyła przez kraj. Zresztą myślę, że nie tylko u nas, gdzie Jan Paweł II, jego postać, figura leżała przygnieciona meteorytem, co budziło, zwłaszcza u osób niereligijnych, niekatolików, śmiech. Oczywiście nie będziemy teraz analizować symboliki tej instalacji artystycznej, bo nie ma na to miejsca. Natomiast wiadomo, że i tutaj w książce pojawia się ta scena, co budzi raczej u osób na śmiech, bo było to w pierwszym odruchu, jak ktoś nie jest pobożnym katolikiem, śmiech, i ojciec się bardzo oburzył, że nikt nie będzie tutaj szargał polskości. I to musiało być bardzo mocne. Nie wiem, czy to nie stało się takim bardzo ważnym punktem, że krokiem do tej książki właśnie, do jakichś rozmów też, ale co to tak naprawdę znaczy? To czym dla ciebie jest ta polskość? Czy było tak, że zawsze ta polskość była i taka ważna, czy były takie momenty, kiedy nagle stwierdził, dobra, koniec tego, trzeba o tym wszystkim napisać, trzeba to zrobić?
3: Dla mojego ojca, mój ojciec był bardzo ścisłym patriotą, dla niego Polska zawsze była ważna, i też jeżeli chodzi o papieża, on nie był wierzącym człowiekiem, ale właśnie ten kościół dla niego był też symbol przetrwania tej polskości, że jakby w tym sensie ten kościół pomagał temu języku, tej kulturze przetrwać w czasach, jak Polska jako Polska nie istniała.
2: No to prawda, to myślę, że z tym się każdy już rzeczywiście zgodzi, że nawet jak ktoś do kościoła nie chodził i był niewierzącym, to no to oparcie w kościele, jeżeli ktoś był antykomunistą, było po prostu ogromne. I to nie tylko w kontekście takim religijnym, ale także jako instytucji. Można było sporo im przemycić Biblię. No, różne rzeczy można było załatwić, krótko mówiąc, dzięki temu i był rzeczywiście takim oparciem. A inna sprawa to myślę, że ogromny szacunek też dla drugiego człowieka i życia. Tu w tym widzę taki symbol. To jest też zresztą w tym ptaku tytułowym i tej opiece nad nim, czyli jakby czułość jakiejś dbałości o drugą żywą istotę. Bezradną, samotną, że jak jej nie pomogę, to ona po prostu umrze. I tak widzę też tą obronę wtedy tego papieża, nie tylko w kontekście samej narodowej symboliki, ale też po prostu szacunku, no, takiego dla życia. Jest jeszcze jeden ważny cytat poruszający o solidarności, że kiedy ojciec tam mówi, że solidarność jest możliwa między ludźmi tylko wtedy, kiedy jest czas spokojny, pokoju. Kiedy trzeba walczyć o życie, o przetrwanie, solidarność przestaje istnieć. Rozumiem, że to jest cytat, który dotyczy życia w warunkach gułagu, już wprost.
3: Tak.
2: Bardzo poruszający, bo bardzo często myślimy i chcemy tak myśleć, że ludzie do końca zachowują się godnie, honorowo, że są wspaniali, prawda? A tymczasem tutaj, kiedy mamy zgniłego ziemniaka jednego i ktoś go musi zjeść, jest nas dwóch, to nagle ludziom puszczają nerwy i okazuje się, że będą o tego ziemniaka w stanie się zabijać. Ale to wynika z warunków, które im fundowali po prostu Sowieci. Takie historie też były w jego życiu. Jak
3: tak, tak, oczywiście. No, takie historie na pewno było w każdym życiu w obozie. Wydaje mi się, że to jest na pewno coś uniwersalnego, a nie coś, co tylko mój ojciec jakby przeżył. I właśnie też to był też ten czas, gdzie ta jego solidarność, jeżeli chodzi o polszczyznę, zaczęła trochę kruszyć się, bo jak też rozmawialiśmy dzisiaj, to pod koniec tego całego czasu, jak się to podsumowało, ja też jeszcze tak raz popatrzyłam na to, to w końcu ci, którzy mu pomogli w tym czasie, jeden to był rosjański bandyta, drugi był lekarz ukraiński i trzecia była Niemka. I tych, których prosił Polaków w tym czasie, to jeden go zdradził, a drugi
4: okradł
3: go. Więc to też jakby niechcący, bo na pewno mój ojciec by wolał opowiedzieć inną historię, jeżeli chodzi o takie sprawy, ale niechcący wyszło z opowieści jego czasu, że nigdy nie wiadomo, kto w końcu będzie ten człowiek, kto ci pomoże, albo to zwierzę nawet, jeżeli chodzi o wronę, jak będziesz to potrzebował. I na pewno nie można to bezpośrednio łączyć do narodowności albo ideologii.
2: No to prawda, bo dla mnie to są takie przykłady poruszające, że można teraz jakby z drugiej strony spojrzeć na ten przykład tej solidarności, która jakby jest niemożliwa w warunkach gułagu albo zanika, to z drugiej strony ludzkie odruchy, dobro, serce, człowieczeństwo możemy odnaleźć w kimś, po kim byśmy się tego nie spodziewali. W normalnych warunkach, przecież tuż po wojnie, Niemcy raczej byli kojarzeni jako ci, którzy nas napadli, stworzyli obozy, mordowali. Gdzie mi taki Niemiec pomoże? Tymczasem okazuje się, że tak, bo po prostu dobroć, myślę, człowieka, jego wrażliwość.
3: Bo nie ma narodowości.
2: Nie ma narodowości. I to jest piękny cytat. Ja mam w ogóle takie wrażenie, że ta książka ma mnóstwo takich cytatów.
0: Ale jakich dokładnie, o tym dowiecie się w kolejnej części rozmowy.

0: Wszystko o literaturze.
1: Wracamy do rozmowy. Ze mną w studiu nadal jest Kaśka Bryla i dr Małgorzata Jokiel.
2: No to, żeby państwo nie odnieśli też wrażenia, że to jest taka typowa relacja. Bo to w gruncie rzeczy, i tu zapytam pani dr Jokiel gatunkowo, jest to proza, chociaż proza autobiograficzna, troszeczkę opowieść o ojcu, ale też i o sobie samej, bo pani tu o sobie samej też sporo pisze, bo przychodzi taki moment, zakładam, że jak była pani małą dziewczynką, to raczej pani tego typu historii oszczędzono, że przyjdzie ten moment, kiedy Kaśka może się nareszcie dowiedzieć, jakie okropieństwa, jakich okrucieństw doznałem. Bo,
3: nie, tata zawsze opowiadał. Tak, tak. Odkąd pamiętam, pamiętam historię o gułagach i o Syberii i o II wojnie światowej chyba. Odkąd byłam dzieckiem, każdy film o II wojnie światowej oglądałam, więc nigdy ojciec nie czekał na jakiś moment. I też, żeby jeszcze rzucić jeden cytat, który bardzo lubię od swojego taty, który mi też zawsze mówił, że w Syberii w obozie istniały dwie sorty, tak się mówi? Dwa rodzaje ludzi. Jedni, którzy zamieniali chleb na papierosy, a drudzy, którzy zamieniali papierosy na chleb. I zawsze mi mówił, zastanów się, kim chcesz być.
2: No dla mnie byłby to, przyznaję, trudny bardzo wybór.
3: Tak, ale jestem nałogowcem.
4: Ale to bardziej symbolicznie, ale rzeczywiście
2: rozumiesz.
4: Ja wiem,
2: żartuję. Tak, to prawda. No. Mamy też różne potrzeby, różne punkty widzenia i za tym też idzie pewnego rodzaju też pewnie światopogląd. No.
4: Tak, a jeżeli chodzi o tą solidarność i przyjaźń, to o tym też mówiliśmy na spotkaniu. Tutaj jakby w książce są pokazane różne perspektywy, bo ta perspektywa gułagu to jest jedna z warstw książki, ale książka de facto dzieje się we współczesności pandemicznej. 2020 to jest ten zasadniczy rok, jakby w którym się główna akcja rozgrywa. No i autorka tymi wspomnieniami właśnie sięga do czasów, do wspomnień ojca, w ten sposób może. I ta kwestia tej solidarności, przyjaźni i reakcji na drugiego człowieka odnosi się też do pandemii w tej drugiej warstwie. I tutaj też mamy takie zderzenie tego, co młoda Kaśka Bryla sobie wyobraża, że człowiek tak naprawdę zawsze okaże solidarność, takie wyobrażenie młodzieńcze, jeszcze powiedzmy troszkę naiwne, ale później po pierwsze zostaje skonfrontowana z tym, co opowiada ojciec o rzeczywistości gułagu, gdzie, jak twierdzi, nie ma solidarności, jeżeli chodzi o przeżycie, a po drugie też z tym, co działo się w pandemii, gdzie sama przeżyła na własnej skórze i zresztą chyba każdy z nas to przeżył, że tam, gdzie w grę wchodziło zagrożenie życia, choroba, możliwość zarażenia się, nagle nastąpił dystans, tak? Nagle ta solidarność jakby się zmniejszyła, wszyscy się wycofywali, może nie wszyscy, ale wielu w ten sposób reagowało.

0: jakby to spowodowało tą pewną bliskość do tych wspomnień ojca, który też był konfrontowany cały czas z tym zagrożeniem śmierci. I tutaj jest ta rama, gdzieś się znalazła. To jest taki ciągły dialog w książce. Często jest to druga osoba liczby pojedynczej, ty, tak, ty. Częściowo nawet tam, gdzie nie są to spisywane te wspomnienia, one są zaznaczone specjalnie, tak, kursywą, to widzimy, że to jest to, co mówi ojciec, to, co nagrała autorka w tych wywiadach, ale w innych częściach przeplata się właśnie to, jakieś rozmowy z przeszłości, rozmowy z innymi osobami i taki też trochę fikcyjna, dalsza rozmowa z tym ojcem, już nieobecnym, taka trochę w warstwie metafizycznej. To są te poziomy książki, więc proza jak najbardziej. Częściowo są te relacje, czyli te dosłowne cytaty z ojca, który opowiada historię, ale to nie jest relacja. To są praktycznie historie mrożące krew w żyłach, jakby, chciałoby się powiedzieć, równie dobrze mogłyby być wymyślone, są tak nieprawdopodobne momentami, ale to się właśnie w ten sposób przeplata i to jest właśnie to, o czym pani Kasia mówiła na spotkaniu, że w ten sposób ta perspektywa COVID-u i tego własnego przeżycia, konfrontacji z zagrożeniem śmierci dała jej trochę taką możliwość znalezienia perspektywy na opowiadanie historii ojca też.
1: No to prawda. I w tym wszystkim jeszcze pojawia się Wrona. Zastanawiałem się, skąd ona się wzięła. Znaczy fabularnie dla prozy, dla książki jest ona bardzo czytelna i zrozumiała. Zresztą chyba w ogóle takie odwoływanie się i przywoływanie świata natury, jakiejś symboliki takiej zwierzęcej, roślinnej w powieściach, takich powieściach, które z jednej strony są realistyczne, surowe, bolesne, ale my potrzebujemy czegoś jeszcze.
2: Nadzieję.
1: Aha.
0: Tak, taki był wniosek ze spotkania, że Wrona jest symbolem nadziei, prawda?
2: Tak. I poza tym istniała też naprawdę w tym czasie, więc... Ale oczywiście to jest jeszcze coś innego, literacka decyzja, co się bierze z tego czasu, ale właśnie z tego punktu widzenia nadziei dla mnie było ważne, żeby coś też było w tej książce, co daje nadzieję.
0: Tak, i to był ten bezbronny ptak, którym narratorka opiekuje się, bo ma złamane skrzydło i on staje się takim jakby zwierzęciem domowym, za którego ona jest odpowiedzialna, którym jest to jej zadanie, po prostu naczelne zadanie w tym momencie, tu i teraz, gdzie i tak jest COVID, gdzie niczym innym się nie można zająć i pojawia się ta istota, taka bezbronna, ale w jakiś sposób reagująca, prawda, reagująca tak jak to żywe istoty, odpowiadająca na tą miłość, na tą opiekę, wracająca ciągle, bo najpierw nie może odejść, bo ma złamane skrzydło i nie może, ale później następuje ten moment stopniowego uwalniania się, ta nauka latania, tak? To jest właśnie to, co trzeba zrobić ze zwierzęciem, tak jak inne zwierzęta w jakiś sposób umiejętności zdobywają z reguły, ucząc się od sobie podobnych, to tu w tym przypadku człowiek musiał zastąpić te inne wrony i troszeczkę przejąć tą rolę, prawda, tej nauki latania na przykład, więc trochę tak jak mówię, jak koty, jak psy, jak inne zwierzęta jest traktowana ta wrona. Wrona ma imię przecież, prawda?
2: No Karl.
1: Karl, tak.
0: Karl, tak. Tak, tak, więc...
1: Dobrze się wymawia.
0: No właśnie, tutaj też pani mówiła o tym, skąd się wziął Karl w zasadzie. To nie jest nawet właściwie jej pomysł, ale skąd, dlaczego Karl?
2: No, bo właśnie po niemiecku Wrona to jest Krähe i jak się słucha Wron, to też słyszy się to kra, kra i przez to Karl jakby też było...
0: Fonetycznie zbliżone do tego.
2: Tak, i też dla niego.
1: Mhm. A gdyby to była Wrona królewska, to by jeszcze była u Czechów kralem. Był Kral, Karl, Karl.
0: Albo Karolina, tak.
1: Albo
0: też,
1: Karolina.
0: Tak, bo te rozważania też się w książce znajdują, że właściwie no trudno jak tu określić płeć Wrony, prawda? To nie jest takie proste, więc nazwano ją tak symbolicznie Karl, ale gdyby to była kobieta, osobnik żeński, wtedy mogłaby być Karoliną, tak? Takie też są rozważania w książce.
3: A jakie jeszcze są rozważania? O tym będzie w części czwartej. Nie kończymy jeszcze naszego spotkania. Za chwilę do Was wracamy.

0: już jesteśmy z wami z powrotem i dowiemy się w takim razie, o co chodzi z tą nauką latania, jakie jeszcze ma znaczenia.
1: Z tą nauką latania to też widzę taką bardzo ładną metaforę, że bardzo często ludzie po takich bardzo bolesnych, traumatycznych doświadczeniach, do których ten gułag bez wątpienia należał, muszą wrócić do społeczeństwa, do normalnego względnie życia, to troszeczkę też tak chyba jakby musieli nauczyć się ponownie latać. W czasach młodości pewnie pani ojca, kiedy się z tym uporał, jeszcze nie była tak rozwinięta, wsparcie psychologiczne i tak dalej. Mało kto się chyba tym przejmował. To musiało być też bardzo trudne, te jego pierwsze lata, jak teraz żyć, bo to często tak mocno tkwi. Zresztą widać, że tkwi, bo do końca o tym opowiadał.
2: Oczywiście, no on miał 13 lat, jak wybuchła druga wojna światowa. I jego brat miał 15 lat i od razu jeden i drugi wstąpili do Armii Krajowej, więc jak on miał 13 lat, to jeździł jako kurier po wioskach, żeby informacje dostawać, albo pociągiem między Lwowem i Krakowem i Warszawą, żeby właśnie jakieś listy dostarczyć. Więc mi się wydaje, że jak ktoś od wieku 13, gdzie właśnie ten czas
3: dojrzewania,
2: który jest też w mózgu taki ważny, jest zawsze złączony z byciem w oporze.
3: W opozycji,
2: że jakby no, to zostaje jako część osobowości do końca.
1: I nieustannym też zagrożeniem, bo w każdej chwili mógł ktoś powiedzieć aufzeisbite i
2: tak, oczywiście. No to
1: ja sobie nie wyobrażam życia w ciągłym napięciu.
2: Tak.
1: Zresztą COVID też, ktoś może się dziwić, gdzie zestawianie COVID-u z gułagiem, ale myślę, że to jest właśnie kolejna jakby rzecz, że to zagrożenie mogło spaść w każdej chwili. I tak jak tam. Nigdy nie miał człowiek pewności, czy go dzisiaj nie zabiją, czy nie padnie pod kamieniem, albo mu czegoś nie zabiorą, a nie okradną, albo właśnie nie zabiją, żeby przejąć jego rację, albo nie zabiją go po prostu Sowieci, bo tak uznają, postanowią po pijaku opić i gorzałą, po prostu zabawić się i go po prostu zatłuc na śmierć. I tak codziennie. I w przypadku COVID-u było, jeżeli chodzi o to poczucie zagrożenia, że codziennie, zwłaszcza jeżeli, nie daj Boże, komuś umierał ktoś bliski, ktoś ze znajomych, bo tak dopóki jeszcze nic się specjalnego nie działo i tylko w telewizji oglądaliśmy, że to inni, to jeszcze względnie, powiedzmy, nas to nie dotyczy. Tak jak z wojną dzisiaj, że ta wojna to jest przecież w Ukrainie i nas ona nie dotyczy. Szczęśliwie fizycznie żadne rakiety rzeczywiście na nas nie lecą, ale dla wielu osób to poczucie zagrożenia już istnieje, zwłaszcza, że pojawiają się kolejne informacje, że być może oni będą już gotowi za kilka lat jednak do inwazji na Europę, że pójdą dalej. No i już ci, którzy jakby mieli tego typu doświadczenia, tak jak pani ojciec, a pani pośrednio też, bo wiadomo, że tego typu traumy się poniekąd dziedziczy, kiedy się te historie dzieją w domu, wśród najbliższych, których się kocha, z którymi się żyje, to siłą rzeczy one też wchodzą w krew i zostają w psychice.
2: Na pewno, tak.
3: Uh-huh. Autorka żyła długo z tym samym tym zadaniem spisania wspomnień ojca, bo też o tym mówiliśmy na spotkaniu. Ojciec zmarł w roku 2009. Książka, która jest właśnie jemu poświęcona i jego historii życia, ukazała się w 2025. Czyli to było naprawdę bardzo dużo czasu i też pani Kasia wspominała o tym, że szukała formy do tych wspomnień, że próbowała to w formie czy eseju, czy jakichś opowiadań. Nie było łatwo to, po pierwsze, w ogóle do tego wrócić i zająć się tym przez pierwsze lata, właśnie ze względu na takie trudne emocje, silne emocje, a nawet jeśli już była gotowa i chciała się z tym zmierzyć, to właśnie w jaki sposób, tak? To pytanie, to jak do tego podejść, ten bardzo osobisty stosunek do tego, z jednej strony, a z drugiej strony, właśnie o czym też mówiliśmy, historia, postrzeganie historii z różnych perspektyw, czy to z perspektywy właśnie polskiej, czy też, bo autorka próbuje to skonfrontować z takim, no z innymi punktami historii, też mówi o tym, jak historia była nauczana w szkołach w Austrii na przykład, tak? I znowu stosunek Austrii do II wojny światowej, a stosunek Polski do II wojny światowej, to są dwa inne światy. Autorka szukała jeszcze książek innych, też po angielsku literatura, prawda? Czy też tłumaczona z angielskiego, czy jeszcze taka gdzieś droga pośrodku, żeby gdzieś próbować znaleźć tą obiektywną prawdę, jeżeli taka istnieje, tak? Bo wydaje się, że historia jest zawsze kwestią interpretacji i kwestią własnej perspektywy, po której stronie stoimy. I nawet nie jest nawet oczywiste, i o tym myślę, że autorka też powie, kiedy rozpoczęła się druga wojna światowa.
1: No tak,
3: w Polsce i Austrii jest to zupełnie inaczej postrzegane.
2: No może jeszcze chcę
3: albo
2: powiedzieć,
3: było przynajmniej,
2: że właśnie było, że nie wiem, jak to dzisiaj jest uczono, bo jak ja chodziłam do szkoły w Austrii, to jeszcze było tak uczono, że druga wojna światowa wybuchła 38 roku. I ja właśnie z tą wiedzą przyszłam do domu i
1: czyli
2: opowiedziałam
1: wtedy, kiedy doszło do Anschlussu.
2: Tak, właśnie.
1: To młodszym ty na wszelki wypadek dodam. No bo dla Austriaków rzeczywiście jedni się być może cieszyli, że połączyli się z Wielką Rzeszą, ale dla wielu, którzy chcieli swojej autonomii, swojego pięknego kraju, to to przejęcie, to to połączenie było po prostu zwykłą inwazją i tyle.
2: No...
1: chociaż bezkrwawą, bo nikogo...
2: Miło to tak powiedzieć.
1: Ja wiem, no bo a któż by nie chciał w ten sposób przedstawiać swojej historii, prawda?
2: Właśnie.
1: Zwłaszcza kiedy wiemy dokładnie, że Adolf Hitler był Austriakiem.
2: Właśnie.
1: I wtedy przestaje być już zabawnie, prawda? Bo tak się bardzo często używa się powszechnie nazistowskie Niemcy i tak dalej, Niemcy. A ta Austria tak troszeczkę jej się, tak się schowała pod tym wszystkim. Chociaż wiem, i tutaj nie wiem, czy panie to potwierdzą, że rzeczywiście od wielu, wielu lat jest wielu autorów, autorek, i to głównie robią artyści, pisarze, że oni dbają o to, żeby jednak troszeczkę rzucić więcej prawdy na to, jak ta Austria w czasie tej II wojny rzeczywiście się zachowywała i jaka była. To pewnie popularności nie przysparza. Ale jestem bardzo ciekaw, jak książka została odebrana w Austrii, bo tak jak już pani doktor Jokiel mówiła, wydana była w ubiegłym roku, więc na pewno w Austrii już troszeczkę było i spotkań. Jestem bardzo ciekaw, jak odebrali ją Austriacy, pani, przynajmniej tych, którzy pani zna, czytelnicy, bliscy.
2: Jak... No, tych, których znam, to była w większości odbierana bardzo dobrze. W Niemczech miałam dwóch krytyków męskich, którym się właśnie ta relacja między pandemią a gułagiem nie podobała, którzy uważali, że chociaż ja to wcale nie...
3: Tak, nie zrównuję tego,
2: nie
3: pani.
2: Zrównuję,
3: jakby nie uważa,
2: tego,
3: że to jest to samo, że to jest pełna analogia, czy ten...
2: Właśnie,
3: tylko po prostu takie dwie sytuacje zagrożenia,
2: dwie rzeczy,
3: nie?
2: Rzeczywistości zagrożenia, ale to była jedna krytyka, która została pisana. A poza tym miałam bardzo dużo pozytywnych feedbacków.
1: Ja myślę, że tutaj jeszcze ta pandemia to nie tylko samo poczucie zagrożenia, ale też zamknięcie, obóz, bo kiedy nie mogliśmy wychodzić, swobodnie się wszędzie przemieszczać i było to ryzyko, no to troszeczkę takie warunki też jakiegoś obozu. To szczęśliwie się w miarę dobrze skończyło wszystko. Gułagi też z czasem poznikały, chociaż wiemy, że nie poznikały, bo ciągle istnieją i trafiają tam w tej chwili ukraińscy żołnierze na przykład. To, czy to się będzie nazywało gułagiem, to nie ma większego znaczenia. Wiemy, że obóz w przypadku obozu wojennego, kiedy zamyka się tam swoich przeciwników, czy to politycznych, czy z innych narodowości, to zawsze służy głównie unicestwieniu ich, wytarciu z pamięci, no ewentualnie wykorzystaniu do pracy, dopóki się jeszcze nadają do tej pracy. Tutaj w książce, tak zanim zaczęliśmy rozmawiać, powiedziałem, że mam cytat z Celana, jest w tej książce cytat z Celana, że od niego zacznę. Oczywiście nie zacząłem, jak to ja zapomniałem, ale ten cytat z Celana mi się bardzo podoba, jeżeli panie pozwolicie, to ja go przeczytam. Wydrukowany zaraz pod spisem treści, oko czasu. Taki jest tytuł. Oto jest oko czasu. Błyszczy zawistnie pod siedmiobarwną brwią. Jego powiekę przemywa ogień. Paruje jego łza. Wlatuje w nie ślepa gwiazda i roztapia się o gorącą rzęsę. Ciepło się robi na świecie, a umarli wypuszczają pąki i kwitną. To jest fantastyczne, bo to jest tak. Z jednej strony zakończenie to, żeby umarli nigdy nie zniknęli, to są potrzebne książki. Między innymi
3: zostali zapomnieni, tak? Że będzie... te ich czyny, ich starania, ich wręcz bohaterskie życie, tak?
1: Tak, i poza tym jest to też oko czasu, prawda? Oko czasu, o gułagu, o pandemii, o w ogóle o ludziach, o naszym życiu, potrzebach, cierpieniu, wszystkim, bo to jest też dobra powieść psychologiczna, obyczajowa przy tym wszystkim. Bo jestem tam przecież też und ich, czyli ja, prawda? Poza ojcem, gułagiem, wroną, w tytule jestem też ja. I to ja, czyli pani sama, też jest w tej opowieści ważna. Czyli chciała pani też napisać o tym, jakie to było dla mnie, co ja czuję w związku z tym, jak to przeżywam, prawda? To jest
2: tak.
1: Też taka opowieść. Nie tylko relacja o tacie.
2: Zresztą nie.
1: Trudno byłoby pisać tylko o ojcu, no przecież byłam z nim ciągle związana.
2: Właśnie. No tak mi się też wydaje, że jest prawie niemożliwe pisać o rodzicach, nie pisając też o sobie.
1: No ja powiem, że bardzo chciałbym, żeby książka ukazała się jak najszybciej w języku polskim. Ja myślę, że po tym dobrym odbiorze i w Austrii, po tych spotkaniach, bo po spotkaniu w Opolu będzie jeszcze spotkanie też na pewno w Poznaniu.
3: Kilka spotkań. Poznań, Wrocław i Warszawa. Takie są zaplanowane. No, na naszym spotkaniu możemy tylko powiedzieć, było naprawdę odbiór bardzo dobry, bo po części były to osoby, które gdzieś tam już troszeczkę się zetknęły z tym fragmentem, miały okazję się zapoznać, ale tylko częściowo. Większość tak naprawdę na żywo dopiero troszeczkę się dowiedziała więcej o książce, miała okazję usłyszeć też fragmenty. Myślę, że z perspektywy polskiej to jest jeszcze coś bardziej fascynującego, bo to jest taki powrót do własnej historii, do historii też może nie tej takiej najbardziej nagłaśnianej, ale też jednak już znanej tego. Druga wojna w ogóle zawsze jest tematem, to nie tylko wojna zresztą, tylko bardziej to jest ten okres też powojenny. Też historia gułagów, deportowanych, to ciągle był i jest wielki temat, ciągle wiele osób jest, które gdzieś tam miały też takie przeżycia w rodzinie, czy znają takie osoby i to jest coś, co naprawdę budzi jakieś zaciekawienie, a myślę, że jeszcze ta kwestia z kolei pandemii, to pandemia czeka chyba jeszcze na swoje takie opracowanie literackie. Pewnie już są oczywiście próby, na pewno, niewątpliwie, ale to jest też taka próba spojrzenia właśnie na to, tak? Już z pewnej perspektywy, no niewielkiego jeszcze dystansu czasowego, ale mimo wszystko już, czyli po pierwsze takie przetwarzanie naszej najnowszej historii powszechnej, bo to jest doświadczenie no praktycznie osób prawie na całym świecie. No i plus ta właśnie polska historia, te polskie korzenie, to jest coś, co na pewno w Polsce trafi na podatny grunt, jestem przekonana i myślę, że te spotkania będą tutaj takim no, ważnym impulsem do tego, żeby ta decyzja o przetłumaczeniu całości książki zapadła. Fragmenty już są właśnie w tłumaczeniu Agnieszki Kowaluk, bardzo uznanej tłumaczki, która między innymi też i Elfriedę Jelinek tłumaczyła, więc ma już doświadczenie z różnymi tekstami. Świetnie sobie z tym poradziła tutaj z tym fragmentem, więc myślę, że to jest już tylko kwestia czasu. Wierzę w to i na to czekamy.
2: Tak. Mam dużą nadzieję.
1: Tak, ja trzymam za to bardzo, bardzo mocno kciuki. Drogie panie, bardzo, bardzo wam dziękuję. Jak będzie to polskie wydanie, to się pewnie znowu spotkamy. Ja myślę, że z panią doktor Małgorzatą Jokiel w ogóle się spotkamy, bo będą jeszcze spotkania, ale wiem, że i o tym już troszeczkę słuchaliście, że polska germanistyka w tym roku przygotowuje też trochę ciekawych wydarzeń, więc pani doktor, ja mówię...
3: Na pewno, jak tylko będzie okazja, to z przyjemnością opowiemy o nowościach.
1: Bardzo się cieszę, ale i z panią też, bo może będzie też kolejna książka, bo to jest bardzo dobrze też oceniana książka literacka właśnie, mimo wszystko, więc będzie kolejna książka?
2: Na pewno. Co bym miała robić innego?
3: No, autorka już powiedziała na spotkaniu, że pracuje nad czymś, ale na razie jest to jeszcze tajemnica, nie chce nic zdradzać i zapeszać, więc wierzymy w to, że już tam się coś dzieje i jak tylko upora się tutaj z tą trasą, z turnę po Polsce, to zajmie się tym nowym tekstem też.
1: To trzymam kciuki, żeby też odniosła sukces i była ważną, ważną książką. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Przypomnę, Kaśka...
2: Też bardzo dziękuję.
1: Dziękuję. Kaśka Bryla i dr Małgorzata Jokiel były moimi i waszymi gościniami.
3: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.
0: I ja państwu też dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Życzę wam dobrego, spokojnego popołudnia, wieczoru i do usłyszenia w kolejnej.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
2: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Po reklamie.
3: Słuchają Państwo Radio Opole, jest godzina 18. Czas na wiadomości. Zapraszam. Głubczyce upamiętniły rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. Partia Razem chce złożyć interpelację w sprawie Polskiej Agencji Kosmicznej.
4: Oczekujemy odpowiedzi od rządu. Czy prawdą jest, że środki na Agencję Kosmiczną nie zostały w pełni wydane?
3: W wiadomościach zaglądniemy też na spotkanie Odra Opole, Polonia Warszawa.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Roman Juranek. Zaczynamy jednak od pożaru nasypu kolejowego w Starym Koźlu. Został wstrzymany kurs pociągu relacji Bielsko-Biała-Gdynia. Na miejscu jest 5 zastępów Straży Pożarnej. Według wstępnych relacji pociągiem podróżowało 550 osób. Przewoźnik organizuje transport zastępczy. Ewakuacja wciąż trwa. Dwie osoby zasłabły. Na miejsce także jedzie ZRM. Złożenie biało-czerwonych wiązanek kwiatów przed Kolumną Wolności, wręczenie medali Rei Publicae Memoriae Meritum i projekcja filmu. Tak Głubczyce upamiętniły rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. Dr Karol Polejowski, wiceprezes IPN, przypomina, że 3 miesiące temu w Głubczycach odsłonięto Kolumnę Wolności.
5: Dzisiaj spotykamy się z okazji smutnej rocznicy zamordowania przez komunistów rotmistrza Witolda Pileckiego i warto tą postać jak najbardziej przypominać, bo jeżeli jesteśmy pod Kolumną Wolności, to rotmistrz Witold Pilecki jest uosobieniem polskiej walki o wolność, więc to jest właściwe miejsce, właściwa postać.
3: Doktor Joanna Lusek, naczelnik opolskiej delegatury IPN, stara się zainteresować młodych polskimi bohaterami.
6: Jeżeli chodzi o tych naszych najmłodszych, uczenie historii generalnie od samego początku, od najmłodszych lat, to też odwiedzanie miejsc historycznych, z pewnością patrzenie na to, co w tkance architektonicznej, czyli to, co blisko nas. Jeżeli mamy skwery, place, ulice nazwane chociażby imieniem rotmistrza Pileckiego, to trochę łatwiej przyswajać nam te postaci historyczne.
3: Przypomnijmy, rotmistrz Witold Pilecki został zabity strzałem w tył głowy 25 maja 1948 roku. Wcześniej skazał go sąd z rozkazu władz komunistycznych.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Posłowie partii Razem złożą interpelację poselską w sprawie Polskiej Agencji Kosmicznej. Polski astronauta Sławosz Uznański dostał zakaz wypowiedzi po kwestionowaniu finansowania i działalności agencji. Interpelację zapowiedział współprzewodniczący Razem Adrian Zandberg.
4: Oczekujemy odpowiedzi od rządu. Czy prawdą jest, że środki na Polską Agencję Kosmiczną nie zostały w pełni wydane? Czy prawdą jest, że nie zostały złożone wnioski o środki na kolejny rok? Wreszcie, ile prawdy jest w tych informacjach, które krążą wśród inżynierów branży kosmicznej o zagrożeniu pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, które miały wzmacniać polską gospodarkę. Pieniędzy, które są po prostu potrzebne, żeśmy szli do przodu.
3: Zdaniem Adriana Zandberga obecnie polskie firmy z sektora kosmicznego nie mogą konkurować technologicznie z firmami z Niemiec czy Francji. Środki z KPO miałyby podnieść ich konkurencyjność.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
3: Teraz kolejna odsłona spotkania Odra Opole, Polonia Warszawa. Pojedynek trwa na Itaka Arenie, a Kuba Biel powie nam, jak przebiega to spotkanie.
7: Tak jest, druga połowa rozpoczęta z dużym animuszem przez Odrę Opole, która prowadziła po pierwszych 40 minutach 1-0. Przez dobre 10 minut okupowała okolice pola karnego Polonii Warszawa. Najpierw próbował Mato Milosz, później Oliwier Sukiennicki, jednak z tych prób niewiele wychodziło. No i niestety w 61 minucie Polonia Warszawa ponownie włączyła się do gry o baraże. W obliczu korzystnych dla niej wyników na innych stadionach Polonia musi tutaj w Opolu wygrać i liczyć na porażkę UKS-u z Górnikiem Łęczna. lub na porażkę ruchu Chorzów w meczu ze Zniczem Pruszków. Czarne koszule przycisnęły, czego efektem była bramka Daniela Wegi. W tej chwili 74. minuta i cały czas ten wynik 1-1 nam się utrzymuje. Patrzę na inne stadiony. Chorzów przegrywa 2-3. ŁKS remisuje 1-1, więc jeżeli Polonia tutaj wygra, to będzie grała w barażach, ale na razie od razielnie się broni i próbuje kontratakować. Kwadrans ostatni przed nami i coś czuję, że tutaj jeszcze będzie się dużo działo na stadionie na Itaka Arenie w Opolu.
3: Dziękuję serdecznie, a z Kubą Bielem spotkamy się ponownie za godzinę.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: No i mamy ciągle 27 stopni za oknami, a ciśnienie nieco w dół, 1025 hektopaskali. W regionie na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, pod wieczór, przypominam, możliwe burze. W nocy zachmurzenie początkowo duże, później większe przejaśnienia i zanikające przelotne opady deszczu. W nocy od 10 do 12 stopni, wiatr będzie już słaby, północno-zachodni i północny, bo wieczorem może być w porywach nawet do 65 km na godzinę, a jutro w dzień także słaby, umiarkowany wiatr północno-zachodni. Zachmurzenie będzie już małe, a temperatury od 22 do 24 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścia. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Po reklamie. Ja się

0: to.
1: Na końcu języka.
2: Chciałem się z Państwem przywitać, aczkolwiek proszę zrozumieć, że nie jest to łatwe zadanie, ponieważ dopiero dzisiaj sobie uświadomiłem, jak ciężko jest wymyślić oryginalne powitanie.
3: I to jest zmora dziennikarzy. No jak rozpocząć przywitanie ze słuchaczami? I to poniekąd wiąże się z tematem, o którym za chwilę powiem, bo to są tak zwane takie wstępy, zwroty grzecznościowe, które otwierają nam pole do rozmowy.
2: Ale widzisz, one nam też dają pewne bezpieczeństwo językowe, ponieważ sięganie do takich utrwalonych zwrotów powoduje, że nie musimy kombinować jak ten, nie przymierzając koń pod górkę, tylko po prostu możemy się z Państwem przywitać, jak Pan Bóg przykazał, czyli dzień dobry Państwu.
3: Dzień dobry, kłania się Beata Granatowska.
2: I Ireneusz Prochera.
3: No i przechodzimy do rzeczy. W ostatnią niedzielę mówiłeś o chatbocie, czyli przypomnijmy, programie komputerowym, z którym człowiek może porozmawiać.
2: Uciąć sobie pogawędkę.
3: Tak, o. Pogawędkę. Ja z kolei chciałabym dziś wyjaśnić pojęcie, które do niedawna zarezerwowane było dla angielszczyzny. Chodzi o small talk. I to dzień dobry, te zwroty też poniekąd należą do tej kategorii.
2: No tak, tylko zastanawiam się, na ile skutecznie da się to przeszczepić na nasz polski grunt, ponieważ za tym pojęciem w angielskim small talk kryje się cała kultura prowadzenia rozmowy.
3: No właśnie, do tego przejdziemy. Wzdrygam się, gdy to mówię, ale muszę przyznać Tobie właśnie też, że trudno znaleźć treściwy polski odpowiednik. Podobnie jak w przypadku innego anglosaskiego pojęcia soft power. No bo oczywiście od biedy możemy to przetłumaczyć na łagodną, delikatną siłę, ale od razu trzeba by było wyjaśniać, o jaką właściwie siłę chodzi.
2: No tak, to raczej o siłę oddziaływania poprzez kulturę na przykład i
3: tak,
2: różnego rodzaju.
3: Że nie trzeba mieć armii, nie trzeba być krajem bogatym, ale jednocześnie oddziaływać na inne kultury w sposób znaczący. I taki jest kazus Wielkiej Brytanii, która już nie jest mocarstwem kolonialnym, ale jednak wciąż oddziałuje.
2: Ale jeżeli chodzi o small talk, to mamy taki odpowiednik w języku polskim, jak pogawędka właśnie.
3: No tak, tylko że pogawędka brzmi trochę niepoważnie, kiedy na przykład używa się w języku korporacji, a small talk jest bardzo ważnym narzędziem personalnym w korporacjach. Więc o tym, że bardzo trudno zastąpić to jakimś polskim odpowiednikiem, świadczy fakt, że Polacy zaczęli odmieniać. Smok tok, smok toku i czasami to brzmi zabawnie, więc przypomnijmy, co to dosłownie oznacza to wyrażenie.
2: No, mała rozmowa.
3: Mała tok rozmowa. Znana w polszczyźnie konwersacja z kolei też nie bardzo pasuje, bo konwersacja według słownika to już jest poważny dialog. To nie jest pogawędka, to nie jest mówienie, o ładną mamy pogodę, tylko to już musi być wymiana poglądów. Jest taki kanał Odkryj USA, którego autor tłumaczył, na czym polega kultura pracy w różnych krajach, między innymi w Ameryce, Polsce i Niemczech. Okazuje się, że w firmach amerykańskich ta mała rozmowa, small talk, jest bardzo ważna, wręcz nieodzowna, gdy dla Polaków i Niemców to strata czasu.
2: No generalnie nie lubimy marnować czasu na rozmowę o niczym, jak jest taki zwrot zresztą w języku polskim,
3: tak,
2: który już wiele wyjaśnia, rozmowa o niczym.
3: No więc może wytłumaczmy na swój sposób fenomen small talku. W internecie roi się od stron, na których rozwijany jest ten temat. Na jednej z nich dowiadujemy się, skąd pochodzi ten termin. Według Oxford English Dictionary termin small talk po raz pierwszy pojawił się w połowie XVI wieku. Najwcześniejsze znane użycie tego pojęcia pochodzi z roku 1650. Wiele źródeł zwraca też uwagę, że w XVIII wieku brytyjski polityk Philip Dormer Stanhope, znany jako czwarty hrabia Chesterfield, użył tego terminu w swoich listach do syna, opisując lekkie, nieformalne rozmowy, które nie mają na celu przekazywania istotnych informacji, ale raczej budowanie relacji. Na początku XX wieku antropolog Bronisław Malinowski wprowadził termin komunikacji fatycznej, rodzaju rozmowy, która ma służyć nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji społecznych. To już brzmi bardzo poważnie, choć znaczenie wydaje się bardzo podobne.
2: No ale wyobrażasz sobie...
3: Tak, rozmowę fatyczną.
2: Nie, to nie brzmi dobrze.
3: Nie brzmi. Jeszcze bardziej rozwinięty został ten wątek na stronie Profilingua. Brytyjczycy znani są z rozmów o pogodzie i trzeba im przyznać, że doprowadzili sztukę niezobowiązującej konwersacji do perfekcji. W środowisku anglojęzycznym zachowanie milczenia może czasem zostać odebrane jako brak uprzejmości. Warto więc zaopatrzyć się w żelazny zestaw tematów, które pozwolą nam przerwać niezręczną ciszę lub wypełnić czas. Tym bardziej, że zwyczaj pogaduszek przeniknął także do innych krajów. To zwróćmy uwagę, że jednak autor próbuje użyć właśnie synonimów, chociaż to nie jest precyzyjny odpowiednik. W jakich sytuacjach stosuje się small talk? Zarówno biznesowych, jak i prywatnych. Do tej pierwszej kategorii zaliczymy imprezy firmowe, przerwy w zebraniach i konferencjach, wspólną jazdę windą, pierwsze spotkanie rano na recepcji, a nawet chwile spędzone w oczekiwaniu na wolną kabinę w toalecie. W życiu prywatnym umiejętność prowadzenia small talk okaże się pomocna na imprezach rodzinnych, w kolejce do lekarza lub w sklepie, podczas podróży pociągiem lub samolotem. Innymi słowy, wszędzie i za każdym razem, kiedy znajdziemy się w tej samej przestrzeni z osobą, którą słabo znamy, a czasem nawet z kimś zupełnie obcym, nie chcemy wyjść na gbura. Ja muszę przyznać, że small talki nie są moją specjalnością, ale troszkę się podszkoliłam, jadąc swego czasu często taksówkami. Ponieważ taksówkarze bardzo często są spragnieni rozmowy i wtedy trzeba znajdować jakieś tematy, które poniekąd zainteresują obie strony.
2: No,
3: zgadnij,
2: jest na przykład,
3: co jest wspólnym tematem.
2: Jeśli nie pogoda, to sport.
3: No właśnie sport. I to jest najśmieszniejsze, bo czasami zdarza mi się jeździć z moim przyjacielem i taksówkarze płci męskie oczywiście o piłkę nożną i inne dziedziny pytają mojego partnera, który nie cierpi sportu. I ja odpowiadam. I konwersacja, czy pogawędka, small talk się rozwija.
2: Podobnie jest u fryzjera, prawda? Gdy też trzeba...
3: Chociaż niektórzy fryzjerzy uważają, że są czymś w rodzaju spowiednika, tak jak barman, bo im można się wypłakać bez konsekwencji, prawda?
2: Chociaż to też zależy, jakby ta naturalna predyspozycja do prowadzenia tych pogawędek, pogaduszek, czy ostatecznie small talków, zależy też od takich jednostkowych uwarunkowań. Można być ekstrawertykiem i introwertykiem i ten pierwszy bardzo chętnie będzie wdawał się w tego rodzaju kontakty językowe. Ten drugi, no, mimo prób wyuczenia się tego, no, pewnie będzie miał takie wrażenie, że to jest sztuczne i niepotrzebne mu.
3: No to trzeba szukać czegoś pośredniego pomiędzy wylewnym gadułą, a kimś, kto się wydaje gburem, bo nie odpowiada. No jednak chcemy uchodzić za ludzi kulturalnych i grzecznych. Mam nadzieję przynajmniej, że to nie wyszło zupełnie z mody. Więc zastanówmy się, jakie są bezpieczne tematy. Sport. Chociaż, jeżeli spotkają się kibice dwóch zwalczających się drużyn,
2: to może doprowadzić
3: do konfliktu. No, pogoda. Nudny temat wydawałoby się, ale można o niej mówić w nieskończoność, bo możemy mówić o pogodzie obecnej, jak będzie na przykład na weekend, bo wybieramy się gdzieś tam na wakacje, marzymy o słońcu.
2: Ale
3: no
2: też,
3: jest to
2: też zależy od okoliczności, w których się znajdujemy, bo na przykład w poczekalni u lekarza takim tematem może być zdrowie, co zresztą skutecznie wielu pacjentów uprawia, bo za każdym razem jak zdarzy mi się czekać na wizytę, no to wysłuchuję opowieści o tym, kto jest na co chory. No i to jest taki temat, no nazwijmy go dosyć neutralny, bo oczywiście on bardziej w tym wypadku dotyczy tego, o którym mówi, niż tego, do którego się mówi.
3: No i okoliczności poniekąd zmuszają, ale pamiętajmy, że żeby zachować w tym umiar, dlatego, że
2: jeżeli
3: mi coś dolega, ale ja nie chcę o tym mówić, bo nie chcę wyobrażać sobie konsekwencji, a ten drugi człowiek mi opowiada ze szczegółami, co, gdzie mu wyskoczyło, no tu też należy należy zachować umiar, więc to nie jest temat do końca bezpieczny. No więc dalej, bieżące wydarzenia. No tak się zastanawiam, czy w Polsce to jest bezpieczny
2: temat. To pole minowe, omijajmy.
3: No chyba, że chodzi o rozrywkę. No na przykład, czy zgadzasz się z werdyktem sędziów w Eurowizji? To myślę, że nie wzbudzi jakiś...
2: To jest nawet duże prawdopodobieństwo, że trafimy na osobę, która rzeczywiście ma swoje zdanie na ten temat.
3: Plany na nadchodzący weekend.
2: Oj, to chyba różnie bywa.
3: To może właśnie, bo trafimy kogoś, kto jedzie na Wyspy Kanaryjskie, a nie stać nas na wyjazd do Turawy. Ale jedzenie, myślę, że to jest dość bezpieczny temat. Co się zrobiło, co się planuje, jaką kuchnię preferujemy.
2: No jak nie wiem, tutaj mam mieszane uczucia co do tego, bo zważywszy na to, że
3: jak rozmawiamy z anorektykiem.
2: Tak, a poza tym jest moda nieustająca na odchudzanie się, to może, to może być takim tematem.
3: No,
2: dbanie o kondycję fizyczną.
3: No dobrze, tylko jak ktoś cię zagai, że właśnie jest na diecie i schudł już ileś, to czy będziesz się dobrze czuł z tym? No,
2: to mu opowiem, jak zrobić dobrego schabowego.
3: Więc tu można znaleźć jakieś takie obszary, w których będziemy się bezpiecznie czuć, ale też trzeba dodać od razu, że jest pula tematów, których absolutnie w small talku poruszać nie wolno. Należą do nich przede wszystkim te, które budzą żywe emocje lub są uznawane za kontrowersyjne. A do nich należy polityka i religia. Złym pomysłem jest też poruszanie spraw osobistych, takich jak zdrowie. O właśnie, zdrowie. Zdradzanie sekretów czy komentowanie czyjegoś wyglądu. I tu myślę, że bardzo często łamana jest ta reguła, bo uwielbiamy plotkować.
2: Obmawiać nawet.
3: No właśnie, a plotka głównie dotyczy innych osób. Z wyjątkiem sytuacji, gdy komplementujesz strój lub nową fryzurę. Zdecydowanie wystrzegał się plotkowania na temat nieobecnych. No to jest reguła, która nigdy nie wejdzie w życie. Ale z tym small talkiem łączy się także inna taka anglosaska zasada. Keep smiling. I dla Polaka, który lubi rozdzierać rany i w ogóle ma skłonność do takich nadmiernych uczuć, to taka pozorna rozmowa, która w zasadzie jest o niczym, i właśnie ten sztuczny uśmiech i to pytanie how do you do, na które nie wolno odpowiedzieć, no mogą stanowić się dużą przeszkodę kulturową.
2: Ale, wiesz, znikąd się nie wzięło to takie przekonanie wyrażone powiedzeniem, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Ono w jakiejś mierze opisuje charakter narodowy. Generalnie chyba jednak mamy coś sobie takiego, że co nas powstrzymuje przed wchodzeniem w zbyt bliskie relacje, również językowe, z innymi, szczególnie obcymi osobami. No, zwróć uwagę na taką łatwość tych ludzi z anglosaskiego okręgu kulturowego nawiązywania kontaktów właśnie z osobami obcymi.
3: Ale czy to samo dotyczy Brytyjczyków i Amerykanów? Wydaje mi się, że to jest raczej amerykanizacja tych zwyczajów, bo trochę nie wyobrażam sobie
2: Brytyjczyków,
3: którzy rzucają się na
2: Brytyjczyków też, tylko pamiętajmy, że to jest pewna gra. Jeżeli ktoś się sprawia wrażenie takiego otwartego na kontakt z nami, to niekoniecznie tak jest. To jest bardziej wyuczone. To jest pewnych stosunków społecznych, tak, a nie inaczej ułożonych. I tutaj bardzo łatwo, będąc spoza tego kręgu kulturowego, potraktować to zbyt dosłownie i uznać, że nagle zapałał do nas z ogromną sympatią.
3: Tak, trzeba to dzielić przez dwa. I ja myślę w ogóle, że naszą zaletą, ale zarazem i wadą jest pewna szczerość i prostolinijność. To znaczy, i tutaj znowu wrócę do tego kanału Odkryj Amerykę, i różnica pomiędzy polskim pracownikiem, a na przykład pracownikiem hinduskim polega na tym, że jeżeli Polak mówi, że coś zrobi, to zrobi. Natomiast jeżeli Hindus powie, że zrobi, to jemu wydaje się, że zrobi, bo jemu nie wypada powiedzieć nie.
2: No, tak,
3: i teraz mamy problem, bo jesteś na przykład inwestorem, Hindus zapewnia, że zrobi to za miesiąc, a po miesiącu okazuje się, że nawet za rok tego nie zrobi. Polak, choćby miał zginąć, to będzie to starał się wykonać. I zresztą to znajduje potwierdzenie w wielu utworach i filmach, że pod tym względem Polacy cieszą się bardzo dobrą renomą, bo jak coś powiedzą, to zrobią.

0: końcu języka.
1: Wiemy dobrze, że słowa są jak ludzie. Niektóre żyją intensywniej, inne mniej, niektóre żyją dłużej, inne krócej. Naturalnym jest więc, że z czasem niektóre z nich wypadają z obiegu. Dzieje się to czasem szybciej, czasem wolniej. Jestem jednak przekonany, że za niektórymi słowami będziemy tęsknić, kiedy ten naturalny proces się domknie. I takim słowem w mojej ocenie jest słowo sień. Pamiętasz Niemena śpiewającego, od twoich listów pachniało w sieni. Jakoś to słowo samo w sobie wzbudza same pozytywne uczucia. Na przykład przypominamy sobie, stają nam przed oczami wakacje spędzane na wsi, gdzie wchodziło się przecież takiego rozgrzanego letnim słońcem świata właśnie do chłodnej sieni.
2: Czy takie jakby przed domie, gdzie ściągało się buty,
1: właśnie.
2: Było chłodno zawsze, więc czasami się wynosiło jakieś potrawy.
1: Słowo sień należy do najstarszych wyrazów związanych z architekturą domu i życiem codziennym dawnych Słowian, choć współcześnie spotyka się je rzadziej niż dawniej. Nadal jednak funkcjonuje zarówno w języku potocznym, jak i w literaturze, zwłaszcza w odniesieniu do tradycyjnych domów wiejskich lub dawnych dworów. Sień oznacza bowiem pomieszczenie znajdujące się przy wejściu do domu. Jest to rodzaj przedsionka lub przechodniego wnętrza łączącego wejście z

0: arbitraże najczęściej, szczególnie widać to w krajach azjatyckich i tak na przykład w Korei i w Japonii zwłaszcza mieszkania bywają mikroskopijne, ale jest taka przestrzeń, która może być namiastką sieni. To jest taki obniżony kawałek podłogi przed drzwiami, na którym zostawia się buty, bo uważa się, że jeżeli ktoś wyjdzie tak prosto do mieszkania, czyli wniesie na butach, nawet nie dosłownie brud, ale zewnętrze, to naruszy harmonię tego pomieszczenia, więc ten taki kwadracik, on jest takim wgłębieniem, pełni rolę takiej minisieni.
1: Chociaż przed zimnem i wiatrem raczej nie uchroni nikogo, prawda? Ale ciekawostką jest to, że w dawnych chłopskich chałupach sień często znajdowała się też po środku budynku i dzieliła dom na część mieszkalną oraz gospodarczą.
0: A najpierw były świnki i potem ludzie, czy odwrotnie?
1: No właśnie, to chyba zależało od tego, kto był ważniejszy. No, bywało i tak, że jeżeli była krówka, jedyna żywicielka całej rodziny, to chuchano i dmuchano na nią, więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby w tym lepszym pomieszczeniu rezydowała na co dzień. Wyraz sień jest bardzo stary, jak już mówiłem, i wywodzi się jeszcze z języka prasłowiańskiego. Jego rekonstruowana forma prasłowiańska to sień z takim brzuszkiem na końcu. Słowo to występowało w wielu językach słowiańskich i pierwotnie oznaczało zadaszone miejsce, przedsionek albo osłoniętą przestrzeń przy wejściu. Pokrewne formy można odnaleźć na przykład w języku rosyjskim, gdzie mamy sieni jako przedsionek, w ukraińskim to jest sini, w białoruskim sieni, więc jest to jakby słowo wywodzące się z naszego wspólnego językowego pnia. Część językoznawców wskazuje, że słowo może być powiązane z dawnym indoeuropejskim rdzeniem odnoszącym się do zacienienia, osłonięcia czy miejsca chronionego przed słońcem lub warunkami atmosferycznymi. To dobrze odpowiada funkcji sieni jako przestrzeni pośredniej, ani całkowicie zewnętrznej, ani jeszcze domowej. I tutaj kolejna ciekawostka. Aleksander Brickner w swoim słynnym już słowniku etymologicznym pisze, że sień, inaczej sionka albo przysionek, przywołuje, że słowo to może być związane z naszym dzisiejszym słowem cień, czyli coś, co jest ukryte przed słońcem, a nawet ze ścianą. Ale wiadomo, że to jest Aleksander Brickner i czasami jego konotacje były bardzo takie...
0: bliskie fantazji.
1: No właśnie.
0: Ale mamy przedsionek. Też warto wspomnieć, że właśnie on się z tego wywodzi.
1: Tak.
0: Sień może już trochę wyszła z użycia, przedsionek wciąż funkcjonuje.
1: Przedsionek, czyli coś, co jest przed sienią.
0: A, to jeszcze jakby. To takie wejście stopniowe do domu, podzielone na etapy, tak?
1: Niekoniecznie zamknięte na przykład. Przedsionek mógł być otwarty, czyli mogła być to forma naszego dzisiejszego wiatrołapu.
0: Taka mini weranda.
1: Właśnie, składa się z przedrostka przed oraz rzeczownika sień. Już mówiłem, to coś, co znajdowało się przed sienią domu lub przed głównymi drzwiami, ale z czasem słowo zaczęło oznaczać nie tylko fizyczne pomieszczenie, ale także przenośnie wstęp do czegoś lub nawet anatomiczną część ucha czy serca.
0: Przedsionek piekła czasem się mówi.
1: O! W polskiej kulturze sień ma silne konotacje tradycyjne i symboliczne. Pojawia się często w opisach dworków szlacheckich, chat wiejskich, dawnych domów rodzinnych. W literaturze sień bywa też miejscem powitania gości, przejścia między światem zewnętrznym a prywatnym, albo symbolem domu i gościnności. Przykładowo w epopei Pan Tadeusz opisy przestrzeni dworu często właśnie odwołują się do tradycyjnego układu domu z sienią. Dzisiaj słowo sień zostało w dużej mierze wyparte przez przedpokój, hol, wspomniany przeze mnie wiatrołap,
0: korytarz.
1: I korytarz właśnie. Jednak nadal funkcjonuje w języku regionalnym czy w architekturze tradycyjnej, także w nazwach stylizowanych, bo ma wyraźny przecież odcień dawności, ale i swojskości. Od słowa sień pochodzi wspomniana sionka, czyli zdrobnienie używane gwarowo, dawne określenie typu przysionek. Interesujące jest też podobieństwo fonetyczne do słowa siano, choć etymologicznie wyrazy te nie są ze sobą bezpośrednio

bezpośrednio związane. A więc słowo sień to słowo, które zachowało ślady dawnego sposobu życia, dawnej architektury, oznaczało pewną przestrzeń graniczną, miejsce przejścia między światem zewnętrznym a bezpiecznym wnętrzem domu. A i jeszcze jedno. Nie, sień nie ma nic wspólnego ze słowem jesień. Proszę pamiętać, że to nie są słowa ze sobą powiązane.

0: Tu języka.
1: Kiedyś, gdy sobota była dniem roboczym, tak zwaną sobotą pracującą, rutynowym działaniem Polaków było sprzątanie. Tak, by w niedzielę móc z czystym nomen omen sumieniem wypocząć. Dlatego postanowiłam się dziś zająć grupą wyrazów, których bazą jest kurz. A kurz kojarzy nam się głównie z brudem, ewentualnie pyłem na polnej drodze. A fachowo to mieszanina mikroskopijnych cząstek organicznych i nieorganicznych. Składa się m.in. z martwego naskórka, włosów, sierści, zwierząt, włókien, tkanin, pyłków i roztoczy. Jest główną przyczyną alergii, dlatego warto z nim walczyć.
2: Ale to ten kurz domowy.
1: Tak jest.
2: O nim mówimy, tak? Bo
1: domowy.
2: Przecież jeżeli pójdziemy polną drogą wśród łanów zbóż, no to też się okurzymy trochę.
1: Tak jest. Są różne miejsca, chociaż w tym kurzu polnym też mogą być naskórki, skóry zwierząt albo sierści.
2: Oj, nawet nie mów. Czasami lepiej nie wiedzieć.
1: Tak. I nie widzieć tego pod mikroskopem. Ale już pochodne kurzu znaczeniowo bardzo odbiegają od tej podstawy. Mamy oto nieelegancki zwrot być wkurzonym na coś albo z jakiegoś powodu. Albo używany, ale dla wielu niezrozumiały, rozkurz. Na przykład w wyrażeniu przeznaczyć coś na rozkurz.
2: Ale jest też odkurz przy malowaniu pistoletem na przykład samochodu. To jest taka...
1: Odkurz?
2: Tak, to jest...
1: Ale nie, że bierzesz odkurzacz i odkurzasz
2: nie,
1: samochód?
2: Nie, to jest to, farba się tam troszeczkę znajdzie tam, gdzie nie powinna się znaleźć.
1: Zacznę od tego właśnie rozkurzu, bo według słownika słowo to ma dwa znaczenia. Po pierwsze, ubytek surowca, strata materiału powstała podczas jego obróbki, transportu czy przesypywania. Surowiec pyli się i bezpowrotnie znika, na przykład węgiel, mąka czy cement. I jest to strata wkalkulowana, więc nieunikniona. Coś przeznaczonego na zmarnowanie. Najczęściej w potocznym zwrocie iść na rozkurz, co oznacza, że coś zostanie zużyte bez większego sensu, zniszczone lub roztrwonione. Językoznawca Artur Czesak z Uniwersytetu Jagiellońskiego tłumaczy rozkurz następująco.
3: Kiedy dawano mi kieszonkowe dawno temu, przestrzegano, żeby te pieniądze nie szły na rozkurz. Tym jest oczywiście kurz. Kurz to nie tylko te prochy domowe, ale to, że się w ogóle coś kurzy. Ten rozkurz pochodzi z dawnych czasów, z kultury rolniczej, kiedy jechało się do młyna, oddawało się młynarzowi całą swoją pracę, czy dużą jej część, i rolnik na kilka godzin przestawał być właścicielem swojego zboża, a otrzymywał mąkę. Oczywiście precyzyjnie to ważono i ten rozkurz to z jednej strony drobny pył mączny, ale też i ta strata, która wynikała z tego, że część w nieszczelnym młynie gdzieś tam została wywiana.
1: Językoznawca przedstawia także rachunek z 1917 roku, w którym czytamy: przejdźmy obecnie do cen mąki i kaszy. Mąki posiadać będziemy dwa rodzaje, pytlową i razówkę. Przy mące pytlowej, jak wiadomo, należy odliczyć 20% na odpadki, z czego 16% na otręby i 4% na rozkurz. Czyli ze 100 kg zboża otrzymamy 80 kg czystej mąki. Czyli rozkurz po prostu to strata,
2: to,
1: na którą
2: straty.
1: Nie mamy wpływu. Dlaczego więc poeta Miron Białoszewski nazwał swoją książkę Rozkurz? Genezę tytułu podała Małgorzata Łukasiewicz w Znaku z roku 2009 w kontekście robienia przetworów i pakowania ich w słoiki. Bo nie można wiedzieć, które słoiki zostaną otwarte, ani kiedy to nastąpi. Nie wiadomo, co stanie się z resztą. Nie wiadomo, kim będą ci wybrani, ani ilu ich będzie. Jakby nie chodziło o przetwory w słoikach, ale o listy desperacko rzucane w zalakowanych butelkach do morza. Wskutek tego i pytanie nabiera nagle głębszej i odległej od praktycznych działań wymowy. Po co się tyle tego robi? Czy warto aż tak się wysilać, skoro znaczna część z konieczności pójdzie na zmarnowanie? Po co pisać wiersze, komponować symfonie, dobierać farby z palety, jeśli nie wiadomo, czy kiedykolwiek do kogokolwiek to dotrze? Ostatnie słowo w tej sprawie niech ma Białoszewski we fragmencie z tomu Rozkurz. Ale ty nie piszesz na rozkurz. Zakończył jakąś kwestię. Spodobało mi się to określenie. Jednak nie na rozkosz, za długie na tytuł. I tak by się mówiło rozkosz. Co do bycia wkurzoną, to związek z kurzem jest tylko brzmieniowy. Jak tłumaczy sztuczna inteligencja, wkurzony nie ma żadnego racjonalnego związku z kurzem, poza tym, że wszechobecny kurz może być doskonałym powodem do wkurzenia. Podobnie ma się sprawa z powiedzeniem, że ktoś kłamie, aż mu się z nosa kurzy. A co z kurzeniem fajki albo papierosa? To kurzenie ma inny rodowód, pochodzi bowiem od prasłowiańskiego czasownika kuriti, palić, dymić, kadzić. Natomiast z kurzem blisko związana jest kurzawa, która różni się tylko konsystencją i zachowaniem. Kurz to drobny osiadający pył, natomiast kurzawa to olbrzymie unoszące się w powietrzu kłęby pyłu, kurzu lub śniegu. Cytaty. Nagłówek z lokalnej prasy. Na regałach z książkami zalega kurz, przenieś je do pudła. Zanim bijące w dół słupy gorących gazów wyrzuciły w powietrze kurzawę piasku, operatorzy wizji zaalarmowali kabinę nawigacyjną. To fragment powieści Stanisława Lema Niezwyciężony. A jak tam z twoim domowym kurzem? Odkurzyłeś wczoraj?
2: Kurz jest takim nieodłącznym atrybutem każdego mieszkania. Chcąc, nie chcąc, jesteśmy na niego narażeni. Natomiast jest kurz obecny też w naszym języku za sprawą wielu wyrażeń, oprócz tych przez ciebie wspomnianych, bo przecież mamy też taki bardzo obrazowy zwrot. Uciekał, aż się za nim kurzyło.
1: Co może być też dosłowną ilustracją obrazka, że jak ktoś biegnie,
2: no
1: a dawniej biegł zwykle jakąś drogą właśnie albo polną, nieutwardzoną, to tam wzniecał tumany kurzu albo wręcz kurzawę.
2: Więc my też, proszę Państwa, dzisiaj się oddalamy. Nie chcę powiedzieć, że aż się będzie za nami kurzyło, bo aż tak to nie.
1: Ani, że pokryje nas kurz.
2: Ale obiecamy, że wrócimy.
1: Następnym razem.
2: Dotrzymamy słowa.
1: Mam nadzieję, że miło Państwo będą spędzali popołudnie niedzielne. Życzymy tego bardzo. Beata Granatowska
2: i Ireneusz Prochera.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silezja, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Po reklamie.
3: Już za chwilę godzina 19. To Radio Opole na FM w internecie i DAB plus czas na wiadomości. Pożar nasypu kolejowego w Starym Koźlu. Trwa ewakuacja 550 pasażerów. W wiadomościach także wynik meczu Odra Opole Polonia Warszawa. A Ład Fogang spotkał się z mamą Maxa i z chłopcem. Szczegóły za chwilę. Zapraszam.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Roman Juranek. 8 zastępów Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej gasi pożar nasypu kolejowego w Starym Koźlu. Z tego powodu niemożliwy był przejazd pociągu Intercity relacji Bielsko-Biała-Gdynia, którym podróżowało około 550 osób. Skład zatrzymał się na skarpie, więc trzeba było bezpiecznie sprowadzić ludzi. Przewoźnik organizuje komunikację zastępczą. Zgłoszenie do stanowiska kierowania Komendy Powiatowej PSP w Kędzierzynie-Koźlu wpłynęło o 16:45, mówi kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy polskiego komendanta wojewódzkiego PSP.
4: Jednocześnie okazało się, że doszło do zerwania trakcji elektrycznej na szlaku kolejowym, przez co doszło do zatrzymania pociągu relacji Bielsko-Biała-Gdynia. Rozpoczęto ewakuację około 550 osób podróżujących pociągiem. Do dwóch pasażerów zgłaszających złe samopoczucie wezwano zespół ratownictwa medycznego. Działania są w toku.
3: Temperatura w pociągu przekraczała 30 stopni Celsjusza, a z powodu braku prądu nie działała klimatyzacja, stąd decyzja o ewakuacji pasażerów.
0: To są wiadomości Radio Opole.
3: Teraz czas na wstępne podsumowanie spotkania Odra Opole Polonia Warszawa. Piłkarze grali na Itaka Arenie. Mecz obserwował Kuba Biel.
5: Tak jest. Żegnaliśmy się przy wyniku 1-1 i tak to jest, że gra w piłkę nożną toczy się 90 minut plus to, co doliczy sędzia. Odra Opole w końcówce tego spotkania wyglądała na drużynę, która chce bardziej wygrać w tym meczu, ale piłka nożna bywa brutalna. 97 minuta meczu, ostatnia akcja tego spotkania. Kontra i Łukasz Zjawiński, najlepszy strzelec Polonii Warszawa, daje wygraną gościom z Warszawy 2-1 i daje równocześnie awans do baraży o ekstraklasę. Niestety Odra Opole dziś na zakończenie tego sezonu przegrywa u siebie z Polonią Warszawa 1-2.
3: Dziękuję serdecznie. Była to relacja Kuby Biela. Zmieniamy temat. Kolejna zbiórka Łatwoganga podczas przejazdu z Zakopanego do Gdańska zakończona. Na liczniku pojawiła się potrzebna suma 3,5 miliona dla Adasia, cierpiącego na tą samą chorobę co Max Trocki, dystrofię mięśniową Duchenna. Dodajmy, że na stacji benzynowej w Gniewie doszło do nieoczekiwanego spotkania. Na trasie Łatwoganga czekał Max z rodzicami. Rodzice Maxa i chłopiec podziękowali influencerowi za zebrane pieniądze. Będą też go witali na końcu trasy w Gdańsku.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: Premier Bawarii Markus Söder określił odbywający się w Bernie zjazd Niemców Sudeckich jako historyczny moment w relacjach czesko-niemieckich. Podkreślił, że wydarzenie jest świętem radości, które przynosi nadzieję i pojednanie. Bawaria od dekad pozostaje głównym politycznym opiekunem Niemców Sudeckich, potomków niemieckojęzycznych mieszkańców Czechosłowacji, wysiedlonych po II wojnie światowej.
6: Doroczny zjazd Niemców Sudeckich po raz pierwszy odbywa się na terenie Czech. Inicjatorem wydarzenia jest festiwal Meeting Brno, promujący ideę dialogu i pojednania. Spotkanie od początku budzi jednak kontrowersje i wywołuje protesty. W dzisiejszej manifestacji zwołanej przez komunistów i skrajną prawicę wzięło udział co najmniej 4000 osób. Wystąpił na niej były prezydent Miloš Zeman, który organizację zjazdu w Brnie nazwał potwornością. Zjazd Niemców Sudeckich zbojkotowali przedstawiciele koalicji rządzącej w Czechach. Poparli go natomiast politycy opozycji.
3: A z Pragi mówił Wojciech Stobba.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Wciąż 27 stopni na termometrach, a ciśnienie to 1025 hektopaskali. W regionie na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane. Przypominam, wieczorem możliwe burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do około 15 mm. Wtedy też może silnie powiać. W nocy zachmurzenie początkowo duże, później większe przejaśnienia i zanikające przelotne opady deszczu. A jutro w dzień mało chmur i temperatury od 22 do 24 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Po reklamie.

0: Od pożytku głowa nie boli.
1: Dobry wieczór, witam Krzysztof Dobrowolski i mój gość Marcin Żukowski.
2: Dobry wieczór, czuwaj.
1: Tak się przywitał otwarcie, więc od razu wiemy, że będzie to harcerz, do tego jeszcze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
2: O, jednym z głównych zadań Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej jest wychowywanie młodych ludzi, ale też wychowywanie młodych przez młodych, bo założenie, idea harcerska jest taka, że młody człowiek ma jakieś swoje talenty, ma jakieś swoje umiejętności, ale też młody człowiek chce być traktowany poważnie i w środowisku harcerskim, w scoutingu opowiadamy sobie taką legendę naszego ojca założyciela ruchu skautowego na świecie, generała Roberta Baden-Powella, który w czasie wojen burskich, była taka operacja Mafeking i tam dostał młody chłopiec, wywiadowca, konkretne zadanie do wykonania, wywiązał się z niego doskonale, dlatego że został potraktowany poważnie, jak dorosły. No i w harcerstwie staramy się dawać poważne, odpowiedzialne zadania młodym ludziom i oni kiedy czują, przynajmniej tak jest w teorii, kiedy czują, że są traktowani na serio przez dorosłych, no to wtedy też mają większą motywację do tego, żeby się z tych zadań wywiązywać dobrze. Także odpowiadając na to pytanie, my z edukacją stricte, czyli przekazywaniem wiedzy takiej szkolnej, no to troszkę też, bo mamy i język polski, i historię wplatamy, i geografię przede wszystkim taką terenoznawczą, ujętą w praktycznym wymiarze, ale generalnie ta wiedza taka teoretyczna, ona jest po to, żeby młodego człowieka wychowywać, także my bardziej wychowujemy. A jak już wychowujemy, no to staramy się, żeby być partnerami dla rodziców, bo przede wszystkim pierwszym takim środowiskiem, gdzie młody człowiek się wychowuje, czasem o tym zapominamy, nie jest szkoła, nie jest żadna inna organizacja, tylko jest dom rodzinny. I wszystko to, co jest wkoło, powinno ten dom rodzinny wspierać, żeby ten młody człowiek był uformowany jak najwłaściwiej, jak najodpowiedzialniej.
1: Gdy powiedziałeś to słowo traktowanie poważnie, to mi się przypomniały starsze czasy. Dużo starsze, to znaczy może nawet mojego dzieciństwa. Od razu mówię, że to był inny świat i mówię z pozycji dinozaura, mówiąc delikatnie, ale nas dzieci traktowało się właśnie tak infantylnie. Czyli niepoważnie. Takie szczebiotanki, różne zdrobnienia. No tak jak ja bym nie rozumiał, co dorosły człowiek mówi. Tymczasem już taki 3-4-letni dzieciak, nawet w moim wydaniu, już rozumiał każde dorosłe słowo. No może z wyjątkiem jakiejś nomenklatury technicznej. Byłem zawsze ciekawym świata dzieciakiem i pozostało to do dziś. Ale gdy się dzieci traktuje poważnie, one zupełnie inaczej odpowiadają i przyjmują zupełnie inną postawę. No bo on czuje się po prostu tak samo dorosły, jak ten dorosły, który do niego mówi to polecenie albo coś mu opisuje. I moim zdaniem dzieci też nie lubią, gdy się z nich robi, przepraszam, małe bałwanki.
2: Tak, i tutaj mogę podać przykład w trakcie tego, co powiedziałeś. Przypomniało mi się aktualnie to, co przerabiam z moimi prywatnymi, osobistymi dziećmi. Czytamy przed spaniem ze starszymi córkami, które mają 8 i 10 lat. Czytamy pana samochodzika, który tam we Fromborku jakieś misje związane z monetami odkrywał. No stara literatura.
1: Nie, ale no to moje ulubione kryminały z dzieciństwa.
2: Ale obawiałem się, czy ta 8-latka, 10-latka, czy one to pojmą hasło PGR coś tam. Co to jest ten PGR? I teraz jak temu dziecku urodzonemu w roku 2016 wytłumaczyć, o co tutaj chodzi, ale okazuje się, że one wszystko doskonale łapią.
1: No dobrze, to od razu za ciosem. Jakbyś mi wytłumaczył PGR, gdybym był Marsjaninem i właśnie wylądował u ciebie?
2: No tutaj rozmawialiśmy z dziewczynkami o tym, że to były takie kiedyś bardzo duże gospodarstwa rolne. Podaliśmy przykład tego, co mamy za oknem, że są takie wielkie pola i tam wielkie traktory wjeżdżają i ludzie nie mieli zazwyczaj swojego pola, ewentualnie mały ogródeczek, ale wielu ludzi pracowało właśnie na takim jednym, wspólnym, państwowym gospodarstwie. No i one sobie jakoś to tam na swój sposób chyba wyobraziły, no bo już nie dopytywały więcej.
1: I rozumiem, że taki schemat jest stosowany w pracy w drużynie, w pracy harcerskiej, tej codziennej. Nieważne, czy ten Zuszek, mówiąc tak w cudzysłowie, ma lat 7, czy to już jest duży harcerz i ma 17, albo może 20. I 7.
2: No to oczywiście stopniujemy tą wiedzę. Niekoniecznie każdy zuch musi wiedzieć, co to znaczy PGR i czym ten twór z tamtej epoki był, ale tak, stopniujemy, zuchy bardziej wychowują się, uczą przez zabawę, w grupie, harcerze już bardziej na zasadzie takich indywidualnych harców, czyli zadań, no, dostają różne zadania do wykonania o różnym stopniu trudności i tym sposobem, jak już uda im się je wykonać, no to odkrywają, że prawda, nie ma w sumie rzeczy niewykonalnych. No, każdą rzecz, każdą trudność można w jakiś sposób, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć.
1: Tym bardziej, że daje ci im te zadania proporcjonalne do właśnie do ich możliwości, wieku, no bo nie można też czegoś za trudnego dawać, bo zniechęcisz zwyczajnie.
2: Tak, ale jeszcze kontynuując myśl, było takie uroczyste podsumowanie 12. polskiego testu wiedzy o żołnierzach wyklętych. Temat bardzo trudny, przeogromny przecież obszarowo, no bo jeżeli traktujemy ten okres konspiracji niepodległościowej powojennej od 1944 roku, kiedy nasi żołnierze już tam się zmagali z Armią Czerwoną, z Sowietami na Kresach Wschodnich, do powiedzmy tam 1951 roku, kiedy zginął pułkownik Ciepliński, ostatni prezes Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, albo wręcz do 1963 roku, kiedy zginął Lalek, uważany za ostatniego partyzanta tej wolnej Polski, który zginął w walce, no to od 1944 roku do 1963 mamy 19 lat. Przeogromny ładunek wiedzy i proszę sobie wyobrazić, na tam około 30 uczestników, których mamy każdego roku, Chorągiew Harcerzy Ziemi Opolskiej imienia Witolda Pileckiego ZHR, czyli moja organizacja, którą w tej rozmowie reprezentuję, jest współorganizatorem i najwięcej punktów spośród wszystkich uczestników i dorosłych, i młodzieży miała nasza harcerka z Głuchołaz, Oliwka, 16-letnia. Ona miała większą wiedzę niż faceci 40-letni z Górką, którzy zawsze wygrywali ten test, a w tej edycji ona ich pokonała tam nieznacznie o punkt 3-2, ale to też świadczy o tym, że prawda, młody człowiek też może, nie bo ktoś mu kazał, tylko z pasją, tylko że akurat Oliwki przypadek jest taki, że to, co słyszy w harcerstwie, to, co poznaje w harcerstwie, jest uzupełnieniem czy podbiciem, potwierdzeniem tego, co ma w domu, co słyszy w domu, jakie jest wychowywana, jakie wartości, jaka wiedza, postawy są tam prezentowane, utrwalane, no to harcerstwo jest takim jeszcze wzmocnieniem. I tak powinno to funkcjonować. Nasze środowisko harcerskie tutaj i południowo-opolskie, to podsudeckie, w którym ja działam, ale też generalnie nasza Chorągiew bardzo dużo uwagi poświęcała współpracy młodego pokolenia, czyli tych naszych harcerzy, z kombatantami różnych organizacji, Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, po to, żeby łączyć pokolenia i po to, żeby ten wpływ, relacja bezpośredniego uczestnika wydarzeń, ona ma zawsze o wiele większy ładunek, taki i emocjonalny, i wiedzy dla takiego młodego człowieka, bo on rozmawia ze świadkiem, z uczestnikiem. Ale nawet jeżeli ten młody człowiek nie będzie pamiętał szczegółów, to będzie pamiętał, że był na spotkaniu z takim i takim człowiekiem, który walczył, prawda, tu i tam. I to zawsze przynosi do tej pory nam bardzo dobre efekty, ale pamiętam kiedyś takie spotkanie, ktoś zapytał już świętej pamięci pana kapitana Mariana Markiewicza z Głubczyc, jak wy to robiliście, że wy tacy młodzi i byliście tak patriotycznie przygotowani, uformowani, że wy byliście takimi bohaterami. A pan Marian powiedział skromnie, bo zawsze odpowiadał skromnie, że ich tak po prostu wychowano, no tak trzeba było robić. I wskazał 4 środowiska, które wychowywały. Mówi, tak nas wychowano w domu, tak nam przekazywała szkoła, kościół i harcerstwo. I ja sobie wtedy pomyślałem, to oni mieli łatwiej, no bo kondycja rodzin, wiadomo, no nie ma co idealizować tego, co było 100 lat temu, bo pewnie też były różne problemy i natury, nie wiem, emocjonalnej i finansowej, i społecznej, i różne były trudności na pewno, ale jednak instytucja rodziny była silna i ona silnie wpływała na młodego człowieka. Szacunek dla szkoły wydaje się, że był większy. Do nauczycieli, poważanie dla kościoła jako instytucji organizującej i kształtującej też postawy społeczne też był całkowicie inny. Jeszcze za moich czasów młodości, a to było raptem, no papież umarł, Jan Paweł II, 21 lat temu, to nie było w tamtym wieku nawet, to było w tym wieku. I tak sobie myślę, no tu kuleje, tu kuleje, tu kuleje, zostaje harcerstwo.
1: Nie jedna osoba może zarzucić, że zaśmiecacie dzieciom głowę o jakichś kombatantach, o jakichś żołnierzach wyklętych, którzy tu pokój, a oni jeszcze po lasach się włóczyli. Po co to komu? To byli jacyś dziwni ludzie. Zresztą coraz więcej wychodzi różnych informacji, że wcale nie byli kryształowi, ani święci i tak dalej, i tak dalej. I ktoś może zarzucić, po co to komu prawie 100 lat później. To tak jak jeszcze, nie wiem, do niedawna byśmy strasznie mocno emocjonowali się szczegółami bitwy pod Grunwaldem. A czas leci do przodu, smartfony, niedługo będziemy mieć komputery kwantowe. No i po co to wszystko?
2: Temat konspiracji powojennej, niepodległościowej, on przez ostatnią dekadę był bardzo mocno na topie, bo to były sprawy trochę świeżo odkrywane. Był w tym taki powiew jakiejś świeżości, nowości, ale też odkrywania prawdy. No bo o tych ludziach się przez wiele dekad przecież nie mówiło wcale, albo prawie wcale, jak już się mówiło, to w kontekście tego, że to są bandyci. I dla młodych ludzi w bardzo wielu przypadkach to młodzi ludzie generalnie są idealistami. Nawet jak robią głupio, nawet jak robią bardzo głupio z perspektywy dorosłych, to ja jestem święcie przekonany, że
1: to jest to dosyć szczere,
2: że ten młody człowiek, on wierzy, że to, co wyznaje, to, co mówi, to, co robi, że to jest dobre, że to jest właśnie, to jest podział na dobro i zło, na prawdę i kłamstwo. Młodzi ludzie są idealiści. Wariaci czasem, mówiąc kolejnie.
1: Byliśmy też na tym etapie, nie ma co mówić.
2: To jest piękne.
1: Świat to wytrzymał.
2: Świat to wytrzymał i pewnie wytrzyma jeszcze nie jedno takie pokolenie. No przecież wystarczy wspomnieć, że w dwudziestoleciu międzywojennym to ta młodzież z Warszawy to była taka po prostu beznadziejna, że nic z nich nie będzie. A jak przyszło do próby bardzo wielkiej, jakim było powstanie warszawskie, no to się okazuje, że właśnie ta młodzież warszawska, tak przez wielu postrzegana negatywnie albo lekceważąco, pokazała, że potrafi rzucić wszystko, co ma, prawda, na szale. Ale dlaczego my o tym mówimy? No bo to formuje młodych ludzi. My możemy mówić o konspiracji tej powojennej. Ona w ostatnich latach była bardzo głośna, nośna i ważna, bo była to jakaś przygoda, może nawet jakaś śledcza, odkrywania prawdy, pokazywania tej prawdy. Przecież to był czas 10 lat temu. Był pogrzeb Inki, był pogrzeb Łupaszki. To były wydarzenia, które gromadziły kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Na pogrzebie Łupaszki było autentycznie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Nasi harcerze tam też byli. Jestem przekonany, że bardzo to przeżywali. Ale trudno jest wychowywać człowieka w oderwaniu od nauki historii, no bo jeżeli on nie zna historii, to można mu wcisnąć wszystko.
1: Mam wrażenie, że właśnie taki proces czasami ma miejsce. Tym bardziej, żeby nie było tak idealnie, no to można też zauważyć takie wypowiedzi, które deprecjonują w ogóle ten wysiłek, zryw, czy bohaterstwo, poświęcenie. Jakby tu nie mnożyć te słowa, ale właśnie tych żołnierzy podziemia, którzy do ostatka chyba wierzyli, że to, co robią, jest słuszne, no bo jeżeli ktoś nie wierzy, to nie poświęciłby całego życia na ten cel.
2: W konspiracji zaraz po zakończeniu II wojny światowej, czyli tak przełom 44, wtedy jeszcze trwała wojna, ale 45 rok, to w konspiracji było wiele tysięcy ludzi, w tym wiele tysięcy było pod bronią. I oczywiście my możemy, bo są argumenty, które się pojawiają, że prawda, my tu mieliśmy pokój budować, a tym się zachciało siedzieć w lesie.
1: Bandziory po lasach.
2: Bandziory po lasach kradli kury. To pewnie każdy przypadek trzeba byłoby uzasadniać, jakoś tam rozpracowywać. Oczywiście, że były jakieś bandy wtedy po wojnie. No po każdej wojnie pojawiają się takie sytuacje, takie ruchy. Niekoniecznie to była partyzantka. To, że ktoś się za partyzantkę podawał, żeby się tam uwiarygodnić albo kogoś obciążyć, to już jest inna historia. Ale musimy pamiętać o tym, że te decyzje o pozostaniu w konspiracji albo o powrocie do konspiracji były bardzo różne. No możemy podać przykład naszopolski trochę. Hieronima Dekutowskiego Zapory, który był jednym z dowódców partyzanckich na Lubelszczyźnie, i on wrócił do konspiracji dlatego, że został do tego zmuszony, ponieważ jego wszyscy ludzie tam podkomendni byli po kolei przez Urząd Bezpieczeństwa wyłapywani. Więc jeżeli oni mieli zginąć po prostu gdzieś tam w jakiejś piwnicy złapani jak przysłowiowe szczury, to już woleli się trochę tym swoim oprawcom nie ułatwiać im za bardzo sytuacji. Ale możemy podać przykład generała Nila, który po powrocie Sowietów z łagru nie podjął żadnej działalności konspiracyjnej. Żadnej. A i tak bezpieka komunistyczna stalinowska go dopadła i nawet go nie rozstrzelali, tylko go powiesili jak pospolitego przestępcę. Możemy podać przykład Witolda Pileckiego, który nie prowadził działalności po wojnie zbrojnej, tylko prowadził działalność polityczną. Zbierał informacje. I też człowiek, który jest autorem raportów z piekła na ziemi, czyli z Oświęcimia, został przez komunistów potraktowany bez żadnej taryfy ulgowej, więc tu bardziej chodzi o to, żeby młodzi ludzie mieli namacalną okazję, a namacalną przez to, że ci kombatanci jeszcze są wśród nas, żeby oni mogli zrozumieć, jak niebezpieczne są takie systemy totalitarne jak komunizm. I nie chodzi o to, żeby bezkrytycznie odnosić się do tych czasów powojennych, bo tam krytyka jest ważna, tylko historia, nauka historii jest po to, żeby kolejne pokolenia mogły wyciągać wnioski, logiczne wnioski i w przyszłości podejmować być może lepsze decyzje albo inne decyzje, a na pewno pamiętać o tym, jak nasi tam dziadowie, pradziadowie kończyli w takich właśnie systemach totalitarnych, jakim był komunizm, stalinizm.
1: Rozpoczęliśmy od takiego dość oczywistego stwierdzenia, może brzmiące dość tak banalnie, że dzieci to po prostu dorośli, tylko małe dzieci. To z klasyka coś tam wzięte. Natomiast ja chcę cię zapytać, na ile te dzieci, które dzisiaj są na przykład młodymi harcerzami Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, są gotowe tego słuchać. W tak zwanych czasach smartfonów, filmów na tych smartfonach, czyli rzeczach lekkich, błahych, szybko przychodzących, przyjemnych. A tutaj nagle takie smętne, ciężkie, dramatyczne historie.
2: Żeby sobie nasi słuchacze nie pomyśleli, że my się w harcerstwie zajmujemy tylko takimi ważnymi, smętnymi, poważnymi, ponurymi sprawami, bo tak nie jest. Harcerstwo to jest generalnie wielka przygoda. Harcerstwo jest przygodą, jest miejscem do zawierania przyjaźni, relacji. Oczywiście, że smartfony są w tym przeszkodą. Ja widzę nawet po moich harcerzach, już nie jestem od kilku lat drużynowym, ale paradoksalnie komunikatory, które mamy w smartfonach, jakieś tam, już nie będę wymieniał nazwy, ale te najpopularniejsze, które powinny nam ułatwiać komunikację, utrudniają, bo przecież wysyłamy za pośrednictwem tego komunikatora wiadomość, ona niby trafia, nie trafia, ktoś przeczyta, inny nie przeczyta, ale to wysłanie suchej wiadomości sprawia, że już potrzeba spotkania jest mniejsza. Bo kiedyś spotykaliśmy się po to, żeby przekazać sobie informacje, omówić, ustalić, zaplanować.
1: Na odległość jest łatwiej, raz, dwa, nie trzeba ruszyć 4 liter, iść gdzieś, fatygować się.
2: No więc paradoksalnie to jest utrudnienie sprawy. No więc tak dopełniając, w harcerstwie też nie mówimy o wielu rzeczach wprost. To jest jedna z takich zasad metodycznych, że w harcerstwie stosujemy zasadę pośredności. Młody człowiek ma wykonać zadanie, harc, załóżmy ułożyć ognisko harcerskie i zawsze harcerze układają to ognisko w taki sposób, żeby ono się łatwo rozpaliło od tej przysłowiowej jednej zapałki, żeby tam nie było papieru. Nie stosujemy tego, stosujemy korę brzozową, jakieś szapki, świerka, gałązki, to wszystko jest tam odpowiednio poukładane i ten młody człowiek uczy się układać to ognisko, no on chce, żeby ono się dobrze zapaliło, żeby każdy wiedział, że to ten druh, prawda, rozpalił, ułożył to ognisko i ono się tak wspaniale pali, no ale to może się okazać, że kiedyś to będzie bardzo praktyczna umiejętność, bo będzie musiał w czasie powodzi na południu naszego województwa rozpalić jakiejś babci w piecu, tak? A on jak nie będzie nigdy umiał rozpalić ogniska, no to z rozpaleniem w piecu też może mieć problem.
1: Albo sobie zrobi krzywdę.
2: Więc my generalnie uczymy takich praktycznych umiejętności, ale one mogą się później przydać w życiu. Rozpalenie ogniska, no to w sytuacji wielkiego kryzysu może być wręcz ratujące życie, ale też takie surowe warunki harcerskie, obozowe, gdzie musimy sobie zbudować prycze, półki, rozbić namiot. Dla młodych harcerzy czasem to jest bardzo trudne doświadczenie, jeżeli tam mamusia zawsze, prawda, przygotowywała wszystko od początku do końca ze smarowaniem chlebka, a tutaj musi się nagle tego nauczyć, oczywiście z pomocą starszych kolegów, braci zastępowego, drużynowego, ale to jest zderzenie, być może w twoich czasach, to wielu chłopaków, którzy szli do wojska, to tam się uczyli takiej szkoły życia, że nagle musiał sobie sam wyprać, zacerować i o siebie zadbać. Oczywiście harcerstwo nie jest wojskiem, ale można powiedzieć, że w jakiś sposób działa to na podobnej zasadzie, że tego młodego rzucamy na względnie głęboką wodę i on musi się nauczyć samodzielności z pomocą kolegów, ale jednak samodzielności.
1: No więc się odezwę w imieniu mojego pokolenia. To nie wojsko, ale myślę, że właśnie harcerstwo w jakiejś mierze wzmacniało pewne cechy wyniesione z domu. Bo jeżeli się jechało na obóz harcerski, no to teraz powieje grozą, to mieszkaliśmy w takich dużych, 10-osobowych namiotach z wojska, tak zwane beczki. Tam były takie sienniki ze słomy i jak dobrze było na obozie, to takie łóżka turystyczne. Z tym, że jak zerwała się burza raz w nocy, to wszyscy się dowiedzieli, że żadna metoda okopywania namiotu to nie działa. Po prostu środkiem namiotu płynie jezioro, I teraz się dopiero dowiedzieliśmy, dlaczego wszystkie swoje rzeczy trzeba umieścić na takim rusztowaniu z belek, z desek własnoręcznie zrobionych. Nie mogą bezpośrednio leżeć na trawie, na ziemi. No i tak się uczy przyrody, rzeczywistości i takich sytuacji, które, jak pokazuje doświadczenie, mogą nas spotykać w życiu.
2: Wśród naszych harcerzy, harcerek przez długi czas panowała taka opinia, że jednym z najciekawszych obozów był obóz, który zrobiliśmy w Opawicy, koło Głubczyc, w górach opawskich. Nigdzie daleko, żadna wielka przygoda, prawda, za górami, za lasami. Można powiedzieć, że nawet nie za Miedzą, tylko na granicy Miedzy naszego środowiska. Zdecydowaliśmy się wtedy na ten obóz, bo to było w roku 30-lecia powstania Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, czyli w 2019 roku. I z racji tego, że tam jechaliśmy już na dwutygodniowy zlot, to był wtedy zlot na Warmii, a musieliśmy jakoś te nasze drużynowe sprawy pokończyć, jakieś biegi na stopnie i tak dalej, sprawę rocznej pracy w drużynie dopiąć jakimś wspólnym biwakiem, to zdecydowaliśmy, że najszybciej, najtaniej i najsprawniej będzie zrobić ten biwak w Opawicy. I w tej Opawicy mieliśmy możliwość dojenia kóz. I mieliśmy do dyspozycji taką starą kuchnię kaflową i zastępy służbowe, kuchenne, nie dość, że doiły te kozy, to robiły z tego mleka sery na tej kuchni i robili własnoręcznie bułki. No, dla tego pokolenia urodzonego po 2000 roku, to była przygoda życia.
1: Pewnie takie spotkania w takich niezwykłych sytuacjach pamięta się do końca życia.
2: Tak, bo gdzie ci młodzi ludzie później w życiu będą mieli okazję doświadczyć czegoś takiego? My wspominamy dzisiaj z łezką w oku polską wioskę sprzed 20-30 lat. Wioskę, gdzie była krowa, konik, kózka, kurka. No właśnie, a teraz pomyślmy sobie, ile jest kur na polskiej wsi. Może trochę jest ich więcej w ostatnich latach, ale to bym miał tak strzelać, to w co dziesiątym gospodarstwie, czy w co dziesiątym domu, czy przy domu na wsi, jak jest 5 kurek, to już jest dobrze. Więc dla takiego młodego człowieka, który nie tylko obcował, widział tą kozę w jej warunkach, powiedzmy, naturalnych, gospodarsko-wiejskich, ale widział, jaka jest tego korzyść i że on sam jest w stanie zrobić ser, sam jest w stanie wydoić, prawda, zrobić ser, upiec bułkę, takie proziaki. To jest w ogóle przepis z kresów. Ja to znam od mojej prababci, to był bardzo prosty przepis. Litr maślanki, kilo mąki, trochę sody, soli i to się, prawda, robi takie ciasto i potem kwadraciki, prostokąciki kładzie na blaszce i to elegancko rośnie.
1: No to wrócę jeszcze do tych walorów edukacyjnych harcerstwa. Historia to jest jedno, nauka przetrwania, bo to też jest chyba czasami, oby nie było potrzebne, ale na wszelki wypadek psychicznie człowiek się lepiej czuje. Czego jeszcze może nauczyć harcerstwo?
2: Relacji międzyludzkich, przywództwa. Proszę sobie wyobrazić, że taki zastępowy, zastępowa, powiedzmy jak zaczyna, to może mieć 13-14 lat. I on ma pod sobą zastęp 4-5-6-osobowy, troszkę młodszych koleżanek i kolegów. On nimi dowodzi, w jakimś stopniu organizuje im czas. On się nimi opiekuje, więc on już mając 13-14 lat uczy się wodzostwa, uczy się przywództwa. Ludzie później kończą studia, żeby się takich rzeczy nauczyć, a ten młody człowiek w warunkach naturalnych grupy koleżeńskiej pod okiem drużynowego, drużynowej, no uczy się bycia, mówiąc tak językiem współczesnym, liderstwa.
1: Szkoła liderów, bardzo modne.
2: Bardzo modne i w harcerstwie jakby szkoła liderów to jest coś naturalnego. Praca drużynowego z zastępowymi to jest nieustanny kurs zastępowych, czyli nieustanny, permanentny kurs liderów. I to trwa przez kilka lat, więc młody człowiek, który się w harcerstwie tego nauczy, on potem nie musi się tego uczyć na studiach. Bardzo często widać to w oczekiwaniach pracodawców. Pracodawca, który się zetknął z harcerzami porządnymi, jeżeli wie, że ktoś był harcerzem na jakiejś tam konkretnej funkcji, ma stopień instruktorski, no to może niemalże w ciemno zakładać, że to będzie dobry pracownik, dobry współpracownik, dobry organizator pracy, człowiek, który się świetnie odnajdzie w grupie, bo on w harcerstwie robił to na co dzień, a w czym robił? No właśnie w takim obozowym, biwakowym, drużynowym życiu. Organizowaniu sobie wędrówki, posiłku, przygody, ogniska. To się przekłada później na umiejętności społeczne, kompetencje społeczne, nawet byśmy powiedzieli górnolotnie.
1: Czyli samodzielność.
2: O, jak pan redaktor to ładnie ujął. Samodzielność.
1: I odpowiedzialność.
2: I odpowiedzialność, ale też no, umiejętność życia w społeczeństwie i odpowiedzialności za społeczeństwo, bo harcerstwo wychowuje przez służbę do służby. To znaczy my mamy taki nasz produkt końcowy harcerstwa. Czyli dziewczyna, chłopak 20-letni, powiedzmy 20-paroletni, który ma najwyższy stopień harcerski, czyli harcerz Rzeczypospolitej albo harcerka Rzeczypospolitej, on już odnalazł swoje miejsce w społeczeństwie. Wie, kim chce być. Matką, ojcem, nauczycielem, politykiem, prawnikiem, kimkolwiek, księdzem może. Ma swoje miejsce w społeczeństwie określone, ale cały czas ma pracować nad sobą i pełnić służbę. Więc my jakby w harcerstwie wychodzimy z założenia, że człowiek ma nieustannie się dokształcać, edukować, ale też pracować nad swoimi słabościami, podejmować wyzwania, jakieś wyczyny, sobie stawiać cele i pełnić służbę, czyli żeby społeczeństwo, naród, nasze otoczenie miało z nas pożyteczność.

0: to działa dwuterowo. I może się harcerz, harcerka zgłosić, że on by chciał, ale wtedy to drużynowy obserwuje, pracuje z nim na co dzień, więc widzi, czy ten młody się nadaje.
1: Czy to takie chcieństwo, czy prawdziwe predyspozycje?
0: No to właśnie, czy po prostu chciałby być na świeczniku i chciałby mieć brązowy sznur zastępowego, albo drużynowy sam obserwuje, sam widzi. Bardzo często to jest tak, że jest jeden zastępowy i ma w zastępie już jakiegoś tam takiego swojego podzastępowego, takiego pomocnika i bardzo często to w naturalny sposób przychodzi, że ta funkcja jest przekazywana, a ten zastępowy zostaje albo przybocznym, albo idzie do drużyny wędrowników, czyli takich harcerzy 15+.
1: Ale to od razu tak zauważasz jako drużyna, nawet czy nieraz właśnie jest taka cicha mysza, a po jakimś czasie, po roku, dwóch wychodzi z niego właśnie taki lider. Jak to wygląda w praktyce?
0: Ja przez wiele lat swojej harcerskiej służby instruktorskiej nauczyłem się pokory, dlatego że, no nie powiem, że wielokrotnie, ale parokrotnie miałem takie sytuacje, że myślałem sobie, ten to będzie wódz. To jest po prostu
1: Rambo.
0: Chodząca osobowość, przebojowy, gra na gitarze, porywa chłopców za sobą, tylko tu jest jeden taki mały haczyk, ogromne ryzyko, że on wie, że on potrafi. A jak wie, że potrafi, to niekoniecznie chce pracować nad sobą dalej.
1: Element chwilowego samozachwytu.
0: Nawet nie samozachwytu, no po prostu wie, że jest przebojowy i niekoniecznie czuje, że musi zrobić coś więcej albo potem przyjąć na siebie większą odpowiedzialność, żeby być tam przybocznym czy drużynowym, czy instruktorem, no bo przecież instruktor to jest kupa odpowiedzialności, to jest zabranie grupy 20 chłopaków na obóz, pod namiot i odpowiedzialność prawna. Karna również, więc to jest ogromna odpowiedzialność społeczna, ale też jeżeli będę się zachowywał w sposób nieodpowiedzialny, no to będę w naturalny sposób oddziaływał na tych swoich chłopców, więc muszę się trzymać fason, żeby tych młodych nie zepsuć. Nie każdy ten młody, który ma takie predyspozycje, takie cechy ujawnia, nie zawsze chce się takiej funkcji podjąć. A z kolei mam też takie przypadki, że ktoś był taką szarą, cichą myszką, ale bardzo wytrwałym, on bardzo chciał i tak potężną pracę nad sobą wykonał przez kilka lat, że został i zastępowym, i przybocznym, i drużynowym, i już wicechówcowym. Kilka jest takich, w naszym województwie przynajmniej kilka takich przypadków mógłbym wskazać, że no, ktoś na przykład bardzo chciał mieć drużynę i ta drużyna była przez kilka lat zastępem i tam nie wychodziły kolejne nabory, teraz się okazuje, że ten ktoś prowadzi już nie tyle drużynę, ale w swojej niewielkiej miejscowości stworzyła ta osoba związek drużyn, czyli związek kilku jednostek. Tą wytrwałą pracą, a była zawsze taka skromna, cicha i taka, no właśnie, nieporywająca na pierwszy rzut oka, ale tą swoją wytrwałością no, potrafiła osiągnąć o wiele więcej niż ten, któremu mogło łatwo przyjść, ale gdzieś tam zabrakło tej kropki nad i.
1: No to żeby tak było bardzo autentycznie, to zaraz poznamy drogę do instruktorstwa Marcina Żukowskiego. Jak to było na początku? I czy wiedziałeś w ogóle, na co się piszesz, idąc do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej? Czy to było tak, że po prostu była jakaś drużyna, a zawsze coś tam chciałeś z chłopakami, no i tak wyszło?
0: W Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej jestem od 13 lat. Wcześniej przez 14 lat byłem w Związku Harcerstwa Polskiego. Miałem 10 lat w 1999 roku. Przyszedłem na nabór do drużyny wtedy szkoły podstawowej numer 3 w Głubczycach. Mój serdeczny teraz przyjaciel, a wtedy polonista i drużynowy Wiesiek Janicki prowadził tam drużynę przy szkole, ale taką bardzo, to jest człowiek służba i ta drużyna była taka bardzo autentyczna i faktycznie zżyta, więc tam moje pierwsze harcerskie szlify zdobywałem. W okresie gimnazjum na przykład mieliśmy taką grupę, dzisiaj z perspektywy czasu widzę, że to był taki nieformalny zastęp, bo mieliśmy grupę kilku chłopaków i my co sobotę chodziliśmy do lasu. Każdą sobotę w lesie i tam ognisko i takie bytowanie i nikt nas nawet wtedy formalnie nie nazywał zastępem, ale teraz widzę, że to był zastęp. Instruktorem zostałem w Chówcu Głuchołazy w 2009 roku. Prowadziłem kilka drużyn, kilka jednostek, no tam na początku lat nastych, czyli tak z 10 lat temu, 15 lat temu prowadziłem drużynę wędrowników, czyli takich harcerzy 15+, i też mieliśmy różne wariackie pomysły ze zdobywaniem korony gór Polski, objeżdżając to Nyską w 2 tygodnie, czyli 28 szczytów w 14 dni od granicy niemalże niemieckiej po granicę ukraińską. Udało nam się to wtedy, fenomenalne, no ale to jest właśnie ta młodość, prawda, o której wspomnieliśmy wcześniej, taka fantazja.

0: wizja człowieka wtedy 19-20-letniego. No a w 2013 roku przeszedłem do Związku Artystwa Rzeczypospolitej. Bardzo dobre relacje nawiązałem z chłopakami z Kluczborka. To jest jedno z najsilniejszych środowisk ZHR-u w Polsce. Dwa lata temu chyba były takie statystyki. W powiecie kluczborskim stosunek harcerzy do ogólnej liczby dzieciaków w wieku szkolnych w Kluczborku jest najwyższy w całej Polsce. W powiecie kluczborskim. Tam jest nie tyle Chłopiec harcerzy i harcerek w Kluczborku, a tam są jeszcze związki drużyn w Wołczynie, więc na terenie jednego powiatu jest kilkanaście jednostek harcerskich, także Kluczbork jest taką potęgą ZHR-ową, czy generalnie harcerską, jeżeli chodzi o Polskę. No wtedy się okazało, że się z chłopakami doskonale rozumiemy, założyłem drużynę w Łupczycach, potem założyłem drużynę w Głuchołazach, w międzyczasie chłopcy założyli drużynę w Głogówku, no i tak nam się dość dobrze to rozrosło. Ale ja bardzo często wspominam, że jak przyszedłem do drużyny w tym 99 roku, to byłem najmłodszy. No, takim byłem dziesięciolatkiem.
1: No i teraz wrócę do mojego pytania. Szara mysza czy urodzony lider? Bo trochę uciekłeś mi od tej odpowiedzi.
0: Nie uważam, żebym od początku miał jakieś wielkie cechy przywódcze. Raczej byłem takim wiernym, oddanym harcerzem do tego stopnia, że jak się z drużynowym umówiliśmy, że pójdziemy na jakąś tam akcję sprzątania świata do lasu głupczyckiego Marysieńka i zbiórka w sobotę o tej i o tej, mimo że lał deszcz, ja powiedziałem w domu, no ale drużynowy powiedział, więc ja muszę iść. No i byłem jedynym, który przyszedł. Drużynowy mnie odwiózł do domu, mówi, no nie, no dzisiaj pogoda nie jest najlepsza, ale dobrze, że przyszedłeś. Więc bardziej byłem takim, tak myślę, takim dobrym harcerzem, niekoniecznie liderem na samym początku. To gdzieś z czasem moi przełożeni też przyłożyli do tego rękę, że gdzieś tam te cechy przywódcze się wykluły.
1: A jaką cechę u takich młodych chłopaków cenisz sobie najbardziej? Taka najbardziej twoim zdaniem wartościowa, jest taka fundamentalna.
0: No właśnie taka autentyczność. Ta cecha, która się przejawiała w tym, to będzie nieskromne, ale w tym moim przypadku, że skoro się z drużynowym umówiłem, że będę, to znaczy, że będę. I to się bardzo często u chłopców zdarza, że oni po prostu umówił się z drużynowym, dał słowo. Na słowie harcerza polega jak na zawiszy, więc po prostu trzeba, tak? A nawet jeżeli nie mogę, to daję znać, przepraszam druhu, no nie dam rady. Więc taka słowność i traktowanie harcerstwa na poważnie. Bardzo często, wspominaliśmy wcześniej o tam kondycji rodzin, że ona jest różna, bardzo często jest tak, że to nie jest oczywiście zasada, że tak jest zawsze, ale jeżeli harcerz ma w domu jakąś sytuację nieciekawą, a w harcerstwie jest traktowany poważnie, drużynowy go traktuje poważnie, koledzy go traktują poważnie, nie jest w żaden sposób tam wyszydzany, wytykany palcami, to on jest bardzo wiernym harcerzem, bo wtedy to harcerstwo w jakiś sposób może kompensować jakieś tam braki, które ma ze tych swoich podstawowych środowisk, albo w szkole jest prześladowany w jakiś tam sposób, wytykany palcami, jeżeli w harcerstwie jest akceptowany, no to w tym środowisku się odnajduje jako w tym środowisku jego dobrym takim.
1: Podobno dzieci potrafią się szykanować nawet za to, że ktoś pochodzi z mniej bogatej rodziny, ma gorsze buty, nie takie markowe jak trzeba, jak norma wskazuje. Jak impregnujecie swoich harcerzy właśnie na tego typu, chciałem dosadnego słowa użyć, ale niedobre zachowania, że harcerz u ciebie w drużynie przychodzi, to nie ma znaczenia, czy ma buty za 300 zł, czy za 50 zł, jest po prostu super druhem, super kolegą i nikt złego słowa na niego nie powie. Mimo że przecież wszyscy żyją w tym samym już trochę, no takim dziwnym świecie.
0: Podstawowym narzędziem wychowawczym w harcerstwie jest przykład własny. Więc trochę odbiegając od tego pytania, które padło, najbardziej wyrazisty punkt prawa harcerskiego, który mówi o tym, że harcerz jest czysty w myśli, mowie, uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych. Jeżeli moi harcerze widzą, że papierosy i alkohol, to nie, to jest szkodliwe i to jest niedobre, bo tak mówi prawo harcerskie, to przecież zbrodnią byłoby, gdyby drużynowy się do tych zasad nie stosował. Więc przede wszystkim przykład własny i to, na co jako instruktor kładę nacisk. Jeżeli widzę, że ktoś jest w czymś słabszy, z czymś mu tam nie idzie, ale zostanie na obozie podczas ogniska wyróżniony, podziękuje mu się za coś innego, zostanie doceniony, no to Nikt wtedy nie zwraca uwagi na to, że buty inny ma za 500 zł, bo za te buty za 500 zł nikt go nie chwali. Można go pochwalić za to, że na boso wszedł na drzewo na przykład, tak? Ale no właśnie takie akcenty, ja bym tak robił i tak robię, że po prostu stawiam akcenty na postawę, na umiejętności, na nabycie nowych umiejętności, czy na zmianę swojego charakteru. No to wtedy trzeba stosować system nagród, tak? Wzmacniać te postawy.
1: Czy za zachowanie, a nie za buty.
0: No tak, tak, tak. Jeżeli drużynowy nie zwraca uwagi na buty, to albo mówi, że buty mają być wygodne i użyteczne, a nie koniecznie ładne i drogie, no to później chłopcy to przyjmują. Generalnie bardzo często jest tak, że drużynowy dla tych chłopaków to jest no po prostu chodzący wzór. Tak powinno być. Ale
1: autorytet, prosta sprawa. Autorytet,
0: tak, ale generalnie tak to często działa. Ja już kiedyś w jakiejś tam naszej wcześniejszej rozmowie opowiadałem o tym, że powiedział mi ojciec mojego harcerza wtedy 13-letniego, panie Marcinie, jak pan to robi? Ja mojego syna próbuję dobudzić, z łóżka ściągnąć, a on po prostu zawsze ma czas i zawsze się ociąga, ale okaże się, że druh dzwoni i mówi, że za pół godziny masz być gotowy, to on za 15 minut już jest spakowany, ubrany mundur, bo druh dzwonił i powiedział. Więc to jest też tak dla rodziców taka sugestia, że harcerstwo to jest taki, może być dobry partner do tego, że jeżeli chwilowo autorytet rodzica jest podważony i wtedy bardzo dobrze, żeby ten syn czy córka wpadli w grupę rówieśniczą, towarzyską, która będzie trzymała jedną stronę z rodzicami, wspólny front. Tak, choć może to nie będzie mówione wprost, ale rodzic będzie wiedział, że tam ma partnera,
1: Jesteście po jasnej stronie mocy.
0: No pewnie, że tak. No jeden z punktów prawa harcerskiego mówi, że harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym. Ja to często rodzicom mówię. Rodzicom, a później przełożonym. Więc jeżeli rodzic chce mieć argument na swojego syna, który chce być super harcerzem, a niekoniecznie wspaniałym uczniem, no to niech stosuje ten argument, że rodzic też jest ujęty w prawie harcerskim jako ten, którego należy szanować.
1: No to na koniec może pytanie, które zabrzmi trywialnie, ale może odda część rzeczywistości. Czy harcerstwo zaczyna być modne po okresie takiego dołka początku lat 90.
0: Myślę, że początek lat 90. jeszcze nie był najgorszy. W minionym systemie chyba w latach 70. 3 miliony członków liczyły oficjalne struktury harcerskie, no ale też wtedy ten system funkcjonował inaczej. Drużyny przy szkołach, czy nawet całe szczepy przy szkołach, więc ile tam było faktycznego harcerstwa w harcerstwie, to pewnie jest różnie, bo tam też funkcjonowały wspaniałe drużyny. Część z nich później tworzyła na przełomie lat 80. i 90. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Ale jeszcze w latach 90. nie mieliśmy jako społeczeństwo takiej konkurencji na rynku organizacji czasu dla młodych ludzi, tak? Czyli jak przychodziły wakacje, to był albo obóz harcerski, albo pielgrzymka ewentualnie. Niekoniecznie ci, co jechali na obóz harcerski czy na pielgrzymkę, jechali tam w celach harcerskich i pielgrzymkowych. Tak sobie wyobrażam, że bardzo często pewnie w celach towarzyskich. No ale teraz mamy mnóstwo, a jeszcze, przepraszam, być może jeszcze jakieś obozy sportowe. Teraz ta oferta jest o wiele większa i różne formy wypoczynku komercyjne. Tego nie ubywa, tego raczej przybywa. Ja nie wiem, czy harcerstwo jest modne. Jeżeli mielibyśmy popatrzeć na naszą liczebność Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w ostatniej dekadzie, to nas przybyło. Nie wiem ilu, ale jednostek jest więcej. Na pewno kondycja jest lepsza. Być może świadomość rodziców, być może obserwowanie owoców tego, że jak dziecko jest puszczone same sobie, no to tam, prawda, smartfon, internet i tak dalej, to go po prostu pożre. I z tego młodego człowieka, no być może wyłuskanie z niego czegoś dobrego będzie o wiele trudniejsze w sytuacji, kiedy on będzie zostawiony tylko z tym smartfonem, niż jak zostanie na przykład przez rodziców jakoś tam ukierunkowany na harcerstwo. Harcerstwo na pewno byłoby liczniejsze, tylko mamy jeden podstawowy problem. To, o czym w sumie rozmawiamy, czyli to wychowywanie, kształtowanie, formowanie liderów, jak tych liderów oddanych sprawie, a najlepiej młodych liderów, uchować, zachować w małych miejscowościach. To się dzieje, bo nasi drużynowi w Głuchołazach czy w Głubczycach, w Głogówku, oni nie mieszkają w tych miejscowościach. Oni studiują, uczą się w innych miastach, często bardzo odległych, bo drużynowy Dominik, który prowadzi drużynę w Głogówku, studiuje w Krakowie i on z tego Krakowa dojeżdża po to, żeby chłopakom czas organizować i na nich wpływać. Więc największy problem to nie jest zebranie harcerzy. bo jak jest dobry drużynowy, to on ich zawsze znajdzie. Tylko największym problemem jest kadra, żeby ta kadra była. No i tu może jest czas na małą reklamę. W Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej prowadzimy corocznie takie kursy, szkolenia nazywane kursami judymowymi od doktora Judyma. Jeżeli ktoś chciałby z dorosłych, którzy w harcerstwie byli dawno temu albo nigdy nie byli, a chcieliby liznąć, czym jest harcerstwo i być może podzielić się tym z młodszymi w swojej nawet niewielkiej miejscowości, nawet wiejskiej, próbować robić harcerstwo oddolnie, to jest fantastyczne rozwiązanie, bo jeżeli ktoś już jest dorosły, ma ustabilizowaną sytuację, być może ma dzieci w wieku harcerskim, to jest bardzo częsty przypadek, że właśnie dorośli przychodzą czy wracają do harcerstwa, mają dzieci w wieku harcerskim i bardzo by chcieli, żeby to dziecko było w harcerstwie. No kto lepiej zadba o wychowanie swojego dziecka, a przy okazji jeszcze grupki innych, niż ten rodzic, w którego interesie jest zaopiekowanie się tą swoją latoroślą, a poza tym no, już mamy do czynienia wtedy z człowiekiem dojrzałym, uformowanym, z jakąś tam ugruntowaną sytuacją zawodową i rodzinną i wtedy wiele trudności nam odpada, no bo taki drużynowy, który ma lat 18, 19, 20, no jest rocznikowo pełnoletni, jest być może świetnym organizatorem, ale nie ukrywajmy. Nad osiemnastolatkiem też trzeba cały czas pracować i go formować i do tego dochodzą studia i wyjazdy i wpływ środowiska studenckiego, które niekoniecznie idzie w tę samą stronę co harcerstwo, czy pcha w tą samą stronę, więc tutaj jeszcze cały czas jest wymagana praca, żeby tego, no tak, za zapewnienie takiej grupy wsparcia tym młodym. A jeżeli mamy dorosłego, który wie o co chodzi, a potrzeba mu tylko naładować głowę wiedzą, przykładami, pomysłami, dobrymi wzorcami, no to jest fantastyczne rozwiązanie. Także apel do naszych słuchaczy, jeżeli ktoś, a jeszcze najlepiej, jeżeli to jest nauczyciel taki z werwą, który ma lipiec i sierpień wolny i mógłby pojechać na 2 tygodnie w czasie tej przerwy letniej na obóz harcerski. To jest fantastyczne rozwiązanie i wtedy dyrekcja szkoły pewnie bardzo się cieszy, bo ma jakąś dodatkową ofertę dla tych swoich uczniów i nauczyciel ma jakąś taką przestrzeń dodatkową, w której się może realizować. Także polecam, niech ktoś sobie, kto jest zainteresowany, wpisze w internetową wyszukiwarkę kurs judymowy ZHR, na pewno znajdzie, polecam, zachęcam. To, że ktoś pojedzie na kurs, nie znaczy, że musi zakładać drużynę, ale być może na pewno będzie mógł się sprawdzić i sobie przemyśleć, przeanalizować, doświadczyć i wtedy odpowiedzieć na pytanie, czy to jest dla niego, czy być może chce być takim zorientowanym kibicem ruchu harcerskiego.
1: Bardzo Ci dziękuję za tę ciekawą rozmowę. Marcin Żukowski, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, był gościem naszej audycji. W razie pytań, ewentualnie może chęci wsparcia albo nawiązania kontaktu, służę swoim adresem poczty radiowej. krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl.
0: A ja odsyłam na stronę internetową www.opolanie.zhr.pl. Można nas też znaleźć na Facebooku Chorągiew Harcerzy Ziemi Opolskiej ZHR.
2: Od pożytku głowa nie boli.

0: Reklama.
1: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Po reklamie.
2: Radio Opole. Jest godzina 20. Czas na wiadomości. Zapraszam. Kończy się ewakuacja pasażerów pociągu po wstrzymaniu kursu z powodu pożaru nasypu. W wiadomościach będą też amerykańsko-irańskie negocjacje pokojowe i oczywiście sport, który zaprezentuje Kuba Biel.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: Roman Juranek. Pasażerowie pociągu Intercity relacji Gdynia-Bielsko-Biała są przewożeni autobusami ze Starego Koźla na dworzec kolejowy w Kędzierzynie Koźlu. To efekt pożaru nasypu i zerwanej trakcji, do której doszło przed godziną 17. Pociągiem podróżowało około 550 osób. Z informacji przekazanych przez biuro prasowe przewoźnika wynika, że pociąg Artus wjechał w obniżoną sieć trakcyjną i zerwał ją. Uszkodzony został też pantograf lokomotywy, dlatego konieczna jest lokomotywa zastępcza. W pociągu nie ma napięcia, nie działa klimatyzacja, temperatura w wagonach jest wysoka, mówi Marta Ziemska z biura prasowego PKP Intercity.
4: Podjęliśmy decyzję o przetransportowaniu podróżnych autobusami do Kędzierzyna Koźla. Tam pasażerowie oczekują na wyciągnięcie pociągu lokomotywą spalinową i podłączenie lokomotywy zastępczej. Podróżni znajdują się pod opieką drużyny konduktorskiej, otrzymali wodę i poczęstunki. Ruch pociągów, które przejeżdżają przez Stare Koźle, prowadzony jest po drugim torze.
2: A z tego względu pociągi mogą notować opóźnienia rzędu 10 minut. Dodajmy, że źle poczuły się dwie osoby, z czego jedna kobieta w ciąży została zabrana do szpitala.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: Donald Trump poinformował, że nie będzie się spieszył z zawarciem porozumienia z Iranem. Nadzieje na rychłe pokojowe uzgodnienia słabną, komentuje stacja NBC News.
5: Prezydent zamieścił wpis w serwisie Truth Social, którym ocenił, że czas gra na korzyść Stanów Zjednoczonych, studąc tym samym nadzieję na to, że porozumienie w sprawie odblokowania ciśnienia Ormuz zostanie ogłoszone w ciągu najbliższych godzin. Tego właśnie oczekiwano na początku weekendu. Nie może być żadnych pomyłek. Nasze relacje z Iranem stają się znacznie bardziej profesjonalne i konstruktywne, napisał na portalu Truth Social amerykański prezydent. Z kolei irańskie media państwowe poinformowały, że porozumienie mogłoby oznaczać zniesienie sankcji naftowych oraz zakończenie amerykańskiej blokady irańskich portów, a także powrót do poziomów sprzed wojny w ruchu żeglugowym w ciśnienie Ormuz w ciągu 30 dni.
2: A z Miami mówił Jan Pachlowski. Ukraina domaga się zwołania pilnie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z ostatnim tragicznym w skutkach atakiem rakietowym na Kijów. Według najnowszych danych ostatniej nocy zginęły dwie osoby, a co najmniej 81 zostało rannych. ONZ, OBWE, Rada Europy i UNESCO powinny udzielić zdecydowanej odpowiedzi agresorowi, który próbuje zrekompensować brak postępów militarnych na polu bitwy terrorem skierowanym przeciwko ludności cywilnej. Domagamy się pilnego zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, napisał szef ukraińskiego resortu spraw zagranicznych Andriy Sybicha na portalu X.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
2: Wiejski Klub Aktywności Społecznej powstanie w budynku szkoły podstawowej w Komprachcicach. Wymienimy dach w starej części placówki i tam stworzymy ten klub, mówi Leonard Pietruszka, wójt Komprachcic.
6: Dobudowa windy, która pozwoli na swobodne przemieszczanie się właśnie na to poddasze, ponieważ na tym poddaszu powstanie klub aktywności wiejskiej. Będzie to sala, nazwijmy to ala biesiadna, z aneksem kuchennym, zapleczem sanitarnym. To wszystko po to, żeby móc zrobić dostępność dla mieszkańców samych Komprachcic, którzy tak naprawdę tej sali tutaj w sołectwie nie mają.
2: W ramach zadania zrewitalizowany zostanie również teren wokół szkoły. Remont ma potrwać rok. Jego koszt to ponad 4,5 miliona złotych, z czego 85% pochodzi z funduszy europejskich dla Opolskiego.
3: Więcej na www.radioopole.pl.
2: 4 minuty po 20.
3: Sport w Radiu Opole.
2: Kuba Biel, zapraszam. To był mecz dwóch drużyn o zupełnie innych priorytetach. Odra Opole miała już święty spokój i pewne utrzymanie. Polonia Warszawa przyjechała do Opola z nadzieją na baraż o ekstraklasę. Odra prowadziła po kapitalnym strzale Szymona Kobusińskiego. Ostatecznie sezon czarnych koszul uratowała jednak 97. minuta i gol Łukasza Zjawińskiego. Polonia wygrała w Opolu 2-1. Oczywiście jesteśmy rozczarowani takim finałem tego spotkania, tym bardziej, że przez większą część meczu graliśmy przyjemnie dla oka i byliśmy, uważam, bliżej zwycięstwa niż Polonia, powiedział po meczu Piotr Plewnia, szkoleniowiec Odry Opole.
0: Ja jestem bardzo zadowolony z chłopaków, jak potraktowali swoje obowiązki w przeciągu ostatnich tygodni, ale pokazaliśmy jakby, że nawet mecz o banalne 3 punkty, to jest bardzo ważny mecz dla nas i cieszę się z postawy. Nie cieszę się z ilości zdobytych goli. Dzisiaj ta liczba niestety jest o 1 gorsza od Polonii Warszawa i gratulacje dla Polonii Warszawa, bo wygrała ten mecz i zagra o swoje priorytety. Ale tak jak powiedziałem, ja jestem bardzo zadowolony, że kierunek, który gdzieś tam funkcjonuje, jest właściwy. I myślę, że dzisiaj wszyscy chcielibyśmy oglądać taką Odrę.
2: Odra Opole zakończyła sezon na 12 pozycji. Do Ekstraklasy awansowały Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. W barażach o Ekstraklasę powalczą Wieczysta Kraków, Chrobry Głogów, ŁKS Łódź i Polonia Warszawa. Z ligi spadły natomiast drużyny Znicza, Pruszków, GKS-u, Tychy i Górnika Łęczna. Żużlowcy Oka Kolejarza Opole przegrali u siebie z Wybrzeżem Gdańsk 40-50 w meczu Krajowej Ligi Żużlowej. Goście już od pierwszej serii wyścigów budowali przewagę i kontrolowali przebieg spotkania. Liderami Opolan byli Oskar Polis i Wacław Milik, jednak skuteczniejsza i bardziej wyrównana okazała się drużyna z Gdańska. Przed biegami nominowanymi kolejarz stracił 8 punktów i nie zdołał odrobić strat. Rewanżowe spotkanie odbędzie się za tydzień w Gdańsku. Dziś zakończył się sezon piłkarskiej Premier League w Anglii. Już wcześniej tytuł zapewnił sobie Arsenal. W ostatniej kolejce poznaliśmy ostatniego spadkowicza. Został nim West Ham United, który dołączył do wcześniej zdegradowanych Burnley i Wolverhampton. Broniąca tytułu Wisła Płock przegrała u siebie z Industrią Kielce 25-30 w pierwszym meczu finału Superligi Piłkarzy Ręcznych. Goście od początku narzucili warunki gry i szybko uzyskali wysoką przewagę, która na początku drugiej połowy doszła nawet do 10 bramek. Nagrodę dla najlepszego zawodnika tego starcia odebrał rozgrywający Industrii Piotr Jędraszczyk.
3: Pogoda.
7: Temperatura zaczyna opadać, ponad 25 stopni, a ciśnienie to 1025 hektopaskali. W regionie zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże. Dzisiaj, przypominam, możliwe burze. W nocy temperatura od 10 do 12 stopni. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny. A w poniedziałek od rana zachmurzenie małe, a w ciągu dnia na termometrach zobaczymy od 22 do 24 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
8: Reklama. Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Po reklamie.
9: Zapraszam do wysłuchania magazynu Aktualności Śląskie. W audycji podsumujemy doroczny zjazd delegatów Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Trwają przygotowania na pielgrzymkę mniejszości narodowych i etnicznych na Górę Świętej Anny. Ponadto przyjrzymy się sukcesom polskiej literatury na niemieckich targach książki i pokażemy, jak w ramach projektu Lernraum PL nowoczesne wspieranie nauki języka niemieckiego.
10: Głos mniejszości niemieckiej.
11: Schlesien aktuell, das Magazin.
9: Ich begrüße Sie beim Magazin von Schlesien aktuell. Heute blicken wir auf die Jahresversammlung des Verbandes der deutschen sozialkulturellen Gesellschaften in Polen zurück. Wir laden zu der Minderheitenwahlfahrt auf dem St. Annaberg am 7. Juni ein. Außerdem blicken wir auf den Erfolg polnischer Literatur auf deutschen Buchmessen und zeigen Ihnen, wie moderne Förderung der deutschen Sprache heute im Projekt Lernraum PL funktioniert. Durch die Sendung begleitet Sie Manuela Leibig.

0: Reklama społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Reklama społeczna.
3: Radio Polen FM w internecie i DAB+ jest 21. Czas na wiadomości. Nowe obowiązki dla dostawców wody i administratorów budynków. Trwa budowa ścieżki pieszo-rowerowej Złotniki w Chrząszczyce. Magdalinet awansowała do drugiej rundy French Open.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Roman Juranek. Dostawcy wody pitnej mają więcej obowiązków. Tych przybędzie też administratorom budynków. To efekt nowych przepisów. Chodzi o zagwarantowanie odbiorcom wody o jak najwyższej jakości. Oznacza to m.in. rozszerzenie nadzoru nie tylko nad siecią wodociągową, ale też nad źródłem poboru wody do picia, mówi wiceprezes wodociągów białostockich Przemysław Tuchliński.
4: Musi być stale monitorowana i ona ma być najwyższej jakości, taka jak jest teraz. To są te obowiązki, żebyśmy wcześniej przewidywali zagrożenia.
3: Nowe przepisy zobowiązują dostawców wody do nowych wydatków.
4: Wiele elementów już mamy wdrożonych, tak jak certyfikacja naszych laboratoriów. To na pewno koszty związane z ilością badań, które będziemy musieli realizować. Musimy kupić nowy sprzęt do laboratorium badania wody. To koszt około 2 milionów złotych.
3: Dostawcy odpowiadają za jakość wody, począwszy od źródła poboru do dostawy do budynku. Za jakość instalacji w budynkach odpowiadają administratorzy. Niektóre zmiany powinny być wprowadzone w ciągu 1,5 roku od momentu wejścia nowych przepisów w życie, pozostałe w ciągu 3 lat.
0: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
3: Nowa ścieżka pieszo-rowerowa połączy Złotniki i Chrząszczyce w gminie Pruszków. To około 1,5 kilometra trasy. Obecnie budowa jest realizowana na wysokości Chrząszczyca, następnie wykonawca przeniesie się na kolejne odcinki, mówi Krzysztof Cebula, burmistrz Pruszkowa.
5: To jest odcinek, gdzie nie trzeba było żadnych zrydów, żadnego przejęcia mienia. Na pozostałych odcinkach takie sytuacje będą miały miejsce. Jest pozwolenie na budowę, zadanie się dzieje, termin realizacji do końca tego roku. To jest odcinek od sklepu rolniczego w Złotnikach aż do restauracji pod Różą w Chrząszczycach. Zadanie robimy z uzgodnieniem z Zarządem Dróg Wojewódzkich, ale zadanie jest realizowane przez gminę Pruszków.
3: Koszt budowy nowej ścieżki to ponad 3,5 miliona złotych. Prawidłowe odżywianie kobiet w ciąży oraz dzieci w oparciu o aktualną wiedzę, praktykę i doświadczenia ekspertów. To tematy konferencji, która odbędzie się jutro w budynku Uniwersytetu WSB Merito przy ulicy Kośnego w Opolu. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13 i potrwa do 17.30. Konferencja to inicjatywa Koła Dietetyków Uniwersytetu, a Radio Opole objęło ją patronatem medialnym.
0: To są wiadomości Radio Opole.
3: Magdalinet awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego tenisowego French Open w Paryżu. W meczu pierwszej rundy Linet wygrała z Czeszką Terezą Walentową. Polka na początku trzeciego seta korzystała z pomocy medycznej.
6: Myślę, że ja jestem dość dobrze przygotowana fizycznie, więc ja byłam bardzo zdziwiona, co mi się zaczęło dziać w tym trzecim secie, bo czułam się tak naprawdę bardzo dobrze. W ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że coś takiego może mi się przydarzyć. Kiedy później udało mi się gdzieś tam opanować jedno kolano i też uspokoiłam się troszkę mentalnie, że no nic takiego poważnego się nie dzieje i cały czas jestem w meczu. No to to tak naprawdę trzymało mnie przez cały mecz.
3: Następną rywalką Polki będzie Łotyszka Jelena Ostapienko lub Niemka Ella Seidel. Okej, kolejarz Opole nie zdołał zatrzymać lidera Krajowej Ligi Żużlowej i przegrał przy Wschodniej z Wybrzeżem Gdańsk 40-50. Goście od początku spotkania narzucili wysokie tempo i kontrolowali przebieg rywalizacji niemal do ostatniego biegu. Dla kolejarza była to cenna lekcja przed rewanżem, który odbędzie się za tydzień w Gdańsku. Opolski zespół wciąż szuka stabilnej formy, ale momentami pokazał, że potrafi nawiązać walkę z jednym z głównych kandydatów do awansu.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Temperatura to 25 stopni, a ciśnienie 1025 hektopaskali. W regionie zachmurzenie umiarkowane, lokalnie możliwy deszcz, a nawet burze. W nocy większe przejaśnienia i temperatury od 10 do 12 stopni. Jutro w dzień zachmurzenie małe. Na termometrach zobaczymy od 22 do 24 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś legendarny.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
3: Rodzina Cimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
0: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
4: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
5: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
0: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl. Reklama społeczna.
6: Reklama. Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
7: Po reklamie.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Kuba Bieldzi, dobry wieczór właściwie powinien powiedzieć. Witam, audycja Cały Nasz Sport, realizuje ją Maciej Dudek. I dziś w naszym programie porozmawiamy sobie m.in. o ostatniej kolejce BetClick pierwszej ligi, mecz Odra Opole Polonia Warszawa, to już za chwilę. Zajrzymy też do Kluczborka, gdzie z karierą w symbolicznym stylu powoli żegna się jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich sędziów, Jarosław Przybył. Nie zabraknie siatkarskich wyróżnień dla Unii Opole, żużlowych emocji, a także wizyty w Baborowie, gdzie otwarto nowoczesne centrum sportowe. Zaczynamy od meczu Odra Opole, ostatnia kolejka BetClick pierwszej ligi. Są takie mecze pod koniec sezonu, kiedy jedna drużyna już myśli tylko o grillu, druga o tabeli. I wtedy wychodzi zwykle piłkarska bieda. W Opolu dziś było odwrotnie. Odra niby była spokojna, spokojna utrzymania, grała bez ciśnienia, ale grała tak, jakby ktoś obiecał jej premię za zepsucie planów Polonii Warszawa. Początek dość ostrożny, takie klasyczne badanie terenu. Polonia próbowała mieć piłkę i wyglądać bardzo poważnie, ale Odra odpowiadała szybkimi wypadami. Szczególnie aktywny był Oliwier Sukiennicki. W 15 minucie przyszło to, co w futbolu lubimy najbardziej, czyli prostota. Odra przejęła piłkę w środku pola, futbolówka trafiła do Szymona Kobusińskiego, a ten zachował się jak Andrea Pirlo, po prostu huknął sprzed pola karnego, mocno, konkretnie, bez zbędnej filozofii. Mateusz Kuchta rzucił się trochę bardziej z obowiązku niż z nadziei, był 1-0 dla Odry. Potem Polonia przypomniała sobie, po co przyjechała do Opola. Goście przejęli inicjatywę, zaczęli częściej gościć pod bramką Odry, ale tam był Adam Wójcik. Bramkarz gospodarzy kilka razy ratował zespół bardzo pewnymi interwencjami i do przerwy Odra prowadziła. Po zmianie stron Opolanie znowu weszli w mecz odważnie. Przez pierwsze 10 minut Polonia była zamknięta w okolicach własnego pola karnego. Najpierw próbował Mato Milosz, później Sukiennicki. Tyle, że futbol to sport dla cierpliwych i czasem dla tych, którzy mają lepszy kalkulator. W 61 minucie Polonia dostała sygnał, że baraże nadal są możliwe, potrzebowała zwycięstwa i korzystnych wyników z innych stadionów. Ruszyła mocniej, efekt Daniel Vega doprowadził do wyrównania, no i nagle w ekipę z Warszawy wróciło życie. Problem Polonii polegał na tym, że była mało skuteczna. No i kiedy wydawało się, że Polonia wypuści baraże z rąk, nadeszła 97 minuta. Kontra, piłka trafiła do Łukasza Zjawińskiego, strzał, gol i koniec. Polonia wskoczyła do strefy barażowej, a w Opolu zrobiło się dziwnie cicho. Ale futbol lubi takie historie. Przez 90 kilka minut możesz wyglądać jak drużyna spóźniona na własny egzamin, ale jeśli zdążysz odpowiedzieć na ostatnie pytanie, wszyscy pamiętają tylko wynik, a ten to 2-1 dla Polonii Warszawa. Po meczu oczywiście konferencja prasowa. Pierwszy trener Mariusz Pawlak, trener Polonii Warszawa. Posłuchajmy.
2: Może zacznę od nie od meczu, tylko od tego, że na pewno to jest nagroda dla wszystkich, bo gramy drugi raz rzędu w barażach. Ja wiem, że wszyscy w Warszawie marzymy o czymś więcej, natomiast to nie jest wszystko takie łatwe i proste. Nieraz droga jest kręta i wyboista, ale jak widać nie zwalniamy, chociaż mieliśmy trudne momenty w tym roku, to jednak najmniejszy cel, który chcieliśmy zrealizować, został osiągnięty. Gratulacje dla wszystkich za wytrwałość, za wiarę, za walkę, za wsparcie od kibiców, którzy dzisiaj przyjechali. Momentami nie wierzyli w nas, ale najważniejsze, że na koniec się cieszyli razem z nami. Jeśli chodzi o sam mecz, duże słowa dla dwóch zespołów, ze względu na to ten wydatek energetyczny dzisiaj naprawdę był duży, był spory, było widać lepsze momenty zespołów, ale i gorsze. Jakby do przerwy staraliśmy się realizować te pewne rzeczy, gdzie możemy stworzyć sobie sytuację i oddać strzały. Tych strzałów było za mało, ale jeśli oddaliśmy, to albo Wójcik stał w tym miejscu, gdzie te sytuacje obronił, lub te ostatnie podanie nie było tak dobre. Staraliśmy się skorygować w przerwie, pokazać materiał tak jak mamy może nie zaskoczyć, ale wykończyć sytuację. Ich w drugiej połowie dużo nie było, ale początek był dobry drugiej połowy. Była jedna, druga sytuacja, można powiedzieć tak, mecz mógł się ułożyć różnie, tak? Mogliśmy przegrywać już 2-0, mogliśmy prowadzić 2-1, Także myślę, że dla kibiców to jest najważniejsze, że przyjechał zespół, niektóry tylko stał gdzieś, bronił się i tylko po prostu dzisiaj musieliśmy zagrać otwartą piłkę momentami. Tak jak powiedziałem, Odra mogła wykorzystać, zamknąć mecz i byśmy wracali dzisiaj do Warszawy i koniec sezonu. ale wiara, tak, wiara, to co dzisiaj powiedziałem na odprawie, że do końca i każdy z zawodników, który dzisiaj wszedł, dał zmianę, dał jakość, dał pomoc tym zawodnikom, którzy już w końcu tak naprawdę meczu już nie mieli sił. I uważam, że jest przed nami na pewno duża szansa, żeby zagrać o coś więcej niż w zeszłym roku, bo odpadliśmy z Wisłą Płock w półfinale, ale dzisiaj najważniejsze jest zwycięstwo, najważniejsze będzie regeneracja. Chcę oczywiście jeszcze raz, bo w zeszłym roku też byłem tutaj, i pogratulować pięknego obiektu. Mam nadzieję i wierzę w to, że tutaj będzie się z ten stadion wypełniał po brzegi, bo tak naprawdę, mówię, przyjemnie przyjechać, przyjemnie zagrać, przyjemnie wygrać na pewno po raz drugi, ale to nie o to chodzi. Mówię, każdy mecz jest inny, każdy mecz ma swoją historię. Liczę na więcej od zespołu, bo mówię, momentami troszeczkę się pogubiliśmy, ale uważam, że mecz na dobrym poziomie. Gratulacje dla wszystkich. To jest też, mówię, nagroda dla właściciela, który tutaj, dla Grega, który wykłada swoje ogromne pieniądze. Gratulacje też dla dyrektora Piotra Kosiorowskiego. Już powiem tak, przedwczoraj chyba miałem spotkanie, czy wczoraj już, nie, przedwczoraj. I wiara była ogromna. To jest najważniejsze. Ja też miałem jako trener duże wsparcie, dzięki panowie. No i mówię, ogromna praca zespołu, sztabu. Cieszmy się z tego, co mamy, doceniajmy, a potem rozliczajmy. Dziękuję bardzo.
3: Dzień dobry, trenerze. Ja Wiele, Radio Opole. Po pierwsze, gratulacje z uzyskania awansu do baraży. Natomiast ja zacznę w ten sposób moje pytanie. To jest taka faza sezonu, kiedy, patrząc na te dwie drużyny, jedna na dobrą sprawę mogłaby iść spokojnie na grilla, druga przyjeżdża z kalkulatorem w ręku i zastanawia się, jak to będzie wyglądało przez cały mecz. Powiedział pan bardzo dużo o wierze. Ta ostatnia sytuacja, wydaje mi się, że troszkę więcej szczęścia niż wiary, ponieważ końcówka tego spotkania wyglądało na to, że Odra Opole jakby, ja takie miałem odczucie, jakby trochę bardziej chciała wygrać ten mecz.
2: Powiem krótko, przesunęliśmy dwóch obrońców do przodu. Wiemy, że obrońcy troszkę lepiej bronią niż pomocnicy, czy bardziej zawodnicy ofensywni, dlatego zaryzykowaliśmy i dlatego Odra też poniekąd stworzyła sobie te dwie okazje, ale mówię, momentami widziałem zawodników, którzy narzucili dosyć wysokie tempo w tej temperaturze z presją wyniku, bo przegrywaliśmy dosyć szybko ten mecz i ja tutaj bym się podpisał pod pana słowami, tak? Natomiast mówię, no, piłka błędów nie wybacza, o to Odra zrobiła, także bym tak zakończył.
1: Tak, Odra zrobiła ten błąd, Polonia strzeliła na 2-1 i awansowała do barażów. Czas na drugi głos trenerski, Piotr Plewnia. Piotr Plewnia, który według informacji spływających z otoczenia klubu, tego co wróbelki ćwierkają, kończy swoją przygodę z Odrą Opole tym właśnie spotkaniem z Polonią Warszawa. Posłuchajmy, co trener Piotr Plewnia miał do powiedzenia po tym meczu.
4: Ja jestem bardzo zadowolony z chłopaków, jak potraktowali swoje obowiązki w przeciągu ostatnich tygodni. I oczywiście, jak ktoś będzie chciał interpretować sytuację, to powie, co robili wcześniej. Pracowali, tak samo bardzo dobrze pracowali, ale pokazaliśmy jakby, że nawet mecz o banalne 3 punkty, to jest bardzo ważny mecz dla nas i cieszę się z postawy. Nie cieszę się z ilości zdobytych goli. Dzisiaj ta liczba niestety jest o jeden gorsza od Polonii Warszawa i gratulacje dla Polonii Warszawa, bo wygrała ten mecz i zagra o swoje priorytety. Ale tak jak powiedziałem, ja jestem bardzo zadowolony, że kierunek, który gdzieś tam funkcjonuje, jest właściwy i myślę, że dzisiaj wszyscy chcielibyśmy oglądać taką Odrę. Nie będę się wdrażał tutaj w taktyki, w techniki i inne rzeczy, bo to nie ma sensu, bo po prostu nie. Ilość sytuacji dzisiaj stworzonych przez nas jest dla mnie właśnie taka, jaką powinniśmy robić. Jeżeli tylko tak będzie to wyglądało w przyszłości, to myślę, że większość meczu będziemy przechylali na swoją korzyść. Ja tylko chciałem jeszcze raz podziękować za te 10 miesięcy pracy w Odrze Opole z powrotem trenerowi Skorbaczowi, który dał mi szansę powrotu tutaj, i zarządowi oczywiście, i jestem bardzo szczęśliwy z tej całej naszej, a potem trochę mojej pracy, bo z podniesioną głową myślę, że dzisiaj możemy zejść z tego boiska i pracować dalej na to, żeby w przyszłym roku to Odra cieszyła się z tego awansu do baraży, a nie na przykład Polonia Warszawa. Oczywiście, tak jak powiedziałem, gratuluję dla Polonii Warszawa, bo cały sezon pracowała na to, żeby być w barażach i się do nich dostała. No na pewno inaczej gra się w momencie, kiedy kompletnie nic już nie grozi drużynie. My taką drużyną dzisiaj byliśmy, ale tak jak powiedziałem wcześniej, powiem dzisiaj, że jestem bardzo, bardzo dumny z postawy i z podejścia do tego meczu chłopaków, którzy w wielu momentach nie wiedzą co jutro, a mimo wszystko nie było żadnej kalkulacji, nie było, była przeogromna determinacja w dążeniu do zdobycia tego gola, tak jak tutaj Kuba zauważyłeś, to co Polonia Warszawa zrobiła, to poszła troszeczkę wabank, bo zostawiła trzech zawodników bardzo wysoko i liczyła i doliczyła się, tak troszeczkę przenośni mówiąc, doliczyła się tego, że to nie my strzeliliśmy gola, a piłka wybita przez zawodników, może wybita to złe słowo, bo tam było naprawdę dobre podanie w przestrzeń. My już hura optymistycznie chcieliśmy wszyscy strzelić tego gola i tego nam zabrakło, a Polonia nie miała nic do stracenia, bo bronienie w wyniku 1-1 w tym momencie niczego by im nie dało i ta ich kalkulacja w dzisiejszym meczu zdecydowanie bardziej się opłaciła. Oczywiście mówimy tylko o końcowej fazie w kontekście takim, że chyba dwa razy Mateusz Kuchta czy trzy ratował Polonię w bardzo, bardzo w dużych opałach. To jest jego oczywiście robota i myślę, że to nie jest przypadek, a nam zabrakło wciśnięcia tej piłki do bramki przeciwnika. No ale tak jak powiedziałem, tak to bywa w piłce. Ja jeszcze raz to powtórzę, determinacja, podejście dla mnie to jest coś, co jest najważniejsze w sporcie i to naprawdę zrobiło na mnie duże wrażenie.
3: Dzisiaj Polonia Warszawa jest takim GKS-em Katowice w ostatnim sekundzie, w ostatniej chwili gdzieś udało się wyszarpać osiągnięty cel. Natomiast nawiązuję jeszcze do jednej rzeczy. Czy możemy, albo inaczej, czy trener może powiedzieć, że misja, która została przed nim postawiona, została wypełniona?
4: Czy ja ze swojej strony na pewno zrobiłem swoje w kontekście takim, że za każdym razem byłem codziennie w pracy, robiliśmy bardzo dużą robotę, ale to jest tylko jedyna rzecz, którą zrobiłem sam. Na ten wynik dzisiejszy, na to, jak wyglądały te ostatnie mecze, pracowali wszyscy ludzie wokół, cały sztab, podejście zawodników. Cieszę się, że uwierzyli w tą narrację, która tak naprawdę nie zostawiła marginesu błędu. Wiem, że nie wszyscy są zadowoleni z tego, że personalia czasami na boisku były diametralnie inne od tych oczekiwanych przez wielu, wielu ludzi, a z drugiej strony wynik punktowy, ilość meczów wygranych, ilość to, co powiem dzisiaj, jakby ilość tych sytuacji rzeczywiście zaczęła przynosić swój efekt i myślę, że każdy dzisiaj z nas, który chociaż troszeczkę maczał palce przy tym, co miało miejsce, jest z podniesioną głową, że tak powiem, kończy tą misję. Myślę, że jak najbardziej to jest dobry prognostyk do tego, że powolutku musimy patrzeć do góry, no i chcemy, ale też świadomość każdego z nas, że to do góry nie przyjdzie samo, tylko trzeba na to bardzo mocno pracować, trzeba wyjść ze strefy komfortu, tej potocznie mówiąc takiej, i złamać pewne reguły gry i wziąć się do roboty, bo tak jak powiedziałem chłopakom, powiem to dzisiaj, wiem, że nie każdy jest zadowolony, bo nie może być 22 ludzi w szatni zadowolonych z tego, że trochę gram, trochę nie gram i tak dalej, ale myślę, że wynik punktowy dzisiaj doskonale pokazuje, że ta robota została przez nas wszystkich zrobiona na bardzo dobrym poziomie.
3: To na koniec ode mnie gratuluję, bo wydaje mi się, że będę głosem dużej części środowiska, że te efekty pracy były widoczne i że szło w to dobrą wszystko stronę, czego mogę życzyć na przyszłość, docenienia tej pracy przez wiele innych osób.
4: Dziękuję bardzo.
1: No i brawka też się pojawiły dla trenera Piotra Plewni. Odra Opole zakończyła sezon na 12 pozycji. Do Ekstraklasy awansowały Wisła, Kraków i Śląsk Wrocław. W barażach o Ekstraklasę powalczą Wieczysta, Kraków, Chrobry, Głogów, ŁKS Łódź i Polonia Warszawa. Z ligi spadły natomiast drużyny Znicza, Pruszków, GKS-u Tychy i Górnika Łęczna.

0: W tym tygodniu na Opolszczyźnie mieliśmy swój finał. Przy pełnych trybunach Stadionu Miejskiego trzecioligowy MKS Kluczbork pokonał czwartoligowy LZS Starosin 5-0 w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski i sięgnął po trofeum, nagrody finansowe oraz przepustkę na szczebel centralny Pucharu Tysiąca Drużyn. O samym meczu już mówiliśmy wczoraj. Natomiast spotkanie miało jeden szczególny akcent. Sędziował je najbardziej znany sędzia z naszego regionu. Żartobliwie mówi się o nim, że Jarosław przybył oczywiście z Kluczbork. Sędzia ekstraklasowy, który zbliża się do końca swojej kariery. Poprowadził najpierw finał Pucharu Polski w Warszawie, a w minionym tygodniu wojewódzki finał Pucharu Polski, który był symbolicznym pożegnaniem z Kluczborkiem. Po tym meczu miałem przyjemność porozmawiać z Jarosławem Przybyłem i na tę rozmowę już teraz serdecznie zapraszam.
1: Marka Kluczborka. Człowiek, który ten Kluczbork rozsławiał gdzie tylko mógł. Jarosław Przybył oczywiście z Kluczborka. Oczywiście w Kluczborku, oczywiście z Kluczborka. Podczas finału Wojewódzkiego Pucharu Polski takie symboliczne pożegnanie z kluczborską piłką, z kibicami. Jak się sędziowało? Od tego zacznę.
2: Naprawdę bardzo ciężko, bo z dużą odpowiedzialnością. Widziałem, że wszyscy na mnie patrzą i oceniają przez pryzmat ekstraklasy i mnie nie będą oceniać przez pryzmat tego popełnionego błędu, tylko mam być bezbłędny, bo jestem z ekstraklasy, a tym bardziej, że grają drużyny jedna z Kluczborka. To podwójnie zostało, tak by patrzyli mi wszyscy na ręce. Natomiast ta presja z biegiem czasu gasła i po prostu od decyzji do decyzji.
1: Panie sędzio, kontrakt jeszcze do końca roku, natomiast no już tak jak wielcy sportowcy, Messi, Ronaldo mają swoje finałowe turnieje, tak już ten last dance powolutku w przypadku Jarosława Przybyła się zbliża. Finał Pucharu Polski na szczeblu centralnym, finał Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. Nie ma żalu, nie szkoda, bo forma jeszcze mistrzowska.
2: Dziękuję. Naprawdę szkoda, ale jak śpiewał Perfekt, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. I cieszę się, naprawdę się bardzo cieszę, że schodzę po takich meczach, po finale Pucharu Polski na Stadionie Narodowym, po finale w Kluczborku, czyli mam możliwość pożegnania się z głową podniesioną do góry. Nikt nie powiedział złego słowa w czasie meczu na mnie i na mój zespół. Także zejść ze sceny z głową podniesioną do góry, a nie na tarczy.
1: Znaczy nie, no paru złośliwców tam było znajomych, że kto mu dał uprawnienia do sędziowania?
2: A może się chcą zapisać na kurs w takim razie? Nie, ale naprawdę bardzo przyjemnie. I patrząc na ostatnie stadiony, na których sędziowałem, bo i Łódź, i Białystok, i Narodowy, i teraz Kluczbork, to dziękuję Panu Bogu za to, że mam możliwość pożegnać się z moją pasją właśnie w ten sposób.
1: Panie sędzio, ja tak oceniając Pana funkcjonowanie w świecie piłki nożnej, szukałem pewnego przymiotnika dotyczącego Pana osoby. I jedyne, co mi przyszło do głowy, to elegancki. Człowiek, który elegancko porozmawia, elegancko posędziuje. Taka osoba, która jest do rozmowy. Nie autorytarnie zarządza spotkaniem, tylko po prostu prowadzi, rozmawia, bo dialog chyba jest najważniejszy, żeby też piłkarzy uspokajać. Czy to jest to, co chciałby Pan przekazać tym młodym sędziom, którzy zaczynają dopiero swoją drogę?
2: Dokładnie tak, bo sędzia jest wiarygodny wtedy, kiedy jest partnerem na boisku, tak? Jeśli chcesz budować autorytet na krzyku, na takiej braku wiarygodności, a na presji siły, no to nigdy nie zbudujesz wiarygodności. Dzisiaj można było zobaczyć, że cały czas pracowałem z zawodnikami, cały czas z nimi rozmawiałem. Chyba, nie wiem, czy 10 razy, żeśmy się przytulali z zawodnikami, co nie jest może standardem FIFA czy UEFA, natomiast to było widać przyjacielską rozmowę. Nawet jak raz popełniłem błąd na środku, przeprosiłem wszystkich. Jestem tylko człowiekiem. To znaczy, że piłka nożna jest naprawdę grą skomplikowaną i czasami sędzia nie jest w stanie powiedzieć i sędziować idealnie. Ale rozmowa, partnerstwo, etyka, duża etyka zawodowa i chyba ciepło, takie bycie dobrym człowiekiem to jest najważniejszy sukces.
1: Tak się zastanawiam, jak to będzie bez sędziego Jarosława Przybyła, jaka ta przyszłość czeka?
2: Życie nie lubi pustki.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Czas na siatkówkę w Radiu Opole. Wracamy do wyróżnień, do bardzo przyjemnych akcentów. Katarzyna Zaroślińska-Król została siatkarką sezonu 2025-26 Tauron Ligi, a trener Unii Opole Bartłomiej Dąbrowski wygrał w kategorii Odkrycie Trenerski Roku 2025-26. Te nagrody przyznano na uroczystej gali podsumowującej sezon Plus Ligi, Tauron Ligi i PLS Pierwszej Ligi, gali zorganizowanej przez władze Polskiej Ligi Siatkówki. Najlepszą siatkarką sezonu została doświadczona kapitan Unii Opole Katarzyna Zaroślińska-Król. Zawodniczka pokazała w tym sezonie, że wiek to tylko liczba. Doświadczona atakująca zdobyła najwięcej, bo aż 530 punktów w całym sezonie i aż 8 razy wybierano ją MVP spotkań. Co Katarzyna miała do powiedzenia po gali? Posłuchajmy.
2: Bardzo dziękuję sztabowi, który bardzo we mnie wierzył, ale też pokazaliśmy wspólnie, że dzięki dobremu treningowi taka 39-letnia zawodniczka może zostać zawodniczką sezonu, może zdobywać 8 razy MVP i być najlepiej punktującą. Za to jestem im bardzo wdzięczna. No i też z Bartkiem przed sezonem rozmawialiśmy sobie o planach i wspominałam, że świetnie by było, gdybyśmy zdobyli medal, gdybym mogła mieć ten 10. medal w swojej kolekcji, więc gdzieś tam już jakieś marzenia o tym medalu było, ale też w szatni rozmawiałyśmy o tym z dziewczynami, więc myślę, że od początku sezonu powolutku zaczęłyśmy wierzyć w to. 9 wygranych z rzędu naprawdę dało nam taką pewność, że możemy w tym sezonie zrobić duże rzeczy. No i myślę, że to też co powiedziałam, że tworzyłyśmy wspaniały zespół, wspierałyśmy się, prowadziłyśmy super jakby connect ze sztabem. Klub nas wspierał bardzo mocno, stwarzali nam idealne warunki do tego, żeby

0: byśmy grały jak najlepiej. Myślę, że te wszystkie rzeczy dały ten medal. Szczerze, chciałabym jeszcze zagrać. Czuję się na siłach, czuję się fizycznie bardzo dobrze. Myślę, że czasami czuję się lepiej niż 10 lat temu. Mam dużą świadomość swojego ciała, wiem jak o siebie dbać, jak odpoczywać, co jeść, jak się suplementować. No i grać w siatkówkę całe życie nie będę. To jest moja pasja, ogromna miłość i nie ukrywajmy, że jak już skończę, no to raczej do tej siatkówki nie wrócę. Rozmawiamy o tym dosyć często z mężem. Tak jak powiedziałam, mąż mnie wspiera i każe się realizować. On zaczeka, więc myślę, że jeszcze zagra.
1: Teraz czas na trenerskie odkrycie sezonu. Bartłomiej Dąbrowski.
2: Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że zostałem laureatem odkrycia trenerskiego roku, natomiast dla mnie jest jedna rzecz, nie ma trenera bez drużyny, dlatego traktuję to wyróżnienie jako nagrodę dla całej naszej drużyny, dla całej naszej rodziny Unii Opole, bo to praca zespołowa i jestem dumny z tego, co zrobiliśmy w tym roku.
1: Dodajmy, że wśród nominowanych w kategoriach odkrycia sezonu Tauron Ligi i obcokrajowca sezonu znalazły się tam również zawodniczki Unii Opole, Virginia Mulka i Hanna Helwig.

Czas na żużel. Kolejarz Opole nie zdołał zatrzymać lidera Krajowej Ligi Żużlowej i przegrał przy wschodniej z Wybrzeżem Gdańsk 40-50. Goście od początku spotkania narzucili wysokie tempo i kontrolowali przebieg rywalizacji niemal do ostatniego biegu. Mecz rozpoczął się od wyrównanej walki, choć już po pierwszej serii było widać, że gdańszczanie lepiej odnajdują się na opolskim torze. Gospodarze mogli liczyć przede wszystkim na skuteczną jazdę Oskara Polisa i Wacława Milika, którzy przywodzili ważne punkty dla kolejarza. Kluczowy okazał się bieg młodzieżowy, wygrany przez Wybrzeże podwójnie 5-1. Opolanie starali się odpowiadać, ale brakowało im regularności. Blisko podwójnego zwycięstwa był James Pearson, jednak na ostatnich metrach stracił prowadzenie na rzecz dwóch zawodników gości. Decydujący fragment meczu przypadł na jego środkową część. Krystian Pieszczek i Tim Sorensen wygrali podwójnie z Oskarem Polisem, a po kolejnych biegach przewaga drużyny z Gdańska wzrosła do 8 punktów. Przed biegami nominowanymi Opolanie tracili już 8 oczek i potrzebowali dwóch podwójnych zwycięstw, by myśleć o remisie. Takiego scenariusza jednak nie było. W 14 wyścigu Timo Lahti pewnie dowiózł 3 punkty dla gości, pieczętując triumf Wybrzeża. Ostatni bieg zakończył się wynikiem 4-2 dla drużyny z Gdańska, która ostatecznie wygrała w Opolu 50-40. Dla kolejarza była to cenna lekcja przed rewanżem, który odbędzie się za tydzień w Gdańsku. Opolski zespół wciąż szuka stabilnej formy, ale momentami pokazał, że potrafi nawiązać walkę z jednym z głównych kandydatów do awansu.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Zbliżając się do końca naszej audycji, zajrzyjmy do Baborowa. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu był tam plac budowy, a dziś mieszkańcy mogą już korzystać z nowoczesnego centrum sportowego. Właśnie w Baborowie oficjalnie otwarto kompleks przy ulicy Wąskiej, w skład którego wchodzą m.in. pełnowymiarowe boisko typu orlik, kort tenisowy ze sztuczną nawierzchnią oraz bieżnia lekkoatletyczna. Cała inwestycja kosztowała około 4,5 miliona złotych. Z mikrofonem Radio Opole na otwarciu tego miejsca był Grzegorz Frankowski.
2: Z niedowierzaniem sami zaczynamy akurat na to patrzeć, co wyszło. Tomasz Korzupa, burmistrz gminy Baborów. Na początku mogliśmy tylko pomarzyć, natomiast zacznę trochę od tyłu. Bieżnia akurat to jest ten element uzupełniający, gdzie zarówno uczestnicy akurat z Gminy Akademii Sportu, czy też akurat uczniowie ze szkoły będą mogli sobie trenować. Kort tenisowy akurat z sztuczną nawierzchnią, gdzie też akurat było wiele konsultacji, jaka to ma być nawierzchnia, jakie wymiary, żeby też zawodnicy akurat w różnym wieku mogli z tego korzystać. Przechodzimy akurat do boiska typu orlik pełnowymiarowego. I kończymy na boisku, gdzie są wymiary zachowane do rozgrywek spotkań młodzików, ale również dla seniorów, juniorów, ponieważ akurat ten obiekt był też z myślą odciążenia naszego głównego akurat boiska na stadionie, żeby tutaj były rozgrywane też spotkania pod Opolski Związek Piłki Nożnej.
3: Z tego obiektu będą korzystać zawodnicy z klubu z Baborowa, ale również społeczność lokalna także będzie mogła tutaj swoją aktywność fizyczną uskuteczniać, tak?
2: Zdecydowanie tak. Chcemy wprowadzić system wynajmu akurat poszczególnych siłom w boisk. Nie mówimy na razie o żadnej odpłatności. Chcemy, żeby te boiska żyły. Pierwsze co, to jest Gmina Akademia, Klub Sportowy z Baborowa Cukrownik, Rząd Łosucha Psina, Soku Boguchwałów. Ale oczywiście jak będzie dostępny na obiekt, to również możemy akurat wynajmować to dla klubów z zewnątrz, ale też grup niezorganizowanych.
3: Przypomnijmy, jak ta inwestycja była długo, czy może niedługo realizowana, no i w jaki sposób została sfinansowana, bo z pewnością na ten cel no, trzeba było przeznaczyć niemałe środki.
2: Tak, ta inwestycja składa się z kilku inwestycji jeszcze mniejszych, ponieważ akurat te zadanie dotyczy jako centrum sportowego w Baborowie, ale również myśleliśmy o wioskach, tam jest Boguchwałów, to jest doświetlenie boiska, Sucha Psina, doświetlenie w boiska Baborów, łączna wartość to jest 4,5 miliona złotych, pochodzi z programu inwestycji strategicznych Polski Ład.
4: Jarosław Rączka, przewodniczący Rady Miejskiej w Baborowie. Mam ogromną satysfakcję, że to właśnie powstało i też naciskałem na pana burmistrza, żeby coś takiego u nas w gminie powstało i spełniło się dzisiaj, czyli marzenia warto mieć, bo one się spełniają.
3: Obiekt no, spełnia, myślę, najwyższe standardy. Przechodząc się po tych obiektach, czy to boisko, czy to kort, czy bieżnia, nawet myślę, jak komuś się nie chce, to się za moment zachce tej aktywności sportowej.
4: Cieszę się bardzo, że jest taka opinia i że to skłoni ludzi do tego, żeby uprawiać ten sport, czy przychodzić tu z dziećmi i bawić się, przede wszystkim bawić się.
3: Koncepcja jest taka, żeby ten obiekt tętnił, rozumiem, od rana do wieczora, 7 dni w tygodniu przez cały kalendarzowy rok.
4: Tak, przypuszczam, że trzeba dograć, żeby kogoś tutaj zatrudnić, bo to bez kontroli to jest wiadoma rzecz, ale tak pan mówił, że ma to być cały tydzień na okręty być grane tam do 21 czy tam do 20, nie wiem jak tam przepisy pozwalają, żeby to wszystko było ładne, piękne i żeby to służyło przede wszystkim, bo to ma służyć, bo to żeby zrobić, żeby stać, to jest bez sensu. Trochę to też kosztowało, także to wygląda tak.
3: Dla młodych ludzi czasami mam takie wrażenie, to już jest takie oczywiste, że takie obiekty powstają, że oni będą z nich korzystać, no ale dla naszego pokolenia, trochę takich starszych juniorów, no to jest duża frajda, bo przez wiele, wiele lat no nie było dostępu do tego typu obiektów. Teraz można z tego skorzystać i na pewno nie zabraknie tutaj chętnych na korzystanie z tego fantastycznego centrum.
4: Tak jak pan mówi, ja sam, żeby korzystać z takiego obiektu, to jeździłem do Raciborza i do innych tych, podsyłałem się pod kogoś, żeby tylko można było wejść na ten orlik i z niego korzystać. A teraz mamy to u siebie i myślę, że docenią to, bo też wiem, że młodzież stąd jeździła do Raciborza, żeby sobie pojechała orliku. Teraz ma u siebie i będzie mogła to robić 2 razy, 3 razy więcej w tygodniu niż raz na przykład, nie?
5: Tomasz Gałębowski, prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej. No coś pięknego, tak? Jeżeli popatrzymy kilka miesięcy albo kilka lat temu na to, co tutaj było, to można powiedzieć, że było ścielnisko, a dzisiaj mamy nie San Francisco, tylko boisko i ładny obiekt sportowy, który z jednej strony będzie potrzebny piłkarzom, a z drugiej strony patrząc na tenisa, można zagrać, można pobiegać na krótkich dystansach, bo mamy bieżnię. Myślę, że ta inwestycja się sprawdzi dla mieszkańców całej gminy Baborów, dla mieszkańców Baborowa i nie tylko ci najmłodsi, którzy tutaj się cieszą z tego obiektu, ale także i seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą przyjść, czy pograć w tenisa, czy po prostu pospacerować, uprawiać sport i rekreację na pięknym obiekcie. No i trzeba się cieszyć, że w każdej gminie powstają nowe obiekty, bo one mają służyć temu, żeby społeczeństwo się aktywizowało sportowo.
3: Jeżeli chodzi o województwo polskie, czasami mam takie wrażenie, ale to tak, że chyba w skali całego kraju, że obiekty sportowe mamy na miarę nie XXI, a XXI wieku. Naszym sztandarowym obiektem stadion w Opolu, gdzie swoje mecze rozgrywa Odra Opola, ale w małych ośrodkach, tak jak tutaj, te obiekty naprawdę mogą budzić zazdrość czasami gości, którzy przyjeżdżają do nas z zagranicy, a którzy, powiedzmy, w futbolu na ten moment stoją jeszcze troszeczkę wyżej.
5: No to jest prawda, to... Panie dyrektorze, pan mi podsunął odpowiedź na to pytanie, ponieważ mieliśmy ostatnio turniej U17 chłopców, mężczyzn i była reprezentacja Chorwacji. Jeżeli popatrzymy na wspaniałych zawodników chorwackich, w jakich ligach grałem, czyli Modric, ikona futbolu chorwackiego, ale młodzi zawodnicy trenowali w Huścicach i przyjechali na ten obiekt i pierwsze pytanie było, tutaj jest klub sportowy? Tak, jest klub. A w jakiej lidze gra? W pierwszej? W najwyższej lidze? A my mówimy, nie, w okręgówce. Czy w szóstej, siódmej lidze.
3: Nie dotarło, tak?
5: Nie dotarło. Byli tak zaskoczeni, że na takim obiekcie, takie obiekty posiadamy jako Polska, jako region, że po prostu w Chorwacji to, nie wiem, drużyna by grała w najwyższej klasie rozgrywkowej, czyli nie mamy się czego wstydzić. Teraz tylko i wyłącznie, czyli to zadanie miękkie, przekonywać do aktywności sportowej, do ruchu. Naprawdę. Apeluję do rodziców, do dziadków, wyjście na zewnątrz to naprawdę to profilaktyka zdrowotna. Nawet jak czasami deszczyk popada, nawet jak czasami wieje, w taki sposób należy prowadzić młode pokolenie, zachęcać do sportu, szczególnie w tych klasach 1-3, bo jeżeli tego zapomnimy i nie będziemy coś z tymi dzieciakami robić, nie zachęcimy ich do sportu, to później to jest trudniej. No.
1: I my dziękujemy za wspólnie spędzony czas na antenie Radia Opole. Zapraszamy w każdą sobotę między 17 a 19 na audycję Cały Nasz Sport. Jesteśmy z Wami także, tak jak dziś, w niedzielę od 21 do 22. Kuba Biel, Grzegorz Frankowski i za stołem realizacyjnym Maciej Dudek. Dziękujemy.

0: Słuchają Państwo Radio Opole, jest 22:00, czas na kolejne wiadomości. Zapraszam. A w nich utrudnienia drogowe w Łowoszowie.
1: To dość długi odcinek, ponad 2 kilometrów. W związku z tym wahadła muszą być i będą.
0: Łatwogang dotarł do mety swojej trasy w Gdańsku. Pruszków przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na nowy budynek Urzędu Gminy.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Uwaga na utrudnienia drogowe w Łowoszowie w gminie Olesno. Rozpoczęła się tam rozbudowa drogi wojewódzkiej 494 przez całą miejscowość. Bardzo długo czekaliśmy na start tych prac, mówi Arkadiusz Branicki, rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.
1: To dość długi odcinek, ponad 2 kilometrów. Tam będziemy najpierw frezować i wykonywać pracę na poboczach. W związku z tym wahadła muszą być i będą. Moja wielka prośba o ostrożność do kierujących, zwracanie uwagi na znaki. Tam wszędzie będą się nie tylko maszyny kręcić, ale również pracownicy. Apeluję o ostrożność i nogę z gazu.
0: Zmiana organizacji ruchu według aktualnych informacji ma obowiązywać do końca czerwca przyszłego roku.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: W Krakowie będzie zmiana władzy, tak wynika z sondażu Exit Poll. W referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta wzięła udział wymagana liczba głosujących. Z sondażu Exit Poll Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla Polsat News oraz Stan 360 wynika, że frekwencja wyniosła 33,4%. Głosujący w znacznej większości opowiedzieli się za odwołaniem zarówno Miszalskiego, jak i Rady. Łatwogang dotarł do mety swojej trasy w Gdańsku. Przejechał w sumie 662 km na rowerze z Zakopanego do Gdańska. YouTuber zebrał prawie 19 milionów złotych dla chłopców cierpiących na dystrofię mięśniową Duchenna. Łatwogang zbierał najpierw pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa w Stanach Zjednoczonych. Rodzice chłopca zebrali 3 miliony, a YouTuber pomógł zbierać brakujące 12. W trakcie transmisji prowadzonej w mediach społecznościowych zebrał również 3,5 miliona złotych dla Adasia, a kolejnym celem było uzbieranie ponad 15 milionów złotych dla Wojtka. W chwili ukończenia trasy Łatwogang zebrał na ten cel około 3 milionów złotych. W najbliższych dniach do sekretariatu Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma wpłynąć wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które ma doprowadzić do odwołania prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Pod dokumentem podpisy złożyli przedstawiciele związków sportowych, regionalnych rad olimpijskich i stowarzyszeń. Prezes Piesiewicz tak komentuje działania swoich opozycjonistów.
3: To, co jest najważniejsze i to, co musi wybrzmieć, to jest to, że prezesi związków sportowych, którzy już byli zmęczeni tą sytuacją, dali mi posłuchać tego, jak byli szantażowani, jak byli naciskani, żeby podpisywać to pismo, i to jest przerażające. Myślę, że to wyjdzie w odpowiednim czasie i wtedy światło dzienne ujrzy zupełnie inna strona mocy tej, która cały czas dzisiaj mówi, że jest tak mocną opozycją.
0: Prezes Piesiewicz przypomina, że jego kadencja kończy się w kwietniu przyszłego roku. A opozycyjni wobec prezesa Piesiewicza, działacze PKOL-u, wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia chcieli procedować już w piątek podczas zebrania zarządu, ale ich działania zostały zablokowane.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Pruszków przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na nowy budynek Urzędu Gminy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i nie będzie żadnych odwołań, to w sierpniu gmina planuje podpisanie umowy z wykonawcą. Jak mówi Krzysztof Cebula, burmistrz Pruszkowa, to będzie jedna z największych inwestycji administracyjnych ostatnich lat.
4: Budowa urzędu jest niezbędna dla Pruszkowa. Obecny budynek urzędu nie nadaje się do żadnego remontu. Był remontowany na bieżąco według środków, jakie gmina posiadała, i potrzeb, jakie były stawiane urzędowi. Natomiast generalny remont urzędu w ogóle nie wchodzi w rachubę. Żadne służby nie dopuściłyby tego obiektu do użytkowania.
0: Łączna wartość zadania to ponad 12,5 miliona złotych, z czego 5 milionów pochodzi z funduszy europejskich. Dla Opolskiego pozostałą kwotę samorząd pozyska z kredytu.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Temperatura oczywiście w dół, 23 stopnie, ciśnienie jednak w górę 1026 hektopaskali. W nocy większe przejaśnienia, zanikające opady deszczu i temperatura minimalna 10 stopni. Jutro w dzień maksymalna 24, będzie zachmurzenie małe, wiatr słaby i umiarkowany północno-zachodni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Słuchać i słyszeć.

To był Mazurek C-dur, opus 24 Fryderyka Chopina w wykonaniu Anny Serafińskiej, Rafała Stępnia i Cezarego Konrada. Dobry wieczór. Witamy Państwa bardzo serdecznie w programie nocnym. Arkadiusz Czyżyski, a przy mikrofonie Marzena Milcarek. Chopin Trio w wykonaniu i koncepcji Anny Serafińskiej to projekt, który można odczytywać jako próbę dialogu między jazzową wrażliwością a klasycznym dziedzictwem muzyki Fryderyka Chopina. Już sam tytuł sugeruje nie tyle prostą reinterpretację twórczości kompozytora, ile raczej jej przefiltrowanie przez kameralną formułę tria i współczesny język improwizacji. Anna Serafińska w Chopin Trio podejmuje się zadania szczególnie wymagającego przeniesienia idiomu chopinowskiego opartego na bogatej melodyce, subtelnej harmonii i silnym ładunku emocjonalnym do przestrzeni, w której kluczową rolę odgrywa improwizacja i dialog między muzykami. Istotą tej produkcji jest kameralność. Trio jako skład instrumentalny zakłada równorzędność głosów, brak tu jednego dominującego narratora, a raczej ciągła wymiana muzycznych myśli. W takim ujęciu utwory inspirowane Chopinem nie są jedynie odgrywane, lecz reinterpretowane. Motywy melodyczne stają się punktem wyjścia do dalszych przekształceń, harmonicznych eksperymentów i rytmicznych przedstawień. Anna Serafińska i Chopin Trio.

klasycznym od zawsze zawierała w sobie element improwizacyjności i śpiewności bliskiej muzyce ludowej. Chopin Trio wydobywa te cechy i wzmacnia je poprzez jazzową estetykę, gdzie ekspresja jest równie istotna jak struktura. Na poziomie interpretacyjnym projekt można odczytać jako próbę odbrązowienia klasyki, nie w sensie jej upraszczania, lecz uczynienia jej bardziej żywej i podatnej na współczesne odczytania. Anna Serafińska nie traktuje materiału źródłowego jako muzealnego artefaktu, ale jako żywy dźwięk, który można rozwijać i przekształcać. Chopin Trio wpisuje się tym samym w szerszy nurt spotkań jazzu z muzyką klasyczną, gdzie granice między gatunkami stają się płynne. W tym przypadku szczególnie istotne jest jednak zachowanie emocjonalnego rdzenia muzyki Chopina, melancholii, liryzmu i dramatyzmu, które w nowej formie nie znikają, lecz zostają przetworzone i uwspółcześnione. W efekcie projekt Anny Serafińskiej można postrzegać jako artystyczny most łączący XIX-wieczną wrażliwość kompozytorską z nowoczesnym myśleniem o muzyce jako przestrzeni dialogu i wolności twórczej. Jednak według mnie projekt ten robi wrażenie, jakby był niedociągnięty do końca. Serafińska wykazuje się tutaj dużymi brakami wokalnymi, a towarzyszący jej zespół brzmi niepełnie, ale to wszystko jest sprawą gustu. Przed Państwem Anna Serafińska i Chopin Trio.

To był Chopin Trio Anny Serafińskiej, Rafała Stępnia i Cezarego Konrada. A oto zwiastun tego, czego będziemy słuchać w drugiej części audycji. Tomasz Wendt i utwór 4D.

0: Jest godzina 23, tu Radio Opole na FM w internecie i DAB+. Czas na wiadomości. Łupczyce upamiętniły rocznicę śmierci Witolda Pileckiego. W wiadomościach także o konkursie Opolskie stawia na ryby. Odra Opole zakończyła sezon na 12 pozycji.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. W Głubczycach upamiętniono rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. Było złożenie kwiatów przed Kolumną Wolności oraz wręczenie medali Rei Publicae Memoriae Meritum, a także projekcja filmu. Doktor Barbara Piechaczek, dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej, jako jedna z dwóch osób odebrała wyróżnienie. Medal przyznano za szczególne zaangażowanie w działania na rzecz ochrony pamięci historycznej i dziedzictwa narodowego.
2: W życiu są różne chwile, zajmuje się człowiek tym, co wybrał. Jak robi się to z pasją, to jest wygodniej po prostu w życiu. A to, że czasami ktoś dostrzeże, no to się cieszę. Niemniej jednak, niezależnie od tego, i tak wszystkie czynności byłyby wykonane, które sobie zamierzyłam. Cieszę, że się udają. Dziękuję tym wszystkim, którzy mi pomagają. Pomalutku idziemy do przodu.
0: Wiceprezes IPN zaproponował nazwanie skweru przy Kolumnie Wolności imieniem rotmistrza Pileckiego, do czego pozytywnie odniósł się Adam Krupa, burmistrz Głubczyc.
3: To jest propozycja przed momentem. Ona padła, uważam, bardzo na czasie i trafna. To instytut wystąpi do nas. Może być też ta część cała nazwana skwerem imienia rotmistrza Pileckiego. Piękna postać naszej historii, warta upamiętnienia na pewno. Także tu nie będzie, myślę, żadnych przeciwwskazań.
0: Dodajmy, że film pod tytułem Brzemię ukazuje mniej znane epizody z życia rotmistrza Pileckiego.
1: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
0: Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzygnął tegoroczną edycję konkursu Opolskie stawia na ryby i przyznał 150 tysięcy złotych dla trzech organizacji. Kontynuujemy program od wielu lat. Nasilił się on od czasu, kiedy Odra znalazła się w kłopotach, mówi Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego.
4: Mówię tutaj o sinicach i o takich warunkach, które doprowadziły do śnięcia ryb. Wtedy zdecydowaliśmy się większe środki przeznaczać na zarybianie. Tym razem nie na zarybianie, tym razem na wzmacnianie ichtiofauny i dorzecza Odry szczególnie, czyli tych mniejszych rzek, które mogą być takimi miejscami, gdzie ten narybek naturalny będzie się powiększał.
0: Wsparcie otrzymało Stowarzyszenie Przyrodniczo-Kulturalne Pod Prąd, Grupa Rybacka Opolszczyzna oraz Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: W Czechach nie ustają protesty przeciwko zmianom w finansowaniu mediów publicznych. Rząd Andreja Babisza chce zlikwidować abonament radiowo-telewizyjny i zastąpić go finansowaniem z budżetu państwa. Krytycy reformy ostrzegają, że może to zagrozić niezależności radia i telewizji publicznej.
5: Po zeszłotygodniowych demonstracjach w regionach tym razem ponownie protestowano w stolicy. Kilka tysięcy osób przeszło przez centrum Pragi przed siedzibę rządu. Organizatorzy demonstracji złożyli tam petycję przeciwko reformie, pod którą zebrali ponad 180 tysięcy podpisów. Uczestnicy manifestacji domagali się także dymisji ministra kultury odpowiedzialnego za przygotowanie zmian. Chcemy pokazać, że nie jest nam obojętne, co się dzieje. Radio i telewizja są dziś niezależne i nie kierują się niczyim politycznym interesem. Stawki abonamentu są symboliczne i gwarantują mediom niezależność. Gdy politycy zaczną decydować o ich budżetach, zaczną też stawiać warunki. Projekt reformy przewiduje cięcia w budżetach publicznych nadawców, choć jego ostateczny kształt nie jest jeszcze znany.
0: Z Pragi mówił Wojciech Stopa. I jeszcze sport. To był mecz dwóch drużyn z zupełnie innymi problemami. Odra Opole miała już święty spokój i pewne utrzymanie. Polonia Warszawa przyjechała do Opola z nadzieją na baraże o ekstraklasę i wygrała 2-1. Oczywiście jesteśmy rozczarowani takim finałem, powiedział po meczu Piotr Plewnia, szkoleniowiec Odry Opole.
6: Cieszę się z postawy, nie cieszę się z ilości zdobytych goli. Dzisiaj ta liczba niestety jest o jeden gorsza od Polonii Warszawa i gratulacje dla Polonii Warszawa, bo wygrała ten mecz i zagra o swoje priorytety. Ale tak jak powiedziałem, ja jestem bardzo zadowolony, że kierunek, który gdzieś tam funkcjonuje, jest właściwy. I myślę, że dzisiaj wszyscy chcielibyśmy oglądać taką Odrę.
0: Odra Opole zakończyła sezon na 12 pozycji.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy w regionie większe przejaśnienia i zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 10 do 12 stopni. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny. Jutro w dzień zachmurzenie małe i temperatury maksymalne od 22 do 24 stopni w cieniu. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, północno-zachodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Słuchać i słyszeć.

utworem Robin Tomasza Wenta rozpoczęliśmy drugą godzinę słuchać i słyszeć. A Tomasz Wendt to jeden z najbardziej wyrazistych polskich saksofonistów współczesnej sceny jazzowej, łączący klasyczne inspiracje jazzowe z nowoczesnym podejściem do brzmienia i formy. Jego projekt z trio oraz album Behind the Strings wpisuje się w nurt muzyki, która nie tylko operuje improwizacją, ale też świadomie buduje narrację dźwiękową. Już sam tytuł sugeruje próbę zajrzenia za struny, czyli poza powierzchnię dźwięku, w jego emocjonalne i strukturalne zaplecze. Album Behind the Strings można odczytywać jako dialog między saksofonem a instrumentami harmonicznymi, w którym każdy z muzyków pełni równorzędną rolę. Trio nie traktuje rytmu i harmonii jedynie jako tła, ale jako aktywny element opowieści. W muzyce Wenta słychać zarówno wpływy nowoczesnego jazzu europejskiego, jak i bardziej tradycyjnych, melodyjnych fraz, które nadają całości przystępny, a jednocześnie głęboki charakter. To muzyka, która nie spieszy się z odkrywaniem swoich znaczeń. W kontekście polskiego jazzu album ten można traktować jako przykład dojrzewającej sceny, która coraz odważniej tworzy własny język muzyczny, zamiast jedynie odtwarzać wzorce amerykańskie. Tomasz Wendt wraz z Triem proponuje muzykę intymną, ale jednocześnie uniwersalną, taką, która działa zarówno na poziomie emocjonalnym, jak i intelektualnym. Behind the Strings to nie tylko tytuł, ale też zaproszenie do słuchania głębiej, poza pierwsze wrażenie dźwięku.

To był Tomasz Wendt, trio, jego album Behind the Strings. A na koniec zespół Oranżada z płyty Karma Tango, wydanej przez Audio Cave. Audycję zrealizował Arkadiusz Rzewski, a do usłyszenia mówi Marzena Milcarek.

0: To jest pasmo powtórkowe Radia Opole. Posłuchaj jeszcze raz tego, co było w dzień w Radiu Opole.
1: Lepiej żyć.
2: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka, przy mikrofonie audycja Lepiej Żyć w Radiu Opole. Dzisiaj będziemy mówić o zdrowiu psychicznym. Będziemy gościć w tej audycji Małgorzatę Serafin, dziennikarkę, przez 11 lat związaną z dużą ogólnopolską stacją telewizyjną, która postanowiła w pewnym momencie zmienić branżę. Najpierw zajęła się fryzjerstwem, a teraz prowadzi popularny w internecie podcast pod tytułem Bez farbowania. Małgorzata Serafin otwarcie opowiada o swoich zmaganiach z depresją i w podcaście Bez farbowania gości też osoby, które doświadczają albo doświadczyły kryzysów psychicznych. Prelegentka była gościnią też konferencji Biblioteka Lubię tu być. Zdrowie przede wszystkim. Taką konferencję zorganizowała Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu. My z Małgorzatą Serafin porozmawiamy o tym, jak ważne jest to, aby o depresji rozmawiać, co warto wiedzieć, jak zrozumieć osoby, które są w takim kryzysie psychicznym, jak je wspierać, jak wspierać bliskich tych osób, bo oni także potrzebują pomocy.

0: dzisiaj w audycji Lepiej Żyć będziemy mówić sporo o depresji. Małgorzata Serafin, dziennikarka, jest gościnią programu, która przez 11 lat pracowała właściwie głównie w telewizji, tworzyła bardzo ważne rozmowy też polityczne, chociażby na antenie TVP1, wcześniej pracowała w Superstacji, współtworzyła też poranki w TVP Info, była wydawczynią, więc bardzo dużo takiej stresującej pracy. Po 11 latach takiej pracy rzuca to, zostaje fryzjerką, później uruchamia między innymi swój podcast Bez Farbowania, gdzie zaprasza różnych gości, rozmawia o zdrowiu psychicznym i dzisiaj będzie o tym też na antenie Radia Opole. Cześć.
1: Cześć Kasiu, dziękuję za zaproszenie. Jak to w ogóle brzmi, jak ty to wszystko powiedziałaś teraz? Takie zmęczenie poczułam tym życiem, tym dorobkiem zawodowym. Nie chcę tu powiedzieć, że dorobek, wielka kariera, ale że ojejku, to było takie intensywne.
0: Bardzo dużo dokonałaś, a czy miałaś takie poczucie, bardzo dużo dokonałaś, a czy miałaś takie poczucie, że jesteś siebie dumna, zadowolona, że masz satysfakcję, że bardzo doceniasz to, co zrobiłaś?
1: Dopiero teraz mam takie poczucie. Dopiero teraz się tego nauczyłam i tak potrafię dopiero dziś spojrzeć na swoją przeszłość, na pracę w telewizji, jak i też na ten moment, kiedy postanowiłam zawód zmienić i zostałam fryzjerką i na ten moment, kiedy wróciłam do dziennikarstwa, ale w takiej formie internetowej, kiedy zajęłam się zdrowiem psychicznym, to dopiero teraz jakby dzięki terapii też potrafię powiedzieć, że tak, jestem z siebie dumna i w zasadzie co tam sobie wymyślę, to realizuję i to jakoś działa i funkcjonuje, ale to nie było takie proste. Tego się nauczyć, to jakoś nie szło ze mną równolegle przez te lata. To poczucie dumy, poczucie spełnienia i poczucie bycia zaakceptowaną, absolutnie nie.
0: I jak myślisz, dlaczego tego wcześniej nie miałaś? Bo jak ktoś popatrzy z boku, zobaczy panią z telewizji, to sobie pomyśli, no kurczę, ona to jest sławna, mądra, inteligentna, no musi mieć też bardzo wysokie poczucie własnej wartości i zadowolenia z siebie.
1: To absolutnie nie idzie w parze. Ja sobie zdaję sprawę z tego, jak to wygląda z boku, jak się popatrzy i nawet takie spojrzenie z boku, które słyszałam i które może się wydawać, ja też stosowałam do siebie wewnętrznie. To znaczy w takich momentach, nie wiem, kryzysowych albo kiedy nie miałam już siły, kiedy wiedziałam, że coś złego dzieje się w moim życiu, sama siebie biczowałam takimi hasłami, no przecież wszystko masz. Masz świetnie rozwijającą się karierę, masz pieniądze, masz mieszkanie, masz to i tamto. Każdy by dał się pokroić za taką robotę w telewizji. Na co ty narzekasz? A ja nie potrafiłam czuć szczęścia. Nie wiedziałam wtedy, że jest to objaw depresji, więc z zewnątrz to mogło tak wyglądać. Tak może wyglądać ta praca z zewnątrz. Kiedy widzisz osobę przebraną, pomalowaną, piękną w telewizji, a w środku pustą i nieszczęśliwą. I ta praca za kulisami jest bardzo trudną pracą, bardzo stresogenną, pełną adrenaliny. Ja pracowałam w telewizji na żywo. Zajmowałam się głównie informacjami, zajmowałam się też polityką, więc to wydaje mi się, że to jest taki mało wdzięczny kawałek materii dziennikarskiej. I rzeczywiście wyglądało to z boku pięknie, a w środku nie do końca.
0: No to jest na pewno taki bardzo istotny i traktowany jako ważny, premiowany, jako znaczący kawałek dziennikarstwa. Dlaczego postanowiłaś odejść z tego świata, no nie do końca mediów, bo jak się później okazało, dzisiaj też tworzysz swoje media na swoich zasadach, ale co się musiało wydarzyć, żebyś podjęła taką decyzję? Bo myślę, że na przykład dla wielu twoich kolegów, koleżanek mogłabyś niezrozumiała ta decyzja, bo przecież masz świetną karierę.
1: Tak, miałam świetną karierę, ale też w trakcie tej kariery wydarzały się rzeczy, które były ode mnie niezależne. Ja ponosiłam konsekwencje rzeczy, w których nie zawiniłam, czyli rozumiem sytuację i byłabym gotowa ponieść konsekwencje w sytuacji, gdybym popełniła jakiś błąd w pracy, zawiniła w pracy, miała jakąś taką, nie wiem, wtopę, wpadkę, że coś z mojej strony byłoby źle, jestem w stanie ponieść konsekwencje tego, że konsekwencją jest utrata pracy. Ale ja się z tym nie spotkałam. Straciłam raz pracę i to było konsekwencją zmian politycznych, a drugi raz straciłam pracę i to było konsekwencją zmian biznesowych wewnątrz organizacji, więc nie było tam mojej winy. I to nie jest fajne być wyrzuconym z pracy. Raz, drugi raz, kiedy wiesz, że nie zawiniłaś, jakby nie popełniłaś błędu, że to jest trochę niezależne od ciebie. Miałam takie głębokie poczucie, że ja już nie chcę być wyrzucona z pracy i że ten świat mediów jest nie do końca światem stabilnym, bo wiele razy słyszałam coś takiego, że na twoje miejsce jest wielu chętnych. Wiem, że trzeba tej pracy pilnować. Nie ma też stabilnych umów. Wtedy nie było w pracy w mediach stabilnych umów. Dziś wygląda to nieco inaczej. I miałam takie poczucie, że ta praca w każdej chwili może się skończyć. Jak funkcjonowałam tak przez 11 lat w tym ciągłym stresie, w ciągłym braku pewności, no to też mnie wykończyło. Ja w międzyczasie przeszłam epizod depresyjny dosyć ciężki i w pewnym momencie miałam już dość tego świata newsów, świata mediów, tego gonienia, tej pracy w jakichś kosmicznych godzinach, czasem rano, czasem w nocy, wstawanie w ciągu nocy, więc to było bardzo męczące. I kiedy po raz kolejny właśnie straciłam pracę, jakby nie z mojej winy, postanowiłam rzucić zawód i pomyślałam sobie, że jeżeli będę miała fach w ręku, to zawsze znajdę pracę i to jest taki konkret. Więc poszłam na kurs fryzjerski. Rzeczywiście przez kilka lat pracowałam jako fryzjerka, ale to też złożyło się na taki trudny moment, bo pojawiły się okoliczności absolutnie ode mnie niezależne, czyli pandemia. I w pandemii salony fryzjerskie zostały zamknięte, były kilka razy zamknięte, więc nie miałam pracy, nie miałam w związku z tym pieniędzy i nie wiedziałam, kiedy te salony zostaną ponownie otwarte. Więc znów wróciła do mnie depresja. Ten epizod depresyjny, który dopadł mnie w pandemii, był dosyć silny i dużo dłuższy i dużo trudniejszy do wyleczenia. I kiedy już wróciłam do pracy i przez jakiś czas jeszcze pracowałam w salonie fryzjerskim, chyba 3 lata jakby próbowałam cały czas tego zawodu, ale nie byłam w stanie finansowo się utrzymać. Byłam początkującą osobą, jakby miałam na głowie kredyt i tak dalej, więc nie byłam w stanie utrzymać się finansowo z samego fryzjerstwa. Musiałam też pracować gdzie indziej, żeby się utrzymać i w pewnym momencie już jednocześnie prowadząc też podcast i pracując w salonie fryzjerskim, prowadziłam już podcast o depresji. Zobaczyłam, że jednak temu chcę się bardziej poświęcić, że chcę wrócić do tego świata dziennikarskiego, bo czuję się tam też dużo, dużo pewniej, bo mam dużo większe doświadczenie, a w fryzjerstwie nie czułam się jeszcze tak pewnie. No, byłam początkująca, pracowałam 2 czy 3 lata i to było trudny wybór tego, ale mam ogromny sentyment do fryzjerstwa. Nie wykluczam tego, że mogłabym wrócić. Znaczy, gdybym teraz nie miała pracy, gdybym miała jakieś problemy finansowe, to jak najbardziej mogę wrócić do tego zawodu, bo jest to absolutnie wspaniały zawód, piękny, bardzo trudny fizycznie, bardzo też trudny emocjonalnie, bo to jest cały czas kontakt z drugim człowiekiem i bardzo jakoś dobrze staram się wspominać te czasy, kiedy pracowałam w salonie fryzjerskim, ale rzeczywiście tak teraz to wygląda, że wróciłam do mediów, ale wróciłam do mediów w innej formie, bo nie do telewizji, nie wróciłam do telewizji, tylko otworzyłam swój kanał na YouTubie i zostałam youtuberką. Zostałam youtuberką, prowadzę podcast o zdrowiu psychicznym i tak już 5. rok, a pamiętam, kiedy umawiałam pierwszy odcinek, znaczy w pierwszym odcinku podcastu ja opowiedziałam swoją historię, powiedziałam o swojej depresji. I później miałam umówione 2 przyjaciółki jako gości, bo zdecydowały, że chcą opowiedzieć mi swoją historię i nic więcej. I ja w sumie nie wiedziałam, jak to będzie. I z tych 2 odcinków to już 250 parę wyszło. No 5 lat już prowadzę te rozmowy.
0: I tam też widać i słychać, że ta depresja może mieć bardzo różne formy, bardzo różną twarz, ale to, co jest niezwykłe, to, że twoje rozmówczynie, głównie kobiety, bardzo się głęboko otwierają i mówią o sobie. I myślę sobie, że dzisiaj, kiedy mamy taką kulturę zasięgów, lajków, pokazywania swojego sukcesu w mediach społecznościowych, to jest ważna i potrzebna przeciwwaga, żeby opowiedzieć o tym, jak czasem bywa dla nas trudne życie, jakie mogą być ciężkie doświadczenia z przeszłości, jak wypalająca może być praca, albo że za uśmiechniętą twarzą także może kryć się depresja.
1: Tak, bo to takie, wiesz, smutne i trudne tematy, one się nie bardzo oglądają, średnio się klikają. Smutek się nie klika, szczerość też nie bardzo się klika, autentyczność nie bardzo się klika. Jakby ja jestem tego świadoma. Jakieś takie przyjęłam też założenie, jak chcę, żeby to wyglądało. Przyjęłam sobie zasady z mojego dziennikarskiego warsztatu, co będę robić, a czego absolutnie nie będę robić. Jakby takich treści też jest, dużo jest treści psychologicznych w internecie. Jest dużo dobrych treści, ale jest też bardzo dużo szkodliwych treści. No niestety tak to wygląda. wolność słowa i tak dalej, ale no jest, jest dużo rzeczy, które mogą realnie zaszkodzić osobom w kryzysie, jeżeli sięgną po taką pseudopomoc. Osoba w kryzysie, jeżeli po taką pseudopomoc sięgnie, który nie oferuje specjalista, tylko ktoś, kto ogłasza się specjalistą po dwóch kursach internetowych, to może to, to rzeczywiście realnie wpłynąć na dobrostan tej osoby. I no tak, rzeczywiście, te rozmowy, które ja prowadzę, są bardzo szczere, one są no, bez farbowania. Moi rozmówcy bardzo się przede mną otwierają, ale też chyba ze względu na to, że wiedzą, że rozmawiają z kimś, kto ma pojęcie, o czym mówi, bo ja też w odcinkach dzielę się swoim doświadczeniem depresji i nie przeprowadzam wywiadów, tylko bardziej prowadzę rozmowę na zasadzie, a jak ty masz, a ja mam tak, a opowiedz mi o tym, a jak wtedy czułaś, a ja czułam tak. I to jest tak bardziej taka wymiana. Myślę, że na tym polega siła tego podcastu.
0: Tam też często pada takie sformułowanie, że ta osoba, która nie miała wcześniej depresji, do momentu, aż nie miała depresji, nie wiedziała w ogóle, czym ona jest i myślała, że to można ogarnąć samemu, wystarczy iść pobiegać. Jak byś wytłumaczyła osobom, które tego nie doświadczyły, czym jest depresja, żeby też być bardziej tak społecznie empatycznym i rozumiejącym?
1: Depresja jest takim stanem, w którym czujesz się, jakby ktoś wyrwał ci kawałek ciebie, ten kawałek ciebie odpowiedzialny za odczuwanie radości, za planowanie przyszłości, za chęć wstawania z łóżka, za chęć funkcjonowania, za chęć relacji towarzyskich, tak jakby dwa pliki w głowie, które masz, jeden naturalny ze smutkiem, a drugi naturalny z radością, bo tak wygląda życie, to ten smutek przeplata się z radością, tak jakby ci wykasowano plik z radością. I to jest bardzo trudne w depresji. Dla mnie było bardzo trudne, że ja przestałam odczuwać te miłe rzeczy. I kompletnie, to nie była tego kwestia, że ja się bardzo skupię i się bardzo postaram i będę się cieszyła, albo będę odczuwała jakąś satysfakcję, radość, spokój, wdzięczność. Nie, po prostu to zniknęło i ja nie mogłam się do tego dokopać. Zamiast tego zalała mnie taka fala lęku, fala strachu i poczucie, ogromne poczucie beznadziei. To jest taki objaw depresji. Właśnie zawsze jak rozmawiam z bohaterami podcastu Bez Farbowania, to proszę ich o to, żeby spróbowali opowiedzieć ten stan, bo on jest bardzo trudny do opisania, ten taki najmroczniejszy stan. Jak można, czy można to do czegoś porównać, jak można to opisać, jak oni sobie opisują, najczęściej one, jak one sobie opisują ten stan, jak one to sobie tłumaczą, to wiele osób na przykład mówi, że to jest takie uczucie po prostu brodzenia w bagnie do pasa, że idzie się ciężko, że to jest wciągające i jest coraz głębiej i nie masz siły z tego wyjść i nie bardzo masz siłę sięgnąć też po pomoc. Inne osoby opisują, że to jest tak jakby pobyt w jakimś takim czarnym pokoju, gdzie nie ma okien, nie ma światła, jest jakiś mrok. I wydaje mi się, że ten mrok jest taki najstraszniejszy w depresji, bo ja pamiętam takie odczucie, które miałam i przy pierwszym epizodzie depresyjnym, i przy drugim epizodzie depresyjnym, że nie byłam sobie w stanie przypomnieć, jak to było, jak było dobrze. Nie miałam się czego uczepić. I nawet przy tym drugim epizodzie depresyjnym też nie byłam sobie w stanie przypomnieć tego, że przecież z tego się wychodzi. Tak jakby ta pamięć mi się skasowała. I obiektywnie ktoś mógł chcieć mnie pocieszyć i miałby prawdopodobnie rację, mówiąc, słuchaj, pójdziesz do lekarza, weźmiesz leki, będzie dobrze, twój stan się poprawi. Ale ja w to absolutnie nie wierzyłam. Tak jakbym straciła w ogóle umiejętność wierzenia w to. To nie była moja decyzja. Tylko tak jakby ktoś zabrał mi ten fragment mózgu odpowiedzialny za wiarę w fakty. To jest straszne, że wtedy, teraz już wiem, wiesz, dzięki terapii, dzięki książkom, ja wiem, co to są zniekształcenia poznawcze, że to jest jeden z objawów depresji, że my zaczynamy postrzegać rzeczywistość zupełnie inaczej, przez pryzmat choroby. Ja wtedy myślałam, że to są po prostu moje myśli. Dziś wiem, że to jest objaw choroby, który jakby manifestuje się w umyśle. I to jest bardzo trudne, żeby w tym momencie depresyjnym wiedzieć, że to nie są twoje myśli, tylko to jest objaw choroby. A trud tego polega na tym, że nie ma żadnej innej choroby, która by wpływała tak bardzo na myśli, jak choroba psychiczna.
0: To jest też ciekawe, często twoje rozmówczynie mówią o tym, że poszły, dostały diagnozę i okazało się, że ta depresja to nie jest coś, co się u nich teraz niedawno zaczęło, tylko już z tym żyły bardzo długo i myślały, że życie tak musi wyglądać. Też o tym wspominałaś, więc zastanawiam się, jak to w ogóle rozpoznać, kiedy ten smutek to już nie jest taki naturalny element naszego życia, tylko on jest czymś, co nas oddziela jakoś od rzeczywistości.
1: To wydaje mi się, czasem wiesz, sobie myślę, że ojej, to jest trudne do rozpoznania, ale wbrew pozorom to wcale nie jest takie trudne do zauważenia, bo te sygnały są, tylko to nie jest trudne do zauważenia, ale niesamowicie łatwo jest ich nie zauważać. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to wydaje mi się, że to oddaje rzeczywistość, bo bardzo często i bardzo szybko pierwsze objawy i sygnały daje nam nasze ciało. I ja niestety je ignorowałam i dalej jest mi trudno ich słuchać. Bardzo muszę się pilnować tego, żeby nie próbować oszukiwać tego swojego organizmu, albo ani nie próbować go nadwyrężać, bo doskonale wiem, jak to się robi, umiem to, jakby doprowadzać organizm do takiego stanu dosyć dużego wycieńczenia, bo mi się wydaje, że to wszystko jakoś da się tam, nie wiem, potem naprawić, załatwić, że to się samo po prostu dzieje, ale rzeczywiście organizm bardzo szybko dawał mi sygnały i oprócz takiego chronicznego zmęczenia fizycznego, które zrzucałam na karb tego, że może tak dorosłe życie wygląda, że człowiek po prostu jest na maksa zmęczony, bo bardzo dużo pracuje, no to okej, o ile to byłam w stanie upchnąć w taką teorię dorosłego życia, o tyle problemy ze snem może już niekoniecznie. I te problemy ze snem, które są często objawem depresji, problemy z zasypianiem, z wybudzaniem się, jakby płytki sen albo wręcz przeciwnie, ogromna senność, to może być objaw depresji, też to jeszcze tak ignorowałam. Mnie do lekarza psychiatry wypchnęły dopiero takie bardzo silne myśli rezygnacyjne, bo wtedy zrozumiałam, że to jest jednak coś, nad czym ja nie mam kontroli, coś, co jakby przyszło do mnie z zewnątrz i coś, czego wcześniej nie było. Wszystkie inne rzeczy gdzieś tam wcześniej się pojawiały i mniej więcej umiałam je obsługiwać. Ale kiedy no, moją głową zawładnęły takie myśli, że ja już nie mam siły i jakby nie widzę rozwiązania i jedynym sposobem na to, żeby przestać cierpieć, jest zniknięcie z tego świata i tak będzie najlepiej dla mnie i dla wszystkich wokół, no to to było już absolutnie przerażające. Ale rzeczywiście to ciało bardzo często daje sygnały jako pierwsze sygnały już depresji. Dla mnie to były problemy ze snem, ale tak jak sobie myślę o bohaterkach, głównie bohaterkach mojego podcastu, bo głównie rozmawiam z kobietami, nie dlatego, że facetów nie cierpię, bardzo lubię mężczyzn, ale oni po prostu nie chcą rozmawiać o depresji, to rzeczywiście to ciało bardzo często daje sygnały różnego rodzaju, bóle głowy, bóle całego ciała, jakieś bóle miejscowe i bardzo często najpierw zaczyna się takie tournée po lekarzach w poszukiwaniu diagnozy, w poszukiwaniu przyczyny tego bólu i okazuje się, że no, wszystko jest okej w wynikach badań, no i wtedy kolejną wizytą pozostaje wizyta u psychiatry, więc ciało szybko daje znać, ale z tymi objawami można jeszcze się bujać tygodnie, miesiące, a jak wskazują niektóre opowieści moich bohaterek, lata.
0: Ale lepiej tego nie robić, lepiej szukać pomocy jak najszybciej. Za chwilę powracamy do rozmowy z Małgorzatą Serafin w Radiu Opole.

0: żyć.
1: I powracamy do naszej rozmowy dzisiaj o zdrowiu psychicznym, szczególnie w kontekście depresji. Małgorzata Serafin, dziennikarka, autorka podcastu Bez Farbowania, gości w programie Lepiej Żyć w Radiu Opole. Tak mówiłaś o tym właśnie, że można trochę przechodzić tą depresję zamiast sobie pomóc i pójść do specjalisty. Dlaczego warto nie obawiać się wizyty u psychiatry?
2: Bo to jest lekarz jak każdy inny. To wiesz, to nie jest jakaś taka specjalizacja, która jest na jakiejś innej szkole, w jakiejś innej szkole albo na jakiejś innej uczelni się tego uczą. Nie, no jakby psychiatria jest specjalizacją jak każda inna. To jest lekarz jak każdy inny. To jest lekarz, który naprawdę jak wysłucha naszej historii, to on się nie zdziwia i nie zaskoczy, bo on takich historii słyszy bardzo dużo, ponieważ się w tym specjalizuje. Ale jest taki dosyć duży wstyd w człowieku, żeby opowiedzieć drugiej osobie o takich swoich, nie wiem, najintymniejszych przeżyciach albo swoich lękach, obawach. Ale rzeczywiście ten lekarz psychiatra, on słyszy takie historie. Tylu, ile ma pacjentów dziennie, tyle słyszę takich historii i on nas po pierwsze nie oceni i nie powie, że chyba się pani wydaje. Oczywiście zdarzają się i ja znam takie historie i słyszę takie historie, że zdarzają.

0: zachowują się nieempatyczni lekarze. Jakby w każdej dziedzinie, w każdej specjalizacji może się tak zdarzyć, że będziemy mieli doświadczenie spotkania z lekarzem, który jest nieempatyczny. Bardzo jest mi przykro, że takie sytuacje się zdarzają, ale nie da się tego uniknąć. Nie chcę też powiedzieć, że to jest jakaś powszechna praktyka, bo nie, ale znam też takie historie, gdzie jakieś lekkie objawy były bagatelizowane. No różne sytuacje mogą się wydarzyć, ale w gruncie rzeczy jakby przede wszystkim psychiatra to jest osoba, która przede wszystkim nas wysłucha, nie oceni i pomoże nam zrozumieć, co się z nami dzieje, postawi odpowiednią diagnozę i wdroży odpowiednie leczenie. Więc pójście do psychiatry powinno być naturalną rzeczą, jeżeli nasze cierpienie, nasz dyskomfort i nasze złe samopoczucie zbyt długo trwa. Zbyt długo, tu mam na myśli powyżej 2 tygodni, bo takie są zalecenia, żeby powyżej, jeżeli takie objawy pojawiają się i trwają powyżej 2 tygodni, to żeby skonsultować się z psychiatrą, psychoterapeutą. Myślę, że nawet lekarz rodzinny, kiedy wysłucha tych objawów, może po prostu zasugerować wizytę u psychiatry. No ale nie znam zbyt wielu osób, które by po tych 2 tygodniach poszły po pomoc do lekarza.
1: Jest też lęk przed lekami, które mogą się pojawić. Myślę, że też to psychoterapeutyczne wsparcie jest w ogóle ważne, żeby też nauczyć się może wychodzić z jakichś takich trudnych sytuacji dla nas stresujących, lękowych, też jakoś tak bardzo mieć narzędzia w ogóle, jak sobie radzić w takich sytuacjach, że to też jest bardzo ważny element terapii.
0: Tak, jest zalecane to połączenie przy leczeniu depresji, zalecane jest połączenie farmakoterapii i psychoterapii. I rzeczywiście nie każda depresja musi być leczona farmakologicznie. To nie jest tak, że jakby zawsze dostaniemy leki. To już ocenia lekarz. To, czy wdrożyć leczenie, czy go nie wdrażać. Ale zalecana jest psychoterapia, ponieważ jeżeli tej psychoterapii nie ma, a jesteśmy tylko w farmakoterapii, to po odstawieniu tych leków te objawy jakby wrócą, bo psychoterapia też jakby służy temu, żeby zrozumieć, co doprowadziło do tej choroby, przeanalizować to i żeby nauczyć się szybkiego reagowania, ale też zmian w swoim postępowaniu, w swoim postrzeganiu rzeczy, postrzeganiu siebie i postrzeganiu świata, które doprowadziły nas do depresji. Psychoterapia też uczy stawiać granice, które brak granic to jest częsta przyczyna tego, że w naszym życiu pojawia się epizod depresyjny, bo jeżeli nie stawiamy granic, dajemy się nadużywać. I tak sobie wiesz, pierwsza rzecz, o której myślę, to na przykład jest praca. Jeżeli nie potrafimy postawić granic w pracy, to dajemy się nadużywać, to godzimy się na kolejne obowiązki, na nadgodziny, boimy się odmówić, bo boimy się o utratę tej pracy i rzeczywiście możemy się przepracować. A przepracowany organizm nie jest organizmem odpornym, więc jest bardzo narażony na zachorowanie, nie tylko na depresję, na wiele różnych chorób. Jeżeli nie potrafimy stawiać tych granic w relacjach, czy to takich bliskich, czy rodzinnych, czy koleżeńskich, czy przyjacielskich, to też dajemy się na przykład nadużywać. I to też osłabia naszą odporność i psychiczną, i fizyczną. No a przy osłabionej odporności, jakoś tak w kwestii fizycznej, to niby wiemy, nie? Że osłabiona odporność fizyczna może skutkować przeziębieniem. A jakoś nie potrafimy tego przełożyć na to, że osłabiona odporność psychiczna może poskutkować depresją. Jakby to jest absolutnie analogiczne.
1: Myślę sobie, że też bardzo często taka krytyczność wobec siebie, stawianie sobie wysokiej poprzeczki, nieumiejętność doceniania swoich osiągnięć, tego, co już się zrobiło, to jest też bardzo ważny element. Masz taką jedną bohaterkę, która mówi o tym, jak bardzo starała się być perfekcyjna we wszystkim, mieć wszystko pod kontrolą, była nieustannie krytyczna wobec siebie i żeby nawet dobrze wyglądać, zdarzało jej się o 2 w nocy malować paznokcie.
0: Tak, to tak. Ta bohaterka zmierzyła się z depresją w pandemii, bo pandemia była momentem, w którym ona musiała się zatrzymać. A wcześniej bardzo nie chciała się zatrzymać, bo wiedziała, że jeżeli by to się stało, no to by się rozsypała. Więc organizowała sobie bardzo dużo zajęć, dwie prace, albo nawet więcej, dwie prace i coś jeszcze, byleby tylko nie pobyć ze sobą i ze swoimi demonami. I tak, ja pamiętam, byłam w szoku, jak ona mi powiedziała, że no tak, że potrafiła, nie wiem, na pierwszą, drugą w nocy umówić paznokcie, bo miała taką możliwość, bo był ktoś, kto tak też pracował i to bardzo mi tak utkwiło w pamięci, jak nie dbała o siebie, z drugiej strony chcąc dbać o siebie. I przyszła pandemia, przyszedł taki moment, kiedy nie pracowała i się rozpadła. I to trwało, chyba to leczenie farmakologiczne, z tego co pamiętam, trwało 2 lata i psychoterapia. No już nie mogła od tego uciekać, bo uciekała wiele, wiele, wiele lat od siebie, od tej prawdy, od zmierzenia się ze swoimi lękami, bo przed tym można uciec, można to bardzo długo wypierać, można to odsuwać, można to zagłuszać. No można, tylko to się kończy źle.
1: Bo to jest dla mnie też opowieść o tym, jak często kobiety bardzo dużo od siebie wymagają. Chociaż jak mówię kobiety, mam wrażenie, że też trochę spłaszczam ten problem, jeśli chodzi o mężczyzn. Tutaj są w ogóle kody kulturowe, bycia ogarniaczem, bycia kimś, kto staje na wysokości zadania. Jeżeli mężczyznom jest tak trudno mówić o własnej depresji, to znaczy, że tam jest jeszcze więcej pracy do wykonania.
0: Tak, zdecydowanie. Jest problem wśród mężczyzn ogromny, jeżeli chodzi o depresję. No, mówi się, że kobiety częściej i szybciej sięgają po pomoc niż mężczyźni. Zdecydowanie tak jest. Jakby też widzę po statystykach i takim porównaniu, jak ile jest facetów na różnego rodzaju spotkaniach, w których uczestniczę, ilu facetów udaje mi się zapraszać do podcastu, no to jest zdecydowana mniejszość. Jakby oni sygnalizują, ale tak bardziej prywatnie sygnalizują, że zmagają się z depresją. I jak już udaje mi się porozmawiać z jakimś mężczyzną i pytam, dlaczego oni się wstydzą, to oni powtarzają jakby, wszyscy powtarzają to samo, że oni zostali wychowani, że mają sobie radzić i mają być twardzi i że to społeczne takie oczekiwanie kulturowe, że oni będą dowozić, że oni będą rozwiązywać problemy, że on będzie tym tym załatwiaczem, nie? Jakby tą opoką, ale tego też może być za dużo i kiedy mężczyzna sobie przestaje radzić, to też się może załamać. Jakby nikt nie jest ze skały, a tych obowiązków, tych rzeczy, tych wyzwań jest coraz więcej. Tego porównywania się też jest bardzo dużo. Więc dokładamy sobie kolejnych obowiązków, dokładamy sobie jakieś kolejne wyzwania, które już absolutnie nas przekraczają i potem to się może skończyć depresją. Chociaż z mężczyznami jest tak, że oni częściej uciekają w uzależnienia najpierw, jakby zagłuszają te emocje różnego rodzaju substancjami, ale nie tylko substancjami, bo mogą być też uzależnienia behawioralne i można być uzależnionym i od sportu, i od zakupów, i od pracy, i tak dalej. Jest to wybór do koloru, naprawdę. Ta paleta ucieczek jest bardzo szeroka i mężczyźni idą później po pomoc, albo po tę pomoc niestety w ogóle nie idą, bo jeżeli chodzi o statystyki dotyczące prób samobójczych i samobójstw, to zdecydowana większość to są mężczyźni.
1: Jak towarzyszyć, pomagać, co zrobić, kiedy ktoś bliski ma depresję? Bo to jest też, wydaje mi się, że bardzo trudne. To są osoby, które chcą się wtedy izolować, odcinać, czy jakoś na siłę próbować ich włączyć w to, żeby jednak się nie izolowali, dotrzymywać towarzystwa, czy pozwolić trochę na tą osobistą przestrzeń, no bo to też może pogłębiać problem właśnie. Co robić?
0: Wiesz co, to jest bardzo trudne i wydaje mi się, że nie ma tutaj takiej odpowiedzi pod tytułem złota rada, czy robić, czy nie robić, jakby czy naciskać, czy właśnie tak wyciągać tę osobę, czy dać jej jakby trochę pochorować. To jest bardzo trudne, bo kiedy w złym momencie albo w zły sposób próbując zachęcić i próbując jakoś wyciągnąć tę osobę do świata, do ludzi, do aktywności, zrobimy to w sposób, który może przynieść odwrotny skutek, że może jeszcze bardziej, może pogłębić izolację, może spowodować jakieś takie zamknięcie, zbyt duże naciskanie na tę osobę może powodować jej zamknięcie. Z drugiej strony jednak no, ta aktywizacja behawioralna jest ogromnie ważna w depresji i osoba w depresji często nie ma siły, nie ma ochoty, ani nie ma motywacji do tego, żeby wyjść na ten przysłowiowy spacer. I bardzo ciężko jest jej się zmobilizować, więc to wyciągnięcie może być dla niej naprawdę pomocną dłonią. I takie wyciąganie codzienne, sukcesywne, coraz bardziej, no, pomaga osobie w depresji, ale nie pokusiłabym się o taką, wiesz, złotą radę, co robić, kiedy ktoś ma depresję, jak pomagać, jak wspierać, bo to jest bardzo trudne. I teoria to jest jedno, a no, życie to jest drugie, bo do tych porad trzeba dołożyć jeszcze okoliczności, które są, które się pojawiają. Swoje własne zasoby. Mówię tutaj o osobach, które pomagają tym, które są w depresji, bo żeby pomóc i wesprzeć kogoś, trzeba samemu mieć na to energię. I najważniejsze wydaje mi się, żeby być przy tej osobie. Jeżeli ona mówi, że cierpi, to uznać, że cierpi. I nie kwestionować tego cierpienia, nie umniejszać, jakby uznać, że to, co mówi, jest prawdą, bo to jest prawda. Zaakceptować ją i jej chorobę, nie umniejszać temu. Wiesz, no, no nie wiem, jak pomyślisz sobie, że masz złamaną nogę i masz ją w gipsie i przyjdzie do ciebie ktoś i powie ci, no co ty się wygłupiasz, w gipsie siedzisz, zdejmuj ten gips, leć no. No to tak jakby powiedzieć o sobie w depresji, no ale co ty, wszystko masz, będzie dobrze, no idź. No, no to jest bez sensu, absolutnie. Więc wspierać, być i nie oceniać i być uważnym na tę drugą osobę, ale też zachęcać ją do małych aktywności, potem do coraz większej aktywności.
1: Myślę sobie, że ta osoba, która ma w bliskim otoczeniu kogoś, kto się zmaga z depresją, też bardzo potrzebuje wsparcia. To jest też bardzo stresująca sytuacja dla bliskich.
0: Tak, zdecydowanie, bo to jest trudne, żeby poczuć to, co czuje ta osoba, która zmaga się z depresją. Trochę da się to opowiedzieć, ale może nie do końca. Nie da się tego poczuć, ale wydaje mi się, że tak jak jest z każdą inną chorobą, możesz wysłuchać z ogromną empatią tego, jak ktoś chory opowiada ci o swoich objawach, co czuje, jak się czuje, ale tego wewnętrznie i cieleśnie nie poczujesz, dopóki tego nie doświadczysz. Więc tak, bycie przy osobie, która jest w depresji, jest trudnym doświadczeniem i często też samemu trzeba sięgnąć po jakąś pomoc, tak, żeby móc tej drugiej osobie pomagać.
1: I uczyć się też odpoczywania w pomaganiu, co też nie jest proste, bo często ci ludzie mają też poczucie winy, że sobie na coś pozwolą, kiedy ta druga osoba cierpi. Myślę, że to też jest istotna kwestia. A co tobie też bardzo pomogło, oprócz tego, że farmakoterapia, terapia taka psychologiczna, co jeszcze jakby daje siłę?
0: Ludzie dają siłę. Otoczenie, bliscy dają siłę. Ja się zaczęłam otaczać osobami, które... W ogóle bardzo dużo mi się też sferyfikowało znajomości. Ja to mówię, że znajomi nie przeszli testu diagnozy, bo to też jest taki trudny moment, ale mi się też dużo zweryfikowało i tak pokończyło znajomości. Wydawało mi się, że jestem szalenie towarzyską osobą kiedyś, jak piłam alkohol, jak przestałam pić alkohol, to jednak się okazało, że gro z tych znajomości to były po prostu imprezy i że to nie są moi przyjaciele, więc zaczęłam się w pewnym momencie otaczać osobami, które nie wstydzą się mówić o swoich emocjach, jakby przy których ja się nie wstydzę i one też nie udają, że człowiek to jest manekin i że nie ma emocji w środku, więc takie osoby mam blisko siebie i rzeczywiście ludzie dają ogromne wsparcie. Bycie samotnym tylko pogłębia i izoluje. I tak, farmakoterapia absolutnie mi pomogła. Myślę, że uratowała mi życie, bo dopiero kiedy te leki zaczęły działać, to ja byłam w stanie podjąć jakieś kroki do tego, do tych zmian dzięki psychoterapii. Psychoterapia też jest bardzo cenną dla mnie rzeczą, wiele się nauczyłam. Ale też takie dbanie o siebie na co dzień i to jest najprostsze w teorii, a dla mnie osobiście najtrudniejsze w praktyce, czyli dbanie o te filary, o które należy też dbać, nawet jeżeli nie jest się chorym. Ale nie mam wrażenia, żebyśmy o to dbali, czyli o dietę, o aktywność fizyczną, o odpoczynek, o regularny sen i o relacje z ludźmi. Bardzo często to zaniedbujemy, każdy z tych filarów. Ja na przykład myślałam, że mam tak ze 3 życia w tej grze komputerowej i że dobra, jutro coś tam. No myślałam, że to się nie kończy, ta energia się nie kończy, a i tak się kończy. I mimo, że ja od wielu lat nie mam objawów depresyjnych, no to nie mam ich dlatego, między innymi, że pilnuję tych zasad, że pilnuję tego, co mi służy i unikam tego, co mi nie służy, ale to nie jest jakieś takie proste i nie powiedziałabym, że ja już mam po prostu taką mądrość, że świetnie i automatycznie sobie ze wszystkim radzę. Nie, no byłabym hipokrytką, mówiąc, że ja już mam po prostu depresję w małym palcu i teraz wam będę mówić, jak żyć. Nie, to jest cały czas trudne. To pamiętanie o sobie i bycie przy sobie i dbanie o siebie jest dla mnie cały czas trudne i muszę sobie o tym bardzo często przypominać, tak literalnie przypominać.
1: Depresja może mieć bardzo różne podłoże i przyczyny, ale tak myślę sobie, że te czasy są depresjogenne, bo my po prostu potwornie dużo od siebie wymagamy i tym bym chyba chciała zakończyć, bo media społecznościowe też coś takiego podsycają, że ludzie chcą być bardzo wyjątkowi i wspaniali. I pozwolenie sobie na bycie zwykłym jest bardzo uwalniające.
0: Tak, absolutnie. Ta zwykłość jest uwalniająca, ta autentyczność jest uwalniająca, zdejmuje wtedy z ciebie taką jakąś ogromną presję na bycie idealnym, ale rzeczywiście media społecznościowe mogą potęgować. Nawet pojawiają się takie badania, które mówią, że media społecznościowe, w przypadku dzieci i młodzieży, że media społecznościowe nie tyle jakby pogłębiają objawy depresji, ile wywołują depresję. No, jakby dorosły człowiek ma już trochę inne filtry i może na to inaczej popatrzeć, ale ja miałam ostatnio nawet taką refleksję kilka dni temu na spacerze. Zorientowałam się, że wydawało mi się, że jestem odporna na media społecznościowe i na ten przekaz, który tam oglądam. Że jestem odporna w takich kwestiach związanych z chęcią posiadania na przykład rzeczy, z chęcią posiadania ubrań i tego wszystkiego, że jestem odporna na rzeczy związane z wizerunkiem. I tak, tutaj zdecydowanie. Ale to, co na mnie działa, wydaje mi się, że absolutnie podświadomie, no bo na głowę mi się wydaje, że ja mam nad tym kontrolę. To jednak jest takie porównywanie się z ludźmi, którzy są super aktywni, którzy na przykład podróżują albo robią jakieś super rzeczy w pracy. I ja tego przewijam dużo i widzę jakby 10 takich opowieści, 10 super rzeczy, które ktoś zrobił. 10 osób, które zrobiło, każda zrobiła po jednej super rzeczy i wrzuciła to do mediów społecznościowych, a ja siedzę w domu i trochę tak mam, jest 13 stopni, wychodzić, nie wychodzić, czy ja mogę poleżeć i oglądam te osoby, które zrobiły super rzeczy i myślę sobie, no dramat, znaczy ja jestem dramatem, nie? I dopiero na tym spacerze przeanalizowałam sobie, że to jest 10 osób, które wrzuciły do internetu fragment ze swojego dnia, malutki. Mm-hmm. To wcale nie oznacza, że one tak żyją cały dzień. I dopiero, wiesz, jakieś takie zdystansowanie się od tego, rozłożenie tego, przyjrzenie się faktom spowodowało, że ja doznałam jakiegoś takiego, dużego oczyszczenia w związku z tym. Jakiegoś takiego krytycyzmu w ogóle. Z dystansem popatrzyłam na to, jak to wygląda, ale też z przerażeniem na to, jak to działa na mój mózg. No i to jest bardzo trudne, wydaje mi się, bycie jednak takim niewolnikiem, gdzie ta presja porównywania się jest absolutnie ogromna.
1: Bardzo dziękuję, że na to też zwracasz uwagę. Dzisiaj Małgorzata Serafin gościła w programie, autorka podcastu Bez Farbowania, a to był program Lepiej Żyć w Radio Opole. Bardzo dziękuję.
0: Dzięki za zaproszenie.
1: I to już wszystko w dzisiejszej audycji Lepiej Żyć. Za uwagę dziękuję, Katarzyna Zawadzka.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Wszystko o literaturze.
1: Dzień dobry, Witold Sułek, czyli ja, Arkadiusz Krzyżewski, realizuję dzisiejsze wydanie audycji Wszystko o literaturze. Będzie dzisiaj troje gości w pierwszej godzinie, a więc już za chwilę pan Sebastian Rosenbaum, a w drugiej godzinie Kaśka Bryla, polsko-austriacka pisarka i dr Małgorzata Jokiel. Ale zaczniemy od rozmowy z panem Sebastianem Rosenbaumem. Drodzy państwo, razem ze mną jest dr Sebastian Rosenbaum, autor książki, która ukazała się u nas na razie wyłącznie w języku niemieckim, ale chciałbym bardzo, żeby był też przekład na język polski. Może do tego dojdzie, bo temat, którego książka dotyczy, to o czym mówi, jest tematem, ja powiedziałam, prawie że nieznanym, a tu myślę, że wręcz nieznanym, co pan dr Sebastian Rosenbaum potwierdził, bo chodzi o kwestię, kto jest prawdziwym Niemcem, czy prawdziwy Niemiec równa się narodowy socjalista. No, o tym jest tytuł, a została ona oparta głównie o publikację w tygodniku, który ukazywał się w Katowicach w latach 1934-1939. Był to tygodnik niemiecki, prowadzony przez mniejszość niemiecką na terenie II Rzeczpospolitej, która w dużym uproszczeniu była antynazistowska. To już zresztą nam troszeczkę lata mogą sugerować. Mogło być też tak, że w 1933 Hitler i naziści dochodzą do władzy, no i powstaje wśród mniejszości też tygodnik, który będzie na ziemiach polskich wśród niemieckojęzycznej ludności propagował tę ideę. Tutaj od razu zaznaczamy, nie, on był wprost od początku antynazistowski.
2: Dokładnie tak. Pan wspomniał o tym, że on jest jakby nie do końca rozpoznawany w Polsce jako jakiejś świadomości historycznej, powiedzmy współczesnej, nawet wśród, nazwijmy to tak może nieładnie, fachowców, historyków, którzy zajmują się, czy interesują, czy jakoś amatorsko także wkręcają w historię. Ale ja bym powiedział, że on tak samo, mimo że z pismem niemieckojęzycznym, jest nieznany w środowisku i społeczności niemieckiej. Mimo że jest to pismo, śmiem twierdzić, o takim wymiarze ogólnoeuropejskim. Bardzo istotny. Ono rzeczywiście, dokładnie tak jak pan powiedział, narodziło się w Katowicach, wśród mniejszości niemieckiej działającej w II Rzeczypospolitej. Tu konkretnie w kręgu działaczy katolickich przede wszystkim, czy szerzej mówiąc chrześcijańskich, związanych z niemiecką katolicką partią ludową, a później niemiecką chrześcijańską partią ludową. I takim spiritus movens z tego środowiska, najważniejszym jego przedstawicielem był pochodzący z Witkowic, to jest dzisiaj część Ostrawy, Eduard Pant. On się osiedlił jeszcze przed I wojną światową w Bielsku i kiedy Bielsko wraz z większością, czy dużą częścią Śląska Cieszyńskiego stało się częścią Rzeczypospolitej, przyjął polskie obywatelstwo, nauczył się polskiego, tu został, tu mieszkał. Niemniej w okresie międzywojennym przeniósł swoją działalność do tego głównego górnośląskiego okręgu przemysłowego, do tego głównego, że tak powiem, części tego okręgu przemysłowego, która znalazła się w II Rzeczypospolitej, przeniósł się do Katowic konkretnie, przez pewien czas także mieszkał w Królewskiej Hucie, późniejszym Chorzowie. I tam redagował prominentne pismo, dziennik mający najwyższy nakład wśród pism mniejszości niemieckiej w całej Polsce, dziennik Der Oberschlesische Kurier. Jednak w roku 1933 w momencie, o czym pan wspominał, dojścia do władzy Hitlera w Niemczech, w środowisku mniejszości niemieckiej także w Polsce doszło do pęknięcia. To znaczy pojawiło się wielkie pytanie, jak mamy się odnieść do Hitlera. No i część odniosła się entuzjastycznie do nowej władzy, która deklarowała, że odwróci negatywne skutki traktatu wersalskiego, ale część osób, i to była znacząca mniejszość, trzeba to powiedzieć, znacząca, mówię w tym sensie, że ludzie wpływowi, prominentni, nie jakieś osoby całkowicie z marginesu, ale osoby z centrum środowiska mniejszości niemieckiej, jednak mniejszość wyraźna, mniejszość w mniejszości jakby, która zadeklarowała się antyhitlerowsko przede wszystkim z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze z powodów, nazwijmy to, geopolitycznych. Znaczy uznano, że jeśli Hitler chce modyfikować postanowienia traktatu wersalskiego, to się skończy wojną. Tak czy owak skończy się to wojną, a wojny raczej nikt nie chce. Kolejnej po kilkunastu latach od zakończenia poprzedniej. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, która zdecydowała o tym, że to środowisko, owa mniejszość w mniejszości, że to środowisko skupione wokół Eduarda Panta odrzuciło hitleryzm, to są względy, nazwijmy to, ideowe. Edward Pant bardzo krytycznie oceniał taki nacjonalizm szowinistyczny, był bardzo krytycznie tego odniesiony i uważał, że to jest ideologia po prostu całkowicie antyludzka, że tak to nazwę, nie szkodząca człowiekowi w sensie, nawet nie, wie pan rozumienie, konfesyjnym tego, że nie, że szkodząca katolikom, ewangelikom czy komuś, ale szkodząca po prostu człowieczeństwu, wymierzona w człowieczeństwo i je negująca tym swoim rasistowskim, szowinistycznym, pełnym nienawiści przekazem. Więc ten sprzeciw był bardzo głęboko moralnie, powiedziałbym, ugruntowany. Odrzucał nazizm bez żadnego ale. To jest bardzo ważne. Tam nie było, wie pan, przestrzeni, że no dobrze, tu może mają rację, tu nie. Nie. To jest ideologia, która zasadniczo w oczach ludzi związanych z Edwardem Pantem, która zasadniczo nie broni się w żadnym punkcie. Należy ją odrzucić i zwalczać. I jest to obowiązek moralny każdego Niemca, zdaniem Panta, który był takim trochę, trzeba powiedzieć, Czecho-Austriakiem, ale generalnie identyfikował się z tym systemem kulturowym, powiedzmy, niemieckim. I jakby tą ideą Panta jest odrzucenie tego jako pewien moralny obowiązek każdego Niemca, ponieważ uważał, że to, że się wyznaje taką ideologię i to, że Niemcy mają, że Niemcy taką ideologię wyznają, jakaś ich część, i to, że mają na wyżynach władzy, wśród kierownictwa swojego państwa osoby reprezentujące taką ideologię, to jest jakby skandal i to jest podeptanie najważniejszych wartości, które jego zdaniem konstytuowały niemieckość. Niemieckie tradycje humanistyczne, niemieckie tradycje filozoficzne, niemieckie tradycje kulturowe, one wszystkie jego zdaniem przez zdziczałą, absolutnie antyludzką ideologię po prostu były podeptane. I to był ten moment, który sprawił, kiedy Pant wygłosił takie credo, kiedy jego środowisko, jego zwolennicy, inni dziennikarze, inni działacze katolicy poparli go, to był moment, w którym doszło do rozłamu w środowiskach mniejszości niemieckiej, ponieważ większość działaczy mniejszościowych, zdecydowana większość, powiedziała, no dobrze, może to i nie jest za fajna ideologia, ale to jest państwo, z którym się identyfikujemy. Dzisiaj rządzi Hitler, jutro będzie rządził ktoś inny, nie szalejmy. Prawda? To było to podejście. Przecież wszyscy ich uznali. Tutaj, prawda, rozmawiają z nimi politycy brytyjscy, rozmawiają politycy francuscy z nazistami, więc to jest rząd jak rząd, nie? Bo to podejście. Natomiast Pant mówił nie, to się wszystko źle skończy. To jest niesamowite ten jego, szczerze mówiąc, z dzisiejszej perspektywy profetyzm. Ale to jego ostre, takie antyhitlerowskie credo sprawiło, że on siłą rzeczy został wypluty z wszystkich środowisk mniejszości niemieckiej, ponieważ ona była finansowana przez Niemcy, przez władze niemieckie, przez władze, przez Berlin. No i teraz z Berlina poszedł prosty sygnał. Żadna inicjatywa, którą robi pan senator Pant, bo on był senatorem Rzeczypospolitej Polskiej, jednocześnie posłem na Sejm Śląski, to był bardzo prominentny polityk w skali ogólnopolskiej mniejszości, żadna rzecz, którą robi senator Pant, nie dostanie ani jednej Reichsmarki z Berlina i żadna instytucja, żadna organizacja, żadna ferajna, która kooperuje z panem senatorem Pantem, nie dostanie ani jednej Reichsmarki z Rzeszy. No więc pan domyśla się, że natychmiast większość instytucji, które z Pantem jakoś tam kooperowały, postanowiły z nim nie kooperować, a ponieważ groziło to również tej prominentnej gazecie, którą on kierował, czyli Der Oberschlesische Kurier, no to został natychmiast tam w ramach takiego czegoś, co możemy nazwać takim spiskiem wewnętrznym, intrygą wewnętrzną, został wyrzucony z tej redakcji, z tej gazety, i on tracił większość swoich pozycji w obrębie mniejszości.
1: A o tym, jak dalej potoczyły się jego losy, dowiemy się w następnej części. Zostańcie z nami.

0: Wszystko o literaturze.
1: Wracamy do rozmowy z panem Sebastianem Rosenbaumem.
2: Kierował dalej partią Deutsche Christliche Volkspartei, czyli tą niemiecką chrześcijańską partią ludową, ale wie pan, no, ona straciła bazę. Ja już pomijam fakt, że no, Polska też się zamieniała w coraz bardziej taką niedemokratyczną dyktaturę w tych latach 30., więc też nie do końca dało się sprawdzić w różnych wyborach, bo one nie były do końca demokratyczne, na ile ten pan ma poparcie wśród Niemców, na ile nie ma. Ale jego partia wyraźnie, możemy to powiedzieć, to znaczenie traciła. Ale pan nie chciał stracić takiej tuby, przy pomocy której cały czas przemawiałby do tej mniejszości i napominał ją. Zwalczajcie hitleryzm. To jest herezja, to jest w sensie intelektualna herezja, nie w sensie konfesyjnym mówię. To jest zbrodnicza ideologia, to jest antyhumanistyczna ideologia. Ją trzeba zwalczać, żeby zachować jakąś przyzwoitość. I dlatego założył Deutsche in Polen, czyli Niemiec w Polsce, tygodnik, który właśnie w Katowicach się ukazywał, który był nieporównanie mniejszy pod względem zasięgu niż na przykład Der Oberschlesische Kurier. Kurier miał nakładu tak średnio około 30 tysięcy i był to dziennik, on rozchodził się po całej Polsce, była to najwyższa, jeśli chodzi o nakład, czy dysponująca najwyższym nakładem gazeta mniejszości niemieckiej przez pewien czas, przynajmniej w Polsce. Natomiast to pismo Panta de Deutsche in Polen miało nakład tam 4-5 tysięcy, a więc zdecydowanie mniejszy. Natomiast w pewnym momencie, w roku, może drugim, jej działania nastąpił, a zaczęła się ukazywać w lutym 1934, nastąpił pewien bardzo ciekawy moment. Otóż Pant, który był zawsze człowiekiem, że tak powiem, potrafiącym budować różnego rodzaju sieci, kontaktów, znajomości, utrzymywać różnego rodzaju linki, nazwijmy to, do różnych środowisk, które były mu jakoś tam ideowo bliskie, zaczął kooperować z coraz liczniejszą emigracją niemiecką, która uciekała z III Rzeszy przed Hitlerem właśnie, udając się do Szwajcarii, do Austrii, jeszcze przed Anschlussem, do Francji, no, do różnych części po prostu Europy, czy tam gdzieś wręcz za ocean. On z tymi ludźmi się ponawiązywał kontakty i oni zaczęli w The Deutsche in Polen publikować. To byli tacy absolutnie prominentni na ówczesne czasy i wybitni publicyści czy filozofowie, także jak profesor Dietrich von Hildebrandt, którego mnóstwo dzieł jest przetłumaczonych też na polski, jak Hermann Rauschning, który jest autorem takiej fundamentalnej w latach 30. wydanej książki antyhitlerowskiej Rewolucja nihilizmu, jak jeden z twórców ideologii w ogóle, znaczy w sensie badawczym, metodologicznym, badania totalitaryzmów, jeden z twórców koncepcji totalitaryzmu, politolog z Berlina Waldemar Gurian, który również zbiegł z III Rzeszy. Oni publikowali wszyscy w tym piśmie, naprawdę takie pióra rzeczywiście prominentne. Publikowało w tym piśmie masę przedstawicieli mniejszości niemieckiej, wie pan, tam z Łotwy, z Czechosłowacji, z Węgier, z różnych stron. Wszyscy ci, którzy byli antyhitlerowscy, ale byli Niemcami, on ich zbierał pod tym parasolem. I to pisemko wydawane w Katowicach, w Śródmieściu Katowic, naprawdę skromne, bo to jest 12 stroniczek, wie pan, mały format, gęsto zadrukowane i każda strona to jest takie intelektualne młócenie w ten nazizm, ale też mnóstwo informacji z III Rzeszy, które były niedostępne dla Niemców czytających prasę, na przykład niemiecką, mniejszościową, bo ta już była, jak to się mówiło, zgleichschaltowana. Ona już zakłamywała to, co się dzieje w III Rzeszy. A tam były informacje o antykatolickiej polityce, o antyżydowskich ekscesach, bardzo potępiane, no, antysemityzm na łamach tego pisma, co nie było oczywiste dla środowisk katolickich, ale jednak natychmiast ten antysemityzm rozpoznano jako po prostu groźbę. Pamiętam, taki artykuł był bodaj w 36 czy 7, że cała ta koncepcja antysemicka, którą reprezentuje hitleryzm, w zasadzie, jeśli ją logicznie dopowiedzieć do końca, to ona antycypuje likwidację fizyczną tego narodu żydowskiego, społeczności żydowskiej. To jest nieprawdopodobnie profetyczne tak naprawdę w kontekście tego, co się stało później, w kontekście zagłady. I pan zebrał taką naprawdę, można powiedzieć, taki zespół naprawdę prominentnych autorów, bardzo tak dodających powagi temu pismu, intelektualnej powagi także. I siłą rzeczy to pismo stało się szalenie popularne w różnych kręgach. Oczywiście pan miał taki zwyczaj, że wysyłał numery do Niemiec regularnie, do różnych instytucji, do uniwersytetów. Niech sobie poczytają. Bo normalnie, oczywiście, ono nie mogło być dystrybuowane w Niemczech. Nie można było wwozić na teren Rzeszy i sprzedawać tam. Mimo że wydawał je w Katowicach, wie pan, to do Niemiec miał kilometr. Nie, bo zaraz obok już był ta niemiecka część Górnego Śląska, Zabrze, Bytom, Gliwice, to jest rzut beretem. No i tak się stało, że pismo, które było właściwie związane z mniejszością i adresowane głównie do mniejszości, stało się ogólnoeuropejską tubą antyhitlerowskiego, nazwijmy to w ten sposób, no środowiska, może ruchu oporu, to by nie było dobrze powiedziane, ale jednak wszystkich tych środowisk tworzących ten tak zwany Widerstand, jak to Niemcy mówią, czyli właśnie opór przeciw Hitlerowi. I to jest fenomen, wie pan, to jest nieprawdopodobny fenomen, że to pismo stało się czymś takim, ono było czytane, ono jest znane, ono się pojawia w wielu relacjach, wielu ludzi, że czytaliśmy do Deutsche in Polen, tam zawsze było pisane o Hitlerze tak jak należy, że to łajdak i że ten system i że ta ideologia to jest dramat. I wie pan, to pismo przeszło jak kometa, bo ono przestało się oczywiście ukazywać w momencie, kiedy Niemcy wkroczyli do Polski, a więc także do Katowic. Więc w sierpniu, ostatniego sierpnia ukazał się bodajże ostatni numer właśnie, 291. No i to pismo zniknęło po 5,5 latach ukazywania się, pozostawiając gdzieś tam 3,5 tysiąca stron. Ale ono miało ogromną rolę mobilizującą. Ono miało ogromną rolę, ponieważ tam wiele rzeczy było przemyślanych, sformułowanych i w swoim czasie ono odgrywało w tych środowiskach niemieckich ogromną rolę, budując, wie pan, pewien język, który pozwalał następnie po wojnie do tego języka można było sięgnąć, żeby przezwyciężyć nazizm. Żeby go na poziomie języka niemieckiego, bo to, że tam w Polsce czy w Stanach Zjednoczonych krytykowano hitleryzm, to jest oczywiste, nie? On był krytykowany, ale tego ci Niemcy nie wiedzieli, bo nie czytali polskich, czy amerykańskich, czy brytyjskich, czy francuskich tekstów. Natomiast tu mieli w języku niemieckim ludzie, którzy niekoniecznie mieli rozeznanie co do tego, co myśleć o tym nazizmie, bardzo eksplicytnie wyłożone, na czym polega zło tej ideologii, praktyczne, i jak, na czym polega fałsz założeń ideologicznych, ideowych tej tego światopoglądu. I to było kapitalne dzieło i wie pan, powiedziałbym takiej dymensji no uniwersalnej bardzo. I to jest ten moment, wie pan, kiedy człowiek się tym zajmuje badawczo, że nagle uświadamia sobie, że jest coś nieprawdopodobnie ważnego, o czym nikt generalnie nie wie, nikt nie pisze, nikt się tym nie zajmuje. I to jest taki moment zaskakujący, bo dlatego też postanowiliśmy to opublikować. Ja też przygotowałem te rzeczy, to są tak naprawdę artykuły z The Deutsche in Polen, żeby po prostu stworzyć pewnego rodzaju taki korpus najbardziej charakterystycznych tekstów, które się tam ukazało. Oczywiście to jest mały promil, bo tego było tak naprawdę bardzo dużo. Po to też stworzyłem, żeby do tego łatwiej było sięgnąć, a nie przeszukiwać te gazety, które jednak nie są takie proste w nawigacji, w lekturze. I po to jakby to też uznałem, że warto jest wydać, żeby była, wie pan, książka, żeby to wybrzmiało, żeby to się zaistniało, że tak powiem, fizycznie i żeby było do czego się odnieść. Co z tego będzie, nie wiem. Czy ktoś na to zareaguje, nie wiem. Czy ktoś zrobi ulicę Eduarda Panta w Katowicach, nie wiem. Nie wiadomo, co z tego będzie, jak to zarezonuje ta książka. Może nijak, też może tak być oczywiście, przepadnie gdzieś tam w jakiejś nicości, ale uważam, że z powodu pewnego rodzaju, nazwijmy to, może powinienem użyć słowa wdzięczność dla tych ludzi, powinno się ich przypominać, bo to nie było wtedy oczywiste zająć takie stanowisko, to nie było, oni, wie pan, wszystko stracili, oni dokładali do tego pisma, oni swoje, myślę, oni, czyli Eduard Pant, czyli Johannes Meyerhulcin, który był drugim redaktorem, czyli Walter Block, którzy to wydawali, to pismo, cała taka grupa niewielka zresztą ludzi, oni w to wkładali swoje oszczędności, oni stracili swoją pozycję w ramach mniejszości, swoje prominentne położenie, ponieważ uznali, że ważniejsze jest wyartykułowanie tego, co się naprawdę na ten temat myśli. Absolutnie niekoniunkturalna postawa. Oni zresztą powiedzieli, no nie było na nasze poglądy koniunktury. No ale jak my patrzymy, oni też skończyli działać w 1939. Hitleryzm dopiero potem się rozkręcił tak naprawdę najbardziej potwornie. Ale w momencie, kiedy oni to pisali, no byli niesamowicie, że tak powiem, proroczy w tym swoim pisaniu. I my już wiemy, z czym był hitleryzm. I patrząc teraz wstecz, musimy to powiedzieć, nie? Że ci ludzie mieli absolutnie rację we wszystkim, co napisali, jeśli chodzi o hitleryzm. We wszystkim. Oni po prostu wszystko przewidzieli, łącznie, jak mówię, z tym, że będzie się dążyć do anihilacji całych nacji. I tak się stało.
1: Ale wtedy zaczęło się robić naprawdę dopiero gorąco, ale o tym dowiecie się w kolejnej części naszej rozmowy, która już za chwilę. Zostańcie z nami.

0: Już do Państwa wracamy. Moim gościem jest nadal pan Sebastian Rosenbaum.
1: No ja tutaj powiem, że jeżeli o mnie nawet chodzi, no to jest to kolejny niestety dosyć przykry przykład tego, że kiedy dochodzą do głosu intelektualiści, to mało kiedy są słuchani niestety. No z przykrością to oczywiście mówię, ale tak mamy też również dzisiaj. Przykładów na całym świecie można byłoby mnożyć sporo niestety. Raczej ostrzeżeń się nie słucha. No autorytety przede wszystkim zaczęły upadać. To jest to, o czym bardzo wiele osób w bardzo różnych kontekstach zaczyna mówić. Tutaj do tego dochodzi jeszcze niestety ten aspekt finansowy. Myślę, że bardzo ważny to jest kontekst, żebyśmy mogli to zrozumieć. Ktoś powie, no po prostu reszta wolała brać kasę po prostu z Berlina i mieć ciepłe posadki. Wiemy, że i dziś tego typu postawy nie są niczym szczególnie dziwnym, ani rzadkim, a nawet powiedziałbym niestety częstym, bo właśnie wychodząc z założenia, że a jutro ten, pojutrze tamten, a co tam. Natomiast to środowisko intelektualne, wiele osób też te głosy na przykład były akurat powtarzane, że wiele osób nie wierzyło w wojnę, że naród niemiecki, naród tak wysokiej kultury, filozofów, no przecież mamy Goethe, kompozytorzy, Bach, no, można byłoby długo wymieniać, że nie, no ktoś taki nie może dopuścić się jakiejś karygodnej zbrodni, prawda? A tylko, że zapominamy, kto doszedł do tej władzy najzwyczajniej w świecie. No. Ja myślę, że te przemówienia płomienne, jak niektórzy chcą mówić, te wykrzyczane, te rozdzierające i te treści i te przede wszystkim bojówki biegające i to, co się zaczyna dziać dla każdego zdrowomyślącego człowieka powinny być niepokojące. No a tutaj, jak widać, niestety, chociaż mnie osobiście zastanawia, jak z kolei po wojnie, bo pan powiedział o bardzo ważnej rzeczy i to w różnych, myślę, sytuacjach. W Polsce zresztą było dokładnie to samo. Dlaczego działały podziemne uniwersytety? Dlaczego ta elita starała się zachować język, zachować ciągłość kultury? Że kiedyś może, jak ten nazizm się skończy, ktoś będzie musiał przejąć, zrobić porządek, ułożyć ten nasz świat, wrócić do jakiejś normalności. Jeżeli nam Hitler i narodowi socjaliści wyrżną elity, to nie będzie miał kto. Wszyscy będą już mówili i tak tym językiem narodowego socjalizmu niemieckiego. Bo tak by zresztą było, myślę.
2: Tutaj było to samo w samej Rzeszy Niemieckiej. Pan miał ten jakby przywilej, że nie mieszkał w Rzeszy, bo tam by długo nie wysiedział. Tam myślę, by wylądował bardzo szybko, gdyby oczywiście zabrał głos w takim tonie. A myślę, żeby zabrał. Znał zresztą osobiście też Hitlera. Co ciekawe, gdzieś tam się o niego otarł, znał jego bliską rodzinę.

0: między innymi jego siostry Geli Raubal i stąd też był najgorszego mniemania o nim również jako o sobie. Ale wie pan, wracając do tego, o czym mówię, pan patrzył z perspektywy Polski, mógł sobie pozwolić na pewne sformułowania, które w Rzeszy by nie przeszły z powodu cenzury, więc to był pewien przywilej i mógł mówić językiem, który w każdym punkcie, w każdym zdaniu podważał to, co stało się po styczniu 1933 roku doktryną nauczaną w szkołach, nie? Poczynając od tych kindergarten, nie? W których już to wszystko w jakiś taki oczywiście softowy dla dzieci skrojony sposób, to wszystko, czyli te idee rasistowskie, jakieś takie po prostu inżynierii społecznej i jakieś takie nawoływanie do krzepy, do siły, do manifestowania jej, do nienawiści też do innych, do apoteozowania wyłącznie narodu i tak dalej, to wszystko było sączone temu narodowi do ucha przez całe te 12 lat istnienia Rzeszy Niemieckiej na każdym rejestrze. Ktoś, kto był w tym państwie i funkcjonował w nim, w zasadzie nie miał możliwości ucieczki przed tym językiem, tym lingua terti imperii, jak to nazwał Wiktor Klemperer w tym swoim słynnym eseju na temat tej nowomowy po prostu nazistowskiej. I kiedy patrzymy na taką gazetę właśnie jak The Deutsche in Polen, to widać, że ona jest impregnowana na tę nowomowę nazistowską, a tym samym ona dostarcza pewnego rodzaju odtrutki na ideologię i na jej po prostu toksyny, które na poziomie języka się osadzają, no i one zostają najdłużej. Nie? Oczywiście, no, to są wszystko tylko słowa, prawda, jak w Hamlecie pyta Polibiusz, cóż czytasz, mój książę? I Hamlet odpowiada, words, words, words, słowa, słowa, słowa. To są tylko słowa, ale no niestety słowa też potrafią zabijać, jak pokazała dokładnie ta historia, ponieważ jeśli te słowa są bardzo mocno nasycone taką ideologią, która uznaje unicestwianie pewnych grup społecznych, pewnych grup etnicznych, pewnych grup wyznaniowych jako coś usprawiedliwialnego, no to w tym momencie te słowa są rzeczywiście zabójcze, ponieważ oczywiście ktoś się do nich dostosuje i ktoś to zrealizuje, jeśli padnie polecenie i tak dalej. Co więcej, co najgorsze być może, ktoś to zinternalizuje sobie i uzasadni w głowie, że tak, można zabijać, bo przecież robię wszystko dla dobra mojego państwa i mojego narodu. Tymczasem The Deutsche in Polen Edwarda Panta i Johannesa Maja Kulczyniaka zresztą, który później pracował, uciekł przed tym, bo Pan zmarł w 1938 w październiku, natomiast jego prawa ręka Johannes Maja Kulczyń zbiegł przed wkroczeniem Wehrmachtu do Katowic, wylądował w Londynie i pracował w BBC w tej audycji, wie pan, niemieckojęzycznej, czyli aby kontynuował gdzieś w podziemiu, jak pan mówił o Polsce, to on gdzieś tak próbował działać oczywiście na tę niewielką skalę w czasie wojny, próbując oddziaływać na społeczeństwo niemieckie za pośrednictwem Radia Brytyjskiego, czyli właśnie tutaj tych audycji niemieckojęzycznych BBC. No więc ci ludzie stworzyli pewnego rodzaju jednak zespół odtrutek, prawda? Tworząc przestrzeń języka, która była wolna całkowicie od tych nazistowskich toksyn. I to jest wspaniałe, ponieważ oczywiście ja nie chcę powiedzieć, że wszystko, co napisano w III Rzeszy, było całkowicie zideologizowane. Powstawała masa literatury, która nie była nazistowska, prawda? Natomiast nie zawierała też wyraźnie, natomiast no, nie dało się robić wyraźnej polemiki, prowadzić polemiki w III Rzeszy z ideologią nazistowską. Natomiast oni ją cały czas prowadzili, oni cały czas pokazywali, nie dajcie sobie wepchnąć języka, który zafałszowuje rzeczywistość i który nas prowadzi do zła. To było moim zdaniem bardzo środowisko, które powinno być w moim przekonaniu docenione, ja nie mówię tylko w Polsce, może w Niemczech też bardziej, ale w ogóle na skalę europejską. Bo to, wie pan, no, takich pisemek oczywiście trochę istniało. Ono też było takie trochę, wie pan, ekumeniczne. Tu był jakiś liberał, tu socjalistę wzięli, oto Birnbauma na przykład, liberał, to był Paul Schumann, taki działacz z Kojpedy, nie, z Rygi, mniejszości niemieckiej. No, byli oczywiście działacze katolicy, jak ksiądz Friedrich Muckermann, jezuita, wybitny w ogóle krytyk nazizmu. No, Hildebrand był też katolicki, Gurian też stopniowo przeszedł na tę pozycję, bo przyjął, zdaje się, katolicyzm. Potem w Stanach Zjednoczonych Hildebrand i Gurian wylądowali. No więc, wie pan, stworzyli taką enklawę o bardzo takiej dimensji europejskiej i żal, że to nie jest docenione, że to nie jest dostrzeżone. Nie? No więc człowiek się chwyta, czego może. No ja mam takie spektrum działania, jakie mam. Mogę wydać taką książkę i fajnie, że w Opolu akurat znalazł się ktoś, kto zechciał ją wypuścić na rynek.
1: No tak, bo dodam, że książkę wydało Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. Jest ona książką darmową publikacją pro publico bono, więc tego Państwo nie znajdziecie. Natomiast w Opolu na pewno, czy w Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej, czy tak jak spotkaliśmy się z panem Sebastianem Rosenbaumem w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce na ulicy Szpitalnej, można po prostu egzemplarz otrzymać. Chociaż jak mówię, uważam, że wydanie w języku polskim też byłoby, to jest streszczenie w języku polskim w razie czego, bo myślę, że to wszystko jest też świetnym przykładem na różnego rodzaju totalitaryzmy i nacjonalizmy, które dzieją się tu i teraz, no bo nie wyciągamy chyba, mam takie wrażenie, lekcji, a przykład tych ludzi, ja tam bym Pantowi pomnik postawił, jeżeli o mnie chodzi, bo pokazał, że przede wszystkim mogą się jednoczyć też ludzie w imię humanitaryzmu, w imię człowieczeństwa. Pan to powiedział na początku, że on walczył o zachowanie człowieczeństwa, nie tylko wśród Niemców. Więc dla mnie jest to coś, czemu zawsze będę sprzyjał, co zawsze będzie dla mnie bardzo, bardzo ważne. Panie Sebastianie, musimy już kończyć naszą rozmowę, chociaż mam nadzieję, trzymam kciuki, że będzie tak, jak pan mówi, ta książka rezonowała, że ona wywołała jakąś dyskusję i szereg kolejnych też badań, może jakieś biografie, może wyciągniemy troszeczkę z tego więcej, bo warto, bo to przywraca też jakąś wiarę w to, że człowiek jest jednak, że ostatecznie dobro zwycięży, żeby jakaś ładna puenta na koniec wybrzmiała. Bardzo, bardzo panią dziękuję za spotkanie i gratuluję publikacji.
0: Dziękuję bardzo i dziękuję państwu również za uwagę.

0: To jest pasmo powtórkowe Radia Opole. Posłuchaj jeszcze raz tego, co było w dzień w Radiu Opole. Wszystko o literaturze.
1: Razem ze mną w studiu są dwie gościnie, Kaśka Brylać i dr Małgorzata Jokiel. A spotkaliśmy się po, no myślę, że ci, którzy byli, wiedzą, pasjonującym spotkaniu autorskim, które Kaśka Bryla miała w Opolu, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, ale to było też w ramach Wiosny Austriackiej, czyli organizowanej i przez Germanistykę, i przez Bibliotekę Austriacką w Opolu. Zawsze podkreślam, bo ten cykl wydarzeń jest naprawdę imponujący. Coraz więcej znakomitych autorów i w tym przypadku autorek do Opola jest zapraszanych. Zwłaszcza, że nie jest to taka prosta sprawa, ale paniom się udało, tutaj do pani Małgorzaty zapytam, bo spotkałyście się po prostu w Wiedniu, gdzie pani Kaśka Bryla na co dzień mieszka.
2: Właściwie wtedy już wiedzieliśmy, że przyjedzie do nas, także to nie było tak, że już były jakieś plany i wtedy już byliśmy na jej spotkaniu, także to dzisiejsze spotkanie było niejako taką kontynuacją i spotkanie dobrej znajomej.
1: A dla pani oczywiście to nie była pierwsza wizyta w Polsce, bo skoro polsko-austriacka autorka, to nawet w takich notach, które znalazłem w internecie, że pomiędzy Wiedniem a Warszawą, to od razu wyjaśnię, to wynika z tego, że pani korzenie są po prostu polskie. Pani rodzina i pani też jest Polką, a tylko do Wiednia was zagnało, czy też rodziców najpierw chyba.
3: Tak, tak. Rodzice najpierw już wyjechali do Austrii i ja już się urodziłam we Wiedniu. Ale skoro cała reszta rodziny żyła i żyje w Polsce, ciągle jakby też byliśmy w Polsce, dlatego to jest to między.
1: Tutaj pytam o te polskie korzenie, o tą polskość, dlatego że książka, z którą pani odwiedziła Opole, nowa książka, spróbuję przeczytać po niemiecku, a pani mi wybaczą, jeżeli będzie to średnio poprawnie. Mein Vater, der Gulag, die Kreische und ich. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem.
3: Wspaniale.
1: Bardzo dziękuję. A przetłumaczmy to teraz. Mój ojciec, Gulag, Kruk, Wrona?
2: Wrona i ja.
1: Wrona i ja. Właśnie nie byłem pewien, czy Wrona, czy Kruk.
2: No, ale... Tak, po polsku to jest takie troszkę zbliżone, ale tutaj faktycznie chodzi nam o Wronę.
1: I tutaj to słowo gułak od razu wyczula. Myślę każdego, że w takim razie najprawdopodobniej pani ojciec, skoro on jest tutaj w tytule wymieniony, albo był więźniem i musiał uciekać, czyli był tak zwanym politycznym, który w komunizmie się nie odnalazł, stąd ta wyprawa do Austrii. Tak? Rzeczywiście tak było, że wyjeżdżał dlatego, że komunizmu po prostu nie lubił i nie miał tu lekko.
3: Właśnie, tak. Nie lubił i nie był w stanie dostać tą pracę, którą on by chciał ze swoim wykształceniem.
1: No tak, bo tych, którzy byli skazywani i byli niepokorni, rzeczywiście nawet jeżeli byli fachowcami, mieli świetne wykształcenie, to za karę w tamtym dawnym systemie, tu zwłaszcza młodszym słuchaczom warto to wspomnieć, byli ewentualnie, mogli rowy kopać i robić jakieś takie proste czynności, co miało jeszcze ich pognębić dodatkowo za karę. Na rzeczywiście sensowną, solidną pracę nie można było liczyć, więc wcale się nie dziwię. Zresztą wiemy, bo zwłaszcza na Śląsku Opolskim to jest rzecz oczywista, bardzo wiele tutaj mamy rodzin, ludzi, którzy wyjeżdżali za pracą, za chlebem, nie zawsze tylko ze względów oczywiście politycznych. Natomiast to, co, bo oczywiście przeczytałem fragmenty dostępne po polsku, bo na razie książka, od razu powiem, jest w języku niemieckim dostępna, ale chociaż starania, tutaj rozmawiałem już z panią dr Jokiel, że będzie sporo starań, żeby po polsku się ukazała, dlatego że dotyka bardzo ważnej dla nas spraw. No tutaj przeczytałem, to wiem, że pani poniekąd, ta książka powstała, bo pani obiecała tacie, że ją napisze.
3: Tak. No właśnie. Jeszcze przed śmiercią, tuż przed śmiercią robiliśmy te wywiady o tym czasie, jak właśnie w trakcie II wojny światowej ojciec był w Armii Krajowej i został wysłany na Sybir i tam przeżył 3 lata w gułagu. I właśnie o tym czasie to było dla niego jakby bardzo ważne, że to kiedyś jeszcze zostanie wydrukowane, napisane, żeby po prostu nie zostało zapomniane.
1: I na szczęście zapomniane nie zostało, a jak dalej te losy wyglądały, o tym w kolejnym wejściu. Za chwilę zostańcie z nami.